Lauren Freehoff to wokalistka tworząca w formule singer-songwriter. Poznałam ją dzięki konkursowi Tiny Desk Contest stacji NPR, którego została finalistką. Dziennikarska kapituła oceniła, że utwór One Thing Always Leads to Another brzmi zdecydowanie jak profesjonalny utwór, który równie dobrze mogłaby nagrać już artystka, która wybrzmiała w dzisiejszej audycji, Adrian Lenker, czy wiele innych kompozytorek sceny indie. Zgadzam się z tym. Zapamiętajcie nazwisko Lauren Freehoff. W audycji ponownie skręcę do polskich utworów. Długo czekałam na to, żeby zaprezentować ten konkretny utwór w swojej audycji, a jakoś te majowe wieczory do tego doprowadziły. To hybryda rocka, progresywnego i rock'n'rolla i wielka grupa i wielki utwór. Wielki ogień od Breakout.

Nikt nie powiedział, że będzie dzisiaj w nocy wesoło. Wielki ogień to, tak jak wspomniałam, utwór wielki. Utwór, który warto sobie dawkować i wracać co jakiś czas, przypominając sobie, co Mira Kubasińska potrafiła wyciągnąć z siebie emocjonalnie i wokalnie i wkładać to później w utwory Breakoutu. Przez chwilę będzie tematycznie. Może u was w nocy też śpiewają niektóre ptaki. Ja wychodząc z audycji czasami słyszę przeróżne śpiewy i no, jeżeli słucha się muzyki, to trudno nie inspirować się akurat tymi zwierzętami. W trójce teraz utwór grupy Mundok, który nazywa się w tłumaczeniu Ptasi Lament.

Oh, such spring, mówią Fontaines D.C. na płycie A Hero's Death. Pamiętamy dobrze ich zeszłoroczny występ na Offie i muszę przyznać, że trudno będzie przebić energię tego koncertu w tym roku, bo chyba nie ma aż tak popularnej grupy, choć nie znaczy to, że ten festiwal jest jakkolwiek gorszy. Myślę, że nawet dla poszukiwaczy muzyki alternatywnej ta edycja okaże się jeszcze ciekawsza. A ja w tym kontekście wracam raz jeszcze w tej dzisiejszej audycji do grupy, która ociera się o muzykę rockową i shoegaze, do której też uwielbiam wracać w tym sezonie i która, jak wspomniałam już wcześniej, wystąpiła na Offie. Dive z płyty Is There, Is Are, utwór Under the Sun.

Czy mam tu słuchaczy i słuchaczki, którzy pamiętają Oli? Polska piosenkarka i kompozytorka, która w zeszłej dekadzie rozwijała scenę alternatywno-popową, nagrywała ze Smolikiem, Fismolem, wydała prawie 10 lat temu swój ostatni album Rzeczy, których nie mówię, kiedy jestem dorosła. I wtedy praktycznie zniknęła. Miałam nadzieję, że to się wydarzy i mam też już potwierdzenie. Ola wraca. Możemy wyczekiwać niedługo nowego utworu, który z pewnością usłyszycie w Trójce. Oli jest z okolic Lublina i skoro już tu jesteśmy, wróćmy do legendarnej wokalistki z tego miasta. A z ciekawostek, obie panie skończyły to samo liceum.

To oczywiście utwór Ja i Bajm i Nagie Skały. Jestem dzisiaj w klimacie wielkich wokalistek i wielkich rockowych wokalistek, a w tym kontekście sięgnęłam również po My Heart is Empty od jednej jedynej, Nico.

W zeszłym roku zachwycałam się ogromnie płytą Krok grupy Sojus. Aleks Czumak też gościł w studiu Trójki, opowiadając o tej płycie, o inspiracjach. Trudno powiedzieć na pierwszy rzut ucha, że tak powiem, skąd dokładnie pochodzi ta grupa. Wiemy już dobrze, że jest to kontekst białoruski, to połączenie też ze sceną polską, bo część muzyków jest właśnie z naszej sceny, a jednak inspirują się mocno sceną brazylijską. To był utwór z muzykiem Sesa, a już teraz wspomniana płyta Krok.

0: Autopromocja.
1: W sobotę, 9 maja, rozpoczyna się jedno z najważniejszych na świecie wydarzeń poświęconych sztuce współczesnej. 61. Międzynarodowa Wystawa Sztuki La Biennale di Venezia. Pawilon Polski w tym roku reprezentuje instalacja audiowizualna Języki z wody, autorstwa Bogny Burskiej i Daniela Kotowskiego, współtworzona przez osoby słyszące i głuche. A na miejscu nie zabraknie trójki. Porozmawiamy i pomigamy przede wszystkim o sztuce, ale i o polityce i kontrowersjach, których przy okazji 61. edycji Biennale nie brakuje. Zapraszam w piątek. Specjalne wydanie Terra Cultura prosto z Wenecji od 13 do 15. Agnieszka Obszańska.
2: Duet Bob and Carolina nie zwalnia tempa i ma już 3 piosenki na koncie. Najnowszy utwór nosi tytuł Paragraj.
3: Jedźmy razem do Chile.
4: Do Chile.
3: Ja bilety kupię, czekaj, daj mi chwilę.
2: Paragraj już dostępny do odsłuchania na stronie trójkapolskieradio.pl. Tam też najwcześniejsze dzieła duetu Drill Jadzia Drill i Koneser w kanale. A cykl Boba i Karolajny Piosenkarnia co tydzień w czwartki w audycji Zapraszamy do Trójki od 6 do 9.
0: Autopromocja.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Nic straconego. To jest powtórka programu. Rozmowa polityczna w Trójce.
6: Naszym gościem jest wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat, Lewica. Dzień dobry, pani marszałek.
7: Dzień dobry państwu.
6: Pani marszałek, która przyjechała do nas rowerem.
7: Tak jest, zachęcam wszystkich.
6: W garniturze.
7: No wiadomo, bo dzisiaj dzień w Senacie trzeba wyglądać.
6: Szybko się jeździ po Warszawie rowerem?
7: Tak, tak, zwłaszcza w godzinach szczytu. To jest, zwłaszcza na krótkich dystansach. No ja mam ten przywilej, że mieszkam 25 minut na rowerze od pracy, więc to jest taki dystans, który jest idealny moim zdaniem.
6: Ale pod Sejmem jest tyle zaparkowanych samochodów, że pani chyba jest wyjątkiem rowerowym.
7: Rzeczywiście wśród polityków jest nas mniejszość. Jeździ na pewno poseł Starczewski też na rowerze, widywałam go. Natomiast pracownicy przyjeżdżają na rowerze i mamy wiatę rowerową na terenie Senatu, znaczy Sejmu. Parlamentu,
6: tak, czyli państwo tak. Są przygotowani.
7: Więc
6: dobrze.
7: Jest gdzie parkować. Jeśli kiedykolwiek państwo będą przyjeżdżali do Sejmu czy Senatu i zastanawiali się, czy będzie gdzie zostawić rower, to zapewniam, że jest gdzie.
6: A zwłaszcza, że po godzinie 10 w okolicach Sejmu nie ma gdzie zaparkować, więc zachęcamy wszystkich, którzy się wybierają w okolice właśnie wiejskiej. Rower, ile kilometrów dziennie pani robi? Pani marszałek?
7: Po 10, także nie tak dużo.
6: Ale wystarczająco, żeby utrzymać kondycję.
7: Żeby poczuć, przede wszystkim dla mnie, zwłaszcza w takiej pracy, która jest bardzo stresująca, to jest taki moment też, żeby...
6: Myśli?
7: To jest taki moment, żeby właśnie odpocząć, żeby przewietrzyć głowę i zresetować ją, zanim się wejdzie do domu. Zamiast patrzeć w komórkę, czytać kolejne newsy, pisać tweety, słucha się muzyki, patrzy na teraz na
6: czyli problemy pracowe
7: i...
6: pani przejeżdża na rowerze,
7: tak,
6: prawda?
7: Tak,
6: i
7: tak,
6: już
7: to jest element
6: głową.
7: Dbania o zdrowie psychiczne także.
6: No to te elementy pracowe. Rząd przyspiesza, jeżeli chodzi o zonda krypto. Premier zapowiedział trzecie podejście. Ale tak. W trybie natychmiastowym, czyli tak naprawdę, jak to mówimy, na wczoraj.
7: Tak, tak. To jest, no jeżeli teraz pan prezydent nadal nie będzie widział problemu, to znaczy, że naprawdę ma problem ze wzrokiem. Bo zonda krypto odbiła się szerokim echem. Mnóstwo ludzi straciło oszczędności właśnie dlatego, że to jest dzisiaj wolna amerykanka. Nie ma kompletnie żadnych regulacji, nie ma kompletnie żadnego sposobu, żeby o to zadbać. Kryptowaluty, kiedy powstawały, były taką obietnicą alternatywnego świata, bez regulacji, w którym, który się samoreguluje. No i widać, czym to się kończy.
6: Ta samoregulacja
7: bez, tak. Bez żadnej kontroli ze strony państwa kończy się tym, że różni przekręciarze po prostu kradną pieniądze uczciwych ludzi.
6: Tylko problem w tym, niektórzy na to zwracają uwagę, że to trzecie podejście będzie bardzo zbliżone do tych dwóch, które zostały już zawetowane.
7: Tak, dlatego że to, co się zmienia, to okoliczności zewnętrzne, które mam nadzieję, że dają prezydentowi jednak jakieś okazje do przemyśleń i refleksji. I no, trudno też zmieniać drastycznie ustawę, która ma właśnie regulować ten rynek. W związku z tym ja też na miejscu prezydenta podpisałabym ją, żeby uniknąć podejrzeń i oskarżeń o to, że ma jakieś inne interesy mające na cel, które go skłaniają do tego, żeby chronić rynek kryptowalut. Przypominam, że politycy Konfederacji mają i PiS-u mają powiązania z właścicielami tych rynków i po prostu stawia to pod znakiem zapytania także ich bezstronność.
6: A czy to by nie oznaczało, jak prezydent tę samą ustawę lekko zmienioną, bo premier zapowiedział, że będą zaostrzone kary, w tym punkcie ta ustawa ma się zmienić. Jeżeli teraz podpisze, no to tak jakby się przyznał do błędów, że wcześniej mając to samo na biurku nie podpisywał?
7: Tak. I naprawdę to nie boli. Ja wiem, że dla polityków to jest ciężkie, ale zachęcam do odwagi w tym zakresie, bo umiejętność przyznania się do błędu, zmiany zdania jest dowodem siły, a nie słabości. Jest dowodem tego, że się jest dość silnym, żeby powiedzieć tak, przemyślałem sprawę, przyjrzałem się nowej sytuacji, nowym okolicznościom i jestem gotów to zdanie zmienić. Ktoś, kto musi sobie w ten sposób pompować ego, że będzie zawsze jak osioł stał uparcie przy tej samej decyzji, no może nie powinien rządzić państwem.
6: Polska 2050 wczoraj przypomniała, że w Sejmie jest projekt ich autorstwa, posłów Polski 2050, który odpowiada na zastrzeżenia prezydenta.
7: Być może, nie wiem, przyznam szczerze, nie przyglądałam się temu projektowi, bo my w Senacie pracujemy przede wszystkim na tym, co przychodzi do nas już uchwalone przez Sejm.
6: Czy koalicjanci pokłócą się, skoro tak, o projekt rządowy, czy projekt Polski 2050?
7: Nie, państwo są... nie sądzę. Nie, to jest też oczywiste. Tak, my jesteśmy różnymi środowiskami. Mamy różne podejścia do różnych tematów i to oczywiście widać. Ale na tym polega też rząd koalicyjny i na tym polega ucieranie różnych stanowisk. Więc to stanowisko się utrze w Sejmie. Jak będzie trzeba coś poprawić, to poprawimy to w Senacie. Zresztą Senat też ma już za sobą historię modyfikowania ustaw w taki sposób, żeby odpowiedzieć na niektóre zarzuty czy potrzeby pana prezydenta. To nie jest tak, że my tutaj jesteśmy usztywnieni. Więc jeśli...
6: Słuchają się państwo w głos.
7: Tak, ale do poziomu, ale na poziomie racjonalnym też. Nie chodzi teraz o to, żeby prezydent jednoosobowo wywracał do góry nogami politykę rządu, bo rząd został wybrany przez większość obywateli i ma tutaj mandat do tego, żeby tą politykę i wewnętrzną, i zewnętrzną prowadzić. A pan prezydent, tak, ma niestety prawo weta, w naszym systemie tak to działa i w związku z tym jesteśmy zmuszeni do tego, żeby uwzględniać jego uwagi, ale na pewno nie będziemy robić tego za wszelką cenę.
6: W Senacie dziś informacja ministrów, między innymi ministra koordynatora służb specjalnych, ministra sprawiedliwości na temat zonda krypto. Będą państwo mieli jeszcze więcej informacji? To będzie tajne posiedzenie czy otwarte?
7: Nie ma jeszcze decyzji. Jesteśmy przed posiedzeniem Konwentu Seniorów i Prezydium Senatu, które odbędzie się dzisiaj o godzinie 10 i wtedy taka decyzja na pewno zostanie podjęta.
6: No i będą państwo mieli informacje, chociażby więcej informacji, jeśli ta ustawa rządowa na przykład wpłynie do was, jak ją poprawiać ewentualnie, w jaką stronę, czy jest już optymalna. Co będzie, jeśli rząd po raz trzeci, no tutaj głosy z Pałacu Prezydenckiego są takie, 2-0 już rząd w tej kwestii przegrał, co będzie, jeśli będzie 3-0?
7: No co będzie? Prezydent udowodni, że ma w głębokim poważaniu bezpieczeństwo finansowe Polaków i że żadne przekręty nie nakłonią go do tego, żeby nałożyć jednak jakieś regulacje, jakieś ograniczenia na ten rynek. Zbyt często w ogóle prezydent używa jako takiej wartości absolutnej wolności ekonomicznej, wolności słowa i kończy się to tak, że jego kolejne weta chronią przestępców. W przypadku szumnie określonej przez niego wolności słowa w internecie zawetował ustawę, która miała pozwolić lepiej ścigać treści pedofilskie w mediach społecznościowych. Teraz Pałac Prezydencki twierdzi, że będzie gotów znowu wetować ustawę o kryptowalutach. No zobaczymy. Zobaczymy. Przed nami decyzja, bo przypominam, że będzie trwała dyskusja w Sejmie, będzie trwała dyskusja w Senacie. Być może pojawią się poprawki. Ten proces jest bardzo dynamiczny i prezydent potrafi też zaskoczyć, więc dajmy mu szansę.
6: O, to pani wierzy w ten element zaskoczenia w przypadku polityki Pałacu Prezydenckiego.
7: No na przykład myślę, że zaskoczył wielu z nas, kiedy nie zawetował ustawy o zakazie hodowli zwierząt na futra, a była duża obawa, że to zrobi. Więc zobaczymy. Zobaczymy. Ja zachęcam przede wszystkim do refleksji, do myślenia nie w kontekście konfliktu politycznego czy kolegów z zaprzyjaźnionych partii, tylko w kontekście dobra obywateli.
6: Jak ten kalendarz będzie wyglądał? Bo teraz tak, do końca tego tygodnia ustawa ma trafić do Sejmu. Sejm na najbliższym posiedzeniu ustawą się zajmie.
7: Tak.
6: A w Senacie wtedy, kiedy ustawa by była?
7: W kolejnym tygodniu, jeśli dobrze pamiętam.
6: Czyli za dwa tygodnie byłaby szansa, że ustawa byłaby już na biurku prezydenta.
7: Wydaje mi się, że tak jest kalendarz. ale proszę mi wybaczyć, nie mam pod ręką kalendarza i nie
6: w każdym razie rzeczywiście
7: na najbliższym posiedzeniu Senatu. Na
6: A
7: pewno.
6: Zaskoczył panią, pani marszałek, prezydent, ogłaszając potrzebę zmiany konstytucji?
7: Nie, nie zaskoczył mnie, dlatego że pan prezydent regularnie bije pianę wokół tematu konstytucji. To jest kolejna próba odwracania kota ogonem i odwracania uwagi od faktu, że prezydent nie potrafi nawet tej konstytucji przestrzegać. Nie ma też za tym żadnej konkretnej propozycji. W ogóle to jest która? 17 rada? Już nawet nie wiem, gubię się. Rada, która ma dyskutować o konstytucji dla przyszłego pokolenia, ale średnia wieku wynosi jakieś 150 lat. Rada, która budowana jest tylko właściwie po to, żeby podbijać bębenek i żebyśmy teraz o tym dyskutowali, ale pan prezydent tak naprawdę nie ma żadnego konkretnego pomysłu, a gdyby go miał, to uważam, że powinien przede wszystkim wyjść, i zachęcałam go do tego już wielokrotnie, z gotowością dyskusji nad jakimś konkretnym problemem. Problem rozmontowania sądownictwa w Polsce. Problem braku zgody na temat systemu edukacji w Polsce. Dogadajmy się najpierw co do tych kluczowych rzeczy, a potem rozmawiajmy o tym, czy należy i w jaki sposób zmieniać konstytucję.
6: Premier użył takiego określenia majstrowanie przy ustawie zasadniczej.
7: Nikt nie będzie przy tej ustawie majstrował, ponieważ to jest wszystko tylko po to, żeby złapać kilka nagłówków przy okazji 3 maja, naprawdę.
6: Myśli pani, że za 2 tygodnie ten temat umrze?
7: Oczywiście, że tak. Myślę, że za tydzień. Naprawdę, to jest... Naprawdę dobrze by było, gdyby prezydent zajął się sprawami, które są istotne tu i teraz i które są ważne, które wymagają pilnej naprawy. Pilnej naprawy wymaga system sprawiedliwości, bo przecież już wielokrotnie także z panią redaktor tutaj w tym studiu rozmawiałyśmy o tym, że dzisiaj nie można mieć pewności co do wyroku, który się dostanie w sądzie, bo być może zaraz się okaże, że w związku z tym, że orzekał neosędzia, nasz rozwód jest nieważny. No więc... A prezydent z uporem maniaka lekceważy tę sytuację, podminowuje i wetuje kolejne próby rządu naprawy systemu sądownictwa, mimo że również tutaj wychodziliśmy naprzeciw różnym zastrzeżeniom z Pałacu Prezydenckiego, a teraz wychodzi z radą dotyczącą konstytucji, no przecież to jest robienie sobie jaj z obywateli.
6: W święto Konstytucji 3 maja.
7: W dodatku.
6: Skład Rady pani nie przekonał do tego, że powstanie z tego...
7: Nie, no to jest po prostu
6: kolejny
7: happening, który nie przystaje prezydentowi. I naprawdę im mniej będziemy na ten temat rozmawiać, tym lepiej dla nas wszystkich.
6: To porozmawiajmy o tym, co dzieje się w koalicji, ponieważ głośno się mówi o tym, że centrum nie jest właściwie reprezentowane, jeśli chodzi na przykład wiceministrów w rządzie Donalda Tuska. Myśli pani, że teraz jest atmosfera do tego właśnie, żeby centrum wydreptało sobie większe pole i żeby te stanowiska uzyskało? Po piątkowych głosowaniach w sprawie wotum nieufności, które Paulina Henik-Kloska i pani minister zdrowia wygrały.
7: Tak, no myślę, że zawsze jest przestrzeń do rozmowy, ale nie ja tę rozmowę prowadzę, to jest rozmowa między szefami.
6: Ale może kosztem Lewicy coś się odbędzie?
7: Nie wiem, co się odbędzie i w jakim układzie. Myślę, że najistotniejsze jest to, żeby rząd działał dobrze. I oczywiście jasne jest, że poszczególne środowiska chcą mieć wpływ na politykę rządu, także poprzez ministerstwa. I to jest zrozumiałe, bo jeżeli współtworzymy rząd, to chcemy rzeczywiście współtworzyć jego najważniejsze decyzje, a nie tylko zasiadać w ławach parlamentarnych. Natomiast w jaki sposób centrum będzie miało ten wpływ i w jaki sposób to zostanie wynegocjowane, nie wiem. Ja naprawdę jestem spokojna. Uważam, że... Takie decyzje oczywiście trzeba podjąć, takie rozmowy na pewno są prowadzone, jeśli nie są, to będą prowadzone. Natomiast nie zmieni to zasadniczo ani tego, jak rząd będzie funkcjonował, ani tego, czy będzie funkcjonował.
6: Ale może zmieni to, jeśli centrum wydrepta sobie trochę więcej, że zgrzyty na linii Polska 2050, a centrum będą jeszcze większe. W parlamencie są one widoczne?
7: W Senacie to wygląda trochę inaczej. W Senacie
6: Izba
7: nie ma... Nawet nie chodzi o to, że to izba refleksji, bo zapewniam, że potrafimy się też ostro pokłócić o różne sprawy. Natomiast przede wszystkim potrafimy też współpracować. I potrafimy ze sobą współpracować w poprzek różnych podziałów, wtedy, kiedy to jest konieczne. W związku z tym ja tych takich starć na poziomie debaty senackiej, na poziomie współpracy w komisjach, czy przy okazji różnych projektów nie widzę. Pewnie one są, bo widzieliśmy wszyscy niestety na żywo, jak przebiegał konflikt wokół rozpadu Polski 2050 i na pewno niełatwo się przechodzi do porządku dziennego nad takimi personalnymi konfliktami.
6: Musi trochę czasu upłynąć.
7: Tak i nie sądzę, żeby tutaj rozmowy na temat rządu to albo poprawiły, albo pogorszyły. Po prostu potrzebujemy czasu.
6: Katarzyna Połczyńska na Mecz zauważa próby podbierania przez Koalicję Obywatelską posłów z Polski 2050. Pani takie próby dostrzega?
7: No, ja nie jestem w Polsce 2050, więc nie
6: prowadzę
7: tych rozmów, ale tak, nie wiem. Na pewno jakieś rozmowy się toczą w tym sensie, że wszyscy ze sobą rozmawiamy i może być tak, że ktoś do kogoś zagada i powie, hej, nie chciałbyś raczej przyjść do nas, bo nie wiem, u nas nie ma takiego konfliktu, będzie ci łatwiej. Ale nie sądzę, żeby to był jakiś systemowy temat. Natomiast no... Ostatecznie decyzje o tym, jakie decyzje podejmą politycy, będzie wynikała pewnie też z tego, na ile są w stanie rzeczywiście walczyć o ten program, który obiecywali. Bo jesteśmy wszyscy w tym niełatwym rządzie, umówmy się, w rządzie, w którym trudno się pracuje często, dlatego że chcemy realizować obietnice, które złożyliśmy swoim wyborcom.
6: A zwłaszcza, że kolejne wybory w 2027 roku.
7: A przed nami
6: no i właśnie
7: wiele
6: z tych obietnic
7: jeszcze.
6: Dokładnie będą państwo rozliczani. Pani marszałek, uczestniczyła pani w ostatnich dniach w konferencji przewodniczących parlamentów Unii Europejskiej.
7: Tak.
6: Jakie głosy dominowały? Czy państwo skupiali się na tym, co dzieje się wokół Ukrainy, czy na linii Stany Zjednoczone, Unia Europejska?
7: Przede wszystkim dominowały głosy dotyczące zagrożenia płynącego ze strony Rosji i wsparcia Europy dla Ukrainy. Tutaj te głosy były bardzo, muszę powiedzieć, bardzo mocne i bardzo jednoznaczne. Szefowie parlamentów Unii Europejskiej, ale także państw kandydujących, bo także one brały udział w tych rozmowach, były bardzo jednoznacznie, stały bardzo mocno na stanowisku wspierania Ukrainy, dumy z tego, że Europa Ukrainę wspiera.
6: Pojawił się o członkostwie.
7: Tak, bo oczywiście było dyskutowane członkostwo Ukrainy. Było również, co ważne, również, ale nie tylko sama Ukraina, bo dyskutowaliśmy również o bezpieczeństwie szerzej Unii Europejskiej i o tym, jak ogromnym zagrożeniem dzisiaj jest dezinformacja i kompletny brak kontroli nad tym, w jaki sposób funkcjonują media społecznościowe.
6: Jakie państwo dawali wskazówki na poziomie właśnie europejskim, jak z tym sobie radzić?
7: Ja w swoim wystąpieniu powiedziałam, i to się odbiło bardzo mocnym echem i było potem podbijane przez innych uczestników, że uważam, że Europa powinna zacząć bardzo ostro domagać się i wymusić na właścicielach mediów społecznościowych, które są prywatnymi firmami, które po prostu na nas zarabiają i czerpią zyski z tego, że z nich korzystamy, przestrzeganie naszych zasad demokratycznych, przestrzeganie naszych bezpieczeństwa Polaków, rugowanie dezinformacji. Te dezinformacje, także ocierające się o przestępstwo, regularnie pojawiają się w przestrzeni publicznej w Polsce. Rząd próbuje negocjować z mediami społecznościowymi, z platformami, żeby dezinformacje, treści szkodliwe, treści nielegalne zdejmować, ale tylko 12% jest rozpatrywanych pozytywnie. Więc uważam, że Europa jako całość, jako jeden wielki rynek, może w ten sposób wymóc współpracę na tych platformach, a jeśli tego nie zrobią, to powinniśmy je po prostu z Europy zbanować i tyle. I tworzyć nasze alternatywne media społecznościowe, które nie będą podminowały naszych wartości, naszej demokracji, naszych instytucji. Bo dzisiaj zwracam uwagę,
6: daleko posunięte rozwiązania.
7: Dzisiaj zwracam uwagę, że takie platformy jak Facebook, jak Instagram, jak X naprawdę przede wszystkim służą multiplikowaniu treści nieprawdziwych, deepfake'ów, rosyjskiej propagandy i musimy umieć dzisiaj wyważyć między wolnością słowa i tym, że oczywiście dzisiaj internet jest ważną platformą debaty publicznej, a tym, że pozwalamy jednocześnie na to, żeby tam siać informacje, które służą podminowaniu naszego bezpieczeństwa. I mówiłam o tym też w Kopenhadze. Europa już jest na wojnie. Jest na wojnie w tej przestrzeni informacyjnej i właśnie ją przegrywamy. Właśnie ją przegrywamy przez to, że nie jesteśmy wystarczająco silni i wystarczająco zdecydowani w rozmowach z Bezosem czy Zuckerbergiem.
6: A w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, Unia Europejska czy Stany Zjednoczone wygrywają? Jak państwo zareagowali na zapowiedź redukcji wojsk w Niemczech?
7: Ta dyskusja, ta zapowiedź nie była dyskutowana specjalnie na tym szczycie.
6: A w kuluarach?
7: W kuluarach mówiło się o tym, że to była spodziewana decyzja w związku z polityką strategiczną, strategią obronności Stanów Zjednoczonych, która jest jasna i znana od wielu miesięcy, zgodnie z którą Stany Zjednoczone będą z Europy się wycofywać, zgodnie z którą wręcz Stany Zjednoczone, obecna administracja postrzega Europę jako niemal zagrożenie, bo to w takich wręcz słowach określano Europę w tych dokumentach strategicznych. W związku z tym dzisiaj rzeczywiście jest to duże wyzwanie, żeby przekonać obecną administrację, że powinna jednak z nami współpracować.
6: I tak można przekonać, wzmacniając Unię Europejską, dlatego, i takim programem jest na przykład
7: Dlatego tak ważne jest, że udało się dziś teraz doprowadzić do tego, że została zaakceptowana nasz wniosek o SAFE, że wreszcie podpiszemy.
6: Jutro podpisanie, pojutrze, w piątek
7: podpiszemy umowę. Ogromne pieniądze, które będą szły na wzmacnianie naszej obronności i pozwolą też odciążyć nasz budżet, bo przypominam, że deficyt budżetowy jest bardzo duży, potrzeby w Polsce wykraczające poza obronność są bardzo duże i ta pożyczka pozwoli też lepiej rozdystrybuować te pieniądze również tam, gdzie to jest potrzebne, na zdrowie, na edukację, na pomoc społeczną.
6: Tak jak rozmawialiśmy przy Zonda Krypto, kto wygrywa, kto przegrywa, tutaj, że 2-0 dla prezydenta, bo zawetował, to w przypadku funduszu SAFE weto prezydenta skrzydeł koalicji rządowej nie podcięło z tego względu, że no to była ustawa, którą prezydent zawetował, wdrażająca fundusz SAFE i państwo znaleźli rozwiązanie, które i tak sprawiło, że fundusz wejdzie w życie.
7: Tak, tylko że przypominam, że przez to, że ta ustawa nie weszła w życie, to nie będziemy mieli z SAFE akurat pieniędzy na policję na inwestycje infrastrukturalne, które mogłyby też wzmocnić regiony, o których mówimy. Region północny, region wschodni. Drogi, kolej, te wszystkie nitki łącznościowe, one również miały się znaleźć we wniosku do SAFE, ale bez ustawy nie jest to możliwe. W związku z tym prezydent tutaj zablokował rozwój regionów też konkretnych, które mogłyby wprost z tych pieniędzy skorzystać.
6: Otoczenie prezydenta twierdzi, że będzie sprawdzać, jak rząd będzie sobie radził właśnie z funduszem SAFE, a państwo, rozumiem, będą prezydenta rozliczać się właśnie z weta i wskazywać, no, co się udało.
7: Ale niech prezydent sprawdza. Niech sprawdza, niech media na to patrzą. To im więcej osób patrzy na to, jak wydawane są środki publiczne, tym lepiej. Naprawdę, czy to jest jakiś... To brzmi, jakby chcieli nam grozić. No, po prostu, ja nie wiem, może ktoś się wywodzi ze środowiska Prawa i Sprawiedliwości, które lubiło sobie przez różne fundusze wspierać krewnych i znajomych królika, to uważa, że wszyscy tak funkcjonują. Ale naprawdę, przede wszystkim dzisiaj, dla nas wszystkich, najważniejsze powinno być nasze bezpieczeństwo. I dla mnie to, jak się zachował prezydent wokół SAFE, jest absolutną kompromitacją. To znaczy nie umieć wznieść się ponad swoją afiliację czy tam sympatie partyjne, ponad bieżący konflikt polityczny i wciskać Polakom kit, że musimy wybierać między Europą a Stanami Zjednoczonymi, kiedy budujemy swoje bezpieczeństwo, podczas gdy absolutnie możemy budować na obu tych nogach, jest po prostu szkodliwe, niebezpieczne i zwyczajnie głupie.
6: No właśnie, bo taka łatka przygnęła do rządu, że skoro właśnie stawia na fundusz SAFE, skoro stawia na wzmacnianie polityki obronnej Unii Europejskiej, to tak jakby była przeciwko Stanom Zjednoczonym.
7: Przede wszystkim Stany Zjednoczone dzisiaj się konfliktują z Europą. To nie Polska ani Europa zagroziła Donaldowi Trumpowi, że zajmie Hawaje, tylko Donald Trump groził, że zajmie Grenlandię. To nie Europa w dokumentach strategicznych określa Stany Zjednoczone jako swojego konkurenta i wroga, ale to Stany Zjednoczone ogłaszają w nich, że będą próbowały wpływać na wewnętrzne wybory i zmieniać wewnętrzną politykę Unii Europejskiej, bo w obecnym kształcie nie jest dla nich partnerem. Więc to, w jakiej relacji jesteśmy dzisiaj ze Stanami Zjednoczonymi, wynika z pozycji administracji Stanów Zjednoczonych. I dobrze by było, żeby wreszcie prawica się obudziła i zaczęła stosować realpolitik, a nie politykę bujającą w chmurach. Bo jeżeli będą dalej udawać, że nic się nie stało, zamykać oczy i uszy i mówić, słuchajcie, wszystko gra, nie ma się czym przejmować, to obudzą się wzręką w nocniku. I dobrze by było, żeby jednak, zwłaszcza, że aspirują do tego, żeby znowu rządzić, żeby jednak zaczęli myśleć trzeźwo i patrzeć na to, w jakich żyjemy realiach. A realia się dramatycznie zmieniły. I tak jak prezydent przy Zonda Krypto, tak cała prawica przy okazji Donalda Trumpa powinna wreszcie zrozumieć, że żyjemy w innej rzeczywistości niż jeszcze kilka lat temu i czas się do niej dostosować.
6: Pani marszałek, będą dwa projekty dotyczące najmu krótkoterminowego i jest projekt Polski 2050. Rząd kończy pracę, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu Rada Ministrów tym się zajmie. Ten problem trzeba rozwiązać. Chociażby oczywiście. Unia Europejska nam wskazuje, prawda, że to tak być nie może. Który z tych projektów jest bliższy lewicy? Rządowy nie jest jeszcze dokończony.
7: Tak, tak, więc trudno jeszcze mówić o tym, co dokładnie się tam znajdzie. Natomiast najważniejsze jest to, że wreszcie podejmujemy ten temat i go ruszamy. To jest oczywiście temat bardzo ważny dla mieszkańców dużych miast. Bardzo mocno o to też walczy nasza posłanka Daria Gosek-Popiołek z Krakowa, bo wszyscy, ktokolwiek widział Kraków w centrum, wie.
6: I próbował tam odpocząć, jak, prawda, próbował, przez tak, weekend, tak?
7: Jak to wygląda, a ludzie po prostu uciekają z centrów miast. Ten sam problem ma Warszawa zresztą i inne duże miasta. I przez to te miasta, centra pustoszeją. Ja zresztą sama mieszkam w kamienicy, w której też są mieszkania na najem krótkoterminowy. To są uciążliwi sąsiedzi, to są ludzie, którzy przychodzą, wychodzą, nasza wspólnota przestaje być wspólnotą, a staje się hotelem. No nie o to też chodzi. Więc ci turyści, którzy korzystają też z naszej infrastruktury, też na nią miasta nie zyskują tak dużo, jak mogłyby. I regulacja najmu krótkoterminowego, nakładanie większych regulacji na ten rynek jest po prostu korzystne dla mieszkańców.
6: Nie pokusą się państwo jako koalicja rządząca o te projekty? Zostaną wypracowane optymalne rozwiązania?
7: Na pewno tak, na pewno tak. To jest podobnie jak z różnymi innymi przykładami. Składamy swoje ustawy, często w oczekiwaniu na projekty rządowe, chcemy przyspieszyć niektóre sprawy. Tak robiliśmy na przykład jako Lewica z małą ustawą schronową, kiedy jeszcze nie było ustawy o obronie ludności na początku tej kadencji, ale na koniec wypracowujemy wspólne rozwiązania, pracujemy przecież w rządzie razem, a także potem razem w parlamencie, więc jestem pewna, że uda się wynegocjować taki projekt, za którym wszyscy podniosą ręce.
6: Rząd pracuje nad zlikwidowaniem darmowych staży.
7: Tak.
6: I tu główny głos decydujący, ale prace w resorcie rodziny Lewica znikną, darmowe staże?
7: Tak.
6: Jest pani przekonana? Jestem koalicja jest co do tego zgodna?
7: Absolutnie. Tutaj naprawdę za pracę należy się płaca. To jest bardzo proste. I to też myślę, że to też zachęci pracodawców do tego, żeby traktowali te staże trochę bardziej poważnie, bo wielu z nas ma chyba doświadczenie stażu, w czasie którego niczego się de facto nie nauczyli. Ktoś przyszedł, parzył herbatę i odszedł, staż został zaliczony, a kiedy płacimy za pracę, to też bardziej wymagamy i tak to powinno wyglądać.
6: Czyli pracodawcy nie tylko stracą, ale i zyskają, bo być może będą musieli zapłacić, ale z drugiej strony
7: będą mieli po prostu
6: zyskają
7: regularnych pracowników. Zresztą te wynagrodzenia za staż i tak będą stosunkowo, te minimalne będą stosunkowo niskie. To nie jest też tak, że
6: tak, bo to jest minimum 35%, prawda, przeciętnego wynagrodzenia,
7: tak.
6: Ale też jest czas trwania stażu to 6 miesięcy, żeby ten staż nie trwał,
7: tak,
6: nie wiadomo ile, prawda?
7: Tak, tak, tak, tak. Tak.
6: Bo przede dany wszystkim, pracownik miałby się wdrażać po prostu miesiącami.
7: To jest element polityki, która ma na celu poprawienie sytuacji młodych ludzi na rynku pracy, bo dzisiaj to najmłodsi uczestnicy tego rynku pracy mają najgorzej. Najczęściej lądują na śmieciówkach, najczęściej mają problemy z utrzymaniem pracy, często mają problem ze znalezieniem tej pracy. I dzisiaj tak dużo mówimy o rynku, o problemie demograficznym, o tym, że ludzie nie chcą mieć dzieci, no ale ten problem wynika również z tego, że brakuje dobrze płatnej pracy, brakuje pracy stabilnej. Stąd też tak walczyliśmy o reformę państwa Inspekcji Pracy, żeby na przykład kobiety nie były wypychane na śmieciówki, żeby miały szansę na urlop macierzyński, kiedy zajdą w ciążę i to bezpieczeństwo, kiedy będą chciały założyć rodzinę, bo zresztą ja znam mnóstwo takich kobiet, które opóźniały decyzję o macierzyństwie właśnie dlatego, bo pracodawca nie chciał mi dać umowy o pracę. Więc to jest jakiś element tworzenia takiego rynku pracy, w którym rzeczywiście młodzi ludzie poczują, że są traktowani fair, że ta praca daje im jakieś minimalne źródła do przeżycia i daje im szansę na to, żeby się mogli utrzymać i żeby mogli myśleć właśnie o tym, żeby założyć rodzinę.
6: Pani marszałek, koalicja się pokłóci o wybór nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Wakat trwa od wyborów prezydenckich. Natomiast tutaj no, sprawa jeszcze jest w Sejmie. Na razie komisja zdecydowała, dała zielone światło dla kandydatury Mateusza Szpytma, ale tutaj akurat ludowcy zagłosowali razem z Prawem i Sprawiedliwością.
7: No tak, to zawsze wydaje się, że te personalne wybory też są bardzo trudne. Zobaczymy. Te rozmowy tutaj też trwają. Cóż, ja w ogóle uważam, że IPN powinien w ogóle zostać zlikwidowany i niespecjalnie mnie w związku z tym przejmują te akurat dyskusje, powiem szczerze. Natomiast w końcu to się uda wynegocjować, jak zawsze.
6: Wcześniej czy później?
7: Wcześniej czy
6: znaczy
7: później.
6: Wcześniej wybierzemy prezesa, a później dopiero będziemy rozmawiać tylko o likwidacji IPN-u.
7: No, przede wszystkim likwidacja IPN-u nie jest możliwa z tym prezydentem. To jest, miejmy też tego świadomość. Nie sądzę, żeby nam kiedykolwiek podpisał ustawę.
6: Ale prezydent ma takie plany długoterminowe do 2030, więc akurat Lewica też może mieć plany do 2030.
7: To prawda, ale powiem szczerze, polityka historyczna jest ważna, żeby to było jasne. Natomiast nie jest to dzisiaj najważniejszy problem, który spędza mi sen z powiek. Dużo ważniejszy jest dla mnie temat zawalczenia o lepszą ochronę zdrowia. Jest ważne, żeby to było jasne. Natomiast nie jest to dzisiaj najważniejszy problem, który spędza mi sen z powiek. Dużo ważniejszy jest dla mnie temat zawalczenia o lepszą ochronę zdrowia. Na przykład było to

0: Ważne jest to, kto personalnie zajmuje to stanowisko, a ważniejsze jest to, czy wreszcie podejmiemy decyzję, żeby zreformować system finansowania ochrony zdrowia zgodnie z propozycją Lewicy, żeby zlikwidować składki zdrowotne i wprowadzić podatek, który będą płaciły też duże korporacje, czy będziemy stawiać jako priorytet profilaktykę, czy będziemy lepiej zarządzać.
1: No, ale państwa projekt najbardziej poważnie nie jest brany pod uwagę.
0: Nie jest w tej chwili brany pod uwagę w tym sensie, że nie toczą się żadne prace legislacyjne, natomiast toczą się rozmowy w ramach koalicji. Po pierwszym spotkaniu z panią minister zdrowia i panem ministrem Domańskim trwają te dyskusje i my też po to jesteśmy w tym rządzie. Tak jak zmieniliśmy stosunek naszych koalicjantów do inwestycji w mieszkania na wynajem i teraz ogromne pieniądze idą na to, żeby samorządy mogły budować mieszkania dostępne finansowo dla młodych ludzi, tak jak zmieniliśmy podejście dotyczące właśnie Państwowej Inspekcji Pracy chociażby, tak teraz będziemy walczyć o to, żeby zmienić podejście do ochrony zdrowia na bardziej systemowe i takie, które stawia pacjenta w centrum, a nie finanse. Bo nie możemy oszczędzać na zdrowiu. Nie możemy oszczędzać na profilaktyce, nie możemy oszczędzać na rodzących, nie możemy oszczędzać na pacjentach. I zadaniem rządu i ministra zdrowia musi być takie budowanie tego systemu, w którym w ramach tych zasobów, które mamy, jesteśmy w stanie to tak ustawić. I uważam, że Polska w XXI wieku potrafi to zrobić. No to stać. Potrzebujemy tylko woli politycznej.
1: I tej woli politycznej wszystkim życzymy. Bardzo dziękuję za rozmowę bardzo. Państwa i moim gościem była wicemarszałkini Senatu Magdalena Bijat, która właśnie teraz do gmachu parlamentu podąży rowerem. Ale to już blisko, tak tylko że pod górę.
0: Pod górę, tak. Przynajmniej jakieś kardio jeszcze przed pracą.
1: Miłego dnia, dziękuję bardzo.
0: Dzięki.
2: Rozmowa polityczna w Trójce. To była powtórka programu. Nic straconego.

0: Polskim Radiu powiedzieli.
1: Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu Lewica i Grzegorz Osiecki.
2: Rozmowa dnia.
3: Rząd ma przysłać do Sejmu ustawę o regulacji rynku kryptoaktywów. Do 3 razy sztuka?
4: Do 3 razy prośba o rozsądek, jeżeli chodzi o pana prezydenta. Weta pana prezydenta są niezrozumiałe zarówno dla opinii publicznej, a szczególnie dla ludzi, którzy właśnie tracą swoje majątki albo część swoich majątków, albo część swoich inwestycji. No ale również dla nas nie są zrozumiałe, dlatego że ta zonda krypto śmierdzi po prostu na kilometr. No i padają takie pytania, na które nikt nie chce odpowiedzieć. Pytanie pierwsze, dlaczego prezydent to wetuje? Jaki ma w tym interes? Przecież ma takie same informacje na temat zonda krypto, jak polski rząd, jak służby.
3: Tylko prezydent replikował, czy też jego szef w kancelarii, że te informacje dostał relatywnie późno. Po drugie, ma zastrzeżenia wobec samej ustawy, że ona jest przeregulowana i że de facto wprowadzenie tego typu rozwiązań wcale sytuacji nie zmieni, bo nie będzie się opłacało w Polsce zakładać giełd bitcoinów czy kryptoaktywów.
4: Na te dwa stwierdzenia mówię 2 razy kłamstwo. Mnie interesuje taka historia. Kto brał łapówki za to, żeby poprawki do ustawy były takie, jakie były zgłaszane? Która partia i którzy ludzie brali łapówki i za co? Bo wiadomo, że dostawali pieniądze. Jaka jest rola w tym wszystkim kapitału mafii rosyjskiej? Dlaczego prezydent to wetuje? To jest podejrzana sprawa. Proszę pana, poszły pieniądze zarówno na imprezy, na których bywał pan prezydent, jak i na imprezy partyjne, jak i konkretni ludzie brali pieniądze. Za co brali pieniądze? Bo ja mogę postawić taką tezę.
3: No wiemy o 2 podmiotach.
4: Za to PiS i Konfederacja. Ja mogę
3: A raczej instytuty związane z tymi, czy z osobami z tych ugrupowań.
4: Ale jak pana żona dostanie łapówkę, to pan jest w to zamieszany, czy nie, jak pan wie o tym? To jest taka sytuacja. No, ma pan fundację, nad którą ma pan całkowitą władzę i wie pan, co się w tej fundacji dzieje. Ta fundacja dostaje pieniądze od firmy, która dostaje prawdopodobnie pieniądze od mafii rosyjskiej. Wszyscy o tym wiedzą. Prezydent o tym wie. I na końcu prezydent 2 razy to wetuje, chociaż przecież ma te dane i niech nie opowiada, że ich nie ma, bo je ma. 4 osoby w państwie mają dostęp do informacji. Prezydent, premier, marszałek Sejmu i marszałek Senatu. W związku z tym naprawdę dystansik do tej sprawy. I teraz tak, pytanie jest takie, po co chcę zawetować 3 raz? Bo wie pan, jeżeli po to, żebym wysłuchał pana Boguckiego, który powie do Donalda Tuska i do koalicji 15 października po raz 3 przegracie, to ja panu powiem tak. Przegramy po raz 3, broniąc ludzi i mówiąc tym ludziom, gdybyśmy tę ustawę wprowadzili za 1 razem, to bardzo możliwe, żebyśmy was ochronili. A tak macie człowieka, przez którego tracicie majątki. To jest prezydent naszego kraju, nazywa się Karol Nawrocki.
3: Tylko pan stawia tezę, że prezydent zawetuje ustawę. Natomiast jest pytanie, czy możliwe są jakieś korekty w tej ustawie. Już po tym drugim wecie był sygnał, że gdyby to była ustawa w wersji, którą przygotowała Polska 2050, a to de facto był projekt rządowy z jakimiś lekkimi zmianami, które nie wypaczały całości projektu, to taka ustawa by przeszła.
4: To są takie bzdury opowiadane po to, żeby przykryć albo swoją nieumiejętność, albo swoje winy w tej sprawie. To wcześniej czy później prokuratura wyjaśni. Pan popatrzy, co się działo z przyjęciem przysięgi członków Trybunału Konstytucyjnego. Ile było wymyślanych różnych bzdur, żeby nie zmienić tego Trybunału Konstytucyjnego. W tej chwili pan prezydent na przykład mówi tak, a może ja bym tę 6 przyjął, te ślubowania. Przyjąłem 2 osoby, nie wiadomo właściwie dlaczego te 2, no ale jeszcze 4 to pewnie bym przyjął. Pewnie się pośpieszyli ci sędziowie. To jest gra na to, żeby łapy brudne na praworządności trzymać. W związku z tym, jak rozmawiamy o zonda krypto, to jest gra na to, żeby bzdury opowiadać. Pytanie jest takie, kogo pan kryje, panie prezydencie?
3: To ja zapytam
4: czy pan kryje mafię, czy pan kryje przestępców, czy pan kryje kontakty z mafią rosyjską?
3: A nie dopuszcza pan marszałek, że to są argumenty dotyczące też kwestii uregulowania tego rynku? Tego, że sama ustawa może być nadregulowana? No bo takie argumenty były z tamtej strony.
4: Ale zna pan jakiś projekt ustawy prezydenta w tej sprawie?
3: No nie pojawił się.
4: No, a to w takim no, razie, ale dobrze, jak ale się pojawi pan, rządowy... Ja jestem konsekwentnym politykiem. Nie zadaje sobie pan pytania, dlaczego się nie pojawił? No bo ja sobie zadaję to pytanie. A wie pan, dlaczego się nie pojawił? Bo on nie chce tego uregulować. A wie pan, dlaczego? Bo potencjalnie, stawiam znak zapytanie, może kogoś kryć. Bo potencjalnie może mieć w tym interes. Bo potencjalnie wie, ja pana... jakie były przepływy pieniędzy i się boi, że te przepływy pieniędzy wcześniej czy później to wyjdą ja i się okaże, że jest jakaś rola kogoś.
3: Ja pana marszałka zapytam w takim razie. Rząd przygotuje ustawę w tym tygodniu. Kiedy Sejm się nią zajmie?
4: Najpierw niech ustawa spłynie z rządu. Ja spokojnie działam.
3: No ale jeżeli to jest pilna sprawa, no to ale będzie przyjęcie na jednym posiedzeniu, tak jak poprzednio?
4: Sejm działa bardzo sprawnie. Jeżeli przyjdzie ustawa, ja uważam, że powinna być procedowana bardzo szybko. Jeżeli ta ustawa przyjdzie w tym tygodniu, to będziemy ją procedowali na najbliższym Sejmie.
0: W Polskim Radiu powiedzieli.
1: Mateusz Kurzejewski, Prawo i Sprawiedliwość i Roch Kowalski.
0: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
5: Czy prezydent Karol Nawrocki powinien i czy wy jako Prawo i Sprawiedliwość poprzecie tę trzecią wersję ustawy o kryptowalutach?
6: Zacznijmy od tego, co się w tej chwili na polskiej scenie politycznej dzieje, bo mamy do czynienia z taką paniczną próbą zrzucania z siebie odpowiedzialności rządu za aferę firmy Zonda Krypto. Pełną odpowiedzialność za to, co się stało, za to, że około 30 tysięcy osób zostało poszkodowanych, a łączne straty wynoszą ponad 350 milionów złotych, ponosi Donald Tusk i cały jego aparat. Przez 2,5 roku nie zrobili absolutnie nic, żeby ostrzec osoby, które inwestowały tą giełdę kryptowalut. Donald Tusk znalazł czas, żeby robić niejawne posiedzenia Sejmu i stwarzać jakąś atmosferę grozy, a nie znalazł czasu na to, żeby ostrzec tych, którzy inwestowali w to swoje pieniądze. Ani prokuratura, ani służby specjalne nie zrobiły nic, mimo tego, że mieli pełną świadomość chociażby takiego faktu, że estońska instytucja zajmująca się nadzorem między innymi nad giełdami kryptowalut wysyłała ostrzeżenia w sprawie Zonda Krypto. Prokuratura przespała moment, w którym można było zabezpieczyć dowody i zatrzymać właściciela firmy Zonda Krypto.
5: Chcąc być w kontrze, no muszę być poniekąd jakoś, zabrzmię jak rzecznik rządu, ale ja pamiętam premiera Donalda Tuska w grudniu, który ostrzegał, może nie wymieniał wprost nazwy Zonda Krypto, ale mówił o giełdzie kryptowalut powiązanej z Rosjanami, w której to inwestowanie, no delikatnie rzecz ujmując, nie jest najbardziej bezpieczne. Państwu jako posłom szerzej też przedstawiał ponoć premier te informacje na tym niejawnym posiedzeniu rządu. Ja nie staję w obronie, no jakieś ostrzeżenia były, być może nie na poziomie instytucjonalnym, nie wprost, ale sygnały, że to nie jest może najlepszy sposób na inwestowanie pieniędzy się przynajmniej od kilku miesięcy pojawiały.
6: No ale zaraz, to posłowie co do zasady nie inwestują w kryptowaluty. Inwestowali w nie ludzie, około 30 tysięcy osób, więc do nich takie ostrzeżenia powinny być kierowane, a aparat państwowy Donalda Tuska powinien wykonywać swoje zadania. No, i tego nie zrobił.
5: Nie było Donald ustawy, Tusk już więc wtedy... nie było narzędzi, żeby przestrzegać.
6: Ustawa, która została zaproponowana przez rząd, obowiązywałaby od 1 lipca, więc tak czy siak nie miałaby żadnego przełożenia na to, co się stało, bo jak wiemy, Zonda Krypto upadła wcześniej.
5: W jaki sposób i jak się politycznie dogadacie, żeby uregulować te kwestie?
6: Przypominam słowa pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który mówił o tym, że inwestowanie w kryptowaluty jest niezwykle niebezpieczne. Nawet mówił, że kryptowaluty powinny zostać zlikwidowane. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, my od początku mówiliśmy o tym, że ten rynek musi być uregulowany. Były zastrzeżenia co do szczegółów, zapisów, które tam się znalazły. Natomiast jesteśmy jak najbardziej otwarci na to, żeby tą kwestię uregulować.
5: Będziecie przedstawiać swój projekt?
6: Powinniśmy pochylić się na ustawą Polski 2050 i poczekać też na to, co wpłynie z rządu. Nie znamy szczegółów tej propozycji. Donald Tusk jak zwykle rozmywa to, wykorzystując każdą okazję do tego, żeby uderzyć albo w pana prezydenta Karola Nawrockiego, albo w mój obóz polityczny. Nie o to w tym wszystkim chodzi. Ja przede wszystkim od Donalda Tuska oczekuję tego, że uderzy się w pierś i przeprosi 30 tysięcy osób, które straciły swoje pieniądze inwestując w Zonda Krypto i wyciągnie konsekwencje wobec szefów służb specjalnych, wyciągnie konsekwencje wobec Waldemara Żurka. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo Waldemar Żurek jest zaangażowany w to, żeby wzywać na przesłuchania ministrów z kancelarii pana prezydenta do tego pseudo postępowania dotyczącego wpływania na proces decyzyjny pana prezydenta Karola Nawrockiego w kwestii zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W kwestii Zonda Krypto nie widać jakiejkolwiek refleksji. Przecież on wybrał do tego postępowania prokuratora, który pojechał sobie na wakacje, a później jak wrócił z tych wakacji, to okazało się, że musi się z tej sprawy wyłączyć, bo był w nią się zaangażowany. To jest kompletna kompromitacja.
5: Ja się z panem zgadzam, że prokuratura też się obudziła zdecydowanie za późno i to eufemizm. Tylko jak pan mówi o tych przeprosinach ze strony Donalda Donalda Tuska, to idąc tym tropem powinien też przeprosić na przykład Radosław Piesiewicz, który promował Zonda Krypto i wiele innych osób, które były zaangażowane we współpracę z tą giełdą kryptowalut.
6: Jeśli mówimy o tego rodzaju optyce na tą sprawę, czyli kto powinien przepraszać za to, że się angażował, no to Jerzy Owsiak też jakoś nie słyszałem, żeby
5: ale
6: jego tej pory przeprosił,
5: angażował,
6: bo ja dostał pieniądze. Ale jego fundacja dostała pieniądze od Zonda Krypto.
5: Panie
6: stacja TVN24 również świetlała reklamy Zonda Krypto. Firma
5: Owsiaka bym się oburzał bardzo, no bo to, że ktoś dostał pieniądze, nie oznacza, że popiera. No Jerzy Owsiak prowadzi fundację, fundacja czerpie zyski, każda firma ma prawo wpłacać na tę fundację, ale to nie oznacza, że Owsiak jest powiązany z Zonda Krypto.
6: Tylko to była strategia tego pana Krala, właściciela firmy Zonda Krypto, który się w ten sposób uwiarygadniał po to, żeby więcej ludzi inwestowało. I tutaj powinno wejść państwo, Donalda Tuska, aparat państwowy, który powinien powiedzieć stop, nie powinniście tego robić, bo to jest niebezpieczne, bo to jest oszust, a tego nie
5: panie
6: było.
5: Panie rzeczniku, już wiele razy padło nazwisko tego Tuska w tej rozmowie.
6: No bo ale on jest odpowiedzialny za to, co się stało.
5: Dobra, tylko że ofiarami Zonda Krypto są ludzie, którzy między innymi widząc reklamy Zonda Krypto na koszulkach, na bonach wręczanych sportowcom zainwestowali.
6: W WOŚP-ie.
5: Nie widziałem połączenia logotypu WOŚP-u z logotypem Zonda Krypto, ale połączenie Polskiego Komitetu Olimpijskiego i neon Zonda Krypto na PKOL-u widywałem niemal codziennie, gdybym tam przyjeżdżał.
2: W Polskim Radiu powiedzieli.

0: autopromocja.
1: W sobotę, 9 maja, rozpoczyna się jedno z najważniejszych na świecie wydarzeń poświęconych sztuce współczesnej. 61. Międzynarodowa Wystawa Sztuki La Biennale di Venezia. Pawilon Polski w tym roku reprezentuje instalacja audiowizualna Języki z wody autorstwa Bogny Burskiej i Daniela Kotowskiego, współtworzona przez osoby słyszące i głuche. A na miejscu nie zabraknie trójki. Porozmawiamy i pomigamy przede wszystkim o sztuce, ale i o polityce i kontrowersjach, których przy okazji 61. edycji Biennale nie brakuje. Zapraszam już jutro. Specjalne wydanie Terra Cultura prosto z Wenecji od 13 do 15. Agnieszka Obszańska.
0: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Nic straconego. To jest powtórka programu. Ludzie w ubraniach.
4: Ludzie w ubraniach, w coraz mniejszych ilościach ubrań, można by powiedzieć, bo jest bardzo ciepło i bardzo miło i raczej zachęca to do, powiedziałam, lżejszej garderoby, ale tak samo interesującej, interesująco ludzkiej, antropologiczno ciekawej, mam nadzieję. My w każdym razie się tym nieustająco w ludziach w ubraniach zajmujemy. Ja nazywam się Karolina Sulej, audycję wydaje Ania Lalka, a realizuje Ada Tomaszewska. I dzisiaj będziemy się zastanawiać, jak to ubranie ma wpływ na naszą codzienną, kulturową płeć. I jak ono nas buduje, albo jak nas maskuje, w jaki sposób można ubraniem robić sztukę i w jaki sposób ubranie może stać się rzeźbą, może stać się pismem, może stać się kostiumem, może stać się pancerzem, albo też stracić swój prestiż po to, żeby nagle go odzyskać. Takie rzeczy, proszę Państwa, tylko w galeriach, takie rzeczy tylko, już się moja gościnie śmieje, bo rzeczywiście zajmujemy się dzisiaj światem sztuki. W świecie sztuki się przyglądamy różnym rzeczom jako doświadczeniom i dzisiaj te ubrania właśnie będą nam o różnych doświadczeniach opowiadać, a o doświadczenia najlepsze jest performance i dlatego dzisiaj goszczę performerkę, historyczkę sztuki, artystkę multiutalentowaną. Jak jest multiwitamina, to może być...
5: Interdyscyplinarną.
4: Dziękuję ci bardzo. Już widać, że będzie mądrzejszy w tym
5: Ale
4: odcinku.
5: Multi też dobrze brzmi.
4: Jak multiwitamina.
5: Nowe słowo.
4: Tak. W każdym razie Filipka Rutkowska właśnie otworzyła swoją indywidualną wystawę właśnie na wiosnę i do lata ta wystawa trwać będzie 4 lipca chyba, prawda?
5: Albo chyba nawet jest przedłużona teraz
4: do
5: sierpnia.
4: No to i bardzo świetnie. I jest letnia, ona w samym centrum miasta Warszawa, w Pałacu Kultury, Studio Teatr Galeria. Wystawa ta nazywa się bardzo groźnie, Gender is Over, więc dla niektórych zachęcająco, dla niektórych może troszkę niepokojąco. Jest to wystawa też z dużym poczuciem humoru, w której ubrania są traktowane no, jako właśnie bardzo ważne artefakty w życiu człowieka. Tak?
5: Niewątpliwie tak jest. Ubrania są, no, można powiedzieć, jedną z takich osi tej wystawy, ale też tego, co się dzieje w moim życiu performerskim, codziennym.
4: Właśnie. Performance w ogóle polega na tym, że zakładamy, że jest jakiś rodzaj happeningu albo jakiejś czynności, jakiejś akcji, którą my w ogóle robimy jako ludzie, która jest pewnym teatrem, prawda?
5: Tak, że jest jakaś, powiedzmy, transgresja, przemiana. Mhm. Ta przemiana jakby szczególnie w tym kontekście queer jest istotna, że coś musi być inne, przez jakiś czas chociaż.
4: Aha.
5: Za pomocą gestu.
4: Okej. Okay. Queer tutaj rozumiemy jako pewien rodzaj mechanizmu, który coś odwraca, bierze w cudzysłów, podszczypuje.
5: Albo tak? Uwidacznia to, co gdzieś tam jest zepchnięte. Aha. Przez naszą codzienność, przez społeczeństwo może, gdzieś tam trochę bardziej na margines, albo coś, z czym trochę się ukrywamy, bo nie jesteśmy oswojeni. No, różnie to można interpretować.
4: Ale w każdym razie przyglądamy się temu, co oczywiste. Ubrania też się nam wydają oczywiste.
5: No tak.
4: Ta wystawa, chociaż opowiada o płci, no opowiada właśnie też o tym, że tak jak płeć nam się wydaje oczywista, to nie ma nic oczywistego w tym, w jaki sposób my traktujemy to, co nosimy. Bo traktujemy to ubranie jako fetysze, traktujemy jako amulety, traktujemy jako symbol jakichś momentów naszego życia. Jako...
5: No tak, nie? Z oczywistością często tak jest, że jak coś jest oczywiste, to najbardziej może nas to zaszokować na sam koniec. Więc te ubrania jako coś, z czym mamy do czynienia nieuchronnie na co dzień i trudno od nich uciec, bo naprawdę trzeba mieć bardzo radykalną, estetyczną postawę, żeby nie mieć ubrań w swoim życiu jednak. To chyba garstka ludzi na świecie jest w stanie tylko realizować taki plan. No są istotne i można właśnie traktować je na różne sposoby. Można próbować wyciągnąć z nich coś więcej niż tylko jakby taką codzienną, użytkową rzecz. No.
4: Twój, można powiedzieć, twoja opowieść, o, może tak, na dwóch piętrach zawiera w sobie tak zwany dom handlowy. To jest to piętro pierwsze, gdzie pokazujesz swoje, zakładam, tak, buty czy rzeczy, które były w twojej szafie. I one są w bardzo ciekawy sposób zdekonstruowane, jakby powiedział szef kuchni. Wiszą na ścianach asemblaże, tak? Takie tak. Przybite do ściany z... mienione w pewien rodzaj właśnie obiektu, rzeczy, które nosiłeś. I powiem ci, że bardzo przejmujące to dla mnie było doświadczenie patrzeć na nie, ponieważ nagle zdałam sobie sprawę, że jak na przykład rozłożysz kurtkę, tak, że ona ma tu jeden rękaw, tu drugi i jeszcze tak rozłożysz te poły, a tutaj środek, to z tego robi się trochę taki ołtarz.
5: Tak, bo to są symetryczne rzeczy, bo tak. Ciało jest symetryczne, a ołtarze też są symetryczne. Więc...
4: Jak to odpowiednio powiesisz, to trochę modlisz się do jakiejś części siebie.
5: Nawet niekoniecznie w takim tradycyjnym katolickim wydaniu, tylko po prostu no, ludzie modlą się do swoich ubrań w jakiś sposób. No, ubóstwiają je, te ubrania dają im nadzieję, że staną się trochę inni. Więc no, chyba na tym polega cała magia w ogóle szukania jakiejś stylizacji, że mamy nadzieję, że coś tam się pojawi, no, jakiś rodzaj właśnie nowej energii.
4: Tak masz z ubraniami, ty, jako Filipka?
5: Wiesz co, no, muszę mieć tak, ponieważ ja je wykorzystuję do performance'ów, a każdy performance musi być jednak trochę inny, więc staram się wycisnąć jak najwięcej z tego. Staram się, żeby one były inne przede wszystkim, żeby odwoływały się trochę do różnych rzeczywistości. Czasami one są bardziej seksualne, czasami bardziej oficjalne, czasami bardziej mają filmowe referencje, a czasami jakieś bardziej subkulturowe. No, powiedzmy, że się porusza między różnymi referencjami.
4: Czyli starasz się, żeby ten charakter pisma, którego używasz jako performerka, był jakoś rozpoznany, przeczytany przez publiczność też, tak? Aha, że tutaj to jest cytat z tego kawałka kultury.
5: Wiesz co, nie wiem, czy na sam koniec takie doszukiwanie się właśnie, że a, to jest z tego, takie parowanie, czy to jest dla mnie najważniejsze, no. Ale jest dla mnie ważne w takim momencie źródłowym po prostu, że jak zaczynam pracę, to muszę się na czymś zaczepić. Mm-hmm. Powiem ci, że no, mój pierwszy kostium w pierwszym performance w 2018 roku, to on był bardzo zachowawczy, był czarny. Ja wtedy zaczynałem powoli różne tam eksperymenty performatywne i trochę jakby nie chciałam rzucać się na właśnie jakiś taki, wiesz, no, wielki teatr, tak? Więc czarny kostium, ja jeszcze wtedy pracowałam w galerii, pracowałam też często w biurze, więc to była taka estetyka codzienna. I potem z czasem zaczęłam poszerzać ten język, no bo tak to jest w pracy artystycznej, że jak skończysz jeden temat, to już potem chcesz trochę dalej. Dalej, tak? To automatycznie zaczęło różne kostiumy gdzieś tam wprowadzać. I też pracowałam z różnymi osobami przy ich tworzeniu. No.
4: Opowiedz, jakie jeszcze one bywały, tudzież jak wygląda praca nad taką postacią, personą.
5: Jakie one bywały, taki krajobraz. Jakby, no, był taki kostium, który mi pomógł przygotować Kamil Wesołowski, który jest artystą, artystką na Akademii w Łodzi, mody, studiował i został zamieniony taki worek na śmieci w suknię. To taki materiał właśnie, on wygląda jakby to był worek na śmieci, a tak naprawdę to była jakaś tam bardziej przygotowana oczywiście tkanina, no bo to tak się za bardzo nie da w prawdziwym worku performować wiele razy i żeby on tam się układał i tak dalej. Więc to była jedna rzecz. Inny kostium, no to na przykład garsonkę Margaret Thatcher wzięłam na warsztat, która była w domu aukcyjnym Christie's jakiś czas temu. Była cała jej garderoba wystawiana, wszystko torebki, perły i tak dalej. I można było tam sobie licytować i był taki ikoniczny niebieski kostium. Właśnie nie próbowałam tutaj jakby no, jej polityki wdrażać jeden do jeden, tylko raczej jako taką estetyczną referencję, która uważam, że jest w jakiś sposób queerowa. No, te lata 80.
4: Wszystko duże, wszystko bardziej, tak. Wszystko takie kwadratowe, tak. Jakby w pewnym sensie płynne płciowe, tak. Bo te kobiety się pakowały w te takie pudełka.
5: Dla osób, które żyły w latach 80., no to ta estetyka inaczej funkcjonuje niż na przykład dla nas teraz, nie? Po prostu jak oglądam sobie przemówienia tej Thatcher, no to po prostu mi się to kojarzy z drag queen. A to po prostu jest zupełnie przeciwległy biegun.
4: Ja na przykład pozdrawiam Margaret Thatcher, ale pozdrawiam też moją mamę z lat 80. Businesswoman, która miała większe włosy niż głowę i większe kolczyki niż guziki, które i tak były duże u swojej garsonki, tak? Więc...
5: No właśnie. Więc taka była wtedy estetyka. Teraz moda oczywiście poszła w zupełnie jakby no innym kierunku może się odbije, nie wiem. Tak czy inaczej, no to jest a propos tych różnych stylizacji, że tu worek na śmieci, a tu garsonka, więc... A jeszcze inny kostium na przykład, że miałam taki performance bardziej miłosny o kochankach i tak dalej, to tam w ogóle jakiś peniuar i w ogóle jakieś koronki, więc jakby no to są bardzo różne rzeczy.
4: Tak, ale tu nie chodzi o modę, to chodzi o pewne referencje, to nasze skojarzenia, takie jak robisz komiks, że musisz narysować coś kreską trochę grubszą, a nie być szczególarzem.
5: Albo stereotypy. Aha. I żeby na tych stereotypach pracować i je trochę rozmiękczać. Na przykład jak myślisz o polityce, takiej siermiężnej, opresyjnej, no to na przykład taka garsonka Thatcher, no to też trochę no jest w tym jakiś taki uniform, nie?
4: Tak.
5: Wyrazisty, bardzo konkretny.
4: Tak.
5: I potem można go właśnie za pomocą performance'u trochę, wiesz...
4: Rozsadzić.
5: No właśnie, rozsadzić. Na przykład ubrać ją zupełnie inaczej. No wiesz, że tutaj masz na przykład nagą klatkę piersiową i po prostu jesteś taka trochę demoniczna. No wiesz, wystrzelona Thatcher.
4: Tak, tak, to prawda. Ty lubisz bardzo pracować na takich kontrastach i lubisz pracować też na kontekście w Polsce moim zdaniem cały czas bardzo ważnym, czyli na klasie społecznej. Nawet na wernisażu twój performance polegał na tym, że transformujesz się ze sprzątaczki no właśnie w tą oto artystkę.
5: No miałem swój kostium do wernisażu. Opowiedz, to jest czerwony kostium, który został uszyty specjalnie z okazji tej wystawy. Ja go ubieram na wszystkie spotkania wokół tej wystawy. Każde oprowadzenie i tak dalej. To jest ten kostium jeden, taki mój uniform do pracy w sztuce. Widzisz, jestem taką obowiązkową, sumienną osobą też po części. No i on został faktycznie na wernisażu nagle zamieniony. Się odbiłam zupełnie w jakąś przeciwną stronę, w tą sprzątaczkę, powiedzmy, estetycznie. Czyli takie dwie jakby, no, persony, które gdzieś są w moim życiu, no bo ja tej sprzątaczki to sobie tak znikąd nie wymyślam, tylko po prostu, no, moja rodzina, moi rodzice, no to są ludzie pracy fizycznej, i mój ojciec był górnikiem, wykonywał taką no, pracę fizyczną, był dozorcą, też robi remonty dalej, więc to jest jakby cenne umiejętności, których ja niestety nie mam. Taka rzeczywistość, która gdzieś u mnie jest, a w kontrze do tego świata sztuki, w którym jestem. No.
4: Tak, tak. Ale chciałabym ci powiedzieć, że posprzątanie przed sobą dywanu, na który się zaraz wejdzie i żeby było ładnie i czysto, a zaraz się na niego wejdzie, jest najbardziej śląską rzeczą, jaką można zrobić.
5: Słuchaj, bierz sprawy w swoje ręce. Po prostu nie ufasz nikomu, czy to dobrze posprząta, tylko najpierw samemu każdy tutaj taki paproszek.
4: Dokładnie.
5: A na czerwonym dywanie wszystko widać.
4: Wszystko widać, to prawda. Ale to, o czym mówisz, jest bardzo interesujące, bo mam wrażenie, że bardzo często zapomina się o tym, jak myślimy o ubraniach czy modzie, to myślimy o pewnego rodzaju branży, tak? Czy jakichś trendach. Natomiast my generalnie jesteśmy zawsze z jakiegoś tam odzieżowego obiegu, tak?
5: Tak.
4: Górnicy na przykład mają bardzo wyraziste i bardzo dekoracyjne swoje świąteczne stroje, bardzo znaczące.
5: Tak, które są ubierane naprawdę od święta. Ten strój jest rozpoznawalny w Polsce, że dzieci w przedszkolu chyba tam mają w górnicy, w tych takich właśnie geometrycznych czapkach z piórami, które też są dosyć takie, no, queerowe jednak przecież, nie? Powiedz, jakby te pióra w tej czapce.
4: Ja uważam, że to jest właśnie bardzo taki strój, no, można powiedzieć wręcz dandysowy,
5: no
4: jak
5: właśnie
4: na człowieka pracy.
5: Ja wtedy tego tak nie widziałem, jak byłam dzieckiem, a teraz jakby właśnie widzę, że te pióra, no, tak, no...
4: Ale też Śląsk jest bardzo kolorowy, tak na kontrze wobec tego znoju, to tak. Przecież tam są róże, zieleń.
5: I okna się malowało okna zawsze się malowało. Taką wyrazistą farbą, czerwoną, zieloną albo żółtą, to zależy kto co z kopalni zabrał.
4: No.
5: Więc no tak.
4: Byłaś wrażliwie wizualną, czy byłaś wrażliwa na takie wizualne zachwyty, wiesz, jak dorastałaś?
5: Wiesz co, no ta estetyka śląska, to ona... No ja mieszkałam w Katowicach. Katowice mają piękną architekturę, przez to, że ona jest bardzo różnorodna. Wiele epok tam się odbiło. XIX wiek, czerwona cegła i ten niemiecki industrializm i potem w ogóle dwudziestolecie międzywojenne i polski modernizm i jakiś futuryzm, spodek, gwiazdy. Ta ostatnia warstwa, która powstała w dzielnicy kultury właśnie z Nosprem i tak dalej, to jest jeszcze kontynuacja tego, więc no... Wychowywałam się wśród właśnie tej bardzo złożonej architektury, która ma wiele warstw. I to jakby mi się zawsze podobało. A mieszkałem nie w samym centrum, tylko w takiej starszej dzielnicy, gdzie z kolei były familoki, kopalnia i tak dalej. Katowice tak są złożone, że w samym centrum była kopalnia praktycznie, więc
4: tak jest.
5: To też dosyć niesamowite. Ona już teraz jest zamieniona w muzeum, ale no, miasto ma taką strukturę, że nie miało rynku, a miało kopalnię w centrum. Tak,
4: tak było widać, co jest najważniejsze.
5: Chaos trochę, ale taki twórczy. No.
4: Tak.
5: I właśnie kopalnia w centrum, tak jak mówisz, że to było serce tego miasta, nie rynek mieszczański, sklepy i tak dalej, tylko jednak tutaj to wydobycie, praca, tak, siła.
4: To musiało być bardzo ciekawe dla osób z zewnątrz również. Na twojej wystawie jest przyjaciółka twoja od lat, Japonka, Hayako.
5: Tak, Hanayo Nakajima, tak.
4: O, bardzo dobrze, dziękuję. Tak. Która przyjechała w latach 90. na Śląsk i której fotografię też możemy oglądać
5: tak.
4: Na twojej wystawie, bo zastanawiasz się właśnie, czy to nie mogło akurat tak wyglądać. Zastanawiasz się, wpuszczasz cudzą wyobraźnię w ten swój biografizm.
5: Byłam przez jakiś czas w Tokio, to poznałam ją właśnie i zaprosiła mnie do domu na sesję zdjęciową i tam zaczęła wyciągać jakieś zdjęcia stare i ona mówi w ogóle, czekaj, ja mam coś z Polski. I my patrzymy i ja mówię, no to wygląda jak Śląska. Ona mówi, no właśnie, bo ja byłam tam i szukamy nazwy Gliwice. Gliwice, Katowice. Ja mówię, to słuchaj, no, ty odwiedziłaś po prostu moje rodzinne strony w momencie, kiedy ja byłam dzieckiem. I na wystawie pokazujemy te zdjęcia. Tam są zdjęcia dzieci, cyrku na przykład. Cyrk, wiesz, jakby taki na Górnym Śląsku, bardzo piękny, czerwony ten. Więc taka zupełnie odwrotna perspektywa. Coś, co było dla mnie absolutną codziennością.
4: Tak.
5: To nagle pokazane z perspektywy kobiety z Japonii, która tam się znalazła trochę przez przypadek, bo przyjechała ze swoim mężem wtedy, który tam był z Niemiec. Tam, więc jakby no, to jest ciekawe, no, że można tą samą rzecz tak zupełnie inaczej zobaczyć.
4: Jest bardzo ciekawe też, że odsłaniasz nie tylko to, jaką jesteś performerką dzisiaj, ale właśnie też to, co wiele osób chowa skrzętnie w szufladach, tak zwane juvenilia. To jest bardzo ładne określenie na to, co się popełnia, zanim człowiek zostanie uznany artystą dojrzałym albo w ogóle artystą.
5: A, lubię ten temat, słuchaj, bo ja po prostu wręcz obnoszę się z tymi właśnie różnymi artefaktami.
4: Wczesne prace, które powstają na marginesach, twoje olśnienia, też wylądowało na tej wystawie.
5: Tak, ale to wiesz, dlatego, ponieważ przez to, że ja nie studiowałam na Akademii Sztuk Pięknych, to nie ma takiego klasycznego momentu progowego, że się oddziela przed, po, że tu se próbowała, tu już ma dyplom, to już jest wszystko już licencjonowane, jakoś inaczej to wygląda. Tak nie jest, nie ma tej granicy, dlatego bardzo łatwo było wprowadzić te starsze prace, a one też są, uważam, bardzo wdzięczne pod tym względem, że są niesamowicie szczere.
4: A powiedz o nich trochę.
5: Są szkicowniki moje,
4: no właśnie.
5: Głównie z liceum i ja w tych szkicownikach, no to rysowałam różne, no każdy szkicownik był inny, na każdy rok był inny szkicownik. Ten najstarszy to w ogóle, to są postaci kobiece na dobrą sprawę i to wygląda jak taki, no jak projektanci mody robią kolekcję,
4: tak
5: to
4: wygląda.
5: Zawsze. No właśnie, ja chyba wtedy w ogóle... Mi się to przypomniało dosłownie wczoraj, że w tym okresie ja chyba zobaczyłam pierwszy pokaz mody w życiu w internecie i to chyba było tak, że ja sobie w Google wstukałam chyba Dior i chciałam coś zobaczyć i chyba wyskoczył jakiś najnowszy pokaz, jak jeszcze był tam Galliano i po prostu ja to zobaczyłam w całości, to było dla mnie jakieś tak drastycznie w ogóle inne. Bo ja wcześniej za bardzo, no te pokazy mody, moja babcia gdzieś tam w telewizji leciały te pokazy mody, ale jako takie tło w ogóle, nie wiadomo jakby nic konkretnego. I właśnie to był moment, kiedy ja zobaczyłam od początku do końca pokaz mody, który był bardzo piękny. I wtedy jakoś to mocno ukształtowało takie moje wyobrażenie, pragnienie w ogóle do tych ubrań, jak co w ogóle można, że jest jakiś bardzo odległy horyzont, który był bardzo odległy dla mnie wtedy, bo jakby ani nie mogłam w ogóle no, nosić, no w ogóle byłam jakimś chłopakiem nastoletnim wtedy, który gdzieś ukrycie miał jakieś różne, wiesz, no intuicje, ale to wszystko było takie bardzo niejasne. Słowa queer to w ogóle nie znałam wtedy. Więc przez to takie pragnienie... Jak...
4: Zobaczyłaś, co jest w ogóle możliwe.
5: Tak. Poszerzyła mi się trochę wyobraźnia, wiesz, jakby w ten sposób.
4: Bo to bardzo takie w ogóle jak z godziny pąsowej róży, wiesz, tej powieści o damach XIX-wiecznych. One tam miały kapelusze, takie wielkie suknie.
5: Bo to była taka kolekcja trochę też, że tam były takie właśnie, no, klasyczne elementy zestawione bardzo drastycznie, że marynarki, ale nie ma żadnej spódnicy, tylko są pończochy i wysokie szpilki.
4: Mm-hmm.
5: Wiesz, no to tak w ogóle, no, się zastanawiałam w ogóle, jak to funkcjonuje ten świat mody, dlaczego oni tak robią, no przecież i są miejsca na świecie, gdzie kobiety tak jak wychodzą, w ogóle wiesz, na czym to polega w ogóle, inna logika.
4: No tak, no bo na Śląsku w tym czasie to co się nosiło, to raczej się fartuchy nosiło, nie?
5: Takie... Fartuchy właśnie były popularne i stąd też fartuch w ogóle trochę w tym moim performance na otwarciu wystawy. Także takie woźne,
4: no
5: czy panie domu, gospodynie, co mąż siedzi na kopalni, one nie pracują, tylko właśnie sprzątanie, pranie, gotowanie dzieci, to w ogóle te fartuchy. O,
4: tak.
5: To tak mi się utrwaliło właśnie. I te fartuchy... się zdecydowałam ubrać taki fartuch właśnie do performance'u Córka Górnika. A dlaczego? Ponieważ ostatnio, chyba rok temu, była taka kolekcja Miu Miu, gdzie były takie fartuchy właśnie.
4: To prawda. Miuccia Prada je zabrała.
5: Dokładnie, zabrała z jakiś rodzaj zawłaszczenia, ale z drugiej strony, wiesz, no to wszystko jest tak płynne, że to w ogóle, wiesz, ja to bardzo elastycznie traktuję. Mi się spodobało, że właśnie ta Miuccia Prada bierze na warsztat coś, co ja pamiętam z tego Śląska. I ona to robi jeszcze raz, tylko zupełnie, wiesz, no, lepsza tkanina, lepsze szycie, tak i tak dalej. I to mi się spodobało. Trochę, no, że z takiej codzienności ona zrobiła z tego absolutną odświętność, bo na Śląsku żadna kobieta by się odświętnie w ten fartuch nie ubrała.
4: To prawda.
5: A Miuccia Prada powiedziała, że ten fartuch jest na właśnie jakąś szczególną okazję.
4: Tak, więc... tak, że ona go jakoś uświęciła, tak?
5: Tak?
4: Ona go wzięła z tej codzienności i powiedziała, to jest
5: tak.
4: Warte uwagi.
5: Tak, więc jakby to mi się spodobało. Ja zobaczyłam w tym taki bardzo wręcz no, intelektualny zabieg. Nie wiem, no to jest fajne.
4: Jest to fajne, a na pewno jest to prowokujące i pokazuje właśnie, i to chyba się udaje czasem modzie, że no właśnie, że te klasy są płynne.
5: No właśnie, no jest takie pragnienie w modzie, żeby, no to jest jak sztuka trochę, no że no to trzeba zasysać jakieś nowe rzeczy, no nie lubi próżni po prostu. Był taki kierunek właśnie ten klasowy, że ta estetyka właśnie związana z pracą fizyczną jest bardzo ciekawa, no ale to było bardzo długo realizowane w ten sposób, że się brało jakieś formy, ale może nie do końca właśnie taką filozofię w tym można
4: tak,
5: było zobaczyć.
4: Zdecydowanie.
5: Nie?
4: Tylko powierzchnia, na przykład słynna torba bazarowa.
5: Na przykład, ale konceptualnie. Artyści konceptualni też tak działają, że
4: to
5: biorą
4: prawda.
5: Gest, zmieniają kontekst, a sami już po prostu nie wchodzą w te takie no, realia, wiesz, ten... Ktoś bierze krzesło, zamienia w coś innego, no to nie oznacza, że tam był stolarzem i wiesz, no jakby... Więc to nie jest takie no, do końca drastyczne, no to już artyści też tak pracowali.
4: Wydaje mi się, że te kontrowersje związane z twórcami mody, którzy tak działają jak artyści, wynikają z tego, że moda jest granicznym tworem. Czasem się uznaje za sztukę, czasem nie.
5: No, ale też ma się oczekiwania często takie użytkowe trochę w stosunku do tych ubrań. A
4: nie kolekcjonerskie.
5: No właśnie, a sztuce może pozwalać na więcej. No jak ktoś słyszy sztuka, no to wszystkiego już się możesz spodziewać. A ubrania, no to jednak tak domyślnie trochę jednak już...
4: To założysz.
5: Założysz, że to musi być na ciele i że no jakby są już nie granice
4: i że
5: bardziej.
4: Przetrwa może trochę,
5: dokładnie.
4: Chociaż nie wiem, już
5: dokładnie.
4: Dzisiaj przy szybkiej modzie to...
5: Ale właśnie może mam wrażenie, że ludzie ze świata mody, projektanci chcą też się bardziej wyzwolić z tych oczekiwań i że to jest jakiś rodzaj takiej toczącej się rewolucji, takiego dialogu trochę z odbiorcami, co uważam za bardzo wartościowe. No,
4: mm-hmm. No ciekawe, to jest rzeczywiście jak spojrzeć na to jako na pewien rodzaj poszerzania pola walki i nawet takiego trochę prowokowania dla samego aktu prowokacji, to może rzeczywiście jest to dla mody bardziej napędzające i twórcze niż produkowanie kolejnych tych samych torebek z logo.
5: No, ale wiesz co, no moda zderzy się z takimi bardzo egzystencjalnymi kwestiami niebawem, ponieważ przez to, że coraz więcej wokół nas będzie robotów i rewolucja technologiczna jakby wprowadza zupełnie nowe jakby rodzaje ciał w przestrzeń publiczną, będzie trzeba zadać sobie pytanie, czym jest ta moda, no bo roboty nie noszą ubrań, a będzie ich coraz więcej. Będą roboty humanoidalne i wiesz, jakby jak do tego podejdziemy, więc jakby no to będzie szansa dla mody.
4: A ty lubisz? Ty lubisz tę branżę? Lubisz tam być uwikłana? Chyba trochę lubisz. Miałaś nawet rubrykę w Vogue.
5: Wiesz co, ja jestem w wielu światach. No, trochę w filmie, trochę w teatrze, w sztuce najbardziej, no bo jestem historykiem sztuki i tak to jest moja oś. Ale moda, świat mody się pojawił gdzieś z jednej strony trochę przez performance, przez te ubrania, ale właśnie też pisałam do Vogue, miałam kolumnę, ale to właśnie traktowałam dosyć tak trochę konceptualnie, trochę aktywistycznie, trochę dla zabawy, no różne intencje tam sobie przemyciłam. bo Magia Mody jest taka, że ma szeroki zasięg. I Vogue jakby jest znanym tytułem i sobie pomyślałam, że właśnie taka kolumna o meandrach życia queerowej kobiety to właśnie będzie takim rodzajem mainstreamowania jakichś bardzo takich, no, bardzo długo zamkniętych tematów w subkulturach gdzieś na marginesie, więc to jest plus mody.
4: Że edukacyjne.
5: Tak, no, że jest taka bardzo szeroka platforma, szersza niż sztuki jednak uważam.
4: A ty masz w sobie, nie wiem, serce, zapał i cierpliwość, żeby ludziom tłumaczyć queerowość i transpłciowość?
5: Raczej nie mam takiego szkolnego podejścia, bo trochę jestem wynudzona szkołą. Dlatego robiłam też kicowniki, o których mówiliśmy, bo one były robione z nudów na lekcjach. Znaczy, no, jakby to powiedzieć, no uważam, że queer ma wiele akademickich, no to jest dosyć, no akademicki język mocno przyległ do queeru w ostatnich latach. Z jednej strony to jest bardzo dobre, a z drugiej strony może być różnie, bo z jednej strony to jest obszar wiedzy, jest opracowywany i to jakby jest bardzo dobre, no bo wiedza jest no cenna, ale z drugiej strony, jeśli my ten taki insajderski język zaczniemy w ogóle, no zaczniemy opowiadać o ciele, czyli o takim no totalnie uniwersalnym jakby no temacie w bardzo zawiły sposób, to ludzie, wiesz, no nie każdy ma ochotę po prostu studiować tego w tomiszczach.
4: Gender studies are over.
5: No wiesz, no jakby i wtedy tworzy się coś takiego, że z jednej strony bardzo taki oczywisty temat, ale tak jest opowiedziany w skomplikowany sposób, że już nikt nic nie wie.
4: To prawda.
5: I ludzie się trochę odwracają
4: od tego. To jest ezoteryczne czasem.
5: I męczące. Nie? A jednak ciało, seksualność, no to każdy w tym żyje, no po prostu, więc tłumaczenie. Dlatego nie lubię tak do końca zamieniać tego w żargon akademicki. No.
4: Jasne. Czyli chodzi ci o to, że byłoby dobrze, żebyśmy w ogóle różne doświadczenia ludzkie, które nam się wydają inne, dziwniejsze, nie nasze, nieoswojone, żebyśmy zamiast to jakoś zamieniać publicystykę czy akademickie dywagacje, żebyśmy spróbowali jakoś do tego doświadczenia drugiego człowieka się zbliżyć, tak?
5: Zadaj sobie pytanie, jak to możemy własnym językiem opisać? Czym to jest dla nas, jakby na ile jednak nasze doświadczenie odbiega od tego, co się mówi wokół, wiesz? Najprostszymi słowami, ja wierzę w najprostsze słowa. Uważam, że jak czegoś nie można, wiesz, w trzech zdaniach, czy to jakaś fizyka kwantowa, czy gender studies opowiedzieć, to...
4: Redaktor mi to zawsze mówi.
5: Tak, nie, no to prostota, wiesz co... Prostota jest, uważam, niesamowicie arcyważną rzeczą i to jest rzecz, która jest bardzo jej doceniana w świecie sztuki, niestety. Jednak widziałam na przestrzeni lat, że ludzie uważają, że im bardziej coś pokomplikujesz, tym bardziej to jest ważne, a tak w ogóle nie jest. Jest na odwrót, jest na odwrót.
4: Im mądrzej, tym głupiej, cytując klasyka.
5: Słuchaj, no jakby piękno prostoty to jest jakby, no, to jest wtedy większa komunikacja, więcej ludzi do tego jest w stanie się odnieść, bardziej ci się to utrwali w głowie, jakby większa przyjemność z tego jest. No, prostota jest ważna, no.
4: A udaje ci się rozmawiać w taki prosty sposób, nie wiem, ze swoimi bliskimi ze Śląska? Dajesz radę?
5: No, powiem ci, że przewija się w tym gwara śląska. Ona jest dosyć, powiedzmy, prosta o tyle, o ile jest bezpośrednia, no, jakby. I bardzo bezpośrednia i uważam, że to jest piękne. Ja lubię bezpośredni język.
4: Bo to mówisz publicznie, dlatego się o to pytam. Jeśli dla ciebie to będzie niekomfortowe, to powiedz, bo mówisz, że dwa razy robiłeś coming out przed rodzicami.
5: Tak. Dwa razy coming out, jak nie więcej, no ludzie przez całe życie mogą robić coming out.
4: To prawda.
5: Zawsze coś się może zmienić, nie tylko właśnie w sferze tożsamości, ale no. Najpierw powiedziałam, że jestem gejem, a potem powiedziałam, że jestem queerową kobietą po kilku latach. I oni po prostu się z tym konfrontowali, to trawili.
4: Ale zadawali ci pytania? Czy po prostu w sobie tak... Musieli posiedzieć z tym.
5: Wiesz co, no oni mają taką śląską rubaszność, no po prostu od razu to próbowali w taki żart trochę zamienić. Zadawali bardzo oczywiste, proste pytania, co to oznacza, co to zmienia i to na sam koniec bardzo pomogło.
4: To jest wyzwalające jednak, prawda?
5: Tak.
4: Najgorzej, jak się ludzie tak bardzo boją i nie dotykają w związku z tym tematem.
5: No bo to też muszę powiedzieć, że to było już jakiś czas temu, tak 10 lat temu, więc jakby sytuacja w Polsce była trochę inna i było więcej napięcia, nie? Teraz te tematy są bardziej przepracowane. Wtedy taka była trochę lęk. A ten lęk wynikał z tego, że ludzie nie wiedzieli, no trudno było im do czegoś to odnieść, no po prostu, że to były jakieś takie mityczne wyobrażenia, że te osoby LGBT to jakieś stwory, tak? Które coś tam, nie wiem, jedzą dzieci w ogóle, coś. To w ogóle jakiś, to tak to wyglądało trochę, że jakiś taki lęk nie wiadomo skąd. A teraz ten temat tak się przetoczył medialnie.
4: To prawda.
5: Każdy już po prostu zna jakiegoś geja albo lesbijkę, no po prostu i widzą, że to są normalni ludzie, no to po prostu ten lęk jest absurdalny, no. Czegoś innego powinniśmy się bać, nie wiem, zmian klimatu, no.
4: To byłoby dobrze, rzeczywiście.
5: No właśnie, no właśnie.
4: A teraz już mamy głos straszliwych, potwornych LGBT-ów, tak zwanych, w samym środku Warszawy, w Pałacu Kultury. Jest to, robisz tam domek, zapraszasz tam ludzi, tak, żeby się poczuli dobrze ze sobą też.
5: Tak.
4: I jako wspólnota mam wrażenie, że to też jest chyba dla ciebie ważne, żeby sztukę, która no, często jest dla ludzi też nieco przerażająca, może nie tak jak LGBT, ale boją się sztuki współczesnej.
5: Tak.
4: A ty tutaj rozkładasz przed nimi czerwony dywan, chcesz, żeby usiedli.
5: Każdy może sobie usiąść i się położyć na tym, tak, dywanie i on jest taki wygodny i to też jest, uważam, trochę zabawne, że jak zaczęłam myśleć o wystawie, to od razu powiedziałam kuratorowi Michałowi Grzegorzkowi, że musi być miejsce, gdzie ludzie mogą usiąść. Ja tak nie lubię tych wystaw, gdzie dostęp stoisz i cię bolą nogi. Więc jakby stworzyłam taki dom, taka kaza, Filipka po prostu, że możesz po prostu sobie w tym centrum miasta nagle się położyć i jesteś otoczona tym queerem i to jest takie wszystko takim wytchnieniem, trochę wspomnieniem też.
4: A czemu kaza akurat?
5: Robiłam kiedyś taką wystawę właśnie. Ona była w sumie, podróżowała w różnych miejscach i w Lizbonie i w Mexico City. Ja odniosłam się do takiego projektu sprzed lat. Kaza Susana była kiedyś w latach 60-tych, 70-tych. W USA pod Nowym Jorkiem był taki dom weekendowy, gdzie osoby queer, trans, w czasach, kiedy to było oczywiście bardzo nielegalne i można było za takie przygody trafić do aresztu po prostu, się spotykały w tym domu i co jakiś czas w weekend się przebierały i sobie robiły zdjęcia i gotowały i w ogóle, wiesz, to była taka alternatywna rzeczywistość, Kaza Susana, i o tym powstały dokumenty i w ogóle wyobraź sobie, że te zdjęcia były bardzo, no niewiele było zdjęć robionych, bo to było nielegalne, jedna osoba robiła zdjęcia i one się gdzieś zapodziały i one wypłynęły kilka lat temu na Targu Staroci. I wtedy sobie przypomniano o tym domu.
4: Wow.
5: Naprawdę, jakby on był zapomniany, bo osoby o tym nie mówiły, ktoś tam, wiesz, już zmarł, to są starsze osoby teraz. I nagle ta historia wypłynęła z całą taką, no, bujnością tych w ogóle stylizacji i tak dalej. Kaza Susana i w ogóle, jak ja się o tym dowiedziałam, to sobie pomyślałam, że to muszę zrobić kiedyś taką Kazę Filipkę, czyli że już nie ma tej opresji takiej drastycznej lat 60-tych, 70-tych. To oczywiście było w innym kraju, no, ale w Polsce też, no, to nie był aż taki, no, też dobry czas dla osób trans przecież. Co? No i po prostu, że nie ma tej opresji, można pokazać jakąś przemianę. O. Że zamiast tej opresji jest właśnie radość i sztuka.
4: Tak.
5: I to jest taka Kaza Filipka.
4: Radość, sztuka, poczucie humoru.
5: Tak.
4: To też wydaje mi się też bardzo ważne narzędzie. Szczególnie też ważne w...
5: To jest ten Śląsk też. No Śląsk jest rubaszny, jest poczucie humoru. Cały czas na tym bazuję, bo uważam, że właśnie każdy trudny temat możesz w ten sposób jakby opowiedzieć inaczej, że on cię po prostu nie przeraża.
4: Zwracam na to uwagę, bo i sztuka, i moda często są bardzo seriozne. Bardzo siebie poważnie traktują. No. Bardzo poważny jest ten język, poważne są spojrzenia i oceny.
5: No tak. No, no,
4: podziały.
5: No ale dlaczego tak to funkcjonuje? No twórcy tacy często są, a są tacy, ponieważ no, ta praca artystyczna się często sprowadza w takim kierunku, że musisz jednak bazować na swoim ego, na swojej sile, wiesz, no to ci daje paliwo do funkcjonowania w bardzo trudnym świecie, który jest bezustannie pod oceną ostrym, pod ostrzem krytyki jakimś, nie? Mm. Więc z jednej strony masz wiarę w swój talent i swoje ego, które cię gdzieś tam prowadzi, a z drugiej strony masz system, który cię ocenia. Ta powaga jest trochę wypadkową tych dwóch czynników.
4: Rozumiem, aczkolwiek wydaje mi się, że można też to robić przynajmniej odrobinę subtelniej i ty na pewno wiesz to, ponieważ całe lata byłaś asystentką Pawła Althamera.
5: Tak, ja się temu sprzeciwiam oczywiście, bo ja nie lubię, jak jest za poważnie, więc po prostu, widzisz, tak filozofuję trochę, ale każdą rzecz rozbieram na czynniki, ale jestem świeżo po zrobieniu wystawy, więc jestem w takim trybie właśnie bezustannego po prostu, no, filipkowania.
4: Filipkowanie, o, to jest czasownik do wprowadzenia do słownika języka polskiego?
5: Tak, to jest takie filozofowanie, czasami w nadmiarze, czasami tam, gdzie w ogóle się nie spodziewasz, czasami taka zabawa trochę żartobliwa, o, właśnie, obracanie różnych rzeczy w różne... w poczuciu humoru na przykład, o. Więc tutaj ten Paweł Althamer, żarty, filipkowanie, to się spina w jedną rzecz, tak.
4: Powiem ci, że jest taka figura w antropologii, ona się nazywa trickster. Jest to taki diabełek, trochę taki elfik, no taki tam jakiś rodzaj stworka.
5: A, podoba mi się, bardzo dobrze, fajne.
4: I w różnych kulturach występuje i porusza się między górą a dołem i robi różne psikusy.
5: Świetnie,
4: kulturowo,
5: to fajnie,
4: bardzo zakorzenione. Myślę, że dla ciebie bardzo inspirujące.
5: Ale z przysłowie wyskoczył jak Filip z konopi, czyli że po prostu nie.
4: Jest.
5: Więc jest jakaś żartobliwość wokół tego. I ten Paweł Althammer, no, który też jest w ogóle, no on lubi żart taki.
4: Ale, I ludzi.
5: I w ogóle ma powagę w sobie, ale taką związaną z medytacją, skupieniem, a nie powagę

0: Tak.
1: i mieć sztukę Filipki.
0: Tak, zabrać coś. Ja uważam, że to jest bardzo fajna sytuacja, że możesz coś zabrać z wystawy. W tym świecie, gdzie nie można nic dotykać, nagle możesz coś zabrać.
1: Tak, nie omieszkałam tego zrobić.
0: Świetnie, cieszę się.
1: I więc mam kilka swoich ulubionych, między innymi ciebie na żółwiu.
0: A, ja uwielbiam żółwia, bo ja mam, to jest moje zwierzątko. Po prostu mój żółw, Max, on ma...
1: Masz żółwia?
0: Tak, żółwia lądowego i on po prostu, one żyją po 100 lat i on ma teraz tyle lat, co ja, 35. Ma się bardzo dobrze. I zapadł w sen zimowy i teraz się obudził.
1: Ale on tak spał, że się nie ruszał przez całą zimę? Jak
0: wiesz
1: to
0: co,
1: wygląda?
0: No one wchodzą pod kaloryfer, tam się ogrzewają i czasami on się budzi, żeby coś sobie przegryźć, ale to ja nie wiem, no raz na miesiąc w zimę coś tam się...
1: Bardzo ciekawe.
0: No, jak się zmieni na przykład, wiesz, zmienisz temperaturę w jednym pokoju, to może sobie przejść, ale oszczędzają energię.
1: A to jest taki twój, jak to się ładnie mówi, familiar, twoje zwierzę magiczne?
0: Tak, bo moi rodzice mi to kupili bardzo dawno temu i właśnie ja wokół tego zbudowałem wiele różnych historii, no, że
1: tak?
0: Dali mi zwierzątko, które będzie ze mną całe życie. Czy to nie jest piękne? Bo pieski, kotki, no to tam znikają po jakimś czasie, tak? 20 lat tam sobie dociągną, a potem już, no, to już nie mogą dłużej, a żółwie 100 lat, więc... Chyba, że będę żyła dłużej niż 100 lat, no ale on może też będzie żył
1: dłużej.
0: Teraz
1: zaczynam inaczej patrzeć na te rozpięte ubrania na ścianach, szczerze mówiąc. Zaczynają mi skorupy przypominać.
0: No właśnie. No takie to skorupy.
1: Pancerze.
0: Pancerze, no że twój dom jest wszędzie z tobą też może. Zrzucanie warstw, nie wiem. No, to jest, słuchaj, no te ubrania na wystawie, to one przede wszystkim są zamianą ubrań z performance'u, które można nosić w coś, co już jest jakby... Nie do ubrania. Jest skończone.
1: A, rozumiem.
0: Już nie masz tej... Nie możesz odtworzyć tej tożsamości więcej razy. Że się trochę z tego już pozbywasz. Sama z siebie. Nie, że coś się stało, zepsuło, wiesz, nie mieścisz się cokolwiek, tylko po prostu już nie chcesz. Odcinasz się.
1: Nie, rozumiem to bardzo dobrze. A masz w ogóle tak, że są pewne ubrania, no właśnie tak jak mówisz, zawodowe do performance'u. Są takie ubrania, które chcesz założyć, żeby jako Filipka poczuć się bezpiecznie? Na przykład i wiesz, że to jest określony zestaw na ulicy na przykład, gdzie nie wiesz, jakie jest nastawienie?
0: No,
1: czy nie masz takich podziałów w szafie?
0: Mam takie, mam bardzo dużo różnych fajnych płaszczy, które jakby mnie tak domykają i po prostu powiedzmy redukują moją widoczność, powiedzmy, kiedy nie mam na to ochoty. Po prostu takie czarne, wiesz, po prostu... Różne funkcje mają te ubrania właśnie. Takie bardziej wycofujące i potem takie bardziej odsłaniające.
1: A masz jakieś
0: dwie
1: takie...
0: Dwie energie.
1: A masz taki rodzaj, nie wiem, wspomnienia o jakimś stroju czy jakimś akcesorium, które cię w stronę kobiecości bardzo mocno poprowadziło po raz pierwszy? Szczególne?
0: No właśnie ta kolekcja, o której mówiłam jako całość, którą
1: jako
0: zobaczyłam
1: całość.
0: Jako dziecko, bo ja potem regularnie nie oglądałam pokazów mody. To nie jest tak, że ja potem już weszłam w to i wiesz, śledziłam, czekałam, aż będzie sezon, zima.
1: Nie zostałaś faszynistką, rozumiem.
0: Nie, tylko zobaczyłam ten jeden pokaz i on mi starczył na lata już. Więc po prostu ten zestaw ubrań, taki bardzo klasyczny, ale wywrócony trochę, dosyć seksualny...
1: To nie było o modzie, to było o pewnym świecie.
0: O pewnym świecie. Ale wiesz co, jakby... Druga taka rzecz, jeśli chodzi o ubrania, to lubisz plakaty Toulouse-Lautreca?
1: No lubię, wiem jak wyglądają,
0: pewnie. I te szpileczki, i te łydeczki, i tak dalej, i te pastele, i w ogóle ten węgiel, i te płynne linie, to mi się jakoś tak, te ubrania zapadły w pamięć.
1: No widać, że łydeczki Toulouse-Lautrec, bo twoja wielka łyda jest na wystawie.
0: Tak, uwielbiam rysować łydki, bo w ogóle są bardzo też wdzięczne do rysowania, bo po prostu ta linia no, jest lepiej niż, no to jest taka część ciała, która po prostu aż się prosi, żeby ją rysować. No.
1: Dąbrowicz też lubił.
0: No, łydka, pupa, gęba.
1: Tak, dokładnie, no nie bez przyczyny to są bardzo, metaforyzują się szybko.
0: Dąbrowicz, no to wiedział co robi, ja uważam, że w ogóle on opracowywał język queerowy, zanim takie słowo powstało w ogóle. Łydka, gęba, pupa to jest taki pre-queer totalnie.
1: On potrafił zrobić z polszczyzną coś, o czym w ogóle nawet moim zdaniem wtedy nikt nie wiedział, co to się właściwie tutaj dzieje do
0: no
1: końca,
0: właśnie,
1: tak jak powiedziałaś,
0: no
1: tak?
0: Właśnie, totalnie. I w ogóle ta mowa niebinarna, te zaimki i tak dalej, to też jest taki rodzaj rozmiękczania jakiegoś betonu, to co on robił, nie?
1: To prawda. A my
0: tylko
1: szukamy,
0: inna filozofia.
1: Tak, a my szukamy z daleka, że z zachodu, że import, w ogóle nie szukamy tego queeru tak zwanego. No właśnie, nawet mamy to słowo importowane w tym, co tutaj już jest na naszym padole. No.

0: O,
1: takim.
0: no, ale to właśnie tutaj w tym momencie muszę powiedzieć, że Gwara Śląska ma piękne słowa na queerowość i możemy z wnętrza naszej kultury
1: A
0: czerpać.
1: możemy powiedzieć je teraz?
0: A przeskoczek, piękne słowo dla geja na przykład i
1: Przeskoczek.
0: lesbijki. Przeskoczek, że przeskoczyłaś.
1: No to bardzo ładne.
0: Na coś innego. Czy to nie jest piękne?
1: Bardzo wdzięczne.
0: Wdzięczne, ale też związane
1: Tak.
0: z taką akcją
1: Tak.
0: i że skok w bok wyskoczył, wiesz, Filip z konopi. W ogóle ja lubię to. Przeskoczek.
1: Trochę jak skoczek, przeskoczek, jak tak szachowy ruch, no nie wiem.
0: Tak, także jakaś
1: Tak.
0: gra społeczna.
1: Tak.
0: Więc ja uważam, że gdyby to weszło bardziej do języka polskiego, fajne. Polecam. Może to się zakorzeni.
1: Może się zakorzeni, rzeczywiście, bo uważam, że za dużo już jest takich rzeczy niepogłębionych w naszej kulturze, już dużo takich skrótów używamy.
0: Tak, ja myślę, że jakbyśmy tak, ja myślę, że to się gdzieś tam dzieje w obszarze tych wszystkich studiów, prac magisterskich, że się wałkuje te gwary i się szuka tych słówek. Grupa studentów tą pracę wykona, a jak nie wykonuje, to polecam.
1: Na przodku.
0: I potem, że to przeniknie do życia, bo to na pewno w każdym języku, gwarze, dialekcie są te słówka, które nam wiele mogą no, pomóc, bo my naprawdę korzystamy, tak jak mówisz, z importowanych słów. Jest druga strona.
1: Tak, tak, ale to jest też...
0: Swojskość, my potrzebujemy swojskości w tym wszystkim.
1: No właśnie.
0: A nie cały czas właśnie, bo ten import, wiesz, on powoduje, że z jednej strony, no fajnie, no jesteśmy na tej globalnej mapie, ale z drugiej strony jest właśnie próba, no, dorównania czemuś, temu zachodowi, już czymkolwiek on teraz by nie był, a my tutaj mamy takie piękne rzeczy, no.
1: Warto poszukać i się zainteresować, bo tam jest jeszcze bardzo wiele do odkrycia.
0: No właśnie.
1: I dopiero jesteśmy na początku tej drogi, że możemy bezpiecznie zacząć.
0: My tak wiele rzeczy
1: pytać.
0: Nie wiemy dalej, bo nas to w ogóle nie interesowało w ogóle. Ten temat był zepchnięty przecież, jakby to jest od niedawna, że no naprawdę.
1: I wydaje mi się, że takie wystawy, które są ironiczne lekko, tak zapraszające i które też pokazują, że w ogóle możemy też przyjrzeć się sobie i swojej codzienności tym okiem artysty, że sztuka to może być czasem właśnie nawet przesunięcie obiektu z miejsca pospolitości do sztuki i
0: no.
1: że to też nam coś mówi. Nawiązuje do tego, że no na przykład ten dom handlowy, czyli piętro pierwsze twojej wystawy, większość Polaków idzie do tego domu handlowego jakiegoś, jednego czy drugiego i Polek. Jakąś tam
0: i się
1: sobotę.
0: Męczą strasznie, bo lepiej robić zakupy przez internet, uważam.
1: I się męczą, ale chodzą jednak i oglądają te rzeczy, nawet nie kupują, tylko po prostu jak w galerii niemalże oglądają te tutaj buty na tych kartonach, to było moje pierwsze skojarzenie,
0: tak.
1: Bo na poziomie zero właśnie są buty jakby tak na kartonach i okulary.
0: Tak.
1: Okulary są tak zaczepione, że o jeden but i jeden pasek, tak, od okularów i to w ogóle wygląda śmiesznie, bo one wyglądają jak takie owady.
0: Takie karykatury trochę.
1: Trochę tak.
0: No, owady, tak, owady, no fajne.
1: Tak trochę starają się, nie wiem, jakie widzisz w świecie sztuki, że tak powiem, to właśnie są obiekty. No to są okulary z butami, nie?
0: No dosłownie, bo ja je dalej będę używać do różnych rzeczy, więc jakby nawet nie są przyklejone i tak dalej, więc
1: tak,
0: są...
1: ale z tą taką trochę ekspozycją sklepową. Wiązują
0: tak.
1: do ekspozycji.
0: Tak, pomalowałam na biało te kartony po butach, żeby stworzyć taki rodzaj postumentu z tych białych kartonów, czyli taka hała totalnie, że po prostu taki postument w ogóle sklecony, co się rozpada. Że w ogóle no, na kontraście najlepiej. No, z jednej strony taki właśnie prawdziwy postument na biało, a z drugiej strony te białe kartony jako postument. I też jakby przecież Galeria Studio Pałac Kultury to jest na po przeciwnej stronie domy towarowe, centrum, tak?
1: To prawda.
0: Więc w ogóle też jakiś kontrast trochę, że tu jakby z jednej strony właśnie buty możesz kupić tak dosłownie jako no buty po prostu,
1: tak.
0: A tutaj jakby sztuka.
1: Tak. To i to też są tam niektóre marki takie bardzo pospolite właśnie, które
0: tak.
1: pokazujesz, tak? I się zastanawia człowiek, tak przychodzi, co tu się właściwie odbywa, tak? Na
0: co tu się odbywa?
1: Na tym moim nawyku, który ja uskuteczniam, tak? Czy ktoś się ze mnie śmieje? Czy ktoś się do mnie uśmiecha?
0: Fajnie o tym opowiadasz, podoba mi się to właśnie. To jest takie trochę, taka próba może wzniecenia takiego właśnie... No wiesz, jak jesteś w sklepie, oglądasz te buty na tych kartonach, to oceniasz, czy to jest dla mnie, czy nie, czy to kupić, czy nie, to mi pasuje, czy nie. Jakby jesteś w takim systemie trochę wyboru, jakiejś selekcji, dopuszczasz, że to może się znaleźć w twoim życiu. jest taka no, decyzyjność. Tak. Ja właśnie sobie pomyślałam, że tutaj też można wprowadzić coś takiego, że czy to dla mnie, czy nie, czy ja jestem za, czy przeciwko, czy wiesz, tak, no, że tak. Dialog jakiś prowadzę z tą wystawą.
1: Zdecydowanie, no moim zdaniem to jest dialog, który prowadzisz ze sztuką, jasne, ale też właśnie też trochę z modą. Tak jakby z tym światem mody, z którym jesteś tak co nieco powiązana.
0: Tak, gdzieś tam się to czasami zazębia. No, miałem takie fajne momenty, że na przykład dla Miu Miu kręciliśmy z Szumowską kiedyś kilka lat temu taki krótki film i w ogóle potem mieliśmy fajną premierę na Tygodniu Mody w Nowym Jorku, więc to były no, takie dosłowne momenty. A z drugiej strony, tak jak mówisz, jakby jest te takie kartony, takie targowisko trochę wręcz.
1: Targowisko.
0: Targowisko. Więc ja uważam, że zestawianie tych kontrastów jest najciekawsze.
1: Tak, bo na górze jeszcze były takie torby, tam Boss, jakieś też Gucci, tak. Mniej lub bardziej.
0: Posprejowane. Że... Wiesz, no to coś można z tego wydobyć, no.
1: Konsumpcjonizm, który krytykujesz, mogę tak powiedzieć, czy nie?
0: Raczej to jest takie pytanie właśnie... Czym jest teraz ten konsumpcjonizm?
1: No,
0: bo właśnie ten konsumpcjonizm to nam się trochę kojarzy tak klasycznie z taką sztuką lat 70. może, jakby to powiedzieć. No tamte prace są w dosyć sposób bardzo proste z naszej dzisiejszej perspektywy, że ludzie krytykują, że się dużo kupuje, no i tyle. A to zagadnienie dzisiaj jest o wiele bardziej skomplikowane, uważam jednak, jak wszystko. Bo na przykład patrz, queerowość. Performance. Z jednej strony tutaj masz takie zapędy, że to jest subkultura, wywrotowe, jesteśmy przeciwko tutaj kapitalizmowi i tak dalej, ale z drugiej, no skądś trzeba te ubrania mieć, tą tkaninę trzeba jakoś zdobyć, no samemu się jej nie tworzy, więc jednak siłą rzeczy jesteś w tej, wiesz, no spirali po prostu tego konsumpcjonizmu, więc to no jak ze wszystkim, no wszystko jest połączone. Więc raczej ta krytyka konsumpcjonizmu dzisiaj, mi się wydaje, że ona jest takim świadomością uwikłania w tą złożoną rzeczywistość.
1: Mm-hmm.
0: I że trudno wyjść tak totalnie, wiesz, na każdym płaszczyźnie totalnie na czysto, bo świat jest tak zawiły, że my nieświadomie możemy zawsze coś tam, wiesz, no...
1: Masz rację i myślę, że dlatego wiele osób się w ogóle boi za coś zabrać artystycznie, czy wyróżniać się, bo...
0: A strach jest zawsze zły. Trzeba wiedzieć, że no, cały czas jest się no, w tym procesie, no, na przykład z tą modą. Na przykład załóżmy, że od dzisiaj po prostu jakaś osoba ma taki twardy statement, że w ogóle naprawdę tylko ubrania, wszystko w ogóle najbardziej ekologicznie, wszystko, sprawiedliwość społeczna, jakby każdy element, to jest super, ekstra. Ale nigdy nie wiesz po prostu, co ci się trafi, no. Jakby nie masz na to wpływu. Te łańcuchy dostaw są tak skomplikowane. Nie, że ja to teraz jakby, no, próbuję powiedzieć, że róbcie, co chcecie, no, bo to nie o to chodzi. Trzeba jednak w jakimś celu dążyć, żeby jednak świat był lepszy, a nie gorszy. No, ale te momenty, kiedy nie mamy na coś wpływu, no, się zdarzają. No, rzeczywistość jest zbyt skomplikowana. Niestety.
1: Mm-hmm. A ty na co dzień starasz się ten azymut, jak rozumiem, mieć, żeby świat był lepszy?
0: No, otwartość, równość, no to są takie proste idee, które gdzieś tam rezonują zawsze, no. W tych wszystkich rzeczach, które robię. No, zestawianie rzeczy ludzi, którzy byli sobie odlegli. Na przykład to właśnie te klasy społeczne trochę, ten górnik, ojciec połączony z tym światem sztuki. Tak przez długi czas, przecież w historii to były rzeczy takie trochę na bakier ze sobą, że ani w ogóle ci górnicy tej sztuki na bardzo tak trochę nie ten, i w drugą stronę. A jak to tak zestawisz w performansie w jedną całość, to jest jakaś równość.
1: Takie zestawianie, przebijanie baniek, tak to można...
0: Przebijanie baniek, taka pozytywna konfrontacja. Obalanie tych właśnie stereotypów, które sobie budujemy.
1: Wiesz, bo pracujesz na bardzo delikatnej materii, na twoim życiu.
0: Delikatna jest to materia, ewidentnie, ale przez to, że na porządku dziennym po prostu zamieniam w różnego rodzaju performansy, to już jakby mam różne narzędzia, jak to robić po prostu. O, no,
1: Bo to bardzo odważna decyzja, żeby, wiesz, w ten sposób zacząć działać.
0: Ale wiesz co, a co jak ci powiem? No. Że na przykład ja zawsze miałam takie pragnienie, żeby dużo rzeczy przeżyć, że lubiłam przygodne życie. Inicjowałam wiele rzeczy, jak się nic nie działo, było nudno, to ja po prostu wręcz podsycałam jakieś elementy mojego życia, żeby coś się działo. I zawsze jak potem się wydarzały różne rzeczy, czy to jakieś spotkania, czy jakieś przygody i tak dalej, to ja sobie myślałam wtedy, coś na pewno jeszcze w życiu potem do tego nawiążę. Że to nie jest tylko na ten jeden raz, jak się to dzieje, tylko w przyszłości do tego nawiążę. I okazało się, że praktyka artystyczna, szczególnie performerska, jest taką okazją, żeby jeszcze raz tę sytuację przywoływać. Więc ja trochę jakby, nie mogę powiedzieć, że żyłam pod performance, ale jednak miałam takie pragnienie, żeby, wiesz o co chodzi, no, żeby mieć pewną dynamikę i żeby potem móc jeszcze dalej coś z nią robić, no, że to jest jakby jakiś system myślenia, no.
1: Czyli dla ciebie to, może to jest odważne, ale też dla ciebie jest po prostu życiodajne, tak?
0: Życiodajne. To nie jest tak, że mi się przydarzyły jakieś traumy i potem po prostu mi było bardzo ciężko i uznałam, że za pomocą sztuki się uleczę. Tak nie było. Tylko właśnie jak się różne rzeczy działy, to ja po prostu wiedziałam, że one są pozytywne, bo potem będę mogła coś jeszcze z nimi robić i może być może zamienię to w jakieś rzeczy, które są pożyteczne dla ludzi. Wiesz, jakby, że coś z tego jeszcze powstanie po prostu.
1: Czyli byłaś jednocześnie uczestniczką procesu, a z drugiej strony patrzyłaś tak obok jako kurator i myślałaś, o, dobre, to się przyda, to...
0: No
1: to...
0: ale właśnie, trochę tak, no ma się w głowie różne głosy zawsze.
1: A czy każdy może być twórczy? Każdy może sobie...
0: Ludzie są wszyscy twórczy, tylko myślę, że zaniedbują to, no, często niestety, bo nie mają na to czasu albo... Nie wiem, no jak ja obserwuję moją rodzinę, gdzie na przykład nikt poza mną taką sztuką jako tako się nie zajmuje, to widzę, że każdy ma jakiś rodzaj twórczości. I one czasami są bardzo takie enigmatyczne, bardzo ciekawe, aż się proszą, żeby je ubrać w takie kuratorskie ramy i wystawić, ale nie chcę być już taką osobą, która wszystko koniecznie w tą sztukę musi zamieniać, dajmy ludziom żyć.
1: Tak mnie wzruszyły te rysunki ciebie jako licealisty, wiesz, że...
0: No tak.
1: Że każdy w sobie ma właśnie tego rodzaju...
0: No, na przykład...
1: twórcę na marginesach, no.
0: No tak, na przykład ile osób w ogóle jak rozmawia przez telefon, szczególnie kiedyś jak były telefony stacjonarne, to było popularne, że brało długopis i jednocześnie coś się rysowało podświadomie. I to się potem wyrzucało zawsze, że takie śmieci. No przecież to jest w ogóle... To jest w ogóle niesamowita rzecz. Podświadomość połączona w ogóle z komunikacją, z życiem w ogóle. Sama zaczęłam w pewnym momencie te wszystkie rysunki kolekcjonować, jak pracowałam w galerii. Po prostu, bo zawsze jak miałam jakąś zawiłą sprawę i tam wisiałam na tym telefonie, tam 10-15 minut, to już od razu trzeba było, wiesz, jakieś abstrakcyjne rzeczy, żeby się skupić, tak? I to robi wiele osób i to wcale nie są osoby, które w ogóle ani o sobie myślą, że są twórcami w ogóle, no wiesz, no, w ogóle nie jest powiązane w ich rozumieniu ze sztuką.
1: Wydaje mi się, że bardzo jest to ważne, co mówisz i że twoja wystawa też trochę, mam nadzieję, pootwiera takich zamkniętych, zaczopowanych czakr u ludzi, to znaczy, że zobaczą, no, że mamy wokół siebie bardzo dużo prostych narzędzi, że wystarczy, że spojrzymy inaczej na swoje ciuchy, inaczej na swoje bazgroły. Tak. Inaczej może na to, jak na co dzień się zachowujemy, nosimy, tak. Że możemy się pobawić tym.
0: Ze sztuką, ale też z płcią właśnie. Można tak właśnie zacząć sobie zadawać pytania, ile rzeczy robimy odruchowo, ile rzeczy tak na dobrą sprawę nam już nie jest tak do końca potrzebnych, a się ich trzymamy kurczowo w ogóle, wiesz. Może podkreślamy tą płeć w takich sferach swojego życia, gdzie... Robimy to przez wychowanie po prostu, a nie dlatego, że tak na dobrą sprawę tego chcemy, nie wiem. Albo na odwrót, no może są jakieś obszary w naszym życiu, gdzie w ogóle tej płci nie ma, a chcemy, żeby była. Wiesz, no po co jest ta wystawa też trochę.
1: Zdecydowanie po to ona jest i to gender is over nie znaczy, że właśnie pytania są niekonieczne, tylko właśnie, że są konieczne, nie? Że te szufladki are over, tak? Że...
0: Płeć to jest taka rzecz, która była zawsze i zawsze z nami będzie. No po prostu no, ona ma różne odmiany po prostu, no. Po prostu są różne epoki, różnie na to się patrzy, ale to jest zawsze jakiś temat, no.
1: Zawsze jest jakiś temat, niech to będzie temat ciekawy, niech to będzie temat odżywczy.
0: Nam to daje energię po prostu. Tak. Niech to nas zachęca do eksploracji, do poznawania ludzi, a nie powoduje, że jesteśmy podzieleni, zdenerwowani, uprzedzeni po prostu,
1: jak
0: nie?
1: Jak tak to mówisz w tym czerwonym, pięknym wdzianku z białą podkoszulką, to ja naprawdę musicie państwo słuchacze koniecznie na YouTube'a wejść, jak słuchacie nas na innym medium, bo tutaj jest odezwa, to jest orędzie do narodu. No to...
0: to jest orędzie po prostu,
1: Dzień
0: żeby...
1: flagi PiS.
0: Drodzy Państwo, szczególnie, że dzisiaj jest 4 maja, jesteśmy po święcie, jeszcze flagi tam wiszą, nie są pościągane. Ten temat płci tak strasznie zaczął dzielić społeczeństwo, a ja naprawdę tego tak nie widzę po prostu, bo to jest temat, który powinien jednak zachęcać do takiego, do wymiany doświadczeń. No, nie wiem, no to jest płaszczyzna, która jednak łączy, uważam, na sam koniec. No, jest czymś pozytywnym.
1: Też tak myślę i mamy co więcej bardzo dużo tematów w obrębie tego, jak tę płeć wyrażać. Na ten temat każdy się może wypowiedzieć, niezależnie od klasy, tak, wieku, więc nie bójmy się.
0: To jest piękne, nie?
1: Tak,
0: to jest
1: o piękne, tym rozmawiać.
0: Bo są takie tematy, gdzie tylko niektórzy mogą mówić, bo tak, na przykład nie każdy się interesuje, nie każdy kto
1: tak,
0: to przeżył.
1: Dokładnie.
0: A płeć, no to wiesz, tak długo jak my mamy ciała jako ludzie, jak nie jesteśmy po prostu gdzieś tam zmutowani w jakiś po prostu...
1: O tych robotach nie wracaj do tego już,
0: roboty,
1: nie.
0: Tak. Znaczy ja jestem entuzjastką nowych technologii, ale to ilość zagrożeń, która za tym idzie, to jest w ogóle niesłychana. Ale no płeć tak, tak.
1: Płeć, ubrania, słuchajcie, proste rzeczy. Cieszmy się po prostu i koniecznie też cieszmy się sztuką. Zapraszamy serdecznie na wystawę Filipki Rutkowskiej Gender is Over, która cały czas trwa. Studio Teatr Galeria w Pałacu Kultury.
0: Plac Defilad odnowiony, więc proszę iść na spacer.
1: Zapraszamy.
0: I zahaczyć o wystawę.
1: Tak jest. Bardzo, bardzo ci, Filipko, dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. To był wspaniały czas. Do usłyszenia, do zobaczenia.
2: Ludzie ubraniach. To była powtórka programu. Nic straconego.

0: To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Kłaniam się, dzień dobry Państwu. Jest piąta, zatem czas na serwis Trójki. Przedstawia Romuald Wójcik.
1: Sytuacja jest trudna, ale opanowana, mówi o pożarze w Puszczy Solskiej szef MSWiA. Prokuratura nie wyklucza apelacji w sprawie wyroku dotyczącego śmierci 8-letniego Kamilka. Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał dopuszczenie wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Wieczorem osłabł wiatr w okolicach Puszczy Solskiej, co zdaniem strażaków zwiększyło szanse w walce z pożarem. Porywisty wiatr, który wzniecał kolejne zarzewia ognia, był poważną przeszkodą w skutecznym gaszeniu. Sytuacja jest trudna, ale opanowana, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Sytuacja nadal jest bardzo, bardzo trudna. Wiatr przyniósł wiele nowych komplikacji. Zdecydowaliśmy z panem komendantem głównym o wprowadzeniu dodatkowych jednostek. Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki lotnicze, wprowadzone zostały dodatkowe jednostki GFF. Ściągane są także dodatkowe odwody.
1: W akcji gaśniczej uczestniczy ponad 460 strażaków z kilku województw. Rano działania wznowią śmigłowce i samoloty. Pożar objął w sumie około 500 hektarów lasu. We wtorek późnym wieczorem rozbił się samolot gaśniczy. Zginął pilot. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura w Zamościu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie przed dużym zagrożeniem pożarowym lasów na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Prokuratura nie wyklucza apelacji w sprawie wyroku dotyczącego śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Dziecko zostało zakatowane przez ojczyma. Sąd wymierzył mężczyźnie karę 25 lat pozbawienia wolności. Matkę za pomocnictwo skazano na 16 lat. W przypadku mężczyzny śledczy wnioskowali o dożywocie, mówi prokurator Monika Ryszkiewicz-Jakubowska.
3: Wyrok jest nieprawomocny, przysługuje od niego oczywiście apelacja i z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę powiedzieć, że zostanie złożony wniosek o uzasadnienie.
1: Prokurator dodała, że również w przypadku kobiety śledczy chcieli wyższej kary niż 16 lat pozbawienia wolności.
3: Tutaj również będziemy musieli przeanalizować motywy, którymi kierował się sąd. Tak jak wspomniałam, sąd wyeliminował z zarzutów jeden z czynów, a to znalazło odzwierciedlenie w karach. Zobaczymy, jak sąd to uzasadni.
1: Złożenie apelacji zapowiedziała też siostra Kamilka, która jest oskarżycielką posiłkową w tej sprawie. Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał dopuszczenie wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Pełnomocniczka czworga sędziów, mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, mówi, że Trybunał w Strasburgu nakazuje Bogdanowi Święczkowskiemu umożliwienie sędziom pracy.
4: Ono mówi wprost. Organy władzy publicznej, no w tym przypadku jest to pan Święczkowski, muszą powstrzymać się od jakichkolwiek działań, które uniemożliwiają sędziom przystąpienie do ich obowiązków sędziowskich. Czyli dokładnie to, co się teraz dzieje w Trybunale, bo pan prezes uniemożliwia przystąpienie do tych działań.
1: Europejski Trybunał wydał tak zwane zabezpieczenie. Oznacza to, że polskie władze mają powstrzymać się od działań, które mogłyby blokować objęcie funkcji i wykonywanie obowiązków przez nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ministerstwo Obrony Francji poinformowało, że lotniskowiec Charles de Gaulle, okręt flagowy francuskiej marynarki wojennej, przemieszcza się przez kanał Suezki i zmierza w kierunku Morza Czerwonego. Powodem jest misja wielonarodowa w cieśninie Ormus. Na pokładzie lotniskowca, któremu towarzyszy kilka fregat, jest około 20 samolotów bojowych. Doradca prezydenta Francji powiedział, że umożliwi to zasygnalizowanie, że kraje popierające misję są nie tylko gotowe do zabezpieczenia bezpieczeństwa w cieśninie Ormus, ale też są w stanie to uczynić. W Stanach Zjednoczonych zmarł założyciel telewizji CNN i pionier całodobowego serwisu informacyjnego. Ted Turner miał 87 lat. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
5: Turner urodził się w 1938 roku. Karierę w mediach zaczął od przejęcia firmy reklamowej ojca, który popełnił samobójstwo. Nie poprzestał jednak na reklamie. Kupował stacje radiowe, a w 1970 roku nabył niewielką telewizję w Atlancie. Prawdziwa rewolucja nastąpiła w 1980 roku, gdy uruchomił CNN. Pierwszą na świecie telewizję informacyjną, nadającą 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Znaczenie tego kroku w pełni ujawniło się 10 lat później, przy okazji wojny w Zatoce Perskiej. To CNN jako jedyna stacja transmitowała działania wojenne na żywo. Rok później tygodnik Time wybrał go człowiekiem roku. W 1996 roku Turner sprzedał swoje sieci telewizyjne koncernowi Time Warner za prawie 7,5 miliarda dolarów. W 2018 roku Turner ujawnił, że choruje na otępienie ciałami Lujego, postępującą chorobę mózgu. Zmarł dziś rano w swoim domu w pobliżu Tallahassee na Florydzie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Dziś początek egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym. O 9 język angielski, o 14 historia muzyki. Każdy maturzysta musi wybrać minimum jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym. Wyniki egzaminów maturzyści poznają 8 lipca. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotnie popada deszcz i ta strefa opadów dziś będzie się stopniowo przemieszczała z Polski północnej i zachodniej w kierunku centrum oraz dalej na południowy wschód. Dziś na południu, na południowym wschodzie też możliwe burze i to z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem oraz na Podkarpaciu porywisty, a w czasie burz oraz wysoko w Sudetach w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie rośnie w południe, w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali, a na termometrach dziś spora rozpiętość, bo najniższa temperatura nad samym morzem dziś od 9 stopni na wybrzeżu, 12 na Pomorzu, w centrum około 17, na Górnym Śląsku 20, na Podkarpaciu 23, a najwyższa temperatura dziś na Lubelszczyźnie i Zamojszczyźnie do 25 stopni Celsjusza.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Prawie 6 minut po godzinie 5.
7: Trójkowy budzik.
0: Czwartkowe. Dzień dobry się z Państwem.

Genesis, na dobry początek naszego czwartkowego spotkania. A kto mówi Państwu czwartkowy dzień dobry? Oprócz dobrej muzyki oczywiście dobre słowo, a to słowo brzmi raz jeszcze, powiem dzień dobry. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej, kłaniamy się.

I Dajdo również na dobry, rozgrzewający początek nowego dnia. Sygnał od Państwa mile widziane, zatem przypomnę, budzik@polskieradio.pl, mailowo 71335, drogą SMS-ową, telefonicznie, to niezmiennie, najszybciej, najłatwiej, 2 dwójki i 7 trójek. Sprawdzamy listę obudności, jeśli będzie czas, to będzie dogrywka, ale proszę się nie ociągać, no to taka godzina, że rzeczywiście niektórzy z Państwa, którym udaje się dodzwonić, mówią, że o tej porze jest łatwiej dodzwonić się do trójki niż do przychodni rejonowej. No to proszę próbować. Ale także droga mailowa, SMS-owa do Państwa dyspozycji. No to co? Powolutku, po cichutku, 3 szybkie ciach, ciach. Rozgrzewka, rozgrzewka. Sprawdzamy listę obudności. Jest 5:13. A u Pana?

0: Dawid Podsiadło i przyjaciele. A w budzikowym gronie przyjaciół. Panie przodem, dziś w Miliczu mural z Wisławą Szymborską. Prawdopodobnie nie tylko w tym mieście. Od pani Marii informacje SMS-owe. Bardzo dziękujemy. Na dzień dobry. Taka niespodzianka, że pani przodem, pani Ela. Na dzień dobry. Kończy tapetowanie przed lustrem i jak informuję, zaraz pędzi na autobus do pracy. Dziś taki mały piąteczek z pozdrowieniami pani Elżbieta z Opola w pierwszym sygnale mailowym. A telefonicznie pan Wojtek z Piaseczna. Dzień dobry.
1: A dzień dobry, witam, ale dzisiaj jestem z Szczanowa.
0: A to nie, że już w pracy, tylko jeszcze w pracy, tak?
1: Tak, dokładnie, jeszcze w pracy. Nocna zmiana, ale na szczęście się kończy i zaraz będzie można się udać do domu.
0: A, dobrze, to w drugą stronę będzie. To nie pytam, co za oknem, no bo jak w pracy człowiek zajęty, to nawet nie ma czasu.
1: Przez 10 minut padał deszcz, a teraz jest sucho, jakby pieprzem posypali.
0: Ach, przydałby się ten deszcz, oj tak, bo susza. Panie Wojtku, bardzo dziękuję. Jest pan, no nie, że już powiedziałem, jeszcze w pracy, więc jeszcze pierwszym budzikowym przodownikiem. Pozdrawiam serdecznie i bardzo dziękuję. Honorujemy ten pierwszy sygnał, właściwie już o budzności od pana Edmunda z Kozienicy również. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: A witam, panie Piotrze.
0: Z gazetami jedziemy. Ech, wspomnień czar.
2: O, już ładnych kilkanaście lat temu.
0: Właśnie miałem to powiedzieć, tak.
2: Tak, to już nasze dzieci podrosły w międzyczasie. Pamiętam, jak mieliśmy
0: i że, różne takie. I kolejne pokolenie słuchaczy i czytelników rośnie, tak sobie mniemam. No, kiedyś pamiętam z Warszawy, teraz z okolic Warszawy, tak? Jedziemy z gazetami.
2: No tak, teraz z Radzymina. Mhm. Ale niezmiennie, także będziemy mieli 25 lat w sierpniu.
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ćwierć wieku. Jeszcze to pytam, co za szybą auta, jak warunki?
2: No w tej chwili już jadę Czerniakowską, to dzień wstaje się, budzi Warszawa.
0: To możemy pomachać z Myśliwieckiej. Wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję pan Edmund z Kozienic za fajerą z gazetami o poranku. No o tak mi się wydaje, że jakoś tak łezka wokół się kręci i ten, tak jak wcześniej wspomniałem, wspomnień czar wraca. Bardzo dobrze. Mamy budzikowe grono korespondencyjne, mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Gdyby państwo potrzebowali dogrywki, bo może gdzieś tam coś się nie udało, bardzo proszę. Kontakt z nami na trzy sposoby. Teraz 19 minut po godzinie 5.

Jakbyśmy to już gdzieś kiedyś słyszeli. 23 minuty po godzinie 5. Przez cały czas o tym mówimy w serwisach informacyjnych, także w audycji porannej. Od wtorku płonie Puszcza Solska na Lubelszczyźnie. W akcji gaszenia ognia bierze udział kilkuset strażaków oraz śmigłowce i samoloty. No a znikome opady, niska wilgotność powietrza, wysuszona ściółka leśna, to wszystko zwiększa ryzyko pożarów w lasach. Silny wiatr sprawia, że ogień bardzo szybko się rozprzestrzenia, co zresztą potwierdził Polskiej Agencji Prasowej Krzysztof Bartoszek z Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS w Lublinie. Ekspert w dziedzinie klimatologii zajmujący się usłonecznieniem, zachmurzeniem i cyrkulacją atmosferyczną zaznacza, że ryzyko pożarowe w całym kraju jest wysokie. No i spoglądając w te dane naukowe sprzed lat, wynika, że marzec był jednym z trzech najbardziej suchych marców od ponad 70 lat w skali kraju, w tym rzecz jasna na Lubelszczyźnie. Przypomnijmy, że od ponad 2 miesięcy mamy znikome opady we wschodniej części kraju, w ostatnich dniach także wysoką temperaturę. Ta niska wilgotność powietrza, zwiększone parowanie powodują wysuszanie się ściółki leśnej. Dziś, wczoraj też trochę pada w północnej części kraju, no ale jak mówi ekspert, te opady spowodują ryzyko wyraźnie zmniejszy się w tych obszarach, ale tylko na krótki czas. Do obniżenia ryzyka pożarowego potrzebnych jest kilka dni opadowych, które zwiększą wilgotność gleby. Podkreślamy, to ryzyko pożarowe jest wciąż wysokie i to w całym kraju. Oczywiście do tego tematu jeszcze będziemy powracać. Teraz 25 minut po godzinie 5. Czas na muzyczne trójkowe kalendarium i najlepsze życzenia urodzinowe. 40 lat kończy dziś Matthew the Cat Helders, perkusista. No właśnie, na tą wysoką temperaturę, na to zagrożenie pożarowe, jak znalazł Arctic Monkeys. Wszystkiego dobrego.

0: pierwszej części muzycznego kalendarza. Ciąg dalszy za chwilę.
1: Autopromocja Polskiego Radia.
2: Elektronicznie, tanecznie i ambientowo. Z fortepianem wśród dronujących dud i przy lirze korbowej w różnych odsłonach. Konkurs muzyki folkowej festiwalu Nowa Tradycja to przegląd niebanalnych i oryginalnych reinterpretacji muzyki tradycyjnej. Zapraszamy 22 i 23 maja od godziny 16 do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisja wideo w mediach społecznościowych Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
1: Autopromocja Polskiego Radia.
0: Jest 5:30. Skrót serwisu Trójki, Romuald Wójcik.
3: Do gaszenia pożarów w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie rano wrócą śmigłowce i samoloty. To, co dzieje się z naszym lasem, to ogromna tragedia, mówi burmistrz Józefowa Roman Dziura.
4: No strawi to, co mamy najcenniejsze, Puszcza Solska dla nas, no to jest oczkiem w głowie. Chwalimy się nią na wszystkich uroczystościach, na Festiwalu Kultury Ekologicznej, na różnych uroczystościach związanych z ochroną środowiska. No w tej chwili płonie. Puszcza Solska płonie.
3: W naziemnej akcji gaśniczej bierze udział kilkuset strażaków. Z powietrza wsparcia aż do zmroku udzielały policyjne śmigłowce Black Hawk oraz samoloty Dromader. Rosyjski MSZ wezwał placówki dyplomatyczne i organizacje międzynarodowe akredytowane w Moskwie do ewakuacji swojego personelu z Kijowa. Ma to być ostrzeżenie przed atakiem odwetowym Rosji, jeśli Ukraina, jak napisano w nocie, zrealizuje swoje plany zakłócenia obchodów Dnia Zwycięstwa 9 maja w Moskwie.

Travis. Na 24 minuty przed godziną 6 spoglądamy do kartki z kalendarza. Czwartek, 7 maja, słońce obudziło się 5 minut przed budzikiem. Za 5:05 zajdzie po 20, no a dzień potrwa już ponad 15 godzin. Dziś imieniny Ludmiły, Róży, Augusta i Benedykta. Mądrość mówi, że naprawdę Gizela święta zimy nie pamięta i na Ludmiły dzień miły. O, niechby tam nawet się zrymowało. Tego miłego życzymy. Europejski Dzień Aktywności Obywatelskiej oraz Światowy Dzień Hasła. A no właśnie, czy pamięta pan hasło? Jakie hasło? Żyrafy wchodzą do szafy. A oczywiście, że pamięta. Musi pan je powtórzyć. No takie rzeczy zostają gdzieś w głowie, a tylko rzuci się jedno hasło. No właśnie, hasło. Za 23 minuty 6 w muzycznym trójkowym kalendarzu. Jedno hasło. 75 lat kończy Irek Dudek.

Shaking the Deep w drugiej odsłonie muzycznego kalendarza z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. 20 minut pozostało do godziny 6. Cóż jeszcze wydarzyło się w historii? 7 maja w 1268 roku zmarł Wincenty z Kielc, twórca hymnu Gaudium Mater Polonii oraz żywotów świętego Stanisława. W 1833 roku urodził się Johannes Brahms, niemiecki kompozytor okresu romantyzmu, a w 1840 urodził się kompozytor rosyjski, autor oper, baletów, symfonii, utworów orkiestrowych Piotr Czajkowski. W 1867 urodził się Władysław Reymont, autor m.in. powieści Komediantka, Ziemia obiecana czy Chłopów, za którą w 1924 roku otrzymał Literacką Nagrodę Nobla. W 1901 roku urodził się Gary Cooper, amerykański aktor filmowy. 60 lat temu zmarł Stanisław Jerzy Lec, poeta, satyryk, jeden z najwybitniejszych aforystów polskich. 53 lata temu redakcja dziennika Washington Post otrzymała Nagrodę Pulitzera za ujawnienie afery podsłuchowej Watergate, a 22 lata temu zginął w Iraku Waldemar Milewicz, dziennikarz telewizyjny, reporter i korespondent wojenny. 2 lata temu odszedł Jan Ptaszyn-Wróblewski, muzyk, kompozytor, radiowiec, dziennikarz, muzyczny, autor m.in. 3 kwadransów jazzu w Trójce, a równo rok temu w Rzymie rozpoczęło się konklawe zwołane po śmierci papieża Franciszka. Wybrane wydarzenia z historii, no i oczywiście ostatnia część muzycznego kalendarza. Okazja do tego, by zrobić głośniej, ale także by zgłosić się w dogrywce budzikowych aktywistów korespondencyjnych. A zatem mailowo budzik@polskieradio.pl, 71335 smsowo i telefonicznie 2 2 i 7 3. No to prosimy. 3 sygnały, sprawdzamy, kto już obudzony na budzikowej liście. 2 2 7 3, to najszybciej i najłatwiej. 71335 budzik@polskieradio.pl. 3 szybkie, no to już ciach ciach, a w muzycznym kalendarzu Eagle Eye Cherry na 55. urodziny.

0: Pasia, orkiestra już gra. Dzień dobry budzikowej redakcji orkiestry, także Umila Eagle i Sherry w muzycznym kalendarzu zamykający. No i pierwszy sygnał SMS-owy, bardzo proszę. Jeśli chodzi o mail, pan Marcin informuje, że w drodze do Nowego Sącza z gorącymi pozdrowieniami, tak nominalnie, to pan Marcin z Chorzowa. To w dogrywce mailowo, a telefonicznie pan Artur z Gniezna. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam również.
0: Coś tak wcześniej dzisiaj w robocie, tak, panie Arturze?
1: Tak. Wyrywam troszkę wcześniej, bo mnie koledzy zaskoczyli wczoraj właśnie z nienacka przed samą 16, że tam jakieś jest coś do zrobienia, że muszę to jeszcze wykończyć, znaczy wydać do innego działu tam do wykończenia.
0: Wczoraj się nie udało. To jest to słynne na wczoraj, tak?
1: No właśnie, tak spadło coś, a bo jeszcze nie wiadomo, to jednak są do zrobienia też.
0: Znamy to. Pan Artur z branży wystawienniczej, tak? Na czym to ta codzienna praca polega? To tak raz, dwa razy w tygodniu, trzy zmienia się lokalizacje?
1: Bo znaczy pan, są ekipy, które, znaczy u nas w tej chwili troszeczkę to się, tak powiem, skróciło, bo kiedyś było kilka ekip, tam było z 70 osób, ale no, wtedy to się pracowało praktycznie, no bardzo dużo, po kilkanaście godzin, 14, 15 godzin, czasami dwie zmiany, no ale generalnie przygotujemy, na miejscu przygotowujemy według projektu klienta najczęściej stoiska wystawiennicze i ostatnio robiliśmy na przykład na targi takie międzynarodowe, stoisko dla Polski, dla firm produkujących w branży spożywczej, że tak powiem, takie różne, no przeważnie rybne rzeczy, tak? Nie będę wymieniał firm, ale one się tam, no, wystawiają się, że tak powiem, pod flagą polską, tak? Ale też tam swoje nazwy na tych stoiskach, no i takie fajne dwie wyspy, żeśmy zrobili. No sporo tego było.
0: No słyszę w głosie, że jest satysfakcja z tej pracy, chociaż to tak jednego dnia się buduje, a po dwóch, trzech dniach się
1: Tak.
0: Składa,
1: to jest taka produkcja śmieci po mojemu, tak? No bo to niestety, no idzie wszystko w kierunku, wie pan, tak zwanych systemów, czyli żeby wykorzystywać wielokrotnie jakieś tam, powiedzmy, systemy wystawiennicze.
0: No tak, jakieś moduły. Myślałem, że to już tak jest, że się wykorzystuje.
1: No to jest. Oczywiście to wszelkie obiekty targowe mają swoje ekipy, swoje takie rzeczy, które jakby wykorzystują te standardowe boksy, to oczywiście no, najłatwiej jest wynająć, najtaniej jest wynająć, natomiast my robimy raczej te takie projekty
0: zindywidualizowane, tak? Spersonalizowane, tak, żeby przyciągnąć klientów czymś innym,
1: dokładnie. Bodaj na Pyrkonie, wie pan, bardzo dużo takich na tych targach poznańskich jest impreza dla ludzi, którzy się zajmują cosplayem na przykład, tak? Bardzo dużo tych imprez jest.
0: Tam, gdzie
1: klienci chcą się wystawić tak, żeby ich zauważyć, to muszą zrobić jakiś
0: swój to. I w tym pana zadanie, panie Arturze. Podziwiam.
1: Tak.
0: Słyszę w głosie satysfakcję z pracy, raz jeszcze to powtórzę, i oby jej nie zabrakło. Tej weny, siły i chęci do pracy.
1: Dziękuję.
0: Takiej twórczej, bo to przecież już wiele lat pan się tym zajmuje. Pan Artur z Gniezna w dogrywce telefonicznie. Serdecznie gratuluję. No a u nas za 12 minut 6. To już? To już.

0: No fajnie, fajnie.
1: To nie ja. To Ania Rusowicz. 9 minut pozostało do godziny 6. To już w studiu. Robert Brzędowski, jak państwo słyszą.
0: Dzień dobry.
1: Obudzony, zadowolony. Nie, że tam w proszku, że coś się nie udaje.
0: Nie, to nie jest prowadzący instant.
1: Mhm. Ale chociaż czwartek, więc wiemy, co w czwartek się wydarzy.
0: Ach, tak. Będzie piosenka. To znaczy, mam nadzieję, że będzie. Ja zawsze podchodzę do tego z pewną rezerwą. To się może nie udać.
1: No, jak zwykle obawy. Pamiętam przed pierwszą, przed Jadzią, drill, Jadzia, drill, to było, czego Robert boi się o poranku? No, czego się było bać?
0: Czwarty tydzień i ja się boję tego samego.
1: jeszcze kolegę trzyma z pierwszego razu.
0: Ale dobrze, jest Karolina. Karolina zawsze to jakoś poratuje wszystko.
1: Ach, poratuje. Gdyby nie Karolina.
0: No właśnie, jesteśmy na tym samym etapie myślenia.
1: Co poza tym?
0: Poza piosenkarnią w porannej audycji dziś między innymi o niekoniecznie udanych filmach porozmawiamy, więc jeśli mają państwo jakieś przykłady filmów, które mogły być wspaniałe, a nie są, albo może są wspaniałe właśnie dlatego, że są aż tak beznadziejne i stały się kultowe i wywołują uśmiech i wywołują wspomnienia, to czekamy na takie przykłady już po 6:22 i 7:03.
1: Te najlepsze z beznadziejnych.
0: Tak.
1: Ja też do B chodziłem, więc to tak, może to jest jakiś prognostyk. No, niechby tam. Robert Grzędowski i poranna drużyna. Zapraszamy do trójki po godzinie 6:00.
0: Tak.

White Lies. Za 6 minut będzie 6. No i oczywiście zachęcamy Państwa do pozostania z programem trzecim. Z porannym zapraszamy do trójki. I dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w budziku. Słońca, deszczu, jednocześnie, jeśli uda się to. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Dobrego dnia, tak czy inaczej.

0: Autopromocja.
1: Ledwie trójkowy ekspres wyruszył pierwszego dnia wiosny w dziewiczy rejs trzeciego sezonu, a za oknem już maj. Czas nie czeka na nikogo, a trójkowy ekspres jest zawsze na czas. I czeka na Państwa w każdą sobotę od 10 do 13. Zapraszam na przedpołudniowo-popołudniowe podróże w najlepszym towarzystwie, bo z Państwem. Dziękuję, że jest Wam z nami po drodze. Do usłyszenia, Paweł Kostrzewa.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
8: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Żegnamy reklamy.
14: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła szósta. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawiał Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
15: Alarm na Łotwie. Drony nadleciały od strony Rosji. Jeden uderzył w magazyn paliwa.
16: Trudna sytuacja pożarowa w Puszczy Solskiej. Liczy się każda godzina, mówią służby.
15: Po decyzji Strasburga czworo nowych sędziów stawi się o 11 w Trybunale Konstytucyjnym.
16: Zaczynamy od pilnej informacji z Łotwy. Dron uderzył w magazyn paliwa w pobliżu granicy z Rosją.
15: Wcześniej łotewska armia poinformowała, że dwa bezzałogowce wleciały w przestrzeń powietrzną tego kraju od strony Rosji i rozbiły się.
16: Trwa walka z pożarem i walka z czasem w Puszczy Solskiej. Szef MSWiA Marcin Kierwiński informuje, że sytuacja jest opanowana, ale nadal trudna.
15: Ogień objął 500 hektarów. Na miejsce pojechały dodatkowe zastępy strażaków z Wielkopolski i Łódzkiego. W akcji gaśniczej strażaków wspierało z powietrza 6 śmigłowców gaśniczych i 6 samolotów dromader.
16: Dyrektor Roztaczańskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski podkreśla, że liczy się każda godzina.
17: Jedna rzecz jest bardzo niekorzystna, prognoza na czwartek. Przewidywany jest silny, porywisty wiatr z kierunku południowego. Służby mają kilka godzin, jak sądzę, według prognoz pogody, gdzieś do godziny 9-10 na to, aby maksymalnie ten pożar stłumić.
15: Z kolei burmistrz Józefowa Roman Dziura zapewnia, że na razie nie ma powodu, by ewakuować mieszkańców.
18: Uspokajamy ich, że na ten moment miasto, większość miasta, jak się wiatr nie odwróci, nie jest absolutnie zagrożona, ale jeżeli będzie coś niepokojącego, to wówczas mieszkańcom i naszym dyrektorom tą informację będziemy przekazywać.
16: Mieszkańcy okolicznych miejscowości otrzymali alerty RCB z informacją, by przygotowali się na wypadek ewakuacji. Nie mają też wątpliwości, że wiele zasobów puszczy nie da się uratować.
19: Niedobrze. I borowiska, i różne, i jagody, i ten wszystko, te ludzie jakoś tam się troszeczkę utrzymywali z tego. Jest i co to zwierzyna, czy coś, i jakieś tam grzyby, także no na pewno, żal.
20: No na pewno wszystko, co tego, to nie zdążyło uciec, to się spaliło.
19: To nic nie będzie, tu już...
20: Tak, to się spaliło, bo teraz jest wylęk ptaków i ona się szybko odbudowuje. To jest
19: kwestia deszczu, żeby były deszcze, nie? To jakoś tam spróbuje ona tam odskoczyć.
15: Roztoczański Park Narodowy, który znajduje się 10 km od Puszczy Solskiej, wydał komunikat o zakazie wstępu na teren parku do odwołania.
16: O 8.13 gościem rozmowy politycznej w Trójce będzie Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Czworo nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego zamierza dziś stawić się do pracy. Chodzi o osoby, które do orzekania nie dopuścił prezes Bogdan Święczkowski.
15: Wczoraj Europejski Trybunał Praw Człowieka w ramach tak zwanego zabezpieczenia nakazał dopuszczenie sędziów do pracy. W związku z tym, jak powiedziała nam sędzia Anna Korwin-Piotrowska, cała czwórka pojawi się przy Alei Szucha około 11.
4: idziemy do pana prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego, okazując mu to postanowienie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i żądając jego wykonania, czyli spełnienia naszych tych wszystkich próśb, żądań, które zgłaszaliśmy wcześniej i uprzednio, o dopuszczenie nas do orzekania.
16: Sędziowie biorą pod uwagę scenariusz, że Bogdan Święczkowski po raz kolejny nie dopuści ich do orzekania.
15: MSZ Rosji wysłało notę do zagranicznych placówek dyplomatycznych i organizacji międzynarodowych z wezwaniem do ewakuowania personelu z Kijowa. Apelujemy o potraktowanie tego wezwania z najwyższą odpowiedzialnością, napisano.
16: Rosyjski resort spraw zagranicznych wyjaśnia, że wezwanie jest efektem nieuchronnego ataku odwetowego sił zbrojnych Rosji na Kijów, w tym na ośrodki decyzyjne, jeżeli Ukraina zrealizuje swoje plany zakłócenia obchodów Dnia Zwycięstwa 9 maja w Moskwie.
15: Polska i Litwa widzą to samo zagrożenie, które jest dla nas oczywiste, mówił prezydent po ćwiczeniach Brave Griffin. Odbyły się one wczoraj w pobliżu polskiej granicy.
16: Karol Nawrocki obserwował manewry wraz z litewskim przywódcą Gitanasem Nausiedą. Był tam także Kamil Zalewski.
5: Prezydent Karol Nawrocki zaznaczył, że zarówno Polska, jak też Litwa mają podobne doświadczenia związane z wojną hybrydową prowadzoną przez Białoruś i Rosję.
21: Polska i Litwa jest świadoma tych zagrożeń, które nas łączą w poczuciu odpowiedzialności i za Polskę, i za Litwę, i za kraje bałtyckie.
5: Z kolei Gitanas Nausieda podkreślał znaczenie tego typu manewrów. Ćwiczenia odbywające się regularnie w przesmyku suwalskim zwiększają interoperacyjność naszych sił zbrojnych, a także potwierdzają determinację i gotowość do wspólnego działania. Dowódca polskiej i drugiej kompanii piechoty zmotoryzowanej zaznaczył, że manewry pozwalają doskonalić umiejętności polskich żołnierzy.
22: Pozwala rozwijać nasze doświadczenie. Współdziałaliśmy z wojskami litewskimi, portugalskimi bezpośrednio.
5: W manewrach wzięło udział ogółem kilkuset żołnierzy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
23: Klimat.
16: Jakość powietrza w Polsce jest dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 13% energii. Przez cały dzień będzie można dowolnie korzystać z prądu.
15: Prawie w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. Niemal w połowie kraju jest ono duże.
16: To był serwis Trójki.
24: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
14: Zachmurzenie będzie dziś na ogół duże i mamy w prognozie deszcz. Przed południem w pasie od Zielonej Góry i Wrocławia do Suwałki Białegostoku, po południu w południowej i wschodniej Polsce. I w tych rejonach możliwe dziś będą też burze. Burze z porywistym wiatrem, którego obawiają się strażacy walczący z pożarem Puszczy Solskiej. Jeśli chodzi o temperaturę maksymalną, to będzie dziś od 10 stopni na północnym zachodzie kraju do 25 na południowym wschodzie. A to pogoda na siódmy dzień maja konkretnie, dziś czwartek. I ten dzień zaczynamy w Trójce w składzie Anna Regulska, Józef Niewiarowski, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Jest 6:06. Dzień dobry.

0: Jamiroquai, Cosmic Girl w trójce. Na dobry początek czwartku jest 6:10.
1: Zapraszamy do trójki.
0: Dzień dobry. To ode mnie, do państwa. W drugą stronę też można, telefonicznie 22 i 7 trójek, i można w komentarzu pod postem z dzisiejszą ramówką na facebookowym profilu trójki. Ja widzę, że już stała ekipa się wita. Miło, dobrze, że państwo są z nami i proszę być, do 9:00, a my dziś powiemy między innymi o filmach, które niekoniecznie się udały. Mogły mieć nawet wielki budżet, ale wyszła klapa. Choć czasami to sprawia, że te filmy są kultowe i wspominamy je jednak z uśmiechem. Jeśli mają państwo jakieś przykłady takich filmów, to zapraszamy właśnie 22 i 7 trójek. Będą też inne tematy i będą aktualności. Pierwsza już za kilka minut. Sprawdzimy, jak wygląda sytuacja w Puszczy Solskiej. Czy rozprzestrzenia się ten wielki pożar lasu?

0: Dają państwo znać na Facebooku Trójki, że pochmurno jest o poranku w Poznaniu, że pochmurne także pod Beskidzie, że Ząbkowice już poburzowe o tej porze. Sprawdzamy prognozy pogody, a szczególnie dziś dla południa Lubelszczyzny, bo choć pożar w Puszczy Solskiej pod Biłgorajem na ten moment się nie rozprzestrzenia, to wszystko może się zmienić, jeśli zacznie mocno wiać. A burze z wiatrem właśnie dla południowo-wschodniej Polski są prognozowane od wtorku. Strażacy walczą tam z ogniem, do nadleśnictwa Józefów ściągnięto siły z całego kraju. Na miejscu jest także reporter Polskiego Radia, Michał Makowski. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry.
0: Jak wygląda sytuacja po nocy?
1: No cóż, noc nie dała strażakom wytchnienia, ale wtedy wiatr nieco osłabł, co też osłabiło tego pomarańczowego przeciwnika, z którym się zmagają. W ciemności też łatwiej można dostrzec zarzewia ognia, są one lepiej widoczne. No i strażacy dostają się do nich na piechotę albo na quadach. No i w tym przypadku niezwykle cenny jest lekki sprzęt, w jaki wyposażone są tak zwane moduły GFFF, stworzone z myślą do walki z wielkopowierzchniowymi pożarami. No i według aktualnych informacji spłonęło ponad 500 hektarów lasu. Dla porównania to jakieś 700 boisk piłkarskich czy 5 kilometrów kwadratowych. Właściwie powierzchnia Józefowa, czyli miejscowości przelegającej do terenów pożarowych. Wiatr dalej nagania tutaj gryzący dym. Strażacy usiłowali powstrzymać ogień przed wdarciem się do miasteczka. Jak na razie jak najbardziej skutecznie. Z kolei mieszkańcy okolicznych miejscowości specjalnie nie czują się zagrożeni. Mówią, że ufają pracującym na miejscu służbom. Jednak mimo wszystko szkoda im cennych przyrodniczo gatunków zwierząt i roślin.
2: Od strony Łukowej, no to tam tamte ulice, tak, mogą być zagrożone jeszcze, bo prawdopodobnie jest bardzo blisko wysypiska śmieci. No to tam jeszcze mogą się czuć zagrożeni, ale tutaj Józefów i okolice myślę, że nie.
3: Na pewno jest to sytuacja, która budzi tutaj niepokój, co się będzie działo. Najgorsze są te zwierzęta, które no niestety tracą życie w tym lesie, no i ogólnie las. U nas nigdy nie było jakichś tam takich tego typu historii ze względu na to, że nasz region zawsze chroniły właśnie te lasy, których za chwilę nie będziemy mieli w ogóle, bo już spłonęło podobno około 500 hektarów i nie wiadomo, co będzie dalej. Nie było w ogóle deszczu, więc jest po prostu niesamowicie sucho.
4: Nie czuję się jakoś zagrożony, przerażony tym, tylko szkoda może tych zwierząt, które są w lesie. Tego mi najbardziej szkoda, ale widzę, że tutaj wszystkie jednostki, które są, to robią co mogą, no.
1: A w ciągu dnia strażacy szukają takich gorących punktów za pomocą dronów wyposażonych w termowizję. Wspierają ich w tym żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej operujący dronem FlyEye. Widziałem dość spektakularne zdjęcia z tego urządzenia. Tutaj front pożaru z powietrza przypominał wręcz ustawione w szereg lokomotywy parowe. Z kolei na innych zdjęciach widać dosłownie pomarańczowe plamy, czyli właśnie zarzewia ognia. Wkrótce na niebo powinno wyrócić śmigłowce, które będą zrzucać wodę w trudno dostępnym terenie. Wczoraj dwa policyjne śmigłowce Black Hawk wykonały ponad 120 zrzutów, czyli zrzuciły właściwie z nieba 19 strażackich cystern z wodą. No i trwa walka z czasem, ponieważ tak jak wspominałeś, silny wiatr może rozdmuchać zarzewia ognia, a to sprawi, że ogień, który teraz płonie przy powierzchni ziemi, zacznie się wspinać po drzewach i przeskakiwać z wierzchołka na wierzchołek. No przydałby się deszcz, jak bombardowanie wręcz, ale no na razie nie mamy takiej pewności. Trzymamy kciuki za strażaków, leśników, policjantów i wszystkie służby zaangażowane w akcję.
0: Michał Makowski właśnie z okolic Józefowa, tam gdzie płonie Puszcza Solska. Michale, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: A my będziemy się oczywiście w Trójce całej tej sprawie przyglądać i podawać państwu najważniejsze informacje na bieżąco w serwisach Trójki.

Proszę nie myśleć, że zapomniałem o piosenkarni. Dziś czwartek, więc będziemy z Karoliną pisać piosenkę i wykonamy ją uroczyście. Około 8:45, ale najpierw trzeba będzie wybrać temat i tym się zajmiemy wspólnie z Państwem tuż po 6:30. Teraz Nelly Furtado w Trójce, a za chwilę skrót serwisu i prognoza pogody.

0: Autopromocja.
1: W sobotę 9 maja rozpoczyna się jedno z najważniejszych na świecie wydarzeń poświęconych sztuce współczesnej. 61. Międzynarodowa Wystawa Sztuki La Biennale di Venezia. Pawilon Polski w tym roku reprezentuje instalacja audiowizualna Języki z wody autorstwa Bogny Burskiej i Daniela Kotowskiego, współtworzona przez osoby słyszące i głuche. A na miejscu nie zabraknie trójki. Porozmawiamy i pomigamy przede wszystkim o sztuce, ale i o polityce i kontrowersjach, których przy okazji 61. edycji Biennale nie brakuje. Zapraszam już jutro. Specjalne wydanie Terra Cultura prosto z Wenecji od 13 do 15. Agnieszka Obszańska.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
7: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w 7 miastach. Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy. A później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl. Poleca Polskie Radio.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
11: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
12: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
13: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Żegnamy reklamy.
14: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 6:30. Najważniejsze informacje w skrócie serwisu ma dla nas Romuald Wójcik.
15: Dwa drony wleciały od strony Rosji w przestrzeń powietrzną Łotwy. Alarm dotyczący zagrożenia z powietrza ogłoszono w kilku rejonach wschodniej części kraju. Według wstępnych informacji jeden z bezzałogowców mógł spaść w Rzeżycy, gdzie znajduje się magazyn paliwa. Strażacy po przybyciu na miejsce nie stwierdzili jednak otwartego ognia. Okoliczności incydentu są wyjaśniane. Łotewskie media przypominają, że wcześniej w podobnych zdarzeniach dochodziło o ukraińskie drony wykorzystywane do ataków na rosyjską infrastrukturę. Premier gości we Włoszech. Rano Donald Tusk będzie na audiencji u Leona XIV w Watykanie. Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, rozmowy mają dotyczyć sytuacji geopolitycznej, działań na rzecz pokoju, w tym zakończenia wojny w Ukrainie, stabilizacji na Bliskim Wschodzie i pomocy humanitarnej dla Afryki. Po południu szef polskiego rządu spotka się z premier Giorgią Meloni. Tu z kolei treścią rozmowy mają być kluczowe wyzwania stojące przed Europą, jak kwestie bezpieczeństwa, dalszego wsparcia dla Ukrainy i konkurencyjności europejskiej gospodarki. Ogólnodostępne sady powstaną dla mieszkańców Wrocławia. Pierwszy z nich jeszcze w tym roku na Wojszycach. W planach ma być około 50 drzew, jak jabłonie, grusze czy śliwy. Każdy będzie mógł z nich skorzystać, zapewnia Paulina Czarnota ze spółki Wrocławskie Inwestycje.
16: zamiast dzikich zarośli wykonawca posadzi tam, bo jak nazwa mówi,

0: fantastycznie.
1: Ja się czuję fantastycznie i wiem, że państwo też, więc w dobrym nastroju możemy się zająć tematem do piosenkarni. Około 8:45 wykonamy piosenkę z Karoliną Gonet, ale najpierw trzeba ją napisać i by ją napisać potrzebny jest temat. Mamy trzy propozycje. Pierwsza i powiem szczerze, to nasza faworytka, to temat nurogęsi. I turbo mamy nurogęsi. O co chodzi? Mniej więcej o to, o czym opowiadał we wtorkowej audycji Stefan Bobrowski z Zarządu Zieleni Miasta Stołecznego w Warszawie. Wszystko zaczęło się od tego, że jedna z mam nurogęsi została zjedzona.
2: Została zjedzona przez suma na stawach w łazienkach królewskich. No tak działa przyroda. Nurogęsi nie są małymi ptakami. No sumy dorastają do takich rozmiarów, że są w stanie, jak widać, zjeść nurogęś. Widzieliśmy też pisklaki, które zaczęły się rozpływać, ponieważ straciły ten głos matki, która cały czas je nawołuje. Dlatego ta akcja później była trudna do skoordynowania, ponieważ każde popłynęło w swoją stronę. Ekopatrol przyjechał, wezwany przez naszych pracowników. Większość została wyłapana przez nich. Kilka godzin później udało się odnaleźć ostatniego pisklaka i nasza wolontariuszka zawiozła do reszty, które w ptasim azylu bezpiecznie czekały. Następnego dnia było kolejne przejście i to była, nazwaliśmy ją turbomatką, ponieważ przeważnie droga, którą nurogęsi pokonują od łazienek do Wisły zajmuje im 3-4 godziny, czasami 2 dni. Ta pokonała tą drogę w niecałą godzinę, no więc była pogoń za nią. Udało się ją zlokalizować, udało się też te maluchy podrzucić i ta adopcja się udała.
1: Ta turbogęś ma nawet imię, Józefina, i rzeczywiście przyjęła pod swoje skrzydła te kolejne pisklęta, ma ich ze sobą teraz 21, a to chyba zasługuje na uznanie, prawda? Zwłaszcza, że zbliża się Dzień Matki. Druga propozycja do piosenkarni to informacja z Bytomia, z majówki. W Bytomiu ustanowiono wtedy rekord świata w masowym tańcu do utworu Snoop Dogga. Fantastyczne wydarzenie, fantastyczny rekord, chociaż chyba nie wszystko się udało, o czym świadczy ta wypowiedź uczestniczek.
3: Super i mamy nadzieję, że za rok też będzie taka sama atmosfera jak dzisiaj.
4: Ogólnie przyjechaliśmy stąd z Olecka, żeby ogólnie spotkać Snoop Dogga, ale jesteśmy zawiedzeni, bo go tu nie ma.
1: Taniec do Snoop Dogga, którego nie było, to druga propozycja do piosenkarni, a trzecią dziś ogólną, no matury, mamy czas matur, więc ewentualnie możemy też jakąś piosenkę o maturach napisać. Nie będę ukrywał, że nurogęsi najbardziej nam się podobają. Karolinie i mnie. Ale to państwo wybierają. 22 i 7 trójek.

0: Wybierają państwo temat piosenki, która powstanie jeszcze dziś, jeszcze przed końcem porannej audycji. Przypomnę propozycję. Po pierwsze, Turbo Mama Nurogęś, nazywana Józefiną, która ma pod skrzydłami 21 piskląt. To propozycja pierwsza. Druga to taniec, rekordowy taniec do muzyki Snoop Dogga, którego to Snoop Dogga na wydarzeniu w Bytomiu nie było. Trzecia propozycja to matury. 22 i 7 trójek.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: A teraz wracamy do sprawy remontu i modernizacji tzw. linii otwockiej. Kolejarze dobudowują tam dodatkowe tory, co wiąże się z olbrzymimi wycinkami drzew. Te wynikają z konkretnych przepisów, tak tłumaczą się przynajmniej władze PKP i Ministerstwo Infrastruktury. Ale czy faktycznie zawsze takie inwestycje muszą wiązać się z taką dewastacją? Paweł Turski.
2: Choć wycinka drzew dawno się już zakończyła, to protesty mieszkańców nie ustają.
3: Domagamy się natychmiastowego zabezpieczenia środków na wyrównanie skutków krajobrazowych i przyrodniczych na linii otwockiej.
2: A kolejarze nie zmieniają swojego zdania. Zmienić go nie mogą, bo co do zasady są niewolnikami obowiązujących przepisów.
4: Przepisy mówią, że drzewa kiedyś było kilkanaście metrów od linii kolejowej, muszą być po prostu usunięte z uwagi na bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego.
2: Marcin Machocki, członek zarządu PKP PLK.
4: Są takie przypadki, jak mieliśmy na linii Działdowo-Olsztyn tej zimy, kiedy drzewa nie były usunięte w bezpiecznej odległości, co przełożyło się na wielodniowe wstrzymanie ruchu na bardzo ważnej linii.
2: Kolejarze do takich sytuacji dopuszczać nie chcą i dlatego pracują już wraz ze swoim właścicielem, Ministerstwem Infrastruktury, nad zmianami przepisów. Po 7 latach ma powrócić zasada wycinania wszystkich drzew w odległości 15 metrów od torów kolejowych.
5: To działało.
2: Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury.
5: Tam, gdzie to zrobiliśmy, nie spadło do dzisiaj ani jedno drzewo, bo mam raporty z tych lokalizacji i muszę mieć taką sytuację przy rosnącym dzisiaj ruchu. Drzewo na torach takiej linii jak Warszawa-Gdańsk oznacza tysiące minut opóźnień.
2: Z propozycją zmian przepisów nie zgadzają się działacze na rzecz ochrony przyrody.
6: Te przepisy powinny być bardziej elastyczne.
2: Adam Wajrak, przyrodnik, dziennikarz Gazety Wyborczej.
6: My w tej chwili mamy do czynienia z niezwykle szybko postępującą katastrofą i klimatyczną i przyrodniczą i po prostu potrzebujemy drzew i za drzewie. Ministerstwo Klimatu i Środowiska i Ministerstwo Infrastruktury powinny się wspólnie zastanowić nad tym, jak to sobie z tym poradzić i zaproponować jakieś rozwiązania.
2: Rozwiązania takie są. Do wielu inwestycji już dziś podchodzimy indywidualnie. Takim przykładem jest chociażby linia Helska, odpowiada wiceminister infrastruktury.
5: Tam nie da się wyciąć pasa 15 metrów, bo byśmy ogołocili Hel. Jest wiele lokalizacji, gdzie to podejście będzie indywidualne, bo to są linie górskie, podgórskie. Mamy linie, które idą w przekopach, wąwozach. Cała linia z Jeleniej Góry do Szklarskiej Poręby tak wygląda. Gdzie się dało wyciąć, to wycięliśmy. Gdzie się nie da, trzeba w inny sposób zabezpieczać.
2: Gdzie się dało wyciąć, to wycięliśmy. Tylko po co zawsze ciąć? Przecież dwumetrowe drzewo rosnące 13 metrów od torów nie może spadając zakłócić ruchu kolejowego.
6: Przecież mamy drzewa z różnej wysokości. Te drzewa mogą być przycinane, mogą być pielęgnowane. To nie jest tak, że to musi się odbywać wszędzie.
2: Złożyłem wiceministrowi infrastruktury Piotrowi Malepszakowi propozycję przepisu chroniącego drzewa niskie i odsunięte od torów. W odpowiedzi usłyszałem, że taki zapis ma szansę wejść w życie.
5: Jestem przed rozmową z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Zgłaszał się do mnie w tej sprawie minister Dorożała. Jak najbardziej możemy porozmawiać o tego typu zapisach.
2: Nowe przepisy dotyczące wycinki drzew w odległości 15 metrów od torów kolejowych mają być uchwalone do końca czerwca.
0: Oczywiście będziemy na bieżąco pilnować sprawy i sprawdzimy, czy rzeczywiście obiecane zapisy trafią do rozporządzenia. Tymczasem kolejarze, stosując się do wciąż obowiązujących przepisów, zapowiedzieli, że w ciągu 2 miesięcy przedstawią projekt nasadzeń. Nasadzeń nowej zieleni wzdłuż linii otwockiej. Tak jak sami państwo słyszą, chcąc nie chcąc do tematu będziemy jeszcze wracać. Ale raczej chcąc, bo temat to ważny. Klaxons i Golden Scans w Trójce teraz za 12 minut 7.

0: Za 10 minut będzie godzina 7. W Trójce to czas na cykl Piotra Łodeja.
1: News albo fake news.
2: Informacja o tym, że po Sopocie nie mogą poruszać się osoby z niepełnosprawnością, obiegła internet i wywołała falę oburzenia. Ale rzeczywistość okazuje się znacznie bardziej złożona. Sprawdzamy, jak z pozoru niewinny znak drogowy pokazał, jak blisko do dezinformacji. Państwa i moim gościem jest Emil Bogumił z portalu esopot.pl. Dzień dobry, witam w Trójce.
3: Dzień dobry.
2: W Sopocie wprowadzono jakikolwiek zakaz dotyczący osób poruszających się na wózkach?
3: W Sopocie, jak i w całej Polsce, nie można wykluczać osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Tutaj informacja, która pojawiła się w mediach społecznościowych, można nazwać ją jako całkowicie zmyśloną.
2: A skąd się wziął ten przekaz na platformach społecznościowych? Od czego się zaczęło?
3: W mediach społecznościowych pojawiły się wpisy sugerujące, że w okolicy Sopockiego Mola osoby na wózkach inwalidzkich nie mogą się poruszać. Jedna z radnych dzielnicowych w Gdyni zamieściła taką dezinformację. Obok pojawiło się zdjęcie, zakaz jazdy w obu kierunkach oraz tabliczka dotyczy także z namalowaną osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim. Autorka wpisu sugeruje, że osoby poruszające się na wózku inwalidzkim nie mogą poruszać się w okolicy Sopockiego Mola.
2: Pana zdaniem to błędna interpretacja czy celowe wprowadzanie w błąd? Jeśli tak, to jaki jest cel tej dezinformacji?
3: Jeśli osoba, która zamieszcza taki wpis, posiada prawo jazdy, jestem przekonany, że jest to celowa dezinformacja, bo prawo jazdy wskazuje, że ta osoba zna przepisy ruchu drogowego.
2: W komentarzach było więcej emocji, czy jednak wiedzy interpretacji przepisów opartych na faktach?
3: Dyskusja od razu objęła dużo szerszy obszar. Parkowanie, poruszanie się samochodem, poruszanie się rowerem w Sopocie. No ale na szczęście pojawili się również internauci, którzy powiedzieli: ostudźcie swoje głowy. Ten znak dotyczy samochodów osobowych oraz osób niepełnosprawnych, które posiadają kartę parkingową i wcale nie wskazuje na to, że przy okolicy Sopockiego Mola nie można poruszać się na wózku inwalidzkim.
2: Emocje w internecie no, to jedno, ale jakie realne konsekwencje może mieć rozpowszechnianie takich nieprawdziwych informacji, na przykład dla wizerunku samego miasta?
3: Gdyby taka informacja nie została sprostowana, według mnie wizerunkowo jest to nie do odrobienia. Mam wrażenie, że mało który turysta chciałby odwiedzić taką atrakcję czy taki kurort, który wyklucza z życia społecznego osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. A to nie pierwszy przypadek, jeśli chodzi o ten zakaz, który okazał się fake newsem.
2: Przypomnę, naszym gościem jest Emil Bogumił z serwisu esopod.pl. Bardzo dziękuję za ten fragment naszej rozmowy.
3: Dziękuję bardzo.
2: A całość w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia.
1: News albo fake news.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
11: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
12: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Żegnamy reklamy.
18: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 7 maja, jest 7. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
19: Dron uderzył w magazyn paliwa na Łotwie. W kraju ogłoszono alarm.
20: 25 lat więzienia dla ojczyma Kamila z Częstochowy. Obrona zapowiada apelację.
19: Kolejna odsłona politycznej walki o kryptowaluty. Prezydent składa swój projekt ustawy.
20: Dwa drony wleciały w przestrzeń powietrzną Łotwy. Nad ranem ogłoszono alarm o zagrożeniu z powietrza w kilku rejonach wschodniej części kraju.
19: Mieszkańcy otrzymali alerty na telefony komórkowe. Kamil Zalewski.
21: Według wstępnych informacji jeden z dronów mógł spaść w Rzeżycy, gdzie znajduje się magazyn paliwa. Straż pożarna poinformowała jednak, że po przybyciu na miejsce nie stwierdzono otwartego ognia. Portal LSM podaje, że drony wleciały od strony Rosji. Jednak jak zaznaczyło wojsko, nie oznacza to automatycznie, że były to rosyjskie bezzałogowce. Łotewskie media przypominają, że wcześniej w podobnych zdarzeniach chodziło o ukraińskie drony wykorzystywane do ataków na rosyjską infrastrukturę. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
20: Blisko 500 strażaków walczy z pożarem Puszczy Solskiej koło Biłgoraja na Lubelszczyźnie. Sytuacja jest opanowana, choć nadal bardzo ciężka, mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński.
19: Nie ma decyzji o ewakuacji mieszkańców Józefowa. Strażacy wycięli pas lasu, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia, informuje burmistrz miasta Roman Dziura.
15: Głównie pali się po szycie. Objechaliśmy przed chwilą nawet ze strażakami, żeby trochę uspokoić naszych mieszkańców, bo ten dym taki gęsty, on uruchamia ogromny lęk. Został wycięty pas lasu za oczyszczalnią ścieków, tak żeby odciąć ewentualny pożar od miasta.
19: O 8.13 gościem rozmowy politycznej w Trójce będzie Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.
20: To najprawdopodobniej nie koniec sądowej batalii w sprawie opiekunów Kamilka z Częstochowy. 8-latek zmarł w wyniku pobicia i oparzenia przez ojczyma.
19: Wczoraj sąd w Częstochowie skazał Dawida B. na 25 lat więzienia, a matkę chłopca na 16 lat za pozostawienie dziecka w bezpośrednim zagrożeniu życia.
16: 25 lat więzienia to kara za wiele przestępstw, mówił rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie Dominik Bogacz.
22: Spowodował u małoletniego Kamila ciężkie obrażenia ciała, których następstwem był zgon pokrzywdzonego oraz znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem.
16: Prokuratura chciała, żeby Dawid B. odpowiadał za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, a nie tylko za znęcanie się, mówi prokurator Monika Ryszkiewicz-Jakubowska.
23: Wyrok jest nieprawomocny, przysługuje od niego oczywiście apelacja i z dużą dozą prawdopodobieństwa zostanie złożony wniosek o uzasadnienie.
16: Również siostra Kamilka Magdalena Mazurek liczy na surowszą karę dla sprawcy.
24: To nie zwróci życia mojemu bratu, ale kary powinny być surowe.
16: Rzecznik praw dziecka Monika Horna-Cieślak również liczy na apelację.
25: Sprawa będzie dalej prowadzona przez sąd wyższej instancji.
16: Na karę w zawieszeniu sąd skazał też dwoje krewnych, Wojciecha i Anetę J., którzy razem mieszkali, ale nie zareagowali na znęcanie się nad dzieckiem. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
19: Prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach.
20: Są w nim m.in. zapisy o ochronie konsumentów i inwestorów oraz skuteczny nadzór państwa nad rynkiem kryptoaktywów, mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
26: Ten projekt jest projektem kompromisowym po to, żeby zakończyć ten chocholi taniec rządu i Donalda Tuska. Wyjście naprzeciw tym, którzy oczekują na regulację tego rynku, bo podkreślę, pan prezydent jest za mądrą, rozsądną, zgodną z konstytucją regulacją tego rynku.
19: Do prezydenckiego projektu odniósł się wicepremier Radosław Sikorski. Powiedział, że takie regulacje powinny być przygotowywane przez ekspertów.
27: Co prezydent w ogóle ma do zgłaszania ustaw o kryptowalutach? Przecież to są bardzo skomplikowane kwestie. Mówimy o ustawie, która jest wdrożeniem dyrektywy europejskiej. Wdrażanie dyrektyw europejskich jest zadaniem rządu.
20: Prezydent dotychczas dwukrotnie zawetował rządową ustawę o kryptoaktywach. W tym tygodniu do Sejmu ma trafić trzeci projekt, który zaostrza kary za oszustwa kryptowalutowe.
19: Weneckie Biennale rozpoczęte. Oficjalne otwarcie co prawda w sobotę, ale już od wczoraj wystawę główną i pawilony narodowe mogą odwiedzać kuratorzy czy dziennikarze.
20: W Wenecji jest wysłanniczka Trójki Agnieszka Obszańska.
28: Po południu oficjalnie otworzył się polski pawilon, a w nim praca Języki z wody autorstwa Bogny Burskiej i Daniela Kotowskiego, która przyciągnęła tłumy. A opowiada Agnieszka Pindera, komisarka pawilonu polskiego na Biennale Sztuki w Wenecji.
29: To jest ogromna przyjemność być tutaj i obserwować publiczność tak tłumnie przewijającą się przez pawilon. Myślę, że w tym przypadku dzieje się coś rzeczywiście wyjątkowego.
28: A przed nami kolejne otwarcia i kolejne protesty wobec dopuszczenia Rosji i Izraela do udziału w tegorocznej edycji.
29: Tegoroczne Biennale jest Biennale, o którym będziemy pamiętać, myślę, latami. Jeżeli oddamy oprawcom platformę, to w pewien sposób to oni wygrają, a nie strona światła, strona pokoju, strona solidarności z Ukrainą i Palestyną.
28: A aktów solidarności i protestów zapowiadanych jest tutaj coraz więcej. Z Wenecji Agnieszka Obszańska.
19: To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
18: Jest 5 po 7, to czas na sport. Adam Malecki, dzień dobry.
30: Dzień dobry Państwu. Paris Saint-Germain, Arsenal, Londyn. Oto skład finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Kanonierzy we wtorek pokonali u siebie 1-0 Atletico Madryt, a wczoraj Paris Saint-Germain, które wygrało w pierwszym szalonym meczu w Paryżu 5-4, zremisowało z Bayernem w Monachium 1-1. Do awansu wystarczyło. PSG wyszło na prowadzenie już w trzeciej minucie po trafieniu Dembele. Bawarczycy szturmowali bramkę Paryżan, ale bili głową w mur. Dopiero w doliczonym czasie gry wyrównał Harry Kane. Za późno. PSG z Arsenalem w wielkim finale zagrają w Budapeszcie 30 maja. A w siatkówce, jeśli ktoś czekał na wielkie emocje, no to się doczekał. W finale plus ligi wszystko rozstrzygnie się w piątym meczu. Bogdanka Luk Lublin prowadziła w rywalizacji do 3 zwycięstw 2-1. Podejmowała Aluron Warte Zawiercie u siebie, a pierwszego seta wczoraj wygrała. Szło jak z płatka. Jednak Warta podniosła się i wygrała 3-1, przedłużając walkę do decydującego starcia, mówi Bartłomiej Bołądź.
1: Myślę, że najważniejsze, że po tych dwóch słabszych meczach wróciliśmy do swojej dyspozycji. Może nie jeszcze idealnie, ale już było na pewno lepiej. I co, możemy tylko się z tego cieszyć, ale nikt jeszcze nie wygrał tego mistrzostwa, więc co, my skupiamy się na tym, żeby wrócić teraz do domu, zregenerować się i mam nadzieję, że po prostu w ostatnim meczu wyjdziemy i zagramy na swoim poziomie.
30: Początek niedzielnego meczu o 14:45. Na swoim poziomie zagrał Projekt Warszawa, który wygrywając czwarty mecz o brązowy medal za Sekoresowią Rzeszów, wskoczył na najniższy stopień podium plus ligi. W koszykówce w Orlen Basket Lidze już wszystko jasne. Wiemy, które drużyny zagrają w playoffach. Na pierwszym miejscu rundę zasadniczą kończą obrońcy tytułu. Legia Warszawa wygrała z Kingiem Szczecin po dogrywce 88-84. Szczecinianie spadli na drugą pozycję. Awans do playoff zapewnili sobie także Śląsk Wrocław, Trefl Sopot, Dziki Warszawa i Arka Gdynia. W play-in o dwa pozostałe miejsca w ósemce zagrają Anwil Wosławek, Zastal Zielona Góra, MKS Dąbrowa i Stal Ostrów Wielkopolski. A w tenisie Polacy zeszli z rzymskiego Foro Italico na tarczy. Z turniejem już w pierwszej rundzie pożegnali się Magdalena Fręch i Linet oraz Hubert Hurkacz. Fręch przegrała w trzech setach z Filipinką Jalą, Linet w dwóch setach z Niemką Marią, a Hurkacz w trzech z Niemcem Hafmanem. Iga Świątek zmagania w Rzymie rozpocznie od drugiej rundy. Jej przeciwniczką będzie Amerykanka Katie McNally.
18: Zachmurzenie będzie dziś na ogół duże i mamy w prognozie pogody deszcz. Przed południem w pasie od Zielonej Góry i Wrocławia do Suwałki Białegostoku, po południu przede wszystkim w Polsce południowej i wschodniej. No i też w tych rejonach możliwe dziś będą burze, burze z porywistym wiatrem. Tego obawiają się strażacy walczący z pożarem Puszczy Solskiej. Jeśli chodzi o temperaturę maksymalną, to dziś będzie od 10 stopni na północnym zachodzie kraju do 25 na południowym wschodzie.
0: Zapraszamy do reklamy.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid. Żegnamy reklamy.
18: Jest 6:59.
0: Zapraszamy do Trójki.
18: Zapraszamy w składzie Anna Regulska, Józef Niewiarowski, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Ale przede wszystkim są państwo i państwo już wybrali temat do piosenkarni.
5: Oczywiście głosuję za Turbo Nuro Josefino.
6: Ja bym się też przychylił do tej nurogęsi, skoro aż 21 młodych wzięła po skrzydła. No to coś może z tego wyjdzie Karolinie i Robertowi.
7: Turbo matka i dzień matki i ta turbo matka wariatka i te małe pisklaczki, jest to tak słodkie i kochane i jeszcze się wbija w tą naszą wiosnę, więc to musi być tylko to.
8: Gdyby było 800+ dla nurogęsi, to ta nurogęś, która podjęła się czy to do wychowania dodatkowej dziesiątki, naprawdę co miesiąc mogłaby sobie kupić jakiś mały samochodzik, żeby je wozić.
10: To jest praktycznie gotowy tekst na piosenkę z drobnymi przeróbkami, jeśli się dobrze w niego wsłuchać. No super opowieść.
11: Taka mama, tyle dzieci, no wspaniałe.
18: No to mam wrażenie, że to był wybór jednogłośny. Chyba nie było telefonów o innych tematach, więc tak napiszemy z Karoliną piosenkę o turbomamie, turbo Józefinie Nurogęsi, która ma pod skrzydłami 21 piskląt. 6:50, no to my się zabieramy za pisanie w wolnych chwilach, ale nie będzie ich wiele, bo dużo jeszcze tematów w porannej audycji. Za chwilę porozmawiamy z Radosławem Czyżem o filmach klasy B. Niekoniecznie udanych, ale kultowych produkcjach.

0: 14 minut po godzinie 7, tu Trójka i audycja poranna. Mamy czwartek, zbliża się trójkowy pokaz filmu Klątwa Doliny Węży. Z autorską narracją Łony ten pokaz w poniedziałek w Trójkowym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I do tego tematu jeszcze dziś wrócimy, bo będziemy mieli dla Państwa wejściówki z zaproszenia, ale na razie porozmawiajmy o kinie. Klasy B, choć chyba akurat Klątwa Doliny Węży nie miała być filmem klasy B. W studiu Radosław Czysz, dziennikarz filmowy, współautor trójkowego podcastu Odcinek po odcinku. Dzień dobry, Radku.
1: Dzień dobry.
0: To na czym polega magia kina klasy B? Tych produkcji, które czasami celowo, bo taki miały budżet, czasami przypadkowo, bo mimo budżetu stały się kiepskimi filmami, ale ludzie je kochają.
1: Tak, mówi się, że to jest kino tak złe, że aż dobre. I faktycznie to od klasa B to jest pojemny zbiór, ale moglibyśmy nawet niżej zejść do literki Z i czasem te filmy faktycznie albo przez swoją nieporadność, albo przez właśnie bardzo niski budżet, albo przez absurdalne scenariusze, które wymagały bardzo wysokiego budżetu, żeby zostać zrealizowane, ale są realizowane bardzo chałupniczo. No wypadają groteskowo, śmiesznie. Czasem zamierzenie, czasem niezamierzenie. Bo są też tacy reżyserzy, jak nie wiem, Peter Jackson na przykład, reżyser trylogii Władcy Pierścieni, zaczynał od robienia niskobudżetowych horrorów, które z założenia miały być bardziej śmieszne niż straszne, więc są też tacy twórcy. No i takie kino po prostu daje bardzo dużo rozrywki, bo często nie wierzymy, że to, co widzimy na ekranie, ktoś naprawdę zrealizował.
0: Że to w ogóle możliwe, gdy mówisz o takich filmach, które powinny mieć wielki budżet, ale go nie miały i to nie do końca się sprawdziło, to przychodzi mi do głowy Wiedźmin. Ten na Wiedźmin przykład, z Michałem Żebrowskim.
1: Na przykład tak. Tam jest sporo takich elementów, które można by do takiego kina zaliczyć. Zwłaszcza wersja filmowa, która też w montażu zrobiono z tego i tak średniego scenariusza koszmarek prawdziwy, więc tam nic nie ma ładu i składu, więc tak, jakby jest to dobry przykład.
0: A ty lubisz oglądać takie filmy? Też czerpiesz przyjemność z tego takiego, nie wiem, to się chyba mówi cringe,
1: można tak mówić, ale nie zawsze jakby oglądanie czegoś takiego wywołuje cringe. To zależy chyba od danego tytułu. Lubię, jakby teraz oglądam tego mniej niż kiedyś, ale nie wiem, w liceum byłem bardzo dużym fanem. Też jakoś wtedy mniej więcej z Bartkiem Przybyszewskim, teraz z Podcasteksu, ale wtedy kolegą z liceum założyliśmy fanpage, bardzo złe filmy, gdzie pisaliśmy właśnie o tego typu kinie, więc wtedy to była jakaś taka moda, żeby wypożyczać kiepskie rzeczy albo z wypożyczalni DVD, albo z wypożyczalni internetu, bo to były jeszcze czasy wszechobecnego piractwa i robić dla znajomych takie pokazy po prostu u kogoś w mieszkaniu kiepskich horrorów.
0: Dzisiaj takie pokazy chyba się cieszą popularnością, organizowane dużo, w kinach. Ludzie przychodzą oglądać te filmy wspólnie.
1: Tak, jest sporo tego typu pokazów. Taka seria Najlepsze z Najgorszych jest chyba tutaj najlepszym przykładem tego. No i często te pokazy są wyprzedane, bo jest jak na niedużą ilość pokazów, w porównaniu do pokazów jakby premierowych dużych filmów, jest jakby paradoksalnie dość dużo odbiorców, którzy lubią tego typu kino i chcą je oglądać właśnie na wielkim ekranie. Więc tak, takie pokazy cieszą się sporą popularnością.
0: To za chwilę przejdziemy do filmu Klątwa Doliny Węży, ale w tym przypadku ta premiera, która, no, w zasadzie premiera, ale ten pokaz, który szykuje się w Trójce, zawiera jeszcze tą autorską narrację Łony, tak, który tam dopowiada, jest narratorem tego filmu. To dobry pomysł, twoim zdaniem?
1: To dobry pomysł, zwłaszcza jeżeli myślimy o medium radiowym, bo tutaj narracja jakby dużo, dużo pomaga, ale mi ten pomysł przypomina pokazy, które też kiedyś się odbywały, tu już raczej od święta niż cyklicznie, pokazy z lektorem na żywo, kiedy na przykład, nie wiem, Tomasz Knapik, nieodżałowany, na żywo czytał dialogi bardzo kiepskich filmów, to była taka dodatkowa warstwa jeszcze czegoś robionego ponad to, co widać na ekranie. I tutaj myślę, że z tą narracją Łony jest podobnie, że to jest taki dodatkowy walor, który może podnieść jeszcze jakąś komiczną może rangę tego, co oglądamy.
0: Mówimy o pokazie, który odbędzie się w Trójkowym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej w poniedziałek, właśnie z autorską narracją Łony, o pokazie filmu Klątwa Doliny Węży. To jak z tym filmem było? To z założenia film kiepski, film klasy B, czy przypadek?
1: No wydaje mi się, że reżyser Marek Piestrak nie chciał zrobić złego filmu. To człowiek, który w czasach PRL-u robił rzeczy ambitne, gatunkowe, takie powiedzmy zachodnie, no ale budżety były jakie były. Też warsztat był jaki był.
0: I próba hollywoodzkiego obrazu w stylu Indiana Jonesa nie mogła się skończyć dobrze.
1: Musiała się skończyć mniej więcej tak. Zwłaszcza, że też scenariusz tam akurat w przypadku Doliny powiedzmy nie jest najlepszy. Natomiast należy na pewno pochwalić ambitną próbę, jakby, że w ogóle ktoś chciał się silić na coś takiego. Jak przypomnę sobie na przykład filmy Szulkina, no one też były bardzo ambitne, to też była próba robienia science fiction, no ale to jednak był autor z wyjątkowym warsztatem i wizją. Tutaj może nie do końca tak sprawny twórca wziął się za ten temat, no i jakby wyszła Klątwa Doliny Węży, dzisiaj uznawana za kultowy klasyk też kina PRL-u.
0: Tak, kino PRL-u, Roman Wilhelmi, Wietnam, dżungla, co tam się jeszcze dzieje w tym filmie, powiedzmy pokrótce.
1: Są węże oczywiście, tutaj tytuł wiele zdradza, tych węży jest dużo, jest też klątwa oczywiście. No i dzieją się różne fantastyczne, niekoniecznie w tym pozytywnym znaczeniu tego słowa, tylko w tym raczej kuriozalnym rzeczy. No, nie chcę tutaj zdradzać za wiele, bo ja też ten film, mimo że słyszałem o nim od lat, oglądałem dość późno w życiu i myślę, że wśród słuchaczy Trójki są też ludzie, którzy no słyszeli, tak, było coś takiego, ale nigdy tego nie widzieli. No wolałbym nie zdradzać, co się tam dzieje, że to jednak ten pierwszy pokaz, zwłaszcza tak wyjątkowy, może być tutaj miłym zaskoczeniem.
0: No właśnie, bo będzie okazja w poniedziałek o 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej pokaz filmu Klątwa Doliny Węży z autorską narracją Łony. Zapraszamy w imieniu Łony, w imieniu także Agnieszki Opszańskiej, która będzie też na miejscu i poprowadzi później spotkanie. I mamy dla Państwa wejściówki na ten pokaz. Zapraszamy już teraz. 22 i 7 trójek to numer, który należy wybrać. Józek będzie Państwa zapisywał, a o filmie Klątwa Doliny Węży i w ogóle o kinie klasy B opowiadał o poranku w Trójce Radek Czyż, dziennikarz filmowy, współautor trójkowego podcastu Odcinek po odcinku. Bardzo dziękuję. Teraz słuchamy piosenki dnia.

0: Lime Garden, czyli dziewczyny z Brighton, proponują taki nowy singiel Cross My Heart i my też go proponujemy dziś jako piosenkę dnia.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Mamy 7 dzień maja, to oznacza, że już za abiturientami podstawowe, obowiązkowe egzaminy maturalne z polskiego, matematyki i języka obcego, ale trwa tegoroczny maraton maturalny, teraz czas na rozszerzenia. A te są wręcz niezbędne w trakcie rekrutacji na studia. Martyna Szymczakowska.
2: Każdy maturzysta musi wybrać minimum jeden przedmiot dodatkowy, który napisze na poziomie rozszerzonym. Wyjątkiem są absolwenci techników, którzy mają certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Oni mogą, ale nie muszą zdawać egzaminu dodatkowego. Z kolei maksymalna liczba rozszerzeń, które mogą wybrać maturzyści, to 6. W całym kraju zdecydowało się na to około 330 osób. A najwięcej maturzystów wybrało 2 przedmioty dodatkowe.
3: Biologię i chemię.
4: Z angielskiego i z biologii.
3: Z angielskiego.
5: Geografię i polski.
6: Biologię, chemię i angielski.
2: Wybór przedmiotów najczęściej jest podyktowany wymaganiami uczelni. I tak na przykład na prawo konieczne są polski i historia, a na medycynę biologia i chemia.
3: Mam plan pójść na medycynę.
4: Może medycynę, ale jeszcze zobaczę. No są trochę wymagające, no ale jak przez 4 lata się uczyło tych wszystkich przedmiotów, no to jednak no w miarę tak łatwo się uczyło już pod całą maturę.
7: Głównie rozwiązywałam arkusze z poprzednich lat i jakieś takie filmiki naukowe i książki.
6: Biologia na pewno jest trudna. Chemii nie nazwałbym szczególnie trudną. Przygotowywałem się sam w domu. Muszę się przyznać, że przez ostatnie 3 tygodnie faktycznie zgłosiłem się po korepetycje.
2: Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że najrzadziej wybierane są język łemkowski, kaszubski i łacina. W sumie te egzaminy napisze nieco ponad 250 osób. Jednym z najmniej popularnych przedmiotów jest też filozofia. Będzie ją zdawać około 2000 maturzystów.
3: Trochę z tego powodu, że filozofia należy do tych przedmiotów, które może dyrektor w pierwszym roku liceum wybrać. Uznałem, że jest to na tyle przyjemny przedmiot, że chciałbym go kontynuować. W tym roku zacząłem chodzić na korki właśnie z filozofii do dziewczyn i była na tyle inspirującą nauczycielką, że rozważam w tym momencie pójście na studia na filozofię.
2: Wyniki tegorocznych matur 8 lipca.
0: A opowiadała o maturach, maturzystach i ich wyborach tych rozszerzonych egzaminów maturalnych Martyna Szymczakowska.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
0: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 7.30. Na skrót serwisu zaprasza Romuald Wójcik.
8: Dwa drony naruszyły przestrzeń powietrzną Łotwy. Bezzałogowce nadleciały od strony Rosji i spadły na wschodzie kraju. Ekspert do spraw bezpieczeństwa profesor Daniel Boćkowski ocenia, że może to być rosyjska prowokacja.
9: Być może, że to jest taki sygnał dla państw natowskich, że skoro pozwalaliście, bo takie oskarżenia podały, przelatywać ukraińskim dronom, to teraz ponosicie tego konsekwencje.
8: Drony nadleciały od strony Rosji, ale jak zaznacza łotewska armia, nie oznacza to automatycznie, że były to rosyjskie bezzałogowce. Media przypominają, że wcześniej w podobnych zdarzeniach chodziło o ukraińskie drony wykorzystywane do ataków na rosyjską infrastrukturę. Nie ma rozejmu między Ukrainą i Rosją. Obie armie atakowały z powietrza obiekty przeciwnika. Rosjanie uderzyli w Dniepr. Ukraińcy wysłali bezzałogowce w kierunku Moskwy i kilku innych regionów centralnej Rosji. Kijów ogłosił bezterminowy rozejm od 6 maja. Moskwa zapowiedziała, że powstrzyma się od działań zbrojnych 8 maja. Według wstępnych informacji w nocy rosyjskie drony zaatakowały Dniepr. Na razie wiadomo o 6 rannych i kilku uszkodzonych budynkach. Z kolei ukraińskie drony dotarły do Briańska, Saratowa, Samary i Moskwy. Przedstawiciele państw Unii oraz Parlamentu Europejskiego zawarli w Brukseli długo oczekiwane porozumienie łagodzące przepisy o sztucznej inteligencji. Zmiany mają pomóc firmom w walce z biurokracją i znacząco wzmocnić cyfrowe bezpieczeństwo. Regulacje przesuwają z sierpnia tego roku na grudzień przyszłego termin wejścia w życie wymogów dla systemów AI wysokiego ryzyka. Kolejny serwis trójco o 8.
7: Do 8 jeszcze ponad 28 minut. No to spokojnie, jeszcze dużo czasu do 8. Teraz ekonomia w trójce i Sylwia Zadrożna.
10: Dzień dobry, zapraszam. Zaskoczenia nie było. W maju Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Rok temu obniżyła je po raz pierwszy po 16 miesiącach. Jeszcze pod koniec kwietnia.

0: 7 zł, komentują analitycy ING Odpowiedzialne Finanse. ZUS to podmiot, wobec którego przedsiębiorcy deklarują największą skłonność do opóźnień płatności. Firmy, które mają kłopoty finansowe, najczęściej odkładają zobowiązania wobec instytucji publicznych oraz dostawców o niewielkim znaczeniu operacyjnym, mówi Waldemar Rogowski, główny analityk BIK Info Monitor.
1: Relacje kluczowe dla ciągłości działania firmy, pracownicy, instytucje finansowe czy strategicznie dostawcy są traktowani jako priorytetowe i w mniejszym stopniu narażone na opóźnienia. ZUS znalazł się na czele rankingu podmiotów, wobec których firmy deklarują największą skłonność do opóźnień płatności, wyprzedzając dostawców materiałów biurowych czy urząd skarbowy. I jest to dość zaskakujące.
0: Najniższą skłonność do opóźnień firmy deklarują wobec księgowych oraz dostawców towarów i surowców niezbędnych do prowadzenia działalności. Ceny paliw dziś niższe. Litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6 zł i 46 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 26 groszy. Jak podaje epetrol.pl, najtańsze paliwo jest obecnie w Wielkopolsce i na Śląsku. 756 milionów transakcji wykonali w pierwszym kwartale bieżącego roku użytkownicy Blika. To oznacza, że w każdej godzinie pierwszego kwartału realizowano średnio niemal 350 tysięcy transakcji. Warszawa po raz pierwszy stała się najbardziej popularnym połączeniem z lotniska w Tallinie. W kwietniu stolica Polski pod względem liczby pasażerów wyprzedziła tradycyjne trasy do Rygi i Helsinek, poinformował główny port lotniczy Estonii. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł. 60 groszy, a euro 4,23.
2: Czwartek będzie pochmurny i deszczowy. Deszczowy przede wszystkim w pasie od Zielonej Góry i Wrocławia po Suwałki i Białystok. To przed południem, bo po południu deszczowo będzie w południowej i wschodniej Polsce i w tych rejonach możliwe dziś także burze. Burze z porywistym wiatrem. Jeśli chodzi o temperaturę maksymalną na dziś, to będzie od 10 stopni na północnym zachodzie kraju do 25 na południowym wschodzie. W centrum 18, 19, prawie 20. Temat do piosenki, którą piszemy z Karoliną Gonet, już wybrany. Ten temat to Nurogęś, Turbomama, która ma pod swoimi skrzydłami 21 piskląt. Piosenka powstaje, ale przydałby się tytuł i to jest zadanie dla państwa. 2 2 i 7 3. Za chwilę zajrzymy za to w porannej audycji do Wenecji, na Biennale, w ramach przeglądu prasy.

0: To Lady Hawk i Back of the Van w Trójce za 22 minuty 8.
1: Przegląd prasy.
0: Wyjazdowy, bo dziś zaglądamy na Biennale do Wenecji, gdzie jest Agnieszka Opszańska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Buongiorno, powinnam powiedzieć.
0: Buongiorno. Agnieszko, chciałem ci tylko powiedzieć, że bardzo szybko schodzą, jak świeże bułeczki, wejściówki na poniedziałkowy pokaz Klątwy Doliny Węży.
2: No, nie wierzę. Pięknie nam syczą węże w takim razie. Ale węże syczą. Kto nie chciałby zobaczyć zupełnie na poważnie, to mówię, Klątwy Doliny Węży i to jeszcze z autorską interpretacją Łomy.
0: A jeszcze później spotkanie, które poprowadzisz, także przypominamy, 22,7 trójek w sprawie wejściówek. Można do nas dzwonić w poniedziałek o 19:00, pokaz Klątwy Doliny Węży, ale na razie skupiamy się na wydarzeniach w Wenecji.
2: Zapraszam bardzo serdecznie. A propos ptactwa, bo słyszałam, że wspominałeś coś o nurogęsiach.
0: A tak, piszemy piosenkę o
2: nurogęsiach. Piszecie piosenkę o nurogęsiach. To ja wam zaproponuję kolejny temat. Otóż tuż przed pawilonem Polski na 61. Biennale w Wenecji, Biennale Sztuki, dodam, umościła się mewa. Tak jest tutaj, że bardzo dużo mew jest na całym terenie. Są dwa wielkie tereny wystawiennicze tutaj na Biennale, to jest Giardini i Arsenale. I właśnie w Giardini, czyli ogrodzie Biennale, to jest prawdziwy piękny ogród założony w XIX wieku, działają sobie pięknie mewy, a teraz mają czas wnoszenia jaj. I dokładnie parę dni temu, przed pawilonem Polski, zanim się jeszcze otworzył, mewa przyfrunęła, zasiadła i tak sobie dumnie siedzi i teraz wszyscy na nią patrzą.
0: To nie powinien być bocian? Skoro to polski pawilon?
2: To są Włochy. To jest
0: wenecki gołąb, czyli mewa.
2: Wenecki gołąb, mewa dumnie strzeże pawilonu. Specjalne służby zbudowały już jej specjalne barierki, żeby jej za bardzo nie przeszkadzać. Ona po prostu tam siedzi i przygląda się temu przedziwnemu światu.
0: Co można, Agnieszko, zobaczyć w tym polskim pawilonie i czy są jakieś prasowe głosy na temat tego, że jest najlepszy?
2: O, to jest bardzo dobre pytanie, bo to Biennale Sztuki na pewno przejdzie do historii jako jedno z tych, o którym ciszę i mówi się najwięcej w ostatnich latach. Przypomnę, że Biennale w Wenecji, Biennale Sztuki odbywa się co 2 lata. No i oczywiście ogromne kontrowersje związane z powrotem Rosji i Izraela do pawilonów. Zatem tak. Na dobrą sprawę, Biennale stoi pod znakiem protestów w tym roku, ale nie tylko, bo wszystkich, których spotykam, których pytam, od dziennikarzy przez kuratorów branży sztuki, bo to są na razie preotwarcia, oficjalne otwarcie jest w sobotę dla wszystkich, mówią, nie dajmy zdominować narracji po prostu tylko mówieniem o Rosji. Ale o Rosji mówi się tutaj bardzo dużo, a dokładnie pawilon polski, który otworzył się wczoraj, oblegany bardzo mocno, bo to jest tak, że otwarcia nie są wszystkich pawilonów jednego dnia. Tych pawilonów jest 32 pawilonów narodowych na terenie Giardini. No i te pawilony otwierają się sukcesywnie. Bardzo dużo ludzi przybyło, żeby zobaczyć pracę polskiego duetu Bogny Burskiej i Daniela Kotowskiego, artysty głuchego, który tworzy wraz z Bogną przepiękną opowieść i wraz jeszcze z bardzo ważnym chórem, który jest zarówno niemy i foniczny. Piękna jest to metafora o wykluczeniu. Czyli bardzo także o tym, co dzieje się tutaj na Biennale Wenecji. Właściwie to o braku wykluczenia. Świetnie przyjęty jak na razie pawilon, ale oczywiście bardzo dużo mówi się tutaj i pisze o tym, żeby sztuka nie zniknęła nam z oczu, bo ta sztuka opowiada także o rzeczach trudnych, odnosi się do rzeczywistości i opowiada, reaguje na bieżąco na to także, co się dzieje w Ukrainie w związku z Rosją.
0: Ja wierzę, że bardzo w takim dużo. Razie ta sztuka będzie na pierwszym miejscu, chociażby w audycji Terra Cultura najbliższej.
2: A oczywiście, zapraszam już teraz bardzo serdecznie od 13 do 15 w piątek, audycja prosto z Biennale. Ja wspomnę tylko o jednej rzeczy. Dzisiaj gazety rozpisują się oczywiście o Biennale. Biennale jest na stronach wszystkich gazet. Jak nigdy chyba sztuka współczesna trafiła do wszystkich mediów, nie wiem czy na jedynkę, ale na pewno jest jednym z wiodących tematów. I to jest narracja, która opowiada o tym, że tutaj to Biennale będzie wydarzeniem przełomowym i na pewno będzie miało konsekwencje nie tylko artystyczne, ale także bardzo mocno polityczne i ekonomiczne.
0: I o nich będziemy oczywiście w Trójce opowiadać. Agnieszka Oprzeńska poleca się, jak Państwo słyszeli, także w piątkowe wczesne popołudnie. Agnieszko, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo, ciao.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: A to tegoroczna Orkiestra Męskiego Grania i nareszcie w Trójce. Za 13 minut będzie godzina 8. 13 po 8 rozmowa polityczna, na którą zaprasza Sylwia Białek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzisiaj Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych, będzie twoim gościem. A ostatnio dużo ważnych tematów się pojawia, które wchodzą w zakres obowiązków właśnie pana ministra.
2: To prawda. Strażacy walczą z gigantycznym pożarem w Puszczy Solskiej. Zobaczymy, jak ta noc przebiegała, bo tutaj działania wczoraj podjęte, skoncentrowane były na tym, żeby pożar się nie rozprzestrzeniał i dowiemy się właśnie, jak to wygląda, ponieważ po godzinie 6 obradował sztab kryzysowy, ale będzie też trochę o polityce oczywiście i o funduszu SAFE, ponieważ jutro święto, podpisanie umowy z Unią Europejską, tylko święto nie dla policjantów.
1: No właśnie, policjanci teraz powiedzieli, jakie święto?
2: No właśnie, jakie święto? Straż Graniczna też. My musimy kombinować, ponieważ weto prezydenta sprawiło, że oczywiście pieniądze na wojsko i na obronność są, no tylko, że policjanci będą musieli się naprawdę nagłowić, żeby z tego funduszu skorzystać.
1: Może jakiś pomysł właśnie przedstawi Czesław Mroczek. To o 8.13.
2: Zapraszam.

0: 9 minut jeszcze mamy do godziny 8. Czas na cykl Kuby Ambrożewskiego.
1: Piosenka do wyjaśnienia.
2: Blackstreet, No Diggity.

Dzisiejszą historię sponsoruje Teddy Riley, artysta nazywany królem nurtu New Jack Swing, w którym chodziło o połączenie rapu z rozbujanym tanecznym rytmem, czerpiącym z funku czy jazzu. Rzecz niezwykle popularna w USA na przełomie lat 80. i 90., między innymi za sprawą tria o nazwie Guy, którego Riley był liderem.

A po rozpadzie Guy założył Blackstreet i to w ich barwach stworzył największy hit w swojej karierze. Ale po kolei. Na płycie Billa Withersa z 1971 roku zaraz po słynnym Ain't No Sunshine znajdziemy kompozycję Grandma's Hands.

0: piece of clay. Minęło ćwierć wieku, gdy Riley i jego znajomy Skills uznali, że to świetny materiał do samplowania. Kiedy jednak Teddy zaprezentował swoim kolegom z Blackstreet podkład z fragmentem piosenki Withersa, ci pokręcili nosem. Żaden z panów nie kwapił się do wykonania tego utworu. To z tego powodu Riley śpiewa tu pierwszą zwrotkę, zaraz po wersach rapowanych przez doktora Dre, już wówczas legendę zachodniego wybrzeża. Najbardziej charakterystyczny fragment No Diggy, czyli jego refren, był także przetworzeniem czegoś, co istniało już wcześniej. Z tym, że tym razem chodziło o muzykę samego Blackstreet. Na ich pierwszym albumie znalazła się bowiem kompozycja I Like The Way You Work z tą samą frazą, co późniejszy przebój. I like the way you work it. Dodajmy, naprawdę wielki, bo No Diggity dotarło na szczyt Billboardu. Riley wspominał, że gdy to się dokonało, jego koledzy trochę żałowali, że nie chcieli śpiewać tej pierwszej zwrotki.
1: Piosenka do wyjaśnienia. Yeah. You know what? I like the players. No Diggity. No doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
0: Żegnamy reklamy.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 7 maja, jest 8. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
11: Płonie Puszcza Solska. Setki strażaków walczą z ogniem. Na miejscu jest nasza reporterka.
12: Kolejna odsłona kryzysu w Trybunale Konstytucyjnym. Niechciani sędziowie stawią się w siedzibie Przyszucha.
11: Donald Tusk spotka się z papieżem. W planach także rozmowa z premier Giorgią Meloni.
12: Płonie kilkaset hektarów Puszczy Solskiej w województwie lubelskim. Z ogniem walczy około 500 strażaków.
11: Od kilku minut trwa konferencja prasowa służb na temat aktualnej sytuacji. Na miejscu jest nasza reporterka Klaudia Wróblewska. Jak rano wygląda sytuacja pożarowa?
13: Sytuacja w nocy w Puszczy Solskiej się ustabilizowała. Ogień już się nie rozprzestrzenia, a strażakom sprzyja pogoda. Od około godziny pada deszcz. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński mówił, że nie ma zagrożenia dla budynków mieszkalnych. Od wczoraj to ryzyko się zmniejszyło. Choć pożar jest pod kontrolą, cały czas są miejsca, które wymagają stałej interwencji. W tej chwili płonie lub spłonęło około 500 hektarów lasu. W akcji gaśniczej od wtorku wzięło udział około 800 strażaków z całej Polski.
12: Klaudia Wróblewska, dziękujemy za te relacje.
11: Rzeczniczka Praw Dziecka proponuje nowelizację ustawy Lex Kamilek. Chodzi o kolejne przepisy, które mają wzmocnić system ochrony nieletnich.
12: Wczoraj częstochowski sąd skazał na 25 lat więzienia ojczyma i na 16 lat matkę 8-letniego Kamila, który zmarł w wyniku znęcania się. To po tej tragedii przyjęto pierwsze przepisy ustawy.
11: Monika Horna-Cieślak podkreśla, że system ochrony dzieci się poprawił, ale wciąż należy go zmieniać. Chce wprowadzić obowiązek rozmowy urzędników z dziećmi, którymi urząd się zajmuje.
14: Nadal nie ma nałożonego prawnego obowiązku rozmowy i zobaczenia dziecka, które może doświadczać przemocy. W każdej sytuacji, kiedy mamy podejrzenie, że dziecko może być krzywdzone, instytucje pomocowe, czyli pracownicy tych instytucji pomocowych muszą zobaczyć dziecko, jeżeli jest to możliwe, żeby porozmawiali z dziećmi.
12: W nowelizacji jest także propozycja wprowadzenia obowiązku przekazywania informacji między instytucjami zajmującymi się dziećmi, gdy rodzina zmienia miejsce zamieszkania.
11: Około 11 czworo nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego zamierza stawić się do pracy. Do orzekania nie dopuszcza ich prezes Bogdan Święczkowski.
12: Wśród tych sędziów jest Krystian Markiewicz. Jak powiedział, w Trójce będzie domagał się wykonania decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
15: decyzja potwierdza jakby nasze stanowisko, że natychmiast powinniśmy być dopuszczeni do orzekania i państwo polskie, organy władzy publicznej, w tym prezes Trybunału Konstytucyjnego, nie mogą czynić żadnych przeszkód. A mimo wszystko tak się dzieje. Spróbujemy znowu przyjść do Trybunału Konstytucyjnego, znowu zapytamy, czy są jakieś problemy z tym, żebyśmy mogli ten urząd objąć.
11: Chodzi o osoby wybrane przez Sejm w marcu, które nie zostały zaproszone przez prezydenta i nie złożyły ślubowania w jego obecności.
12: Jest ostra reakcja szefa MON po słownym ataku Sławomira Mentzena na szefa sztabu generalnego. Jeden z liderów Konfederacji nazwał generała Wiesława Kukułę nienormalnym.
11: Chodzi o wypowiedzi oficera na temat działania wojska, gdy we wrześniu na terenie Polski spadły drony. Generał powiedział wówczas, że nawet najdroższe rakiety warto wystrzelić w obronie ojczyzny.
16: Polityk Konfederacji podważył kompetencje szefa sztabu generalnego. Według Sławomira Mentzena generał Wiesław Kukuła nie zna się na obronie przed dronami. Pierwszego żołnierza broni Władysław Kośniak-Kamysz. Szef MON nie akceptuje słów, jakich lider Konfederacji użył wobec szefa sztabu.
17: Użycie słowa nienormalny jest ohydne, jest po prostu nieprzyzwoite. I ja na to nie pozwolę, żeby w ten sposób o jakimkolwiek żołnierzu mówiono.
16: A co na to generał Wiesław Kukuła? Czy szef sztabu czuje się urażony słowami polityka?
18: Mam tylko dwa słowa komentarza. Nic to.
16: Sławomir Mentzen obraźliwe opinie pod adresem generała Wiesława Kukuły wygłosił na wiecu politycznym. Zarzucił oficerowi brak przygotowania do dowodzenia armią i słabe pojęcie o ekonomii wojny. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
12: Za godzinę w Watykanie spotkanie premiera Donalda Tuska z papieżem Leonem XIV, ale to nie jedyny punkt wizyty szefa rządu w Rzymie.
11: Donald Tusk spotka się również z premier Włoch Giorgią Meloni. W Rzymie jest Agata Król.
19: To pierwsze spotkanie premiera Donalda Tuska z Leonem XIV. Dochodzi do niego w wyjątkowym momencie, bo w przededniu rocznicy wyboru Ojca Świętego na Stolicę Piotrową. Szef polskiego rządu spotka się także z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, kardynałem Pietro Parolinem. Tuż po audiencji odwiedzi grób papieża Polaka, świętego Jana Pawła II. Po południu uda się do Palazzo Chigi, dziś siedziby rządu Włoch. Tam politycy będą rozmawiać o polsko-włoskich stosunkach, ale nie tylko. Omówią kwestie bezpieczeństwa, dalszego wsparcia dla Ukrainy, konkurencyjności europejskiej gospodarki oraz procesu rozszerzenia Unii Europejskiej. Tego dnia Rzym odwiedzą też inni światowi politycy, sekretarz stanu USA Marco Rubio i nowo wybrany premier Węgier Peter Madziar. Z Rzymu Agata Król, Polskie Radio.
12: To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: A teraz sport i Adam Malecki.
20: Remis 1-1 Bayernu Monachium z Paris Saint-Germain daje awans Paryżanom, którzy w pierwszym meczu pod wieżą Eiffla wygrali 5-4. PSG, które broni tytułu, w wielkim finale Ligi Mistrzów zagra z Arsenalem Londyn. Francuskie media po wczorajszym heroicznym boju pieją z zachwytu.
21: Choć Paryżanie szybko objęli prowadzenie po golu Ousmana Dembele w trzeciej minucie, przez niemal całe spotkanie musieli odpierać ataki rywali. Bawarczycy dopięli swego dopiero w ostatnich sekundach gry, gdy do siatki trafił Harry Kane. Francuska prasa podkreśla przede wszystkim heroiczną postawę piłkarzy PSG w defensywie. Pochwały zbiera także Chwicza Kwaraczelia, wyraźny lider ofensywy PSG, który skutecznie przełamywał szyki obronne rywali. Nie do zatrzymania, natchnieni, heroiczni. Tak postawę Paryżan podsumowuje Le Figaro. Dziennik, podobnie jak inne francuskie media, ocenia, że żadna drużyna w Europie, nawet przyszły rywal w finale, Arsenal, nie jest w stanie powstrzymać zespołu Luisa Enrique. Są nie do pokonania, pisze Le Parisien, zapowiadając wielki marsz po końcowy triumf. Już wiadomo, że na finał, który zostanie rozegrany 30 maja w Budapeszcie, tłumnie wybierają się fani PSG i to za wszelką cenę. Jak informuje L'Équipe, ceny biletów na platformach odsprzedaży na mecz z Arsenalem nie spadają poniżej 6 tysięcy euro. Stefan Folzer, Polskie Radio.
20: W siatkówce w Plus Lidze mistrza Polski poznamy w niedzielę, a to oznacza, że wszystko rozstrzygnie się w piątym decydującym meczu, bo też w czwartym, i to w Lublinie, górą była drużyna Aluronu Warty Zawiercie, która pokonała Bogdankę 3-1. Co dla Lublinian było zaskoczeniem, przyznaje Marcin Komenda.
22: Też sobie wyobrażaliśmy to inaczej, też chcieliśmy wygrać, też chcieliśmy przy naszych kibicach celebrować wygraną, natomiast no, nie gramy z byle kim, gramy z bardzo mocnym przeciwnikiem, który dzisiaj naprawdę zaprezentował się świetnie. My walczyliśmy, tego nam nie można zabrać. Próbowaliśmy, robiliśmy wszystko, żeby unieszkodliwić ich zamiary, czyli wygraną.
20: Niedzielne starcie o 14.45. Zakończyło się za to granie o trzecie miejsce. Brązowe medale zawisły na szyjach siatkarzy projektu Warszawa, którzy w rywalizacji do trzech zwycięstw pokonali Asekoresowie Rzeszów 3-1. W koszykówce w Orlen Basket Lidze to Legia Warszawa kończy rundę zasadniczą na pierwszym miejscu. Legioniści wygrali po dogrywce z Kingiem Szczecin i zepchnęli rywali na drugą lokatę. W playoffach zagrają także Śląsk Wrocław, Trefl Sopot, Dziki Warszawa i Arka Gdynia. O dwa pozostałe miejsca powalczą drużyny z miejsc od 7 do 10, czyli Anwil Wocławek, Zastal Zielona Góra, MKS Dąbrowa i Stal Ostrów Wielkopolski.
10: Zachmurzenie będzie dziś na ogół duże. Mamy też w prognozie deszcz. Przed południem deszcz w pasie od Zielonej Góry i Wrocławia do Suwałki Białegostoku, po południu w południowej i wschodniej Polsce. I w tych rejonach, czyli w południowej i wschodniej Polsce, możliwe dziś także burze z porywistym wiatrem. To nie są dobre wieści dla strażaków, którzy walczą z pożarem Puszczy Solskiej. Jeśli chodzi o temperaturę maksymalną na dziś, to mamy w prognozie od 10 stopni na północnym zachodzie kraju do 25 na południowym wschodzie.
1: Autopromocja.
2: Od czego zacząć? Byłam młoda, świat jeszcze istniał, studiowałam literaturę, chciałam pisać.
4: Olga Sarzyńska czyta nową powieść w Trójce.
2: Wit Szostak, Suche strugi.
4: Muzyka Łukasz Borowiecki. Dzisiaj około 20:45.
2: Polecamy.
4: I zapraszamy.
2: I tylko tobie mogę o tym opowiedzieć.
1: Autopromocja.
10: Jest 8:08.
23: Zapraszamy do Trójki.
10: Za chwilę w Trójce rozmowa polityczna. Gościem Sylwii Białek będzie Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych. A to Tilaw i Warszawa na początek trzeciej godziny naszego spotkania.

0: Jest 8:13 w Trójce Polityka. Sylwia Białek i jej gość.
1: Rozmowa polityczna w Trójce.
2: Państwa i moim gościem jest wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek. Dzień dobry, panie ministrze.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
2: I rozpoczynamy od informacji dzisiejszego poranka. Policjanci zatrzymali 123 osoby w związku z szeroko zakrojoną akcją pedofilską. Co możemy o tej akcji powiedzieć?
3: No, możemy powiedzieć tyle, że dobre efekty przynosi tutaj mocna specjalizacja naszych policjantów. Mamy dwie instytucje w policji, Centralne Biuro Śledcze Policji, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, które specjalizują się w tych najpoważniejszych przestępstwach, w tym przestępstwach, jeżeli chodzi o CBZC pedofilskich, i no, po prostu wypada pogratulować policjantom.
2: Kilkuset policjantów brało udział, prawda, w tej akcji.
3: Wykonują dobrą pracę i ja cieszę się, bo utrzymujemy bardzo wysoką skuteczność. Poprawiliśmy, jeżeli chodzi o wyniki roku 2025, wyniki pracy w zakresie zwiększenia wykrywalności we wszystkich prawie kategoriach przestępczości, więc to jest no, dobra informacja dla wszystkich Polaków, ten przykład, bo bezpieczeństwo jest na wysokim poziomie. Ten przykład, który pani redaktor podaje, no, robi wrażenie. To była duża bardzo akcja policji i nie ostatnia, więc będziemy skutecznie dalej działać. Policja będzie dalej działać w każdym wymiarze zwalczania przestępczości.
2: To pokazuje, że niektórzy myślą, że w sieci są bezpieczni, bo tam zatrzymane zostały osoby, na przykład, które bliskich nagrywały w łazience i takie filmy trafiały do sieci. Bardzo różne sprawy i wszystko pod kryptonimem Hellfire została ta, to zostało zbadane i na gorącym uczynku można by rzec, osoby zostały zatrzymane.
3: Jeżeli chodzi o formę realizowania przestępstw, no to oczywiście coraz większym zakresie, można powiedzieć, przestępczość przenosi się korzysta ze środków informatycznych, przenosi się do internetu i siłą rzeczy w coraz większym zakresie jest tam również policja. Jesteśmy coraz bardziej kompetentni w tych zakresach, coraz więcej policjantów posiada bardzo dobre kompetencje z punktu widzenia cyber i będziemy jeszcze bardziej skuteczni. Wszyscy powinni o tym pamiętać. Tak jak powiedziałem, naszym podstawowym zadaniem z punktu widzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny, jest utrzymanie, a nawet poprawianie tych wskaźników pracy, zwiększanie bezpieczeństwa w naszym kraju. Będziemy działać tu konsekwentnie.
2: Panie ministrze, ta grupa działała razem, czy to jest kilka przypadków, które po prostu złożyły się w tę jedną akcję?
3: No, ja szczegółów w tej chwili przekazać nie mogę, natomiast skala tej operacji pokazuje, że ona była prowadzona na terenie całego kraju i dotyczyła wielu, ale to się łączyło, te wątki, które, czy działania tych osób się łączyły, dlatego że ogarnięte, objęte były i jedną akcją.
2: Panie ministrze, to przenosimy się teraz w rejon Puszczy Solskiej. Jak wygląda sytuacja? Czy jest już opanowana? Jak wyglądała dzisiejsza noc?
3: No, od wielu godzin trwa, od kilkudziesięciu godzin trwa walka o to, by powstrzymać rozprzestrzenianie się tego pożaru i to się udało zrobić. Natomiast pozostaje duży potencjał do tego, żeby w tym zamkniętym obszarze dalej był pożar, dlatego że jest tam dużo materiału, jeszcze dużo drzew. Natomiast udało się doprowadzić do tego, że powstrzymane zostało rozprzestrzenianie się pożaru poprzez ten pożar wierzchołkowy. I no, można powiedzieć, że ta sytuacja jest w tej chwili stabilna, czy mamy oczekiwanie, że uda się w ciągu najbliższej doby opanować to już zupełnie, natomiast będą o tym decydowały też warunki pogodowe. Kilka...
2: Wieczorem przyjdzie deszcz, prawda? Bo takie są prognozy, że zacznie w tym rejonie padać.
3: Drobny deszcz był już kilkadziesiąt minut temu na tym terenie. Tak, wieczorem mają być większe opady, ale wcześniej mogą być niestety porywiste. Porywisty wiatr może wystąpić, więc te warunki pogodowe są tam zmienne, ale jesteśmy dobrej myśli. Użyte są wszystkie dostępne środki. Mamy duże zasoby. Jeżeli chodzi o strażaków, to podziękowanie dla wszystkich służb, dla strażaków państwowej, straży pożarnej, ochotników, ale również zasoby lasów państwowych, w tym środki lotnicze, policja, która w sposób bezpośredni bierze udział w akcji ratowniczej poprzez swoje zasoby, środki lotnicze, Black Hawki. One wykonały olbrzymią pracę.
2: Właśnie niesamowite wrażenie, jak wczoraj widzieliśmy te zdjęcia, jak Black Hawk krążył właśnie tam i z powrotem. Łącznie 124 zrzuty wody, prawda?
3: Tak. A jeszcze kilka śmigłowców lasów państwowych, więc środki lotnicze były tam są zaangażowane w dużej skali. No i mamy też specjalistyczne, to jest dorobek Polski od wielu ostatnich lat, specjalistyczne jednostki straży pożarnej dedykowane właśnie do zwalczania pożarów lasu, więc te moduły, kompanie strażackie zostały tam przemieszczone z terenu całego kraju ci specjaliści właśnie do walki z pożarami lasu, więc mamy duże zasoby, w tym środki lotnicze i wierzę, że ten stan stabilny powstrzymania, rozprzestrzeniania się tego pożaru zostanie utrzymany i że później już będzie dogaszanie w tym obrębie pogorzeliska.
2: Bo pojawiały się też takie informacje o możliwej ewakuacji mieszkańców pobliskiego miasta Józefów, ale na razie takiej konieczności nie ma.
3: Z uwagi na to, że udało się powstrzymać rozprzestrzenianie się pożaru, takiego zagrożenia w tej chwili nie ma.
2: Czyli teraz aktualnie, wczoraj były skoncentrowane działania na tym, żeby ogień się nie rozprzestrzeniał. Teraz nadal ta linia jest utrzymywana i później strażacy przystępują do ugaszania tej części właśnie już, gdzie las już spłonął.
3: No tak, tam jeżeli chodzi o materiał, o drzewa, które mogą być jeszcze materiałem do spalania, to nie jest proces zakończony. Ten proces dogaszania będzie trwał długo jeszcze zapewne. Natomiast jeżeli uda się utrzymać ten stan, w którym nie będziemy mieli już, nie będzie nowych zarzewi, nie pojawi się ten pożar wierzchołkowy, to będzie można tę akcję z sukcesem zakończyć i oby tak się stało.
2: Panie ministrze, co jest najtrudniejsze w takiej akcji? Jak to od wewnątrz wygląda?
3: No przede wszystkim warunki są tam trudne. Trudno dostępny teren, w związku z tym no, wyobraźmy sobie same warunki, w których strażacy muszą, ratownicy muszą działać. Wysokie temperatury, wysokie zadymienie, więc z punktu widzenia tej pracy, którą wykonują wszyscy strażacy, wszyscy pozostali, to jest bardzo trudna, ciężka, wyczerpująca akcja. I dlatego tak ważne jest zebranie odpowiednich zasobów, czyli rotacja tych, którzy są w tej akcji. Wymiana tak, żeby mogli w sposób należyty regenerować się, odpoczywać, wchodzą. I te zasoby tam mamy na miejscu. Mamy duże zasoby osób, ponad 300 strażaków, blisko 400 strażaków Państwowej Straży Ochotników, pracownicy Lasów Państwowych, policja, która od samego początku zabezpiecza tam, zapewnia bezpieczeństwo z punktu widzenia układu komunikacyjnego i wiele innych działań, które wykonuje również policja, ale również te środki lotnicze, o których mówiłem, to są policyjne Black Hawki. Więc mamy właściwe zasoby, jeżeli chodzi o ratowników i również sprzęt. I cieszymy się też z tego, że jesteśmy przygotowani już jako kraj do takich działań, bo mamy wyspecjalizowane moduły, zespoły ludzi, którzy zajmują się, szkolą się nie przez dwa dni, tylko całymi latami do prowadzenia takich akcji.
2: Czyli jak przyjeżdża ponad 400 strażaków, to nie ma chaosu, tylko wszystko jest koordynowane, ponieważ ćwiczenia w tej sprawie były w takich nie, już jest, były prowadzone w tym kierunku, prawda?
3: Przede wszystkim jest tam kierujący akcją, więc to on odpowiada za właściwe użycie sił i środków. Natomiast mówię o tym, że oprócz tych strażaków ochotników i tam jest olbrzymie zaangażowanie lubelskich strażaków z ochotniczych straży pożarnych, którzy od pierwszych chwil
2: byli na miejscu, bo to we wtorek wybuchł ten pożar. A wiadomo, panie ministrze, jakie są przyczyny tego gigantycznego pożaru?
3: To jest ustalone jeszcze, tego nie wiemy, to jeszcze nie ten etap, nie wiemy tego.
2: Ale pogoda nie sprzyjała, prawda?
3: Mamy bardzo niską wilgotność ściółki, a zatem podatność na pożary. W kilkudziesięciu już nadleśnictwach wprowadzono okresowy zakaz wstępu do lasu. To jest sytuacja na terenie całej Polski bardzo trudna z uwagi na bardzo niską wilgotność ściółki, więc tam była oczywiście podatność. Nie było, jak wskazują niektórzy, no nie było tam burz, wyładowań atmosferycznych, więc jest duże prawdopodobieństwo, że to w wyniku niewłaściwego zachowania ludzi, człowieka, ale poczekajmy z tym, bo jeżeli uda się
2: ustalić. Specjalna komisja musi wyjaśnić, a też trwają wyjaśnienia wypadku, do którego doszło we wtorek wieczorem, w którym zginął pilot, który brał udział w akcji gaszenia. Czy w tej sprawie coś wiadomo?
3: No tutaj mamy bardzo sformalizowane procedury postępowania w przypadku wypadków lotniczych. Właściwa komisja podjęła działania, pracuje tam również prokuratura i policja. W tej sprawie komunikację będzie prowadził prokurator i na razie jeszcze nie ma w tym zakresie ustaleń i informacji przekazywanych przez prokuraturę.
2: Sytuacja w Puszczy Solskiej pokazuje jednak, jak wiele od nas zależy, prawda? Jak musimy my dbać o to, żeby do takich sytuacji nie dochodziło, wchodząc do lasu, zachować się po prostu bardzo bezpiecznie.
3: Pamiętając o tym, jak wielkie szkody mogą wystąpić dla tego bogactwa naturalnego naszego kraju. Przecież to przepiękny teren, ale wszędzie musimy zachować, tak jak pani redaktor mówi, ostrożność w sytuacjach takich, jak znajdujemy się obecnie, czyli bardzo niskiej wilgotności ściółki leśnej i podatności na pożary.
2: Bardzo dziękuję za tę część rozmowy. Naszym gościem jest wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. W drugiej części internetowej porozmawiamy między innymi o funduszu SAFE.
1: Rozmowa polityczna w Trójce.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.
10: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
11: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
17: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
16: Latium?
17: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
16: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
17: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
18: To co, Marian? Rowery?
19: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
18: A raty jakie mają?
19: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
18: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
19: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Żegnamy reklamy.
0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:30. Czas na skrót serwisu Trójki, Romuald Wójcik.
20: Cały obszar pożaru jest aktualnie pod kontrolą, choć w środku wciąż są miejsca, które wymagają stałej interwencji strażaków, poinformował rano w Józefowie na Lubelszczyźnie szef MSWiA. Marcin Kierwiński dodał, że po ciężkiej nocy jest umiarkowanym optymistą. Jak zaznaczył, jeśli chodzi o kwestie zagrożeń dla budynków mieszkalnych, na dziś ryzyko znacząco spadło. W akcji gaszenia pożarów w Puszczy Solskiej bierze udział kilkuset strażaków. Rano do pracy wróciły śmigłowce i samoloty. 123 zatrzymanych i zabezpieczonych ponad 300 tysięcy plików z pornografią dziecięcą w akcji Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W akcji pod kryptonimem Hellfire zaangażowanych było 500 policjantów i żandarmów. Mówił o tym w Trójce wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
3: Skala tej operacji pokazuje, że ona była prowadzona na terenie całego kraju i dotyczyła wielu. To się łączyło, działania tych osób się łączyły, dlatego że ogarnięte, objęte były i jedną akcją.
20: Część pedofilskich plików była wytworzona przez sztuczną inteligencję. Zatrzymani są w wieku od 19 do 94 lat. Aresztowany został m.in. nauczyciel, który miał nagrywać i fotografować uczniów. Awaria na stacji linii metra Kabaty w Warszawie. Z tego powodu zamknięte zostały trzy stacje: Kabaty, Natolin i Imielin. Pasażerowie muszą się liczyć z poważnymi utrudnieniami. Metro kursuje w pętli Młociny - Stokłosy. Została wprowadzona zastępcza komunikacja. Są zmiany w kursowaniu autobusów. Kolejny serwis Trójce o 9.
0: Czwartek będzie na ogół pochmurny i deszczowy. Przede wszystkim popada w pasie od Zielonej Góry i Wrocławia po Suwałki i Białystok. To przed południem, a po południu popada przede wszystkim w południowej i wschodniej Polsce. I w tych rejonach możliwe dziś także burze. Jeśli chodzi o temperaturę maksymalną na dziś, to będzie od 10 stopni na północnym zachodzie kraju do 25 na południowym wschodzie. Dwie sprawy, proszę państwa, dwie sprawy mamy jeszcze do załatwienia. Tą drugą przed dziewiątą będzie piosenka w ramach piosenkarni. Walczymy z Karoliną, ale łatwo nie jest. Jednak temat niełatwy z tą nurogęsią. No, zobaczymy, jak to wyjdzie, ale wcześniej spotkanie i zabawa. I tu już bez stresu mniejsza gra, po prostu. Zapraszamy do zapisów. Dwie dwójki i siedem trójek. It's way too late. Kto wyjdzie, ale wcześniej spotkanie i zabawa. I tu już bez stresu mniejsza gra, po prostu. Zapraszamy do zapisów. Dwie dwójki i siedem trójek.

0: A, słyszą państwo? To Karolina już ćwiczy, już próbuje przed piosenkarnią, przed duetem Bob and Carolina. Ale zanim ten duet, to jeszcze inny, pan Patryk z Ustronia. Dzień dobry, panie Patryku.
1: Dzień dobry, witam.
0: I pan Grzegorz z Mielca, witamy.
2: Witam serdecznie.
0: A to będzie duet, który zmierzy się w mniejszej grze. Panie Patryku, proszę się przedstawić. Wiemy, że jest pan z Ustronia. Czym się pan zajmuje na co dzień?
1: Pracuję w branży transportowej, rozwożę towar spożywczy po różnych lokalnych sklepach typu Lewiatan.
0: A, czyli pan wszystkich zna po prostu tam na miejscu.
1: No, można tak powiedzieć. To są stałe trasy, więc ze wszystkimi na cześć.
0: No to na pewno ma pan dużo kibiców dzisiaj w mniejszej grze. A pan, panie Grzegorzu?
2: A to ja tak pokrewnie, bo jestem przedstawicielem handlowym i zaopatruję te sklepy.
0: czyli koledzy z branży dzisiaj się zmierzą. No to na pewno będzie w dobrym humorze i w dobrym nastroju, a gramy za 2,5 minutki.

0: 21 minut jeszcze do 9.
1: Mniejsza gra.
0: A w mniejszej grze koledzy z branży, pan Patryk z Ustronia. Dzień dobry raz jeszcze.
2: Dzień dobry, witam.
0: I pan Grzegorz z Mielca, witamy ponownie.
3: Dzień dobry. No,
0: i sprawdziłem przy okazji, czy się słyszymy. Słyszymy się dobrze, więc nie będzie żadnych wątpliwości w przypadku pytań. Pytanie, czy będą wątpliwości w sprawie odpowiedzi. Zaczynamy od pana Patryka. Panie Patryku, w tym roku mija 35 lat od premiery kultowego filmu. Główne role zagrali w nim Jodie Foster jako dociekliwa śledcza i Anthony Hopkins wcielający się w psychopatycznego Hannibala Lectera. Jaki tytuł ma ten wyśmienity obraz?
2: Jest to oczywiście Milczenie owiec.
0: Oczywiście, że tak. To Milczenie owiec. Teraz pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, Jonagold to odmiana popularnego w Polsce owocu. O który owoc chodzi?
3: Jabłko.
0: Tak jest. Tymi jabłkami też pan handluje? Do sklepów?
3: Nie.
0: Nie.
3: Nie.
0: Ale pan zajada w takim razie, skoro pan wie.
3: Zajada.
0: Tak, to mamy 1-1 i teraz pan Patryk ponownie. Panie Patryku, skoro o uprawach mowa, ruszył sezon na szparagi. Czy zielona i biała odmiana tego warzywa pochodzi od tej samej rośliny?
2: Kurczę, 50-50. Tak.
0: Tak, strzelam. Pochodzi. Zielone to pędy ścinane nad ziemią, białe to kłącza zbierane spod ziemi przed wykiełkowaniem. No to mamy 2-1 i wracamy do pana Grzegorza. Panie Grzegorzu, czas na remis albo przegraną. Nie chcę nakładać presji specjalnej, ale chyba to zrobiłem.
3: Już jest.
0: Czy słynna piosenka Knocking on Heaven's Door zespołu Guns N' Roses jest tak naprawdę ich autorskim utworem?
3: Też 50-50. Tak?
0: Nie, autorem tego utworu jest Bob Dylan. Można powiedzieć, że Guns N' Roses coverowali Boba Dylana. No to wiemy już, że zwyciężył dziś pan Patryk.
2: Gratuluję. Dziękuję bardzo panie Grzegorzu za grę i trzymajmy się w tej branży.
0: No właśnie.
3: Dziękuję bardzo.
0: Wsparcie od rana potrzebne, zwłaszcza, że... A jak to u was w branży jest handlowo-dowozowej? W czwartek to jest dużo pracy, czy już końcóweczka tygodnia?
2: U mnie to jest końcóweczka, bo od poniedziałku do piątku, a mniej więcej to wygląda tak, że osoby jak pan Grzegorz jeżdżą po sklepach, sprowadzają zamówienia, które następnie ja dostarczam i oboje się nam za to należy wypłata.
0: No właśnie, ważne, żeby się wypłata zgadzała. Ważne, żeby się wypłata zgadzała. Dziękuję bardzo panie Grzegorzu, pozdrawiamy serdecznie.
3: Dziękuję.
0: A pan Patryk wybiera piosenkę, której teraz wspólnie posłuchamy.
2: Dokładnie.
0: No to panie Patryku, czego posłuchamy?
2: Przedstawić.
0: Proszę bardzo, przedstawić.
2: Będzie,
0: tak?
2: Będzie to PZ w branży, tak tematycznie.
0: W branży handlowej, okej. Okay. No to słuchamy.
2: Okej. Okay. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy serdecznie.

PZ w branży. Tak wybrał pan Patryk z Ustronia, który zwyciężył dziś w mniejszej grze. Bardzo dziękujemy. Za chwilę piosenkarnia. Ostatnie przygotowania trwają, ale zanim to Bruno Mars na rozgrzewkę. On My Soul.

0: Wodne ptaki, nurogęsi. To dziś temat cyklu z duetem Bob and Carolina.
1: Piosenkarnia.
0: Tak w skrócie. Nurogęsi migrują z łazienek królewskich nad Wisłę. No i to oczywiście wiąże się z pewnymi niebezpieczeństwami. Jedna z mam nurogęsi w tym roku w weekend majowy została zjedzona przez suma ze stawu w łazienkach. Ale jej pisklęta zostały odłowione, uratowane i podrzucone innej mamie nurogęsi, turbomatce, niezwykle prędkiej Józefinie. No i tak się ta historia kończy, happy endem. Józefina zaadoptowała te maleństwa, ale ma ich teraz pod skrzydłami razem 21. Turbomatka. To o niej będzie ta piosenka, tak państwo wybrali. Padały różne propozycje tytułu, ale mailowa, podoba mi się najbardziej, pani Anna napisała, po prostu Józefina, po co kombinować? I na tym stajemy. Józefina, Bob and Carolina. Zaczynamy.

0: Ale te mamy to mają wyzwania. Wszystkim mamom dziękujemy już zawczasu, przed Dniem Matki, kilkanaście dni. Cykl Piosenkarnia powróci w przyszłym tygodniu, w czwartek. Mamy chwilę do dziewiątej, za chwilę serwis.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
9: W czwartek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W czwartek kiełbaski olewnik opakowanie 200 gramów 3,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
11: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
10: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
12: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Żegnamy reklamy.
0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 7 maja, jest 9. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
13: Pożar Puszczy Solskiej pod kontrolą. Strażakom pomaga dziś deszcz.
14: Policja uderzyła w siatki pedofilskie. Zatrzymano 123 osoby.
13: Burza wokół rosyjskiego pawilonu na Biennale w Wenecji. Organizatorzy poniosą konsekwencje.
14: Cały obszar objęty pożarem w powiecie biłgorajskim jest pod kontrolą, zapewnił na miejscu minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
13: Dodał, że mniejsze jest też zagrożenie dla budynków znajdujących się w pobliżu płonącego lasu.
15: Jakiekolwiek ryzyko znacząco spadło. Wydaje się, że dziś to zagrożenie jest naprawdę na minimalnym poziomie, choć cały czas podkreślam, że ta sytuacja może być dynamiczna. Cały obszar pożaru jest aktualnie pod kontrolą. W środku tego obszaru oczywiście są miejsca cały czas, które płoną, które wymagają stałej interwencji strażaków.
14: Strażakom pomoże też deszcz. W powiecie biłgorajskim zaczęło rano padać.
13: Potężna akcja policji przeciwko pedofilom. 123 osoby zostały zatrzymane. Zabezpieczono też setki tysięcy plików z pedofilskimi zdjęciami i nagraniami.
14: Jak mówił w rozmowie politycznej w Trójce wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Broczek, w akcji uczestniczyli specjaliści z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
16: W coraz większym zakresie, można powiedzieć, przestępczość korzysta ze środków informatycznych, przenosi się do internetu i siłą rzeczy w coraz większym zakresie jest tam również policja. Jesteśmy coraz bardziej kompetentni w tych zakresach.
14: Zatrzymani są w wieku od 19 do 94 lat. Wśród nich jest m.in. nauczyciel, który miał nagrywać uczniów szkoły językowej oraz 19-latek, który miał nagrywać pornografię z udziałem swojej siostry przyrodniej.
13: Czworo nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, blokowanych przez prezesa Bogdana Święczkowskiego, stawi się dziś w pracy w siedzibie instytucji. Europejski Trybunał Praw Człowieka w ramach tzw. zabezpieczenia nakazał dopuszczenie ich do pracy.
14: Przed Trybunałem jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, na którą godzinę sędziowie zamierzają stawić się do pracy? I czy wiemy, co sądzi o orzeczeniu ze Strasburga prezes Sądu Konstytucyjnego?
17: Czworo sędziów ma się tutaj pojawić, Walej Szucha. Między 10 a 11 będą chcieli wejść do sądu, poprosić prezesa Bogdana Święczkowskiego o dopuszczenie ich do orzekania, wyznaczenie pokoi do pracy i traktowanie ich tak, jak wymaga prawo, czyli po prostu uznanie, że są prawidłowo wybranymi sędziami. A tak orzekł właśnie Europejski Trybunał Praw Człowieka. A czy drzwi Trybunału będą dla tej czwórki otwarte? No trudno teraz to przesądzić. Wiemy, że według prezesa sądu, bo taki komunikat mediom wysłała rzeczniczka prasowa Trybunału Weronika Ścibor, prezes sądzi, że nie została wyczerpana cała ścieżka odwoławcza w kraju, a poza tym Trybunał Europejski nie ma w ogóle prawa do orzekania i do nakazywania traktowania sędziów zgodnie z przepisami, ponieważ w ogóle najważniejszy sąd w Polsce, Trybunał Konstytucyjny, nie podlega Trybunałowi Europejskiemu, więc zobaczymy, jak prezes Święczkowski podejdzie do całej tej sprawy.
13: Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za te relacje.
14: Drony, które wleciały nad ranem w przestrzeń powietrzną Łotwy, to testowanie reakcji Europy i świata na tego typu prowokacje, uważa senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.
13: Polityk dodał, że ze względu na dużą rosyjską mniejszość, Łotwa może być głównym celem podobnych prowokacji ze strony Moskwy.
18: Rosjanie testują, oni próbują różnych prowokacji, różnych działań, także tu będziemy świadkami testowania opinii publicznej, ale także tej opinii międzynarodowej, w jaki sposób ona będzie reagować na takie rzeczy, takie, które dzisiaj na Łotwie się zdarzyły.
14: Drony wleciały w łotewską przestrzeń powietrzną od strony Rosji, jednak jak zaznaczyło wojsko, nie oznacza to automatycznie, że były to rosyjskie bezzałogowce.
13: Organizatorzy Biennale poniosą konsekwencje swoich decyzji, mówi Polskiemu Radiu Bartłomiej Sienkiewicz. Europoseł Koalicji Obywatelskiej i były minister kultury z grupą polskich i ukraińskich artystów protestował wczoraj przed rosyjskim pawilonem otwartym na Biennale Sztuki w Wenecji.
14: Podkreślał, że omijanie unijnych sankcji nałożonych na Rosję przez władze Biennale nie pozostaje bez reakcji.
19: Myślę, że konsekwencją tego będzie wstrzymanie finansowania. To są 2 miliony euro dla Biennale. Myślę, że będzie śledztwo jeszcze inspektorów włoskich, którzy nie otrzymali wszystkich dokumentów. Ta historia na pewno szybko nie zniknie. Co tu dużo mówić? Wstyd. Wstyd dla szefostwa Biennale. Jesteśmy tu po to, żeby im o tym przypomnieć.
13: Po stanowczej reakcji Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i 22 ministrów kultury wspólnoty, władze Biennale zdecydowały, że rosyjska wystawa będzie czynna tylko do soboty. Tego dnia wystawy na Biennale otwierają się dla szerokiej publiczności.
14: Klimat. Umiarkowana jakość powietrza w Białymstoku i Warszawie. W pozostałych miejscach kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra.
13: Ze źródeł odnawialnych pochodzi 23% energii elektrycznej. Prawie w całej Polsce w lasach występuje duże zagrożenie pożarowe. Na znacznym obszarze kraju jest ono właśnie duże.
14: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sport teraz, proszę Państwa, i Adam Malecki.
20: Paris Saint-Germain dołącza do Arsenalu Londyn i po raz drugi z rzędu zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Paryżanie bronią tytułu, przed rokiem rozbili w decydującym meczu Inter Mediolan. Wczoraj wystarczył im remis z Bayernem Monachium, bo też przed tygodniem wygrali 5-4. Finał Ligi Mistrzów zostanie rozegrany 30 maja w Budapeszcie. A dzisiaj czas na półfinały pozostałych rozgrywek europejskich. W meczach rewanżowych Ligi Europy zagrają Aston Villa z Nottingham Forest. Przed tygodniem drużyna z krainy Robin Hooda wygrała 1-0, a Freiburg podejmie Bragę. Portugalczycy wygrali 2-1. W lidze konferencji zmierzą się Crystal Palace z Szachtarem Donieck i Strasbourg z Rayo Vallecano. W pierwszych meczach górą przedstawiciele Premier League było 3-1 i hiszpańskiej La Ligi Rayo wygrało 1-0. W siatkówce w Plus Lidze trwa zażarta walka o złoty medal. Wszystko się rozstrzygnie w piątym meczu, który zostanie rozegrany w niedzielę o 14:45. Wczoraj Aluron Warta Zawiercie w rywalizacji, która toczy się do 3 zwycięstw, doprowadziła do remisu, potem jak pokonała w Lublinie Bogdankę 3-1. W walce o brązowy medal wszelkie wątpliwości zostały rozwiane. Projekt Warszawa wywalczył 3. miejsce, potem jak po raz 3. pokonał Asseco Resowie Rzeszów. W koszykówce w Orlen Basket Lidze w playoffach zagrają Legia Warszawa, King Szczecin, Śląsk, Wrocław, Trefl, Sopot, Dziki Warszawa i Jarka Gdynia. O 2 pozostałe miejsca powalczą Anwil Wosławek, Zastal, Zielona Góra, MKS Dąbrowa Górnicza i Stal Ostrów Wielkopolski. A w NBA playoffy już trwają. New York Knicks pokonali Philadelphia 76ers 108-102. Polak grał ogony.
2: Jeremy Sochan nie zapisał się w statystykach tego meczu. Zagrał w sumie 55 sekund. To piąte z rzędu zwycięstwo Nowojorczyków w tegorocznych playoffach. Podsumował zaraz po końcowej syrenie amerykański komentator telewizyjny. Koszykarze Filadelfii postawili znacznie większy opór niż podczas pogromu 98-137, jaki zgotowali im Knicks w pierwszym meczu serii. Spotkanie obfitowało 25 zmian prowadzenia, co stanowi rekord fazy playoff ostatnich 11 lat oraz 14 remisów. W meczu konferencji zachodniej zawodnicy San Antonio Spurs pokonali Minnesota Timberwolves 133-95. W serii tych zespołów jest remis 1-1. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
20: I jeszcze przypomnienie hokejowe. Reprezentacja Polski zagra dzisiaj w kolejnym, przedostatnim meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Biało-czerwoni w Sosnowcu zmierzą się o 19:30 z Japonią. By marzyć o elicie, trzeba wygrać.
0: Zachmurzenie będzie dziś na ogół duże i mamy w prognozie deszcz. Wyczekiwany deszcz pada na zachodzie, w centrum i na północnym wschodzie kraju. Po południu popada na południu i wschodzie i tam też możliwe dziś będą burze. Termometry pokażą maksymalnie od 10 stopni na Pomorzu do 25 na pograniczu Lubelszczyzny i Podkarpacia.
21: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Anna Regulska, Józef Niewiarowski, Kuba Witkowski i Karolina i Bob dziękują za poranne spotkanie w Trójce.
22: Piękne.
0: Do usłyszenia.
22: Ale pięknie zaśpiewaliście. Ja uważam, że to może być spokojnie piosenka na Dzień Matki.
0: Też tak myślę.
22: Ja tylko się zastanawiam.
0: Tylko nie wiem, czy spokojnie, czy raczej niespokojnie.
22: No niespokojnie, raczej niespokojnie, więc znając kontekst.
23: Dobrego dnia.
0: Bo w ogóle to Gosia Jakubowska dzisiaj do 11.
22: Dzień dobry. Na zastępstwo za Justynę Grabasz, której jak zwykle w takich sytuacjach życzymy bardzo dużo zdrowia.
0: Życzymy.
22: A nam sobie życzymy deszczu, bo ja specjalnie zrezygnowałam z roweru dzisiaj.
0: Niech pada, niech się zrobi zielono w końcu.

Adam Malecki mówi, jak to? W deszczu przecież jest najlepsza jazda na rowerze. No ja tak nie uważam. A państwo? Dobrego dnia, małpa.polskieradio.pl. Do 11 będziemy towarzyszyć w składzie realizująca Anna Regulska, wydająca tę audycję Michał Żołądkowski i ja, Gosia Jakubowska. Witamy raz jeszcze i Empire of the Sun otwiera nasze dzisiejsze spotkanie. Zespół, który gra takie koncerty, które można śmiało porównać do spektakli, ale bez miejsca na przypadek i improwizacji. To zdecydowanie. Swoją drogą Nick Littlemore, czyli wokalista, skończył wczoraj 48 lat. No, tak się składa, że u nas w audycji Dobrego Dnia przypadków również nie ma. I mamy stałe punkty programu. Jednym z nich jest nasza piosenka dnia, Lime Garden. Girls Band, który musiał trochę poczekać na swoje 5 minut, a za sprawą najnowszej płyty wychodzi poza granice Wielkiej Brytanii.

0: Król Eteru, taki tytuł przyznano Dawidowi Podsiadle już kilka portali. Związek Producentów Audio Wideo SPAF opublikował roczne zestawienie najczęściej granych w radio artystów. No i liderem rankingu za miniony rok jest właśnie Dawid Podsiadło. Jego utwory zostały wyemitowane w polskich rozgłośniach radiowych ponad 44 tysiące razy. No to całkiem sporo. Ja tu o deszczu wspominałam i państwo dołączają się do tej dyskusji.
1: No chodzi o ten deszcz, to ja mam takie doświadczenia. Kiedyś łowiłem pstrągi. Jak taki deszczyk, taki kapuśniaczek padał, to uciecha dla mnie była, no totalna. Bo wtedy właśnie pstrągi fajnie żerowały, fajnie się wędkowało. Można było przejść 20 kilometrów rzeką, spacerkiem, bo trzeba się skradać na połów pstrąga, także to były miłe doświadczenia i fajnie je wspominam. Dzięki, udanego dnia życzę, pozdrawiam zespół Trójki, hej!
0: Bardzo pozdrawiamy również i dołączamy się do życzeń dobrego dnia. Kto jeszcze chciałby się podzielić swoimi doświadczeniami deszczowymi, ja w kontekście rowerowych mówiłam na początku, to zapraszam. Dobrego dnia, małpa polskieradio.pl.

0: Autopromocja.
1: W sobotę, 9 maja, rozpoczyna się jedno z najważniejszych na świecie wydarzeń poświęconych sztuce współczesnej. 61. Międzynarodowa Wystawa Sztuki La Biennale di Venezia. Pawilon Polski w tym roku reprezentuje instalacja audiowizualna Języki z wody autorstwa Bogny Burskiej i Daniela Kotowskiego, współtworzona przez osoby słyszące i głuche. A na miejscu nie zabraknie trójki. Porozmawiamy i pomigamy przede wszystkim o sztuce, ale i o polityce i kontrowersjach, których przy okazji 61. edycji Biennale nie brakuje. Zapraszam już jutro. Specjalne wydanie Terra Cultura prosto z Wenecji od 13 do 15. Agnieszka Obszańska.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: W studiu imienia Witolda Lutosławskiego wyjątkowy koncert. Wręczenie diamentowej batuty Wojciechowi Rajskiemu. Wybitny dyrygent świętować będzie wraz z orkiestrą, której szefem był przez 13 lat. Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Poprowadzi ósmy taniec słowiański Antonina Dworzaka. Ponadto w programie Rossiniana od Torino Respighiego, poemat symfoniczny Prorok Bassema Akiki oraz koncert fagotowy Gioachina Rossiniego. W partii solowej Michał Wawrzyniak. Tę część zza pulpitu dyrygenckiego poprowadzi Bassem Akiki. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, sobota, 9 maja, godzina 19. Transmisja na antenie dwójki. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
9: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Marian, A więcej się nie da?
13: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Żegnamy reklamy.
16: Zbliża się 9.30.
17: Informator ekonomiczny.
16: W studiu trójki Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
16: Jadłaś już truskawki w tym sezonie?
18: Jeszcze nie.
16: Ja jadłam, ale później się okazało, że są hiszpańskie, nie polskie. I nagle okazało się, że to już nie to samo.
18: No właśnie, o truskawkach na pewno będzie. Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium w naszym studiu. Dzień dobry.
19: Witam panią, witam państwa.
18: Ale zaczniemy od Rady Polityki Pieniężnej, bo bez niespodzianki zakończyło się jej majowe posiedzenie. Stopy procentowe pozostały bez zmian, ale wszyscy, na pewno kredytobiorcy szczególnie, zastanawiają się teraz, jak długo Rada będzie czekać z następną zmianą, no i jaka ona będzie. Czy to będzie kolejna obniżka, czy już raczej podwyżka stóp?
19: Wczorajsza decyzja rzeczywiście nie zaskakuje. Spodziewaliśmy się utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Takie też były sugestie części członków Rady Polityki Pieniężnej przed posiedzeniem. Natomiast to, jakie będą perspektywy stóp procentowych, będą zależały oczywiście od perspektyw inflacji. Te po ataku Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran nieco się pogorszyły, ponieważ silnie wzrosły ceny ropy naftowej. To przełożyło się na zwyżki cen paliw na stacjach benzynowych. Jeśli ten konflikt będzie się przedłużał i cieśnina Ormus, przez którą przepływa 1/5 dostaw globalnych gazu i produktów ropopochodnych, będzie się przedłużał, to wtedy rośnie ryzyko rozprzestrzeniania się tego wzrostu cen na inne produkty, jak na przykład nawozy, żywność, plastik, polimery, i w takiej sytuacji banki centralne mogą być bardziej skłonne do tego, żeby zaostrzyć politykę pieniężną.
18: Czyli raczej podwyżka.
19: Czyli raczej podnieść stopy procentowe. Więc z tego punktu widzenia w obecnych uwarunkowaniach większe ryzyko jest wzrostu stóp procentowych, aczkolwiek w naszym przypadku, w przypadku polskiej gospodarki i Rady Polityki Pieniężnej, nie ma pośpiechu z takimi ruchami, ponieważ inflacja ciągle jest relatywnie niska. Ona wzrosła ostatnio do 3,2%.
18: Ale jest w celu,
19: jest to ciągle w celu banku centralnego. Ona jeszcze może nieco przyspieszyć, ale to będzie ciągle poziom około zbliżony do celu inflacyjnego, w granicach celu inflacyjnego. Więc mamy bardziej zrównoważony rynek pracy. Nie ma bardzo dynamicznych wzrostów płac, więc ryzyko nasilenia się tak zwanej spirali cenowo-płacowej, czyli wzrostu inflacji przekładającego się na wzrost wynagrodzeń, a to z punktu widzenia Rady Polityki Pieniężnej byłoby ryzykowne. Mamy mocnego złotego, który chroni nas też przed skutkami wzrostu cen na rynkach międzynarodowych, więc Rada ma przestrzeń do tego, żeby poczekać, i nie spodziewałbym się, żeby ewentualny ruch nastąpił przed czerwcem.
18: Czyli wait and see, jak to mówi prezes Glapiński, a ja tylko przypomnę, że ta podstawowa stopa NBP nadal wynosi 3,75%. Polska składa skargę na umowę z Mercosurem do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Ta umowa obowiązuje od początku maja, a tymczasem słyszymy o problemach naszej branży mleczarskiej z eksportem do Brazylii. Ten sektor miał być jednym z beneficjentów umowy Unii z Mercosurem. Tymczasem Brazylia blokuje towary z Polski, piętrząc wymagania sanitarne. No więc taka skarga nie dziwi zupełnie chyba.

0: blisko granicy 20 tysięcy za metr i to bardzo dużo. Dlaczego jest tak drogo?
1: Wynika to zapewne z kilku czynników. Ograniczenie podażowe, czyli mniej się buduje, deweloperzy mają bardziej ograniczoną ofertę. Rosną ciągle też koszty budowy, między innymi koszty płac i wynagrodzeń w nieco mniejszym tempie niż 2-3 lata temu, ale ciągle rosną. I myślę, że żeby zrozumieć te zmiany, też warto spojrzeć na ofertę, która jest dostępna sprzedażowo, bo być może ten wzrost cen wynika z tego, że jest oferowanych więcej mieszkań lepszej jakości, w lepszym standardzie. Więc to może częściowo tłumaczyć też wyższe ceny.
0: No i truskawki, tak jak obiecałyśmy na początku, bo okazuje się, że polskie owoce rządzą w sklepach. Właśnie symbolem tego trendu są teraz truskawki. Zaczęły się już pojawiać pierwsze krajowe. Ich cena jest jednak wysoka, bo to ponad 30 zł za kilogram. Te importowane, na przykład z Grecji czy z Hiszpanii, Gosia, tak? Twoje były. Są o połowę tańsze, ale i tak większość wybiera te krajowe i ja uważam, że to jest dobra wiadomość dla naszych plantatorów.
1: Dla naszych plantatorów, no chyba wszyscy wiemy i rozumiemy, dlaczego czekamy na polskie truskawki, bo no są po prostu dużo lepsze. I myślę,
0: smaczne,
1: że to jest też taki czynnik pokazujący, że polscy eksporterzy, rolnicy i producenci rolni mają naprawdę mocne argumenty za tym, żeby konkurować z zagranicznymi produktami. Też w kontekście Mercosura. A o tym się wypowiadam, że konkurencja z krajów Ameryki Południowej niekoniecznie musi być negatywna, bo polskie produkty żywnościowe są dużo lepsze. I również na rynkach Ameryki Południowej produkty z Polski, z Europy kojarzą się z bardzo dobrą jakością, więc to naprawdę jest szansa dla polskiej gospodarki. A jeśli się pojawiają takie niejasności, jak w przypadku Brazylii produktów mleczarskich, to oczywiście trzeba to jednoznacznie i zdecydowanie wyjaśniać.
0: Zdecydowanie tak, a tutaj czekamy teraz na polskie truskawki. Szukajmy tej biało-czerwonej flagi na straganach i na półkach z owocami i warzywami. Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Informator ekonomiczny.
3: Pytanie, ile za Łubiankę w tym roku jeszcze?
0: No właśnie, zobaczymy.
3: Oby
0: za sam koszyczek mówisz,
3: oby jak najtaniej, chociaż w sumie ja bym była skłonna zapłacić chociaż za jeden koszyczek bardzo, bardzo dużo i tak się delektować.
0: Ja też bardzo lubię polskie truskawki.
3: A skoro o truskawkach mowa. Dear Louise, there are so many things I want. But mainly, and like everybody, I want to be. To jest najlepszy utwór, jaki znam o tych owocach i wiośnie. Sylwia Zadrożna, bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję.
3: Informator ekonomiczny powróci już dziś po godzinie 16:30.

0: Jeszcze w kontekście truskawek. Michał się śmieje, że mamy w Trójce owocowy czwartek, a Sylwia Zadrożna wspomniała jeszcze o utworze Strawberries, Cherries. No właśnie, a teraz Eagle Eye Cherry, który pojawia się dzisiaj nie bez powodu, bo urodzinowo artysta kończy 58 lat. My przekazujemy oczywiście moc życzeń, a swoją drogą teledysk do tego utworu przypomniał mi, że na Netflixie jest już drugi sezon serialu Beef, po który mogą śmiało sięgnąć osoby, które nie widziały sezonu pierwszego, a polecam z kilku powodów. Po pierwsze, to świetnie napisany scenariusz. Po drugie, genialny soundtrack. No i po trzecie, fabuła, która rozpoczyna się od tytułowej awantury i wiąże losy bohaterów na kolejne 8 odcinków. To wszystko dzieje się oczywiście z przymrużeniem oka, ale jednocześnie ten serial opowiada o tym, że cyklu życia nie da się od tak zatrzymać i z tym, że każdy z nas jest czasami zależny od drugiej strony.
1: Trójka.
0: A, wspomniane urodziny Eagle Eye Cherry'ego to nie jedyna kartka z kalendarza. 7 maja 1985 roku ukazała się piosenka, która trzykrotnie była numerem jeden na trójkowej liście przebojów i która nigdy nie trafiła na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów, chociaż często w zestawieniach była o jedno oczko niżej. Chyba nie muszę mówić, co to za utwór.

0: Pierwsza godzina audycji Dobrego Dnia o smaku truskawek i zapachu wiosennego deszczu. Halo, halo?
1: Rowerek w deszczu się nie sprawdził, bo wnuczka miała mokre plecy. Ale kiedy założyła kaloszki i płaszcz przeciwdeszczowy i tam był kaptur, to co się działo w tych kałużach, no po prostu bajka. Ja też tak robiłam z nią. Pozdrawiam. Hej, papa.
0: Brzmi jak cudowny plan na deszczowy dzień. My, papa, nie mówimy, bo słyszymy się tuż po 10:00. A teraz Courtney Barnett, której koncertu nagranego 28 marca w ramach BBC Radio 6 Music Festival w Manchesterze 2026 wysłuchamy w Trójce w najbliższą niedzielę po 19:00.

0: ogłoszenie społeczne.
1: Mój koniec świata był 863 dni temu.
2: Pierwsza myśl...
3: Dlaczego ja?
4: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
3: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
2: Jeszcze chciałabym pożyć.
5: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Janek, jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupił obwarzanek.
15: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
16: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Żegnamy reklamy.
17: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 7 maja, właśnie minęła 10. Serwis przedstawi Artur Ewertowski.
18: Strażakom udaje się opanować pożar lasów w okolicach Biłgoraju. Dzisiaj zaczęła im sprzyjać pogoda. Polski kapitan nie ucierpiał w irańskim ataku na kontenerowiec w cieśninie Ormus. Rannych zostało jednak kilkunastu członków załogi. Trump mówi o dobrych rozmowach, Irańczycy powtarzają swoje żądania. Za chwilę o negocjacjach na linii Waszyngton-Teheran. Udaje się opanować pożar lasów na Lubelszczyźnie w okolicach Biłgoraju. Od trzech dni strażacy walczą z ogniem, a w Józefowie jest nasz reporter Krzysztof Kuczyński. Witaj, Krzysztofie.
19: Dzień dobry.
18: Rozumiem, że teraz strażakom sprzyja padający deszcz.
19: Zdecydowanie tak, na ten deszcz czekali tak naprawdę wszyscy, a tutaj właśnie, jak wspomniałeś, w obecnej sytuacji zwłaszcza strażacy. Jak powiedział komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek, padający deszcz to duże wsparcie w całej akcji gaśniczej.
20: Sama już temperatura, wilgotność powietrza zmienia bardzo dużo. To jest kwestia rozprzestrzeniania się później tych zarzewi ognia. Jeżeli ogień trafi na wilgotną i nasyconą wodą ściółkę, no to jest duże prawdopodobieństwo, że ona się nie zapali, a jeżeli tak, to z o wiele mniejszą dynamiką i będziemy w stanie sobie z nim poradzić. Więc to jest ogromne dla nas znaczenie.
19: Jednocześnie nadbrygadier Wojciech Kruczek zaznaczył, że akcja cały czas trwa. Wciąż są punkty, gdzie temperatura pod ziemią w niejednym obszarze jest bardzo wysoka i może dojść do ponownego rozniecenia ognia. I choć na razie deszcz delikatnie ustąpił, to jednak IMGW prognozuje, że jeszcze dziś powróci i może padać nawet do jutra.
18: A relacjonował Krzysztof Kuczyński. Polak, kapitan statku ostrzelanego przedwczoraj w cieśninie Ormus, nie ucierpiał w ataku. Pływający pod banderą Malty kontenerowiec francuskiego armatora miał zostać trafiony irańskim pociskiem rakietowym podczas płynięcia w pobliżu Omanu. Jak wynika z relacji armatora, część kilkunastoosobowej załogi filipińskiej została ranna. Jednostka teraz dryfuje. Tak mówi o tym wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
1: Sytuacja jest bardzo niepokojąca. Był to kontenerowiec, który płynął ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Indii. Według informacji, które posiadamy, rzeczywiście kapitan jest Polakiem. Na szczęście wszystko jest z nim w porządku, natomiast sytuacja co do statku jest dosyć trudna według wstępnych informacji, o których wiemy. We współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych śledzimy tę sytuację. Jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście pan kapitan lub wszyscy potrzebujący taką pomoc otrzymają.
18: Według Międzynarodowej Organizacji Morskiej ONZ był to 32 taki incydent od początku wojny. Cieśnina Ormus, przez którą transportowana jest 1/5 światowej ropy naftowej, jest praktycznie zamknięta od końca lutego, kiedy wybuchł konflikt między Stanami Zjednoczonymi i Iranem. 123 zatrzymanych i przejęcie 330 tysięcy plików z pornografią dziecięcą to efekt akcji Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W akcję zaangażowanych było 500 policjantów i żandarmeria wojskowa.
21: Policjanci znaleźli zdjęcia i nagrania przedstawiające seksualne wykorzystanie osób małoletnich. Część pedofilskich plików była wytworzona przez sztuczną inteligencję. Zatrzymani są w wieku od 19 do 94 lat. Tymczasowo aresztowany został nauczyciel, który miał nagrywać i fotografować uczniów szkoły językowej. Inny zatrzymany nagrywał dzieci, które uwodził przez internetowy komunikator. Do aresztu trafił też 19-latek, który miał nagrywać pornografię z udziałem swojej małoletniej siostry. Przyrodni. Dwóch innych zatrzymanych miało nagrywać swoich bliskich za pomocą kamerek zainstalowanych w domowej łazience. Łącznie sądy zgodziły się na tymczasowe aresztowanie 47 podejrzanych. Policja zabezpieczyła mienie podejrzanych o wartości ponad 210 tysięcy złotych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
18: Donald Trump twierdzi, że porozumienie z Iranem jest na dobrej drodze. Irańczycy wypowiadają się na ten temat dużo ostrożniej. O toczących się negocjacjach Milena Rashid-Szehab.
22: Prezydent Donald Trump powiedział, że odbył bardzo dobre rozmowy z Iranem, dodając, że bardzo możliwe, iż dojdzie do porozumienia. Irańczycy nie są już tak optymistyczni. Rzecznik irańskiego MSZ powiedział, że propozycja Stanów Zjednoczonych jest wciąż rozpatrywana, a prezydent Masoud Pezeszkian w rozmowie z prezydentem Francji podkreślił, że Iran dwukrotnie nawiązał dialog ze Stanami Zjednoczonymi i w obu przypadkach dostał nożem w plecy, bo podczas tych negocjacji został zaatakowany militarnie. Masoud Pezeszkian zaprzeczył również, żeby to Iran stał za poniedziałkowym atakiem na Zjednoczone Emiraty Arabskie, podczas którego doszło do dużego pożaru obiektów petrochemicznych. Przypomniał również stanowisko Iranu, że warunkiem otwarcia cieśniny Ormus jest zdjęcie amerykańskiej blokady irańskich portów. Według oświadczeń opublikowanych po rozmowie, prezydent Macron przyznał, że amerykańska blokada oraz izraelskie ataki na Liban stanowią naruszenie zawieszenia broni. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
18: To był serwis Trójki.
23: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
18: Przelotny deszcz możliwy dzisiaj niemal w całym kraju, a na południowym wschodzie burze. Dzisiaj też trochę chłodniej niż w ostatnich dniach, maksymalnie na termometrach od 9 stopni nad morzem do 24 na Podkarpaciu.
24: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
25: 5 minut po godzinie 10.
23: Dobrego dnia.
25: Gosia Jakubowska, Michał Żołądkowski, Anna Regulska. Witamy w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Proszę zapamiętać adres dobregodnia@polskieradio.pl.

0: Tu program trzeci, audycja Dobrego Dnia. Do godziny 11 wspólnie gramy, a przed chwilą sprzedawcy marzeń i te zniekształcone chwilami odgłosy ptaków. Kompletnie zapomniałam, że one pojawiają się w tym utworze. Na słuchawkach jednak wszystko lepiej słychać. A ten głos Artura Rojka już doskonale znamy. Ja przy okazji zapraszam do słuchania jutrzejszego programu Nowe w Piątek, bo po godzinie 10 kilka słów od samego artysty na temat jego nowego singla, zapowiadającego nowy album. Ten ma ukazać się na jesieni tego roku i coś czuję, że to będzie piękna i też z pewnością konfesyjna płyta. Teraz czas na naszą płytę tygodnia.
1: Hey there, Poland. It's Tori Amos and this is my song Gasoline Girls, taken from my new album In Times of Dragons, out on May 1st.
0: I dzisiaj ostatnia do rozdania płyta Tori Amos. Dobrego dnia, małpa polskieradio.pl.

0: Przed chwilą Coldplay w Trójce, a jeszcze wcześniej Tori Amos, która już 12 maja wystąpi na warszawskim Torwarze. Przed tym koncertem zawita do Trójki, by porozmawiać z Piotrem Metzem na temat swojej najnowszej płyty In Times of Dragons, która dzisiaj powędrowała w ręce pani Darii z Poznania. Gratulujemy. To koniec naszych płyt, ale nie koniec atrakcji związanych z Tori Amos, bo tak jak wspomniałam, z Piotrem Metzem rozmowa i efekty tej rozmowy będziemy przedstawiać na antenie Trójki. I będziemy też informować o tym na bieżąco, a z tego co wiem, to nie koniec atrakcji, jakie przewidujemy w nadchodzących dniach w naszym programie.
1: Pamiętasz jak w szóstej B był taki złośliwy dzieciak?

0: Daria ze Śląska przed chwilą w Trójce, utwór Ciężki Plecak. Na ten utwór możemy głosować na naszą listę przebojów Pierwsza Trójka. To głosowanie trwa do piątku, do godziny 12, a po 19 jest to czwarte już notowanie, na które zapraszamy w imieniu Michała Grabkowskiego. I mogę też zdradzić, że niebawem będziemy mieli dla Państwa z Darią ze Śląska małą niespodziankę. O tym w nadchodzących dniach proszę słuchać Trójki.
1: Hasło pan zna?
2: Jakie hasło?
1: Żyrafy wchodzą do szafy?
2: Oczywiście, że znam.
1: Musi pan je powiedzieć.
2: Naturalnie, żyrafy wchodzą do szafy.
1: Pawiany wchodzą na ściany. Proszę bardzo pana, proszę.
0: Fragment rozmów kontrolowanych pojawia się nie bez powodu. Ja się od razu uśmiechnęłam ze względu na to, że 7 maja obchodzimy Dzień Hasła. No właśnie, stąd też te kultowe momenty z polskich filmów z PRL-u nam przychodzą do głowy. My do tego schyłku PRL-u jeszcze dzisiaj w Dobrego Dnia powrócimy.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację, bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: Gang otwartych serc duetu No Cześć. Album o emocjach, relacjach i świecie, w którym łatwo się pogubić, ale też można się odnaleźć. Dla dzieci i dorosłych.
7: Gang otwartych serc potrafi rozgonić mrok, gdy razem z nami jesteś na tak.
6: 16 maja o 12:00. Koncert premierowy w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid.
11: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
12: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
0: Żegnamy reklamy.
13: 10:30.
14: Sponsorem audycji jest Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
6: Piknik naukowy.
13: Nie wiem jak nasi słuchacze, ale ja od początku maja, gdy wybywam tylko poza Warszawę, to zawsze wypatruję bocianów w gniazdach. W końcu jest to symbol nie tylko wolnego i wybywania poza miasto, ale także symbol wiosny. Jak się okazuje, bocian biały to również symbol szczęścia, płodności oraz mądrości. Ale jak też podają najnowsze badania, populacji bocianów w Polsce nie przybywa. Dlaczego tak jest? Więcej o tym Monika Suszek.
15: To jeden z najbardziej charakterystycznych dźwięków polskiej wiosny – bociani klekot. Dla wielu z nas to prawdziwy znak, że zima odeszła oraz symbol polskiego krajobrazu, mówi ornitolog profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
16: Bocian biały to jeden z najbardziej znanych polskich gatunków ptaków. Niektórzy wręcz twierdzą, że poza orłem bielikiem, czy w zasadzie powinniśmy powiedzieć bielikiem, to taki nasz naprawdę drugi gatunek herbowy.
15: W Polsce gniazduje około 45-50 tysięcy par bociana białego, co czyni nasz kraj jednym z najważniejszych miejsc dla tego gatunku na świecie. Jest to ciut lepszy wynik niż ostatnie liczenie bocianów w 2014 roku. Ale na zachodzie są kraje, w których przybywa bocianów. A skąd taka różnica? Wyjaśnia ornitolog dr Marcin Tobułka.
17: Pierwsza przyczyna to przede wszystkim to, że rolnictwo nam się bardzo mocno zmienia. Zmieniło tak naprawdę, bo te zmiany już tak naprawdę w naszym kraju zaszły. Nas były szczególnie drastyczne po wejściu Polski do Unii Europejskiej, kiedy przekształcaliśmy bardzo mocno strukturę upraw czy strukturę własności. Nawet nastąpiła dosyć gwałtowna mechanizacja. To wszystko na bociana wpływa negatywnie.
15: Skoro ubywa nieużytków, łąk, pastwisk i terenów podmokłych, to bociany po prostu nie mają gdzie żerować.
17: Jeżeli są pola uprawne zamiast łąk, no to wiadomo, dla bocianów jest tam po prostu mniej pokarmu. Nie ma tam tylu bezkręgowców, nie ma oczywiście też mniej gryzoni, którymi się bocian żywi. Nie ma też terenów podmokłych, na których na przykład rozmnażają się płazy, które swoją drogą są w jeszcze większym kryzysie tak naprawdę niż bocian, bo płazy naprawdę zmniejszają swoją czynność drastycznie i to jest takie zjawisko globalne. To, że mamy coraz dłuższe okresy suszy, przy tym jakieś bardzo intensywne burze z ulewnymi deszczami, powoduje też, że dla bociana warunki do życia są trudniejsze. Również te zmiany globalne, klimatyczny powodują, że prawdopodobnie mamy obecnie, jesteśmy obecnie świadkami, jak się populacja bocianów przesuwa nieco w kierunku północno-wschodnim. Pojawiają się nowe tereny, gdzie bocianów wcześniej nie było, gdzieś na terenach na zachodzie Rosji. Zagęszcza się nieco populacja w krajach bałtyckich, jak na przykład Estonia, i po prostu ten bocian się w tym kierunku bardziej przesuwa, a ubywa go u nas na południowym zachodzie Polski.
15: Dopóki słychać ten klekot, wiosna ma się dobrze. Pytanie, czy będziemy umieli ten dźwięk zachować dla kolejnych pokoleń?
14: Sponsorem audycji był Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
13: Do Polski wróciły bociany, jak sami słyszeliśmy, a kolejny odcinek Pikniku Naukowego za tydzień o 10.30. I nie tylko bociany. Ten rok jest pełen powrotów. Wśród nich m.in. The Rolling Stones, In the Stars, to ich najnowszy utwór zwiastujący nową płytę. 10 lipca premiera.

No niesamowici są Państwo. Wszystkie wejściówki na przedpremierowy pokaz filmu Klątwa Doliny Węży rozeszły się w okamgnieniu. Do zobaczenia zatem w poniedziałek po 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A ja przypominam, że już jutro piątek i audycja, w której przyglądamy się nowościom. Wśród nich usłyszymy nowy singiel Husky. Teraz przypominamy na start, a ja mam nadzieję, że słyszymy się między 10 a 12 w nowe w piątek. Już jutro.

No dobrze, płyty rozdane, wejściówki na nasze trójkowe wydarzenia też. Bardzo dziękujemy za wspólne 2 godziny. Już za chwilę Krzysztof Łoniewski i porozmawiajmy 2-2 i 7 trójek, a następnie muzyczna poczta UKF i wspomnienie Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Michał Żołądkowski, Ania Regulska, Gosia Jakubowska. To była przyjemność.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Wyobraź sobie świat, w którym ktoś dba o twoje bezpieczeństwo podczas aborcji lub ratuje tamponem, gdy zaskoczy cię okres. W którym ktoś opiekuje się twoim dzieckiem, byś miała chwilę dla siebie i dodaje śmiałości, gdy idziesz do szefa po zasłużoną podwyżkę. Nie ocenia, rozumie, wspiera. Bo kiedy system zawodzi, to my jesteśmy wsparciem. Fundusz Feministyczny od lat wspiera kobiety, dziewczynki i osoby LGBT, by każda z nas była wolna i bezpieczna. Dowiedz się więcej na femfund.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Melatonina, lekam dobry. Ten dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Dolar ła, bo niskie ceny ma! W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Żegnamy reklamy.
13: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 maja, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wybrani przez Sejm sędziowie zmierzają do pracy w Trybunale Konstytucyjnym. Liczą, że prezes zmienił zdanie po decyzji Europejskiego Trybunału. Deszcz pomaga gasić pożar w Puszczy Solskiej, wciąż jednak jest ryzyko rozprzestrzeniania się ognia. Dwa obce drony rozbiły się na Łotwie, jeden uszkodził magazyn paliw. Kolejna odsłona sporu z sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Czworo z sześciu wybranych przez Sejm nadal nie orzeka. W miniony wtorek Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał dopuszczenie ich do pracy. Sędziowie lada chwila powinni pojawić się w Alei Szucha w Warszawie, gdzie mieści się siedziba Trybunału. Jest tam już nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Witaj, Agnieszko.
14: Dzień dobry.
13: Powiedz, co teraz dzieje się i czy sędziowie przyszli już do pracy?
14: No, cały czas wypatrujemy. Czwórki tych sędziów są w drodze do Trybunału. Na pewno będą chcieli wejść na teren sądu, spotkać się z prezesem Święczkowskim i poprosić go o włączenie w pracę Trybunału, czyli będą domagać się de facto tego, co orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka. Na pozytywny finał tej dzisiejszej sprawy liczy wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Na naszej antenie mówił, że wyrok Europejskiego Trybunału jest ostateczny i wiążący dla prezesa Święczkowskiego.
15: Mam nadzieję, że to orzeczenie Trybunału będzie jakimś schłodzeniem rozgrzanych głów, bo to jest potwierdzenie tego, że ci wszyscy, którzy nie pozwalają sędziom wykonywać mandatu, naruszają przepisy.
14: Z Trybunału Konstytucyjnego od miesiąca nie dopuszcza czwórki wybranych przez Sejm sędziów do orzekania. A co prawda spotkał się z nimi jeszcze w kwietniu, rozmawiał, no ale nie uznaje ich ślubowania, bo odbyło się ono przed Sejmem, a nie, jak mówi Bogdan Święczkowski, przed prezydentem.
13: A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Informacja sprzed chwili. Prezydent chce referendum w sprawie polityki klimatycznej. Karol Nawrocki zwróci się do Senatu w tej sprawie. Referendum miałoby się odbyć 27 września. Jest kolejny wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi. Skierował go do Parlamentu Europejskiego prokurator generalny. Chodzi o podejrzenie popełnienia przez Obajtka dwóch przestępstw skarbowych. Wcześniej Parlament Europejski uchylił immunitet europosła w związku z jego działaniami jako prezesa Orlenu. Sytuacja pożarowa w Puszczy Solskiej powoli zaczyna być opanowywana. Od trzech dni strażacy przy wsparciu innych służb próbują gasić pożar lasu. Szczęśliwie od rana pada tam deszcz.
4: Sama już temperatura, wilgotność powietrza zmienia bardzo dużo. To jest kwestia rozprzestrzeniania się później tych zarzewi ognia. Jeżeli ogień trafi na wilgotną i nasyconą wodą ściółkę, no to jest duże prawdopodobieństwo, że ona się nie zapali, a jeżeli tak, to z o wiele mniejszą dynamiką i będziemy w stanie sobie z nim poradzić. Więc to jest ogromne dla nas znaczenie.
13: Mówił Wojciech Kruczek ze Straży Pożarnej. Akcja nadal trwa, wciąż są jednak punkty, gdzie może dojść do ponownego rozniecenia ognia. Deszcz, który pada na Lubelszczyźnie, to w niektórych miejscach pierwsze opady od niemal miesiąca. Rano akcję gaśniczą wznowiły samoloty Lasów Państwowych i policyjne śmigłowce Black Hawk. Na Łotwie rozbiły się dwa obce drony. Mieszkańcy wschodniej części kraju nad ranem otrzymali alerty. Wojsko uruchomiło mobilne grupy obrony przeciwlotniczej, a do działań skierowano również samoloty NATO, które stacjonują w krajach bałtyckich.
16: Łotewskie wojsko przekazało, że w przestrzeń powietrzną kraju wleciało kilka dronów od strony Rosji. Dwa z nich spadły na terytorium Łotwy. Jeden rozbił się w Rzeżyce, około 40 km od rosyjskiej granicy, na terenie bazy magazynowania paliw. Według portalu LSM uszkodzone zostały cztery puste zbiorniki, w tym zewnętrzna powłoka jednego z nich. Strażacy nie stwierdzili jednak otwartego ognia. Miejsce upadku drugiego bezzałogowca nie zostało jeszcze ustalone. W związku z incydentem rano ogłoszono alarm w kilku regionach wschodniej Łotwy, a w Rzeżyce odwołano zajęcia w szkołach. Również w przestrzeń powietrzną Estonii na krótko wleciał jeden bezzałogowiec. Portal ERR napisał, że zagrożenie ze strony tych maszyn związane było prawdopodobnie z atakiem ukraińskich dronów na rosyjskie terminale naftowe w Zatoce Fińskiej. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
13: Około 180 filmów dokumentalnych z całego świata bierze udział w festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, który rozpoczyna się dzisiaj. Filmy wyświetlane będą w kinach siedmiu polskich miast w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Poznaniu, Bydgoszczy i Łodzi. O 19.30 festiwal otworzy film Bez końca. To historia ojca, który przeszukuje Wisłę, szukając śladu po synu zaginionym wiele miesięcy wcześniej. Reżyser Michał Marczak opowiadał w Klubie Trójki, że sam był świadkiem tych poszukiwań.
17: Spotkałem ten miasto przypadek. Płynąłem z moją żoną i z 6-letnim synkiem Tratwą po Wiśle i nagle się pojawił człowiek znikąd i pomógł nam dobić do brzegu. To się okazał Daniel. Jak zobaczyłem go samego po prostu potem przeszukującego to Wisłę i zrozumiewszy jego historię, no jakoś tak potwornie się wzruszyłem, no tak jak pewnie każdy. Poczułem, że to jest coś bardzo ważnego, żeby opowiedzieć ten film.
13: Festiwal potrwa do 17 maja. Trójka jest patronem medialnym wydarzenia. To był serwis Trójki.
18: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
13: Dzisiaj chłodniej, na termometrach maksymalnie od 9 stopni nad morzem do 24 na Podkarpaciu. Poza tym możliwy przelotny deszcz niemal w całym kraju, a na południowym wschodzie także możliwe burze.
19: Autopromocja.
20: Duet Bob and Carolina nie zwalnia tempa i ma już 3 piosenki na koncie. Najnowszy utwór nosi tytuł Paragraj.
21: Jedźmy razem do Chile.
22: Do Chile.
21: Ja bilety kupię, czekaj, daj mi chwilę.
20: Paragraj już dostępny do odsłuchania na stronie trójka.polskieradio.pl. Tam też najwcześniejsze dzieła duetu Drill Jadzia Drill i Koneser w kanale. A cykl Boba i Karolajny Piosenkarnia co tydzień w czwartki w audycji Zapraszamy do Trójki od 6 do 9.
19: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
23: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
24: Bo w Media Expert taniej masz.
25: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina Lekam. Teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
7: To jest lek.
0: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Folk, jazz, blues i krakowska wrażliwość. Kraków Street Band. Koncert promujący nowy album zespołu Dwie myśli stąd już 9 maja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.
5: Spotkaj się ze mną jak kiedyś, a czas niech znowu się dłuży.
3: Płyta CD dostępna na stronie sklep polskieradio.pl, a od 8 maja także w streamingu i na winylu. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
8: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
22: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
26: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
26: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Żegnamy reklamy.
27: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
28: Dzień dobry Państwu, jest 9 minut po godzinie 11.
29: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
28: Audycję przygotowała Hanna Dołęgowska, realizuje ją Anna Regulska. Telefony od Państwa będzie odbierał Piotr Łodej. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i zapraszam do dyskusji żywej, ale kulturalnej. Z poszanowaniem opinii innych słuchaczy, nie oceniajmy innych, mówmy na temat i odnośmy się do słów innego rozmówcy tak, jak sami chcielibyśmy być potraktowani. Nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek. Dziś zajmiemy się następującym tematem. Coraz częściej mówi się o wysoko funkcjonujących pijących. W ślad za tekstem w Tygodniku Powszechnym pytamy, czy współczesne funkcjonowanie w umownym wielkim biegu maskuje problemy z alkoholem. O komentarz poprosiliśmy Annę Korytowską, autorkę tekstu w ostatnim numerze Tygodnika Powszechnego pod tytułem Na pełnych obrotach.
30: Kluczem, jeżeli chodzi o to wysoko funkcjonujące uzależnienie, jest to, że ono przez lata potrafi pozostawać niewidoczne i dla samej osoby, która jest uzależniona, i dla otoczenia. A dlaczego? Bo przecież wszystko wydaje się być w porządku. Z pozoru wszystko funkcjonuje tak, jak należy. Osoba chodzi do pracy, często odnosi sukcesy, awansuje, dba o rodzinę, dba o dom, tylko że trochę bez tego alkoholu nie może żyć. I ten alkohol się pojawia. Pojawia się wieczorami, sporadycznie, a z czasem coraz częściej. Ma przynieść ulgę, ma pozornie uregulować emocje, tylko tych emocji nie reguluje, tylko nakręca tą spiralę, ten mechanizm uzależnienia, no, który potem trudno zatrzymać.
31: Prędzej czy później następuje wywrotka, prawda? Prędzej czy później to, o czym pani wspomniała, czyli ta kontrola nad życiem, nad pracą, nad rodziną, wymyka się właśnie spod umownej kontroli.
30: To wysoko funkcjonujące uzależnienie też jest o tej pozornej kontroli, bo wydaje się, że wszystko kontroluje, bo przecież, tutaj mówiąc tak w cudzysłowie, dowożę, bo wszystkie swoje obowiązki wypełniam, wszyscy przecież piją. To dlaczego ja sobie mam nie pozwolić na ten kieliszek?
29: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
28: Mówiła Anna Korytowska z Tygodnika Powszechnego. Czekamy na Państwa opinie pod numerem 22 i 7 trójek, także w formie mailowej. Porozmawiajmy @polskieradio.pl. Czy współczesne funkcjonowanie w umownym wielkim biegu maskuje problemy z alkoholem? Czy wokół nas są wysoko funkcjonujący alkoholicy, czyli tacy, którzy sprawiają wrażenie, że z ich życiem jest wszystko w porządku? Teraz zagramy bardzo a propos dzisiejszego tematu. Skuba zwraca z nowym utworem Lepiej mu szło, kiedy pił, który jest zapowiedzią jego nowego materiału. Singiel nie bez powodu ukazał się w Światowym Dniu Trzeźwości. To gramy i za chwilę odbierzemy pierwsze telefony od Państwa. 22 i 7 trójek.

0: co państwo sądzą?
1: Był Skubas z nowym utworem Lepiej mu szło, kiedy pił. Ten tytuł tego utworu bardzo mocno nawiązuje do dzisiejszego tematu. Pytamy państwa o to, czy nie za nadto przypadkiem luzujemy się alkoholem. Między innymi na to pytanie będzie chciał odpowiedzieć pan Rafał, który przejazdem jest w Pińczowie. Dzień dobry, panie Rafale.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, proszę mówić.
2: No myślę, że tutaj ten obecny taki pęd życia ułatwia właśnie takim osobom uzależnionym maskowanie problemu. No myślę też, że ułatwia, tak ja tak zauważyłem takie zjawisko, może coś bardziej się zgodzi też, nie? Po prostu my jako społeczeństwo mamy mniejszą wrażliwość, może taką mniejszą empatię, bardziej gdzieś tam przyzwalać właśnie na może właśnie mniejszą empatię gdzieś tam przyzwalamy i to sprawia, że właśnie możemy nie dostać takiego problemu.
1: Panie Rafale, a czy pan widzi wokół siebie takie osoby, które mają ukryty problem z alkoholem, a są przekonane, że go nie mają, a może inaczej, może inni tego nie widzą?
2: No w rodzinie mam, tak.
1: Rozumiem. Bardzo panu serdecznie dziękuję. 22,7 trójek, porozmawiajmy @polskieradio.pl. Kolejny z naszych rozmówców to pan Paweł z okolic Częstochowy. Dzień dobry, panie Pawle.
3: Dzień dobry. No cóż, bardzo ciekawy temat, bardzo ważny, który jeszcze parę lat temu był swoistym tabu i myślę, że wielu z nas nawet nie brało tego pod uwagę, bo alkohol, nad alkoholem ciążyło takie piętno, że problem z alkoholem to mają oczywiście jacyś ludzie z marginesu, jacyś menele, wykolejeńcy życiowi i tak dalej, i tak dalej. Okazało się już od dawna, że nie, że ten problem w zasadzie dotyczy wszystkich. Mamy już wyznania różnego rodzaju ludzi, którzy mieli z tym kłopot, wyszli z tego, a czasami nie wyszli, czasami złamali sobie karierę i to znali w najróżniejszych środowiskach. Mamy przykład, nie będę tu oczywiście mówił po nazwiskach, ale pewnego bardzo znanego piłkarza z Legii Warszawa. Mamy przykład pewnego też słynnego, nieżyjącego już dziennikarza. Nawet w środowisku księży i biskupów były też po latach. Okazało się, że całkiem znani ludzie mieli z tym problem. No i niestety, cóż tu można powiedzieć. No, alkohol jest, jak to mówią, troszkę dla wszystkich i trochę jest przekleństwem nas wszystkich. I jest coś na rzeczy, że no może rzeczywiście jest to powodowane tym, że określone zawody mają to do siebie, że no, o kontakt z alkoholem, czy o to, żeby alkohol był takim wspomagaczem albo wręcz przyjacielem w zawodzie, jest łatwiej, no ale no niestety no, zawsze to prowadzi do, no prędzej czy później, najczęściej później, chociaż może lepiej byłoby, żeby prędzej, do wielkich kłopotów. No i szacunek dla tych, którzy no cóż, czasami się może i wykoleili przez alkohol, ale...
1: Uderzyli o umowne dno i się odbili od tego dna.
3: Tak jest, i nie inaczej.
1: Bardzo dziękuję, panie Pawle. Pan Stanisław z Torunia, 22,7 trójek, porozmawiajmy @polskieradio.pl. Czekamy także na państwa opinię na trójkowym Facebooku. Teraz prosimy o opinię pana Stanisława. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. No ja, panie mnie redaktor przypomniał, że bo ja niedawno obchodziłem rocznicę 33 lata niepicia, taka trójkowa, dopiero teraz skojarzyłem, naprawdę. I co zauważyłem, że jak już mówiłem, kiedyś jak zaczynałem swoje niepicie, to bardzo mało pań chodziło na grupę osób. Ja tylko w A byłem i jestem do dzisiaj. Że było może 2-3, a teraz połowa. Także nie wiem, czy to podyktowane jest, czy więcej piją, czy bardziej odważne są. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, jeżeli chodzi o takie picie ukryte albo jakieś... Niedawno idziemy z żoną przez park w Toruniu i dwie panie siedzą, bardzo normalnie ubrane, normalnie to, a między nimi butelka whisky, nie? No nie wiem, czy to coś nie wiem.
1: No tak wygląda nasza rzeczywistość, panie Stanisławie.
4: Ale wie pan, to było takie nawet dla mnie szokujące po takim doświadczeniu. No zawsze jakoś chociaż tam się ukryło tą flaszkę gdzieś, czy nie? A to było stało normalnie między nimi na ławce. A co chodzi o środowisko w koło, to bardzo dużo. Bardzo dużo widzę, nawet kolega teraz tam.
1: Ale myśli pan o takich, którzy piją w pracy?
4: Oczywiście, że tak. Ja, wie pan, ja w Norwegii pracowałem 23 lata i nawet naszym się zdarzało pić na budowie. Tam, w Norwegii, tam. które są, no wie pan, bardzo restrykcyjne sprawy w tych, jeżeli chodzi o to, nie? Także to jest, ja uważam, że jest coraz gorzej, może bardziej ukryte, ale jest coraz, ale jest coraz gorzej i coraz więcej.
1: Bardzo dziękuję pani Stanisławie. Bardzo dziękuję. Dajmy szansę na wypowiedź także innym z naszych słuchaczy. Pan Waldemar z zaprzyjaźnionego z Trójką Lądka Zdroju. Dzień dobry panie Waldemarze. Czy wokół nas jest dużo takich, którzy piją w umownym ukryciu i się nie orientujemy, że oni spożywają za dużo alkoholu?
0: Tak. Ja ten problem znam po sobie, bo to tak zawsze piwko, jak spotkać się z przyjaciółmi,
1: W naszym narodzie nawet się mówi, że piwo to nie alkohol.
0: Tak, to jest alkohol, a najgorzej, że tam jest dużo cukru i ten cukier tuczy, ten cukier powoduje, że ten nadmiar tych węglowodanów się wytwarza, człowiek pije. I w ogóle, ja odzwyczaiłem się od piwa w ten sposób, że po prostu nienawidzę cukru, a mocnych trunków nigdy nie lubiłem. Owszem, wypiło się tam wódkę, inne trunki, ale tego nie lubiłem. I to piwko, mówiłem jako niewinne, to tamto, ale stwierdziłem, jaki jest skład, że to nie jest piwo, to jest jakaś maltoza, fruktozowo-cukrowa, jakaś tam inna.
1: Ale z zawartością alkoholu i do tego z zawartością...
0: Za dodatkę jakieś tam substancje spieniające, jeszcze wyciągi, rzuci bydlęce i to już zupełnie nie jest piwo. Jak już napić się piwo, to te całe kraftowe, ale ja mówię, ale to jest narkotyk. Alkohol to jest narkotyk i ja odrzuciłem całkiem. Ja już mówię, nie wypij ani grama, nawet bezalkoholowe, bo ten smak zaraz przypomni mi tamte czasy.
1: Panie Waldemarze, proszę trwać w tym postanowieniu. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Pan Lech z Warmii jest przy naszym telefonie 22 i 7 trójek. Panie Waldemarze, czy my się luzujemy tym alkoholem na co dzień? Panie Lechu, przepraszam.
5: Tak.
1: Proszę mówić.
5: Aha, problem, tak. No to jeszcze raz. Tak jak ten pan przed chwilą...
1: Panie Lechu, pan ma za głośno, mówiąc wprost, rozkręcone radio. Proszę je troszeczkę ściszyć.
5: Aha, dobrze, już, moment. Tak, no teraz w porządku chyba, tak?
1: Tak jest.
5: No i panie redaktorze, tak jak ten pan mówił, czy to w parku Polacy, to ja nie wiem, nie ma ograniczenia, nie ma tego, ja to w ogóle tam na palcach wypiłem tam jakiś toast i imieniny gdzieś tego, mnie to nie pociągało, mnie sport. Czy tam książek, muzykę rockową i tam jeżdżę na ZTS Olsztyn, w siatkówkę i noszę te piwa, tak jak ten na salę i piję te piwo. Czy to tak się chce?
1: No, panie Lechu, no nie, oczywiście, że nie. Rzeczywiście mamy problem. Bardzo panu dziękuję. Pan Paweł z Wadowic jest przy trójkowym telefonie. Panie Pawle, czy wokół nas są tacy, którzy spożywają za dużo alkoholu, ale potrafią to zamaskować? Halo, panie Pawle. Dzień dobry. Czy my się słyszymy? Jeżeli się nie słyszymy z panem Pawłem, to mam nadzieję, że usłyszymy się z panią Aleksandrą z Warszawy. Dzień dobry, pani Olu.
6: Dzień dobry. Ja mam też wyłączyć radio.
1: Nie, bardzo dobrze panią słychać.
6: Świetnie, bo jestem w samochodzie. Jestem pierwszą kobietą w tej audycji.
1: Tak, jest pani pierwszą kobietą i nie ukrywam, że czekałem na pierwszy kobiecy głos.
6: Świetnie. Postaram się nie zawieść państwa oczekiwań. Sama rzeczywiście chyba miałam ten problem. Znaczy nie chyba, na pewno miałam ten problem. I też kompletnie go nie widziałam. Tak? Bo to rzeczywiście w naszej kulturze jest to takie przyjęte wieczorem, jakiś tam drineczek, spotkać się z kimś. No jak się spotkać z kimś, no to wiadomo, że musi być alkohol. I kompletnie tego nie widziałam. Na pewno nasiliło się to w pandemii, no ale to też jest klasyk, wszyscy to mówią. I dopiero kiedy spotkałam się z osobą, która w mojej opinii funkcjonowała identycznie jak ja i ona o sobie powiedziała, że jest alkoholiczką, to myślę sobie, o co chodzi? No jak, ty alkoholiczką?
1: I to było takie trzeźwiące, tak, dla pani?
6: Znaczy, najpierw to było totalne wyparcie we mnie. Kompletnie myślałam sobie, znaczy najpierw myślałam sobie, że to ona jest trochę nie Peges, mówiąc takim językiem potocznym, a potem okazało się, że ja funkcjonuję dokładnie tak samo i że tak naprawdę to też nawet dobieram sobie znajomych pod klucz, o tym to się będzie fajnie imprezować, w kontekście fajnie pić. Na wakacje koniecznie fajna ekipa, z którą będzie się fajnie pić. I potem, wie pan, no oczywiście, że prowadzę normalne życie, mam dzieci.
1: O to chciałem zapytać.
6: Wszystko super. tu właśnie ten wątek dzieci to też jest bardzo istotny wątek, ale też nie wiem, ile mamy czasu, bo moje nastoletnie dzieci, które widziały mnie pod wpływem alkoholu, to one były też dla mnie takim punktem zwrotnym. I to, co one mi mówiły, i to, jak widziałam przerażenie w ich oczach.
1: Jak się też o panią troszczyły, prawda, w ten sposób?
6: Ale na pewno, tak, oczywiście. Ja oczywiście myślę sobie, że o co mi chodzi też znowu, o co wam chodzi, bo przecież po prostu się dobrze bawię. Mhm. I kiedy one już takie naprawdę duże powiedziały mi, mamo, ale ty naprawdę tego nie potrzebujesz, ty jesteś super fajna bez alkoholu, mamo, po co ci to? To cały czas we mnie brzmi, to cały czas we mnie pracuje i oczywiście alkohol jest cudowny, bo on tak cudownie odkorkowuje. To jest taka natychmiastowa, fantastyczna ulga po ciężkim dniu.
1: To jest taka ułuda, prawda, pani Olu?
6: Wielka ułuda. Znaczy to jest po prostu, znaczy tak bardzo trzeba być czujnym, bo znowu jest tak duże przyzwolenie społeczne na picie alkoholu. To jest tak oczywista ten element każdego spotkania towarzyskiego, że też nam jest głupio powiedzieć, stary, chyba przeginasz, wiesz, zastanów się, czy nie masz problemu. No bo oczywiście znowu, na pewno nastąpi wyparcie i o co ci chodzi. Ale znowu, młode pokolenie to jest naprawdę moim zdaniem bardzo, bardzo pozytywny punkt i takie światełko, bo w tej chwili wśród młodych ludzi jest moda na niepicie.
1: Tak jest, rzeczywiście tak jest. Pani Olu, przepraszam, że muszę pani przerwać, chociaż mówi pani same fascynujące rzeczy i bardzo ciekawe i bardzo a propos, natomiast też chciałbym dać szansę innym z naszych słuchaczy i cieszę się także z tego, o czym pani powiedziała na koniec, że wśród młodych ludzi pojawiła się moda na niepicie. A jak to jest z piciem wśród osób dorosłych? Oto pytam pana Andrzeja ze Szczecina, czy nadużywamy alkoholu i pozornie wydaje nam się, że wszystko jest w porządku. Dzień dobry, panie Andrzeju.
7: Dzień dobry. Pozwoli pan, że na początku odniosę się do tego, co ta pani powiedziała.
1: Tak, pani Aleksandra.
7: Pani Aleksandra, czy statystyki potwierdzają to, że pijemy mniej, bo coś mi się wydaje, że nie za bardzo jest to...
1: Jeżeli chodzi o młodych ludzi, to potwierdzają te ostatnie statystyki. Śledzę ten temat, jest w jakiś sposób bardzo mi bliski. Dobrze. Tak jest.
7: To pan mi upewnił. Na pewno młodzi ludzie zastępują alkohol różnymi innymi psychoaktywnymi środkami i to być może też ten problem zmienia po prostu swoje oblicze w tym momencie.
1: Być może, panie Andrzeju, ale rozmawiajmy teraz o tym naszym dzisiejszym temacie. Temat tego odurzania się młodych ludzi w inny sposób niż alkohol to temat na inną audycję. Czyli to poprosiłbym teraz wrócić do tematu.
7: Więc ja zderzyłem się z problemem w zasadzie w bardzo młodym wieku, 15 lat, kiedy zacząłem pić, bo to prawdopodobnie. Znaczy, to jest tak, że w alkohol się wpada od pierwszego kieliszka. To nie ma tego momentu, kiedy to nastąpi. Piję kilkadziesiąt lat, 20. W tej chwili jest ponad 30, nie piję. I już nawet nie wiem dokładnie, jak długo nie piję. I tak już wracając do tematu, chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że zaprzestano działań na rzecz legalizacji w Polsce marihuany. I że to jest środek, który mógłby zastąpić ten alkohol i wszystkie badania wskazują na to, że jest to tak działający środek, który nie wzbudza w ludziach agresji, nie jest tak tragicznie działającym na ludzki organizm jak alkohol i uzależnienie od marihuany jest znacznie bardziej...
1: Panie Andrzej, to bardzo ciekawy wątek, ale też na inną audycję. Bardzo panu dziękuję. Pan Krzysztof z Tomaszowa Mazowieckiego, 22,7 Trójek. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tutaj kilka słuchaczy wstecz, jeden ze słuchaczy poruszył taki dosyć ważny wątek w tej sprawie. To w Polsce w sumie nie zdaje sobie sprawy, że alkohol jest to ciężki narkotyk, ponieważ alkohol jest ogólnodostępny, jest dozwolony. Przeważnie mówicie, że narkotyki są zakazane, zabronione, a niestety alkohol jest ogólnodostępny, a jest naprawdę ciężkim narkotykiem. To sam doświadczyłem z małżonką, jak sobie drineczki na wieczór, zdarzało coraz częściej. I w pewnym momencie zdaliśmy sobie sprawę, że no bez tego drinka nie można spędzić piątku wieczorem. Próbowaliśmy spędzać go na różne rodzaje, a jednak to kurciło, czyli ta podświadomość psychiczna, mm-hmm. i to uzależnienie psychiczne było. I
1: takie behawioralne.
8: Tak, tak, dlatego chciałbym tutaj właśnie do radia zaapelować do ludzi, którzy może jeszcze są na początku, jeszcze się tak nie wciągnęli, żeby przemyśleli sobie, jak ten alkohol działa na umysł. Niestety wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że nawet wypicie sporadycznej jakiejś porcji alkoholu powoduje skutki uboczne, gdzie ten umysł nie pracuje tak do końca dobrze i pojawia się to, a może jeszcze raz. To chciałbym po prostu powiedzieć to, że to jest jednak ciężki narkotyk, wiele osób traktuje tak.
1: Zgadzam się z panem, panie Krzysztofie.
8: Chyba to nie alkohol, tak. To chciałem powiedzieć.
1: Bardzo panu dziękuję. To jeszcze mail, który do nas dotarł na adres porozmawiajmy@polskieradio.pl. Dzień dobry, alkoholizm wysoko funkcjonujący to nie jest nowe zjawisko społeczne. Już kilkaset lat temu chłopi byli zachęcani do jego spożywania. W czasach komuny podobne picie w zakładach pracy było na porządku dziennym. Znajomy mechanik prowadził wiele lat warsztat samochodowy i zauważył ten problem u pracowników w przeciągu kilku ostatnich dziesięcioleci. Mój ojciec ma taki problem, mój dziadek również go posiadał. Oprócz alkoholizmu występował skrajny pracoholizm, natężenie na ciężką fizyczną, ale wcale niekoniecznie dobrze płatną pracę. Te osoby wymagały ode mnie skrajnego perfekcjonizmu, co w przypadku dziecka z trudnościami było obciążające psychiczne. Myślę, że nie jestem wyjątkiem w swoim doświadczeniu, dlatego tak mocno rozwija się płatna branża pomocy dla DDA. I DDD. Bardzo pani dziękuję, pani Angeliko. To był mail od niej. 22 i 7 trójek. Na czym polega największa pułapka osób, o których dziś mówimy? Pytamy o to Annę Korytowską z Tygodnika Powszechnego.
9: Mi się wydaje, że kontrola jest uzależnienie. Tylko ta kontrola jest bardzo złudna, bo kiedy muszą już sięgnąć po substancje, no to czy my możemy mówić w ogóle o jakiejkolwiek kontroli?
10: Prawda. Pani Aniu, czy to jest duży problem w naszym kraju, pani zdaniem? Problem wysoko funkcjonującego uzależnienia?
9: Wydaje mi się, że jest bardzo duży i wydaje mi się, że jest dosyć niezauważony. Bo zwróćmy uwagę na to, jak bardzo znormalizowane jest w naszym kraju picie alkoholu, jak wiele mamy reklam alkoholu, jak spotkania towarzyskie są podyktowane właściwie pod picie alkoholu. Trochę traktujemy ten alkohol jako swego rodzaju nagrodę, jako coś, co się należy, jak właśnie sposób na odstresowanie się. To wysoko funkcjonujące uzależnienie wydaje mi się też, że jest niezauważone właśnie przez tę normalizację i tak naprawdę pewnie nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ogromna to jest skala.
10: Co my możemy podpowiedzieć osobom, które podejrzewamy o to, że są właśnie takimi wysoko funkcjonującymi?
9: Na pewno nie zmuszać do niczego i nie naciskać, ale być może delikatnie wskazać problem, zapytać, a może podsunąć jakiś artykuł, może podsunąć audycję, może podcasty, jest wiele fantastycznych podcastów.
11: Zdecydowanie się nie zgadzam. Zdecydowanie się zgadzam.
1: Mówiła Anna Korytowska z Tygodnika Powszechnego. Czy wokół nas są wysoko funkcjonujący alkoholicy, czyli tacy, którzy sprawiają wrażenie, że z ich życiem wszystko jest w porządku? To pytanie kierujemy do pana Jarosława z Nowego Sącza. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam państwa.
1: Pana także.
12: Ja mam taki przykład na własnej skórze. Syn, który przechodził przez najgorsze narkotyki, wyszedł z tego, był w roku Monarze, wyszedł z tego. W tamtym miesiącu nam oznajmił, że od 3 lat pije, właśnie jest ukrytym alkoholikiem i dostaliśmy tym jak obuchem z żoną. I w tej chwili nie wiemy, co robić. Myślę, że największym problemem alkoholików jest to właśnie ukrywanie i te małe seteczki, jedno piwo. I pytam się go, jak to się zaczęło. Zaczął też biegać maratony i to się od tego zaczęło. Jedno piwo, dwa piwa dla odzyskania minerałów. Znaczy on to tak nam tłumaczył, no.
1: Tak, piwo jest traktowane przez niektórych jako izotonik po treningu, co jest wierutną bzdurą.
12: Właśnie. I te 7 lat był czysty i teraz te 3 lata, mówi, to dostaliśmy, tak jak mówię, z żoną obuchem w głowę.
1: Panie Jarosławie, proszę się nie poddawać. Proszę się nie poddawać, skoro młody już wyszedł z jednego nałogu, to jest spora szansa, że wyjdzie z tego kolejnego. Ważne, że wam o tym opowiedział. Szukajcie pomocy po prostu psychologicznej. Są tacy, którzy wam pomogą.
12: No tak myślę. No, zaczął chodzić na meetingi, no ciężko mi o tym mówić.
1: Słyszę. Dziękuję. Bardzo panu dziękujemy za ten telefon. Pani Małgorzata z Bielska Białej, czyli kolejny kobiecy głos 227 trójek. Dzień dobry, pani Małgorzato.
13: Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy. Chciałam tylko powiedzieć, że jest nas nieograniczona ilość ludzi uzależnionych.

0: Panie Rafale, przepraszam, ale chciałbym dać jeszcze szansę innym słuchaczom. Bardzo panu dziękuję, wiele się od pana dowiedzieliśmy. Ciekawe, co na ten temat powie pan Paweł Załęczowa. Pytamy o to, czy my nadmiernie luzujemy się alkoholem na co dzień. Dzień dobry, panie Pawle.
1: Dzień dobry, witam słuchaczy Trójki. Ja chciałbym poruszyć taki trochę, według mnie, ważny temat, który by mógł zapobiec w przyszłości, szczególnie młodym ludziom, sięganiu po alkohol i inne używki. A mianowicie, skoro mówimy o dbaniu o rodzinę i staramy się, żeby ta rodzina była pełna, to kiedyś taki przedmiot był w szkole PDŻ, to było przystosowanie do życia w rodzinie. I można by wprowadzić takie obowiązkowe szkolenie odnośnie używek, bo nie tylko alkohol. Alkohol, narkotyki, hazard, seksualność, różne są uzależnienia. Ale taka rzecz obowiązkowa dla młodego człowieka w odpowiednim wieku mogłaby spowodować, że on by miał na optymalnym dla siebie etapie wiedzę, co mu szkodzi, co mu może zaszkodzić w przyszłości. I to by według mnie było rozwiązaniem optymalnym.
0: Panie Pawle, bardzo ciekawa propozycja. Bardzo dziękuję. Pani Ewa z Podkarpacia wybrała numer 22 i 7 trójek. Pani Ewo, dlaczego tak łatwo jest wyluzować się sięgając po alkohol? Oczywiście w cudzysłowie łatwo, a trudniej wziąć się w garść i pójść pobiegać na przykład, czy pójść na jakiś inny trening. Co pani na to?
2: Ja powiem tak, ja piję bardzo rzadko, sporadycznie, ale chciałam podać parę informacji. Chciałam poinformować panów i panie, że częste picie alkoholu zmniejsza potencję, więc mężczyzna pijący alkohol jest mniej męski. Tak uważam. Alkohol powoduje też, że ludziom przybywa kilogramów, a ubywa szarych komórek. Alkohol też zmniejsza płodność u kobiet i u mężczyzn, a podobno mało dzieci się rodzi. No i drogi jest, wydajesz pieniądze na coś, co cię niszczy.
0: Dziękuję, pani Ewo. Dziękuję za te kilka ważnych argumentów. W dzisiejszej dyskusji 22 i 7 trójek pan Edward jest przy naszym telefonie. Dzień dobry, panie Edwardzie.
3: Dzień dobry.
0: Proszę mówić.
3: Ja chciałbym powiedzieć tylko jedno zdanie, może półtora, na temat tych niezrozumiałych dla mnie promocji. Walczymy cały czas z alkoholizmem, a z drugiej strony cały czas spędzamy w alkoholizm. No jak można nie kupić 8 piw, jak następne 8 dostajemy gratis, to mam już 16.
0: To prawda, to prawda, to rzeczywiście. Takie promocje biją po oczach, ma pan rację.
3: Uważam, że to powinno być absolutnie zakazane. Żadnej promocji alkoholu. Już mówiliśmy o tym, że nie wolno reklamować. Ja uważam, że nie wolno też promować. Sam nie piję 35 lat, nie wiem jak to zrobić, nikomu nie daję żadnej rady, każdy musi to zrobić sam ze sobą, ale da się.
0: Dziękuję, panie Edwardzie. Ostatnia opinia ekspercka dziś od Anny Korytowskiej z Tygodnika Powszechnego.
4: Bo nawet jeżeli teraz nie ma gotowości w tej osobie na podjęcie rozmowy, leczenia, terapii, to być może przyjdzie moment, kiedy poczuje, że jest gotowa. I właśnie chyba o ten moment gotowości chodzi, że nie da się nikogo zmusić do zmiany. Jeden z bohaterów właśnie mojego tekstu na początku chodził na terapię, chodził po pomoc dla swojej rodziny, nie dla siebie. Dopóki nie przyjdzie, to zrobi nie. I to nie moje słowa oczywiście, tylko psychoterapeutki Karoliny Podlaskiej. Dopóki nie przyjdzie, to zrozumie nie. Dopóki nie przyjdzie chęć pójścia po pomoc, to myślę, że mało może się zmienić. Ale tutaj taki apel do otoczenia, warto być uważnym, warto reagować. Oczywiście najlepiej delikatnie i możliwie spokojnie, ale warto reagować, warto rozmawiać, bo życie chyba jest to warte. Nie chyba, tylko na pewno.
0: Mówiła Anna Korytowska z Tygodnika Powszechnego. My dziś pytamy państwa o to, czy wokół nas są osoby, które są uzależnione od alkoholu, ale dobrze ukrywają ten problem. To jedno z pytań, które dzisiaj zadajemy. Co pan na to, panie Andrzeju? Witam pana Andrzeja z Krakowa. Dzień dobry.
5: A dzień dobry panu, serdecznie witam. Proszę pana, tylko jest jedno rozwiązanie.
0: Tak?
5: Tak jak jest w Ameryce. 21 lat do spożywania alkoholu. Tyle. Trzeba to przenieść stamtąd, z Ameryki, do nas, do Polski. Wtedy ta młodzież może będzie troszeczkę mądrzejsza.
0: Czyli podniesienie tej inicjacji legalnej spożycia alkoholu w górę. To jedna z propozycji, która pojawia się w naszym tutaj obiegu. Natomiast z tego, co wiem, mam sporo znajomych w Stanach Zjednoczonych. Ten problem tam jest też bardzo duży. Pan Robert z Wrocławia jest przy naszym telefonie. Dzień dobry, panie Robercie.
6: Dzień dobry państwu. Ja chciałem podziękować za temat dzisiejszej audycji. Bardzo mnie to podniosło, bo pokazało, że nie jestem sam w tym.

0: wszystkim. Od dłuższego czasu też mierzę się z tym szaleństwem, ja to nazywam takiego szatana. Z większymi i z mniejszymi sukcesami jakoś mi to idzie, ale przez dzisiejszą audycję no, uświadomiło mi to i w zasadzie chyba też podniosło i pomoże zdobyć się na więcej, że to nie jest tylko mój problem, więc w zasadzie no, jest nas więcej i chyba w grupie siła. Także dziękuję Państwu za temat.
1: Bardzo Panu też dziękujemy za ten ważny telefon. Pan Rafał z Katowic. Dzień dobry, Panie Rafale.
2: Dzień dobry. Ja tak samo chciałem podziękować za tą audycję dzisiaj. W tym roku mi minęło rok, 21 kwietnia. Chciałem powiedzieć wszystkim, że naprawdę warto. Ja mam energię na wszystko. Cieszę się z każdego dnia. Naprawdę znajomych moich pełno poszło już, że tak powiem, do piachu. I no, chciałem zaznaczyć, że naprawdę życie się stało piękniejsze, bo człowiek ma energię na wszystko. Ja jeżdżę na rowerze, morsuję, wszystko odbezpieczyłem teraz i naprawdę polecam to.
1: Bardzo panu dziękuję. Panie Rafale, mam jeszcze jedno pytanie. Czy pan normalnie w miarę funkcjonował, pijąc alkohol?
2: Tak, w miarę funkcjonowałem. Zdarzały mi się po prostu weekendy, które miałem wolne i wtedy szedłem po bandzie, tak jakby.
1: Rozumiem. Tak.
2: I to tak ostro, że wstyd mówić.
1: Bardzo panu dziękuję. My przenosimy się na północ kraju. Pani Zofia z Gdańska. Dzień dobry, pani Zofio.
3: Dzień dobry, witam też wszystkich słuchaczy. Mam 46 lat i jestem córką alkoholiczki. Chciałam tylko powiedzieć, że nie każda trauma kończy się chorobą alkoholową, ale pod każdą chorobą alkoholową jest trauma. Moja mama, myślę, że gdyby nie piła, to by się dawno zabiła. I to picie przez wiele lat uratowało jej życie. Mnie doprowadziło do 15 lat terapii osobistej i wielu innych warsztatów, szkoleń. Również drogę zawodową wybrałam pod kątem później tych doświadczeń związanych z leczeniem się uzależnienia mojej mamy, bo tak naprawdę ofiarami, głównymi ofiarami picia jest rodzina i dzieci, które nie mogą zbudować relacji z osobą chorującą. Ale tak jak mówię, nie mam żalu do mojej mamy, wręcz przeciwnie. Myślę sobie, że w tamtych czasach nie było innego dostępnych metod, strategii i jestem na etapie, że nawet jestem gotowa jej podziękować i dzisiaj podziękowałam za to, że się po prostu nie zabiła, a wiem, że mogła, bo miała powody.
1: Pani Zofia. Pani Zofio, bardzo dziękuję za ten głos. Przenosimy się jeszcze na zakończenie naszej audycji z powrotem na Górny Śląsk. Wszystkiego dobrego. Do pani Ewy z Zabrze. Dzień dobry, pani Ewo.
4: Dzień dobry. Ja chciałam tylko króciutko powiedzieć, że kiedy zawalił mi się świat w 2022 roku i oglądałam sobie w nocy, nie mogąc spać, jakieś tam seriale detektywistyczne, policyjne, inne takie, to zawsze bohaterowie tych seriali, ci oczywiście pozytywni bohaterowie, uczcili jakiś sukces bądź jakiś problem z kieliszkami i myślę sobie, ojejku, szkoda, że karmię dziecko, też bym sobie jakieś wino kupiła i tak dalej. I teraz myślę sobie, że to krzemienie mnie po prostu uratowało, bo moja depresja trwała długo. Nie wiadomo, czy się skończyła. Na szczęście karmiłam dziecko i nie pomyślałam nigdy o tym, żeby przestać je karmić z jego powodu. A drugi aspekt, który chciałam poruszyć, to jest taki, że trochę podróżuję po Europie i zauważyłam kiedyś, że w klasie, tam bodajże 11 plus minus w Niemczech, rówieśnicy naszych uczniów z liceum mają bardzo łatwą chemię, to znaczy nie muszą robić takich trudnych jak nasi stopniowie równań chemicznych, tych tam dysocjacji, tych soli i tego wszystkiego. Natomiast ich zadania do prezentacji na lekcji są na przykład takie z punktu widzenia chemicznego, co się dzieje w organizmie pod wpływem alkoholu. I bardzo mi to utkwiło w pamięci. To też było mniej więcej w może 23 roku, jak się
1: spotkało. I to jest bardzo dobry apel do osób, które zajmują się i kreują naszą edukację. Bardzo pani Ewo dziękuję. Ja także dziękuję państwu. Państwu. Dziękuję Ani Regulskiej, Hani Dołęgowskiej, Piotrowi Bodejowi, którzy dzisiaj współtworzyli tę audycję. Nazywam się Krzysztof Oniewski. Mówię Państwu do usłyszenia. Na koniec piękna piosenka.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
2: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
3: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
4: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
5: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Żegnamy reklamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 maja, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do pracy przyszli sędziowie niedopuszczeni do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym. Liczą, że decyzję prezesa zmieniło rozstrzygnięcie unijnego Trybunału. O unijną politykę klimatyczną chce pytać Polaków prezydent. Karol Nawrocki zamierza złożyć w Senacie wniosek o referendum. 600 osób jest zaangażowanych w akcję gaszenia pożaru na Lubelszczyźnie. Pomaga też deszcz. Sędziowie, w sprawie których wypowiedział się Trybunał w Strasburgu, są już na terenie Trybunału Konstytucyjnego. Troje z czterech sędziów nieuznawanych przez prezesa Bogdana Święczkowskiego przyjechało do siedziby, chcą rozmawiać o swojej pracy i dopuszczeniu ich do orzekania. Ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która rozmawiała z sędziami przed wejściem do Trybunału. Agnieszko, z czym przyszli sędziowie do prezesa i na co liczą?
8: No, sędziowie będą domagać się, tak jak mówiłeś, dopuszczenia ich do orzekania w Trybunale. No i będą też uświadamiać prezesowi Święczkowskiemu, że to, co orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka, to jest poważna sprawa.
9: To orzeczenie to jest sprawa bezprecedensowa. To, co się stało, to nie jest kapuśniaczek, który spadł, tylko jest to rzecz dość poważna. I teraz jest pytanie o reakcję na to, więc dajmy sobie może czas, zaraz zobaczymy, jaka będzie reakcja.
8: Mówił Krystian Markiewicz, a sędzia Marcin Dziurda przypomina, że Polska w 1993 roku ratyfikowała Europejską Konwencję o Prawach Człowieka i powinna stosować się do wyroków Trybunału.
10: Oczywiście nie przestrzegała Rosja, ale w 2022 roku została usunięta z Rady Europy, więc no nie wyobrażamy sobie, żeby organy władzy publicznej w Polsce nie przestrzegały orzeczenia, do którego respektowania są zobowiązane.
8: Nie wiadomo, jak teraz zachowa się prezes Trybunału. Z komunikatów wysyłanych do mediów przez rzeczniczkę sądu wynika, że Bogdan Święczkowski na razie nie widzi podstaw, aby uznawać orzeczenie Europejskiego Trybunału.
7: A tym tematem zajmuje się Agnieszka Drążkiewicz. Prezydent chce pytać Polaków o unijną politykę klimatyczną. Referendum zawierałoby jedno pytanie, czy jest pan pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej oraz rolniczej. Tak mówił o tym Karol Nawrocki w swoim wystąpieniu w mediach społecznościowych.
11: Chcę jasno powiedzieć, to referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą. Jest decyzją za przyszłością, za normalnością, ale przede wszystkim jest wyrazem prawa do wolnego i suwerennego decydowania o własnym losie.
7: Żeby referendum się odbyło, wniosek prezydenta musi uzyskać poparcie bezwzględnej większości senatorów. Polacy mieliby zagłosować 27 września. Złożenie wniosku Karol Nawrocki zapowiadał jeszcze w kampanii wyborczej. Już ponad 600 osób, w tym kilkuset strażaków, walczy z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Akcja gaśnicza trwa od 3 dni. Cały czas na miejsce dociera wsparcie.
12: Dojechały nam nowe siły i środki z całej Polski. Są to moduły kolejne GFFF, kompanie gaśnicze, kompania logistyczna, więc zabezpieczenie, jeśli chodzi o ilość strażaków i osób realizujących zadania właśnie dogaszania, przekopywania pewnych elementów, weryfikowania miejsc, w których są największe zagrożenia.
7: Mówił komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek. Strażakom pomaga teraz także pogoda. Od rana w regionie pada deszcz, który może się utrzymać nawet do jutra. Rosyjski dron także wleciał nad Rumunię. Do wtargnięcia doszło podczas porannego ataku na ukraińską infrastrukturę nad Dunajem.
13: W reakcji Rumunia podrwała dwa myśliwce F-16, a mieszkańcy regionu Tulcza otrzymali alerty ostrzegające przed możliwym zagrożeniem z powietrza. Według władz obiekt po chwili opuścił rumuńskie niebo i skierował się z powrotem w stronę ukraińskiego Izmailu, gdzie mieści się duży port cywilny na Dunaju. To kolejny taki przypadek w ostatnich miesiącach. Od czasu nasilenia rosyjskich ataków na porty nad Dunajem rumuńska przestrzeń powietrzna była naruszona wielokrotnie, a na terytorium kraju znajdowano już fragmenty dronów. Bukareszt regularnie informuje o incydentach NATO, podkreślając, że monitoruje sytuację wspólnie z sojusznikami. Rumuńskie władze określają podobne naruszenia jako poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa regionu i potępiają Rosję. Piotr Piętka, Polskie Radio.
7: Dwa obce drony, które wleciały od strony Rosji, rozbiły się w nocy także na Łotwie.
14: Klimat.
7: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Niemal 40% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki.
15: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Teraz 9-11 stopni pokazują termometry na zachodzie, 12 na północnym wschodzie i południowym zachodzie. W centrum 20, najcieplej na południowym wschodzie, do 23 stopni. Poza tym dzisiaj możliwy przelotny deszcz niemal w całym kraju, a na południowym wschodzie mogą pojawić się burze.
16: Autopromocja.
17: W sobotę 9 maja rozpoczyna się jedno z najważniejszych na świecie wydarzeń poświęconych sztuce współczesnej. 61. Międzynarodowa Wystawa Sztuki La Biennale di Venezia. Pawilon Polski w tym roku reprezentuje instalacja audiowizualna Języki z wody autorstwa Bogny Górskiej i Daniela Kotowskiego, współtworzona przez osoby słyszące i głuche. A na miejscu nie zabraknie Trójki. Porozmawiamy i pomigamy przede wszystkim o sztuce, ale i o polityce i kontrowersjach, których przy okazji 61. edycji Biennale nie brakuje. Zapraszam już jutro. Specjalne wydanie Terra Cultura prosto z Wenecji od 13 do 15. Agnieszka Obszańska.
16: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
18: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny.
20: Co za dzień.
21: Co się stało?
20: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
21: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
20: Meliski?
21: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
20: Czyli to takie pastylki antystresowe?
21: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
20: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
21: Na mnie i na Meliski.
22: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Żegnamy reklamy.
23: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
24: Jest 7 minut po południu.
25: Muzyczna poczta UKF.
24: Piotr Kamasierak, Anna Regulska, Mariusz Owczarek. Dzień dobry Państwu.

To tak na zachętę dla Państwa. Sweet Child O' Mine, Guns N' Roses otwierają nasze spotkanie w muzycznej poczcie UKF. Zachęcać trzeba, chociaż już są, widzę, pierwsze listy i pierwsze telefony. ukf@polskieradio.pl. To Państwo tworzą te audycje od poniedziałku do czwartku na antenie Trójki. Muzyczna poczta UKF od 12 do 14. To list od pani Magdy z Szubina jest kolejną dzisiaj propozycją. Dzień dobry. Jakiś czas temu na antenie prezentowaliście świetną nową piosenkę Eon, Mai Kleszcz. Bardzo chętnie chciałabym jeszcze raz prosić o ten utwór na antenie Trójki. Państwo też mogą do nas pisać ukf@polskieradio.pl i dzwonić 22 i 7 trójek.

0: Eon to jest tytuł piosenki, do której muzykę i słowa napisał Wojciech Krzak, a Nieklikalność to będzie tytuł nowego albumu Mai Kleszcz. Taka piosenka dziś w muzycznej poczcie UKF-u. Dzięki Państwa propozycjom do tej listy naszych ulubionych utworów do 14:00, taka właśnie na antenie Trójki. 22 i 7 trójek.
1: Witam serdecznie, z tej strony Sławek ze Świdnicy, stały słuchacz. Chciałbym Ci przypomnieć utwór grupy Redbox pod tytułem Czenko, ale w tej najmniejszej wersji siedmiominutowej, w którą wprowadził Piotr Kaczkowski, gdyż mam do niej sentyment. Myślę, że dawno tej wersji w programie trzecim przynajmniej nie słyszałem, więc podzielę się nią ze słuchaczami i z ekipą programu trzeciego, którą serdecznie pozdrawiam.

0: Dwa lata temu było nagranie Syrena, a teraz utwór Niejednemu psu na imię Miłość. To Dildo Buggins i Kafi w muzycznej poczcie UKF.
1: Fajny film.
0: Czas na spotkanie z Ryszardem Jaźwińskim, który opowie nam o tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes, a także o polskich akcentach, które pojawiają się na jednym z największych wydarzeń świata kinematografii.
2: Już za kilka dni, bo we wtorek 12 maja rozpocznie się 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Warto przy tej okazji zauważyć polskie akcenty, bo tych na pewno w tym roku nie zabraknie. Przede wszystkim o Złotą Palmę powalczy Paweł Pawlikowski swoim najnowszym filmem Fatherland, opowiadającym o czasach nomen omen zimnej wojny, a dokładnie o relacji pisarza Tomasza Manna i jego córki Riki, w tej roli doskonale nam znana Sandra Hüller. W konkursie głównym znalazł się również najnowszy film Ashgara Farhadiego, Historie równoległe, inspirowany Dekalogiem 6 Krzysztofa Kieślowskiego. Producentami wykonawczymi filmu są Maciej Musiał i Krzysztof Piesiewicz, z którym Kieślowski oczywiście zrealizował wszystkie swoje najważniejsze dzieła. A obsada absolutnie imponująca. Isabelle Huppert, Vincent Cassel i Catherine Deneuve, by wymienić tylko niektórych. W konkursie Un certain regard kanańska publiczność z kolei zobaczy zrealizowany w koprodukcji z Polską i wyprodukowany m.in. przez Małgorzatę Staroń film Ula, a w konkursie krótkich metraży Spiritus Sanctus w reżyserii Michała Toczka. W tej opowieści z czasów pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1999 roku, choć to tylko tło dla całej historii, główną rolę zagrał znakomicie Sebastian Stankiewicz. Swoją reprezentację w Cannes będą miały również etiudy studenckie. Nasz kraj na festiwalu reprezentować będzie m.in. Dominik Mirecki z Warszawskiej Szkoły Filmowej, autor filmu Kanaan.
3: Z ogromną radością wybieram się do Cannes z otwartą głową i taką dziecięcą radością, no bo jednak to jeden z największych festiwali na świecie. Mój film Kanaan oraz film Filipa Wieczorka Bez Przepisu zakwalifikował się do Short Film Corner podczas tegorocznego Cannes. To jest taka przestrzeń dla krótkich metraży, gdzie prezentowane są filmy właśnie z całego świata, także mamy przyjemność być w tym roku częścią tego wydarzenia. Te filmy trafiają do bazy dla agentów sprzedaży, dystrybutorów, selekcjonerów przede wszystkim, no bo festiwal w Cannes rozpoczyna ten przebieg festiwalowy tegoroczny. To miejsce, gdzie tak naprawdę zaczynają przygody swoje krótkie metraże. Na kolejne festiwale mogą zostać gdzieś właśnie dostrzeżone, na kolejne selekcje. Mam nadzieję, że uda nam się też zobaczyć w tym konkursie głównym, ponieważ jesteśmy akredytowani, dostaliśmy akredytację, te filmy z konkursu głównego, bo w tym roku no, jest to imponująca lista.
2: No właśnie, a czekasz na coś szczególnego, na jakiś szczególny film właśnie z konkursu głównego, no bo to jest ta najbardziej prestiżowa sekcja.
3: Tak, Farhadi będzie w tym roku.
2: Farhadi Kieślowski właściwie.
3: Tak, no dokładnie, dokładnie. I to jest osoba niezwykle inspirująca dla mnie. Też nie ukrywam, że dużo oglądałem jego kina, pisząc ten film Kanaan.
2: Teraz mówisz o Ashgarze Farhadim czy o Krzysztofie Kieślowskim, bo nie. Oczywiście nowy film Ashgara Farhadiego jest inspirowany krótkim filmem o miłości.
3: Tak, tak, absolutnie. Te dwie postaci są dla mnie wyjątkowo bliskie, więc w ogóle ta kolaboracja jest niesamowita. Teraz akurat mówiłem o Farhadim, jeżeli chodzi o twórcy, Rozstanie między innymi. No, to są filmy, które wzbudziły we mnie bardzo duże emocje i gdzieś poniekąd ukształtowały, wydaje mi się, gdzieś kierunek, w którym chciałbym zmierzać. Ta surowość, nieocenianie bohaterów, to są takie wartości, które bardzo dużo dały mi do myślenia. A oczywiście Krzysztof Kieślowski, no to już osobny temat, to też legendarna postać. Tym bardziej ostatnio przy pracy też również nad Kanaanem mocno też zagłębiłem się w twórczość pana Krzysztofa. Uważam, że niesamowicie wybitna postać.
2: A co byś powiedział w największym skrócie o swoim filmie?
3: Że to film o granicach moralności. Co my jako ludzie jesteśmy w stanie zrobić, żeby przetrwać? Gdzie jest ta granica moralności? Bardzo nie chcieliśmy oceniać naszych bohaterów, a zostawić widza może z takim pytaniem, co ja bym zrobił na miejscu naszych bohaterów.
2: Jak widać więc polskich akcentów na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes na pewno nie zabraknie. Jury konkursu głównego przewodniczył będzie w tym roku południowo-koreański reżyser Park Chan-wook, a laureatów tej 79. edycji poznamy 23 maja.
0: O czym informuje Ryszard Jaźwiński, a ja niezmiennie zapraszam Państwa na nasze trójkowe strony. trójka.polskieradio.pl. Fajny film. Tam wszystkie audycje Ryszarda do posłuchania w dowolnej przez Państwa wybranej porze. Do 14:00 muzyczna poczta UKF na naszej antenie i propozycje od słuchaczek i słuchaczy Trójki. 22 i 7 trójek.
4: Dzień dobry. Mam na imię Łukasz, dzwonię z miejscowości Niewolno, to jest blisko Gniezna, mała wioska. Bardzo chciałbym poprosić o piosenkę zespołu Dave Matthews Band, Funny the Way It Is. Bardzo lubię tę piosenkę, optymistyczny wydźwięk i takiego optymizmu wszystkim nam życzę.

0: Hello, this is Dave Matthews, and you are listening to Freaka.
1: Wiem, jakość połączenia pozostawiała sporo do życzenia, ale to była rozmowa, którą pamiętam do dziś. Rozmowa przed pierwszym koncertem Dave Matthews Band w Polsce. Przypomnę Państwu, 28 października 2015 roku to tamta data. Ergo Arena na granicy Sopotu i Gdańska. Dave Matthews Band i Funny The Way It Is przed chwilą w muzycznej poczcie UKF-u. Listy od Państwa, ukf@polskieradio.pl. Kolejny jest od pani Kamy ze Starogardu Gdańskiego. Od rana nucę fish emade tworzywo za mało czasu. Czy jest szansa, aby usłyszeć ten utwór w muzycznej poczcie UKF?

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

Dzień dobry, Mariusz Zambierzyc, stały słuchacz Trójki. Dzisiaj mija 35 lat od wydania albumu przez zespół OMD zatytułowanego Sugar Ducks. Prosiłbym o utwór Pandora Box właśnie z tego albumu.

Zespół OMD w muzycznej poczcie UKF i kolejne listy od państwa. Od pana Bartosza, stałego słuchacza z Poznania. Długi to list, ale pozwolą państwo w całości zacytuję. Panie Mariuszu, dziś mam urodziny i chciałbym obchodzić je bardzo trójkowo. Dlatego zerknąłem na notowanie 322 listy przebojów programu trzeciego z 7 maja 1988 roku. Tego dnia na pierwszym miejscu znalazł się zespół AHA z utworem Stay on These Roads. Ja jednak pozwolę sobie prosić o nagranie list do Gertrudy Burgund zespołu Róże Europy. Przy okazji przesyłam serdeczne pozdrowienia dla prowadzącego wówczas listę Pawła Sity, którego miałem przyjemność poznać i z którym pracowałem, a także dla członków Róży Europy oraz byłych redaktorów Trójki, Artura Orzecha i Piotra Klata. Panie Bartoszu, wszystkiego najlepszego urodzinowego trójkowego zatem.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowit.
6: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
7: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
8: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
0: Żegnamy reklamy.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 maja, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Spór wokół sędziów Trybunału Konstytucyjnego bez rozstrzygnięcia. Troje sędziów przyszło z wyrokiem ze Strasburga, ale decyzję odsunięto. Strażacy walczą ze skutkami pożaru w powiecie biłgorajskim. Na miejscu z ogniem zmaga się ponad 600 osób. Pierwszy polski elektryk już za 3 lata. Partnerem przy budowie samochodu został koncern z Tajwanu. Decyzja odmowna odsunięta w czasie. Nieuznawani przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego sędziowie nie spotkali się z Bogdanem Święczkowskim, tylko z jego zastępcą. Troje z czwórki nieuznawanych sędziów przyszło dzisiaj przed Trybunał z wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ten nakazał nieutrudnianie wykonywania obowiązków sędziom prawidłowo wybranym i zaprzysiężonym. Przed Sądem Konstytucyjnym jest cały czas nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz, co mówili po wyjściu z Trybunału sędziowie.
10: Sędziowie spędzili tam godzinę, przekazali nam, że rozmawiali z zastępcą prezesa Trybunału Bartłomiejem Sochańskim. Ten poinformował ich, że prezesa Święczkowskiego nie ma, będzie w poniedziałek, no ale już może sędziom powiedzieć, że prezes nie widzi na razie podstaw do dopuszczenia ich do orzekania. Sędzia Krystian Markiewicz powiedział nam z kolei, że pokazał i przekazał orzeczenie Trybunału w Strasburgu wiceprezesowi.
11: Na pytanie, które wprost zadałem, czy coś zmieniło ta decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, no to jest odpowiedź, że na ten moment nic, ale czas może coś zmienić, a jak nie, to będziemy też odpowiednio reagowali.
10: Sędziowie dowiedzieli się po prostu, że orzeczenie Europejskiego Trybunału nie zmienia ich statusu, nie mają stosunku pracy. Na zalecenia, aby nie przeszkadzać im w wykonywaniu zadań, jest właśnie realizowane, czyli nikt im nie przeszkadza, tak powiedział im wiceprezes. Podjęliśmy z tym polemikę, mówiła nam z kolei sędzia Anna Korwin-Piotrowska.
12: Wskazaliśmy, że jest oczywiste, że z treści orzeczenia wynika, że to nieprzeszkadzanie ma polegać na tym, żeby nam przydzielono gabinety, umożliwiono wykonywanie obowiązków.
10: Stanowisko sędziów zostanie przekazane prezesowi Bogdanowi Święczkowskiemu. Ten w poniedziałek ma przeczytać argumentację i do niej się ustosunkować.
9: A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Na miejscu pożaru lasów w powiecie biłgorajskim główne działania koncentrują się przede wszystkim na dogaszaniu zarzewi ognia, zbliżaniu granic pożaru, kontroli terenu oraz zabezpieczaniu miejsc szczególnie narażonych na ponowne rozpalenie się, przekazują strażacy. To tylko niektóre działania z powietrza, służby, czy to nie tylko działania z powietrza, czy gaśnicze strażaków, leśnicy starają się też zawęzić obszar rozprzestrzeniania się ognia z ziemi.
13: Działania gaśnicze wspierają ponadto 3 harwestery, których zadaniem jest systematyczne wycinanie pasów drzew o szerokości od 20 do 40 metrów w celu zatrzymania linii ognia przy powierzchni i zduszenia go w zarodku. Maszyny te są obsługiwane przez pracowników zakładów usług leśnych, podobnie jak ciągniki z pługami i pługofrezerkami, które poprzez mineralizację gleby mają wspierać tworzenie barier ograniczających rozprzestrzenianie się ognia.
9: Mówił Paweł Kurzyna z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Aktualny obszar działań obejmuje 1500 hektarów. W działaniach ratowniczo-gaśniczych uczestniczy 440 strażaków oraz ponad 100 pojazdów pożarniczych. Dodatkowo działania wspiera ponad 160 innych funkcjonariuszy i wojskowych. Premier Donald Tusk zaprosił papieża Leona XIV do Polski. Szef rządu spotkał się z Ojcem Świętym w Watykanie. Podkreślił, że jest poruszony i zbudowany tym spotkaniem. Donald Tusk przekazał również przesłanie papieża do Polaków.
5: Ojciec Święty przekazał dla mnie bardzo ważną też myśl dla wszystkich Polaków na całej Polski, bo kierował to do wszystkich Polek i Polaków, żeby nie opuszczać głowy, żeby nie tracić nadziei, tylko wręcz przeciwnie, żeby budować siłę na rzecz dobra i żeby jednoczyć się wokół dobrych rzeczy, że to jest ciągle możliwe.
9: Premier wskazał, że nie ustalono daty wizyty papieża w Polsce, ale zaznaczył, że może do niej dojść w 2028 roku. Wcześniej Leona XIV do Polski zapraszali prezydenci Andrzej Duda i Karol Nawrocki. Za 3 lata z linii produkcyjnej w Jaworznie ma zjechać pierwszy samochód elektryczny wyprodukowany w Polsce. Spółka Electromobility Poland wybrała partnera strategicznego tego projektu. To Foxconn, koncern z Tajwanu. Hub elektromobilności, który ma powstać w Jaworznie, w dużej mierze ma korzystać z polskiej produkcji.
14: Już od pierwszego dnia produkcji 70% części do produkcji, do budowy samochodów będzie zlokalizowane w Polsce. Pierwszy wyprodukowany samochód zjedzie w 2029 roku. Inwestycje chcemy rozpocząć początkiem przyszłego roku.
9: Mówił prezes Electromobility Cyprian Gronkiewicz. Inwestycja będzie wsparta kwotą 4,5 miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Umowa w tej sprawie ma być wkrótce podpisana. To był serwis Trójki.
15: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Dzisiaj zachmurzenie duże, wszędzie możliwe przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie mogą pojawiać się burze. Na termometrach teraz na zachodzie i północy od 9 do 11 stopni. Cieplej w centrum w okolicach 20. Najcieplej na południowym wschodzie do 23.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
16: Jest 5 minut po 13.
17: Muzyczna Poczta UKF.
16: Piotrka Masierak, Anna Regulska, Mariusz Owczarek. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej piosenki dnia.

0: Zespół nazywa się Lime Garden, a to ich druga płyta Maybe Not Tonight, która ukazała się 10 kwietnia tego roku. A piosenka dzisiejsza, najważniejsza, nasz utwór dnia w Trójce to Cross My Heart. Druga odsłona muzycznej poczty UKF w Trójce do 14. Państwa listy. ukf@polskieradio.pl, a także telefony 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry, witam, stały słuchacz Zbyszek z Wielkopolski. Czy dziś mógłbym zamówić utwór grupy Rainbow Temple of the King? Dedykacja dla wszystkich słuchających Trójki.

The Temple of the King to zespół Rainbow w muzycznej poczcie UKF. Czas na kolejną propozycję. UKF@polskieradio.pl. Pan Sebastian prosi o Dracula i Tame Impala.

0: I tak to się nam układa w muzycznej poczcie UKF. Muzyka starsza i ta nowsza trochę też. Tame Impala, Dracula w muzycznej poczcie UKF. Do 14 państwo decydują, jakie piosenki pojawiają się na antenie trójki. 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry, a ja mam propozycję piosenkową, dawno niesłyszaną, Beatę, taka Warszawa. Jeżeli można by było puścić, to by było super. Beata, była mieszkanka Warszawy.

0: Faktycznie, dawno nie słyszałem tej piosenki w radiu. To taka Warszawa i Beata Kozidrak. To Państwa propozycje do muzycznej poczty UKF. Przypomnę, pisać można właściwie 24 godziny na dobę. ukf@polskieradio.pl. Dzwonić w sprawie tych ważnych piosenek do trójki do 14:22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry. Miałbym prośbę, żeby zagrać piosenkę zespołu Rammstein. Czas. I pozdrawiam wszystkich słuchaczy.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Słowo. Napisałem je tu na starej maszynie do pisania i wygląda niewinnie, ale przecież siła jego rażenia jest ogromna. Są słowa, które zabijają, ale i takie, które budują, jak solidarność czy wspólnota. O te wartości od lat dba Fundacja Batorego. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Włodzimierz Matuszak.
2: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
14: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
15: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
18: Oszczędzam.
17: O, a ile?
18: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
19: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Żegnamy reklamy.
20: No i mamy prawie 13:31 na zegarze.
21: Powtórka z rozrywki.
20: A skoro dziś czwartek, to czeka na nas sketch z cyklu Servus, jestem nerwus, pióra Marii Czubaszek. Usłyszymy w nim m.in. o tym, dlaczego jeden z bohaterów żuje własny krawat.
22: No i znowu, proszę pana, serwus, jestem nerwus.
23: Serwus.
22: Tak.
23: Dlaczego pan żuje własny krawat?
22: Widzi pan, bo nikogo innego z krawatem w pobliżu nie ma.
23: Aha.
22: A zna pan to?
23: Zna.
22: Ja też to znam. Więc niech pan uważa. Dowcip z cyklu...
23: Z cyrku.
22: Skąd on jest?
23: Z cyklu.
22: Zobaczymy jeszcze. W każdym razie z takiego cyklu, gdzie przychodzi jamnik do lekarza i spotyka ślusarza.
23: Aha.
22: Co pan je, pyta lekarz.
23: Jamnik.
22: Co jamnik? Nie, nic właśnie. Co pan je, pyta lekarz.
23: Jajecznicę.
22: Też nie?
23: Też.
22: Widzi pan? niestety właśnie. Niech pan pokombinuje trochę. Dla ułatwienia przypominam, że jest to dowcip z cyrku.
23: Z cyklu.
22: No więc nie wiem z czego w końcu.
23: To z cyklu.
22: No dobra, z czegokolwiek to jest dowcip, ale z takiego czegoś, gdzie jamnik przychodzi do lekarza i spotyka ślusarza.
23: Aha.
22: Tak, no więc jeszcze raz.
23: Dobrze.
22: Co pan je, pyta lekarz. Ślusarz jestem, marny.
23: Marne.
22: To teraz panu powiem drugi kawał, bo to jest cały cyrk, proszę pana.
23: Cykl.
22: To jest cykl?
23: Tak.
22: Ale w każdym razie coś
23: to
22: jest.
23: Pan już wspominał niestety.
22: Cicho.
23: No,
22: no więc przychodzi jamnik do lekarza i spotyka ślusarza.
23: Hmm.
22: Co porabiasz? Pyta ślusarz. Dziozio, sprzedaję butelki i jadę na Tahiti. Jadziesz ze mną? Jedę. Dobre.
23: Nie.
22: Też nie?
23: Nie. Poza tym, proszę pana, nie mówi się jadziesz, tylko jedziesz, tak? I nie jeden, tylko jadę.
22: Nie, to ja wiem, to ja ze szkoły jeszcze, ale ja się przejęzyczyłem, wie pan?
23: To tak, tak świadomie.
22: Tak, tak, tak, ale teraz trzeci ze dowcip z tego samego cyrku.
23: Cyklu.
22: Czego?
23: Cyklu.
22: To jest cykl?
23: Tak.
22: Dobrze.
23: To może, ale wie pan, to może tu już te dowcip to następnym razem.
22: A dlaczego? Nie, nie, jak pan chce, jak pan chce. No więc przychodzi jamnik do lekarza i proszę pana spotyka ślusarza zresztą w poczekalni.
23: Tak.
22: Jak to jamnik?
23: Tak.
22: Jest tak zdenerwowany, że aż mu się uszy trzęsą.
23: Ślusarzowi?
22: Nie, jamnikowi.
23: Jamnik, przepraszam.
22: Co ci jest, pyta ślusarz.
23: Tak.
22: Cicho. I teraz wyobraź sobie, że lekarz zapisał mi ostatnio calcypirynę.
23: Kalcypirynę.
22: Ale napisał calcypirynę.
23: A napisał tak, tak, ale czyta się
22: no,
23: tak.
22: Tak, ale to jamnik.
23: No, tak.
22: Podszedłem więc do apteki i kupiłem. Tak. Po dwóch dniach dzwoni do mnie ktoś z apteki. Czy pan kupował calcypirynę?
23: Calcypirynę.
22: A, kalcy, no wszystko jedno. Ja mówię, że tak. W takim razie strasznie pana przepraszamy, bo zamiast calcypiryny...
23: Dobrze.
22: Czego?
23: Kalcypiryny.
22: Dobrze, no tak. Dostał pan strychninę.
23: O!
22: Tak. A jest jakaś różnica, ja się pytam. A oni mówią, że tak, bo strychnina jest droższa o 7,50. I czy ja bym mógł dopłacić, dobre?
23: No takie sobie.
22: Też przypuszczałem. Tak. Czwarty dowcip mam. Ale też z tego cyrku.
23: Cykle.
22: Tak.
23: Przykro mi, proszę pana, ja wie pan, przepraszam bardzo, ale ja już naprawdę nie mam czasu.
22: To ja pana pożyczę, cicho, cicho. Więc mam akurat trochę wolnego czasu i niech pan uważa teraz. Przychodzi jamnik do lekarza i spotyka ślusarza. Co?
23: Nie, nie,
22: tak
23: dobrze,
22: jest z jamnikami. No. W poczekalni zresztą. Chwilę rozmawiają, wie pan. W pewnym momencie stolarz mówi do jamnika ludzkim głosem. Wiesz, mówi, mam problem. 10 lat temu, poznałem jedną dziewczynkę. No i zakochałem się w niej,
23: Co pan?
22: To jamnik. Nie, nie, to jamnik.
23: To, jamnik.
22: To jest cytat. Po roku zaproponowałem jej wspólne mieszkanie, mówi jamnik. Do dzisiaj u mnie mieszka. Co roku wyjeżdżałem z nią na urlop. Ostatnio namówiłem ją, żeby rozwiodła się z mężem. No i teraz, proszę pana, tak kombinuję, czy nie powinienem się z nią ożenić. Na to jamnik. Nie przesadź. Ostatnio namówiłem ją, żeby rozwiodła się z mężem. No i teraz, proszę pana, tak kombinuję, czy nie powinienem się z nią ożenić. Na to jamnik. Nie przesadzaj. Już i tak dla niej

Lech Janerka wieje w muzycznej poczcie UKF. To Państwa propozycje, tak się nam to wszystko układa. Do 14 wiem, mało czasu, ale jeszcze na pewno coś nam się zmieści. Z listów ukf@polskieradio.pl. Kolejny od pana Piotra z Elbląga to prośba o Eurythmics i When Tomorrow Comes.

0: David Stewart, Annie Lennox, Eurythmics w muzycznej poczcie UKF When Tomorrow Comes. Już za 10 minut 14, a nasz telefon wciąż dzwoni 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry, dzwonię z Ostrowca Świętokrzyskiego i chciałem zamówić piosenkę Golden Life oprócz błękitnego nieba. Pozdrawiam całą redakcję, bo naprawdę to jest audycja poezja.

To zespół Golden Life, a my już Państwu dziękujemy za to spotkanie w Muzycznej Poczcie UKF. Piotrka Masierak, Anna Regulska, Mariusz Owczarek. Po 14 tu Myśliwiecka 357 i Marta Malinowska. A to Muchy. Na do usłyszenia od nas dzisiaj. Najważniejszy dzień.

0: autopromocja.
1: Ledwie trójkowy ekspres wyruszył pierwszego dnia wiosny w dziewiczy rejs trzeciego sezonu, a za oknem już maj. Czas nie czeka na nikogo, a trójkowy ekspres jest zawsze na czas i czeka na Państwa w każdą sobotę od 10 do 13. Zapraszam na przedpołudniowo-popołudniowe podróże w najlepszym towarzystwie, bo z Państwem. Dziękuję, że jest Wam z nami po drodze. Do usłyszenia, Paweł Kostrzewa.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację, bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
10: W studiu imienia Witolda Lutosławskiego wyjątkowy koncert. Wręczenie diamentowej batuty Wojciechowi Rajskiemu. Wybitny dyrygent świętować będzie wraz z orkiestrą, której szefem był przez 13 lat. Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Poprowadzi ósmy taniec słowiański Antonina Dworzaka. Ponadto w programie Rossiniana od Torino Respighiego, poemat symfoniczny Prorok Bassema Akiki oraz koncert fagotowy Gioachina Rossiniego. W partii solowej Michał Wawrzyniak. Tę część zza pulpitu dyrygenckiego poprowadzi Bassem Akiki. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, sobota, 9 maja, godzina 19. Transmisja na antenie dwójki. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
11: Marian, a więcej się nie da?
12: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Żegnamy reklamy.
15: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 maja, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wprowadzenie systemu ETS2 przypada na rządy PiS, tak minister klimatu odnosi się do prezydenckiej propozycji przeprowadzenia referendum o unijnej polityce klimatycznej. Mieszkańcy Józefowa na Lubelszczyźnie zaniepokojeni pożarem lasu, z ogniem walczy ponad 500 osób. Prokuratura pisze do Europarlamentu w sprawie immunitetu Daniela Obajtka. Chce uchylenia mu immunitetu w związku z zarzutami za niezapłacony podatek. Prezydent Karol Nawrocki zapowiada skierowanie do Senatu wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Chce postawić pytanie brzmiące, czy jest pan pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska zwraca uwagę, że wprowadzenie systemu ETS2, czyli unijnej opłaty klimatycznej od spalania paliw kopalnych w transporcie i ogrzewaniu budynków, przegłosowano w 2023 roku za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości.
16: Kiedy trzeba było działać, wpływać na decyzje Brukseli, wykazywali bezradność. Ja nie wiem, czy to nie jest bardziej pakiet wyjścia z Unii Europejskiej niż z jednej dyrektywy. O tym dyskutujemy już od dłuższego czasu. My w tej chwili przesunęliśmy wejście testu dwójki o rok.
15: Jak dodaje minister, Polska będzie zabiegać o rewizję systemu ETS poprzez utrzymanie liczby bezpłatnych uprawnień do emisji. Ze względu na wysoką zależność polskiej energetyki od węgla, polskie koncerny płacą o kilkanaście miliardów złotych rocznie więcej niż wpływa z tytułu ETS-u do budżetu państwa. po tej nocy jest spokojniej, przyznają w rozmowie z naszym reporterem mieszkańcy Józefowa na Lubelszczyźnie. Kilka kilometrów od tej miejscowości palą się lasy Puszczy Solskiej. Na razie ogień się nie rozprzestrzenia, ale walkę wciąż prowadzi kilkuset strażaków. Mieszkańcy twierdzą, że teraz jest lepiej niż w ostatnich dniach, ale niepokój nadal im towarzyszy.
16: Z tego, co tutaj nawet wyczuć w powietrzu, że coś tam jeszcze się żarzy w starym miejscu, w ogóle w tych starych miejscach, coś tam jeszcze jest niedogaszone, a jeszcze ten wiatr nam przeszkadza i nie chcemy powtórki z rozrywki.
8: Popadało tylko troszeczkę.
16: Było, ale to tak symbolicznie można powiedzieć. Zobaczymy, jak to będzie.
8: Wiatr się zerwał i właśnie rozdmuchuje ten ogień, ten żar, to wszystko, ale rano latał ten śmigłowiec taki i wodę po prostu tam widać było, że do bożo.
15: Według wstępnych szacunków spłonęło około 300 hektarów lasu, ale pełną skalę strat poznamy po zakończeniu akcji gaśniczej. Prokurator generalny złożył do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła Prawa i Sprawiedliwości Daniela Obajtka. Śledczy chcą go pociągnąć do odpowiedzialności za dwa przestępstwa skarbowe. Teraz czekamy na decyzję Europarlamentu, mówi Przemysław Nowak z prokuratury.
17: Prokurator natomiast będzie procedował natychmiast niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedniej dokumentacji z Parlamentu Europejskiego. Jeżeli my otrzymamy tę dokumentację, wówczas procedujemy w każdej innej sprawie. Nie ma już tej wyjątkowej sytuacji ochrony immunitetowej. Te zachowania są zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5 lub i karą grzywny. Mówię lub i, ponieważ tutaj w tym przypadku sąd może wymierzyć obie te kary jednocześnie.
15: Daniel Obajtek podejrzany jest o podanie nieprawdy w deklaracjach podatkowych za rok 2020. Europoseł nie wykazał przychodów z nieodpłatnych świadczeń. Łącznie chodziło o ponad 3 miliony złotych związanych z bezgotówkowym dofinansowaniem przez spółkę Orlen kosztów opieki medycznej, a także z nakładami na remont należącej do niego nieruchomości położonej w gminie Choczewo. Śledczy szacują, że należny podatek dochodowy i danina solidarnościowa zostały uszczuplone o ponad milion złotych. Polskie Radio, Telewizja Polska i Polska Agencja Prasowa wspólnie przeciwko dezinformacji. Media publiczne stworzą projekt Sprawdzam to. Jego celem jest porządkowanie medialnej rzeczywistości. To gwarancja, że w Polsce nie tylko o dezinformacji mówimy, ale i systemowo z nią walczymy, podkreśla minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
18: Inicjatywa Sprawdzam to daje to poczucie odpowiedzialności, które w mediach publicznych zawsze było sednem ich działalności. Misja. A w czasach wojny hybrydowej, wojny cyfrowej, ta misja musi być sprzężona z odpowiedzialnością za prawdziwą informację.
15: Telewizja Polska będzie emitować programy sprawdzające fakty TVP Info, takie jak Wykrywacz Kłamstw, Sprawdzamy i Kłamstwo nie przejdzie. Polska Agencja Prasowa wzmocni projekty analityczne oraz przygotowuje cotygodniowy newsletter podsumowujący dezinformacyjne zagrożenia tygodnia. Z kolei Polskie Radio pogłębi i rozwinie na swoich antenach tematykę związaną z demaskowaniem dezinformacji. Będzie tłumaczyć mechanizmy manipulacji i porządkować wiedzę w tym zakresie. Szczegóły będzie można znaleźć na sprawdzamto.pl. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
15: Na zachodzie i na północy na termometrach od 9 do 11 stopni, w centrum w okolicach 20, najcieplej na południowym wschodzie do 23. Do końca dnia zachmurzenie duże, wszędzie możliwe przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie będą pojawiać się burze.
0: Autopromocja.
19: Od czego zacząć? Byłam młoda, świat jeszcze istniał, studiowałam literaturę, chciałam pisać.
20: Olga Sarzyńska czyta nową powieść w Trójce.
19: Wit Szostak, Suche strugi.
20: Muzyka Łukasz Borowiecki. Dzisiaj około 20:45.
19: Polecamy.
20: I zapraszamy.
19: I tylko tobie mogę o tym opowiedzieć.
0: Autopromocja.
21: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
22: Prawie 6 minut po godzinie 14.
23: Tu Myśliwiecka 357.
22: Anna Regulska tę audycję realizuje, Katarzyna Wojtasik wydaje, Marta Malinowska przed mikrofonem. Dzień dobry Państwu, zapraszamy na spotkanie z artystką, która w tym roku świętuje między innymi dziesięciolecie jej debiutu, ale oprócz tego, że dużo wydarzyło się w tym czasie muzycznie, no to też sporo rozwinęła swojej działalności na innych polach artystycznych, w tym malarskim. Mowa Obowskiej, która już za chwilę będzie naszą gościnią.

0: Tu Myśliwiecka 357. Dzisiaj naszą gościnią jest Bowska. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć.
0: Spotykamy się w wyjątkowym momencie, no bo taki czas po intensywnym procesie twórczym na pewno dla każdej artystki jest momentem innym niż te wszystkie, ale większość osób kojarzy ciebie z muzyką. A tym razem tym punktem wyjścia nie jest muzyka, tylko twoje malarstwo, bo właśnie rozpoczyna się wystawa w Poznaniu. Nie znam twojego adresu. Opowiedz może o tym koncepcie.
1: To jest nieduża wystawa. Wystawa w Galerii Wzory, gdzie pokażę taki świeży cykl prac. Jakby takim motywem przewodnim tych prac, oprócz dość ograniczonej też gamy kolorystycznej, jest portret. I to jest portret osoby nieznanej. To znaczy, ja rysuję twarze, rysuję i maluję twarze, ale dużo tam jest też rysunków, ale też jest taka instalacja, powiedzmy, uproszczonych form głów, figur takich właśnie, masek. Nie wiem, jak to powiedzieć. To zależy od percepcji, jak ktoś to widzi. I te twarze wyrażają emocje, mimo tego, że są dość neutralne. A mimo to jakby gdzieś przenoszą spojrzeniem jakąś inną przestrzeń. No i nie znam twojego adresu. Nawiązuję do tego, że ja bardzo chciałabym, żeby osoby, które przychodzą na wystawę, mogły same do siebie wysłać jakąś ważną wiadomość, żeby sobie przypomniały, gdzie mieszkają i co właściwie chciałyby sobie powiedzieć. I żeby sobie tą wiadomość wysłały na pocztówce. My zadbamy o to, by one dotarły w odpowiednim momencie, ale tam trzeba będzie sobie po prostu usiąść i napisać, jeśli ktoś oczywiście będzie miał ochotę, i wrzucić do takiej naszej symbolicznej skrzyneczki, która też będzie dość oryginalna. Ja w ogóle zostałam poproszona o coś takiego kiedyś i to mi się strasznie spodobało i stwierdziłam, że ten motyw, tu chodzi o takie poznanie siebie, o takie spojrzenie w głąb, o spojrzenie w lustro i zobaczenie, kto tam tak naprawdę jest po drugiej stronie. To o tym jest.
0: Tak sobie to zaczęłam wyobrażać podczas twojej opowieści, czy jest to właśnie taka galeria luster, ale no właśnie w tych luster, w których my dostrzegamy siebie. A jak ważna dla ciebie jest taka komunikacja z samą sobą?
1: Bardzo ważna i niestety nie da się tego zrobić raz, a dobrze, tylko trzeba to codziennie praktykować, bo inaczej to bardzo łatwo zgubić jakiś kontakt ze sobą, przynajmniej ja takie mam poczucie. Są momenty, kiedy jestem w dobrej relacji ze sobą, a są takie, gdy jakoś ona się zaburza, bo powstają jakieś zewnętrzne okoliczności, no i trzeba jakoś się zaadaptować do postrzegania siebie. No nie wiem, chociażby jakieś kontuzje, które na przykład cię wyłączają z życia, albo jakieś inne zmiany wewnętrzne, które powodują jakieś emocjonalne reakcje i człowiek musi sobie jakoś z tym radzić, więc wydaje mi się, że to szukanie takiego kontaktu ze sobą i tego, co naprawdę czujesz i że jesteś w stanie to wyrazić i się z tym podzielić z drugą osobą jest, a przede wszystkim ze sobą być szczerym, to wbrew pozorom nie jest takie oczywiste, proste. No i ja staram się to robić, mimo tego, że to właśnie jest czasem, no że czasem ciężko w to lustro spojrzeć. O.
0: A jak ty traktujesz to, co tworzysz, sztukę, którą tworzysz, bo ty działasz na bardzo wielu polach artystycznych. Czy to jest właśnie dla ciebie rodzaj komunikacji ze sobą bardziej, czy bardziej może ze światem zewnętrznym? To jest dla mnie bardzo ciekawe, bo lubię w ogóle zadawać to pytanie artystom, dlatego że dostaję zawsze inne odpowiedzi. Jednak każda osoba trochę inaczej podchodzi właśnie do tego, co wyrzuca z siebie.
1: No tak, bo to jest pytanie o tą definicję. Czym jest twórczość właściwie dla ciebie? Dla mnie to jest o komunikacji ze sobą przede wszystkim, a świat zewnętrzny jest, ja zapraszam ten świat zewnętrzny, na przykład poprzez tą wystawę i to działanie i to spotkanie, czy tak jak poprzez koncerty, do wspólnego przeżywania. Natomiast nie zapraszam jakby ludzi do samego procesu tworzenia, prawda? To jest gdzieś pomiędzy mną a materią. I u mnie to jest o szukaniu powiązań między tymi rzeczami, które przeżywam i znajdowaniu im słów i symboli, nazywaniu ich, to o tym jest. Tak chyba bym mogła to dzisiaj zdefiniować. I to się dzieje w piosenkach, gdy piszę słowa, no to wtedy to się bezpośrednio zamienia w słowa. Ale te światy funkcjonują też równolegle i to jest bardzo fajne, że kiedy jakby nie mam tych słów i nie muszę ich, nie czuję tej presji, że muszę je mieć, gdy tworzę wizualne rzeczy. One są dla mnie też takim to jest jakiś inny proces jeszcze, który się odbywa w ciele i w głowie i pozwala się jakoś łączyć z taką intuicyjną naturą twórczości, tak jak muzyce improwizowanej jest trochę jak w tym rysunku. Plus oczywiście jest też, wiadomo, technika i wszystkie inne rzeczy, z którymi ja też cały czas się zmagam i walczę. To nie jest tak, że ja raz na zawsze mam coś dane, nie.
0: No i o tej technice między innymi porozmawiamy jeszcze dzisiaj z Bowską, ale teraz muzycznie. Bowska, właśnie i dzwonisz.

0: 18 minut po godzinie 14 to Bowska i Dzwonisz. Właśnie dzisiaj startuje wystawa jej malarstwa w Poznaniu, a my z Magdą rozmawiamy między innymi o wykształceniu, ponieważ było to bardzo istotne na pewnym etapie życia dla Bowskiej, która skończyła zarówno ASP, jak i Akademię Muzyczną. No i zastanawiam się nad tym, czy da się pozbyć tych nawyków i przyzwyczajeń, które wiążą się z klasycznym wykształceniem.
1: Tak i nie. Jestem grafikiem z wykształcenia. Skończyłam Akademię Sztuk Pięknych i bardzo się cieszę, że skończyłam tą szkołę. Ale na przykład...
2: Ale szkołę muzyczną też
1: i Akademię Muzyczną skończyłam. Dokładnie. Właściwie to już teraz Uniwersytet Muzyczny. Mhm. I zdecydowanie tak, jestem wdzięczna w ogóle za to bardzo sobie, że ogarnęłam te dwie szkoły razem i że dałam radę. I też byłam w tamtym czasie swojego życia bardzo uparta, ponieważ ja na tą Akademię Sztuk Pięknych się nie dostałam aż dwa razy. Dopiero z trzecim razem się dostałam, a byłam przekonana, że to jest właśnie moje miejsce. Przede wszystkim to. Te studia muzyczne były tak troszeczkę dodatkowo. Niesamowite jest to, że w moim życiu to się tak przeplotło, że tak naprawdę muzyka jest jakby takim centrum mojego życia. No ale wiadomo, że do tego, żeby muzyka była w centrum twojego życia, wcale niepotrzebne są studia. Tak samo w ogóle, żeby być artystą, nie trzeba kończyć żadnych studiów. Mi natomiast to w jakiś sposób było potrzebne, by w ogóle dać sobie to przyzwolenie na to, że ja mogę to robić, że zbudować jakiś rodzaj pewności siebie i takiego poczucia, że jestem wystarczająca jakby.
2: Ale to się tyczy zarówno twojej muzycznej działalności, jak i tej artystycznej?
1: Chyba tak, no. Chyba
2: to... Bo wiesz, tak patrząc na twoją historię muzyczną, to można odnieść wrażenie, że weszłaś z buta. W sensie, że pierwsza płyta, od razu duży sukces związany z Kaktusem, który zresztą obchodzi teraz dziesięciolecie, więc jeszcze pewnie, no wiesz, automatycznie wraca się do takich wydarzeń. Ty też
1: tak,
2: pewnie wracasz przy okazji.
1: Zdecydowanie. Ja w tym roku świętuję.
2: No właśnie, o tym też za chwilę nam opowiesz. To wtedy też brakuje pewności siebie?
1: Moim zdaniem jesteś tym, co twoje ostatnie danie za każdym razem. Oczywiście jest jakaś historia, która cię określa, jakiś dorobek, który pozostaje, ale ja cały czas mierzę się z tym uczuciem takiej niepewności, gdy siadam do pisania piosenki. Ja nie wiem, co tam będzie. Ja sobie zawsze myślę, Boże, może już nie napiszę żadnej piosenki, bo już nic w tej głowie się nie... Nie wiem. Szczególnie, gdy jestem na przykład po takim właśnie momencie intensywnej pracy nad płytą. Ta płyta się zamyka w jakimś całym cyklu i nagle jakaś pustka. Potem opowiadasz o tym, a potem co? Trzeba napisać jakąś kolejną piosenkę? To jest właśnie taki moment przejścia. I to odbywa się cały czas. To jest trochę jakby ktoś chodził po schodach i tylko czasem odpoczywał na pół piętrze, ale nie kończy się ta droga.
2: A to wchodzenie po schodach kojarzy mi się z wymagającym procesem.
1: No właśnie.
2: To jest coś ciężkiego.
1: Trochę tak, no bo to oczywiście czasem jest wspaniale i zdarzają się momenty olśnienia, że coś powstaje szybko i tak dalej, ale są też takie momenty, że siedzisz i po prostu szlak cię trafia, bo nie możesz czegoś wymyśleć, albo bo ci technicznie coś nie wychodzi, albo bo to nie brzmi tak, jak myślałeś, że zabrzmi, mimo tego, że pracujesz nad tym od paru godzin. No i też jakby o czym to ma być, to przecież musi mieć jakiś sens. To nie może być takie, ja przynajmniej tak mam, że potrzebuję, żeby tekst był o czymś. Tak samo jak, ale te znaczenia przychodzą i to w ogóle wszystko przychodzi. Tylko trzeba właśnie umieć sobie radzić czasem z tą niewygodą. Czekaj, bo zgubiłam wątek.
2: Możemy tu zrobić kropkę, bo to jest dobry moment też dla mnie, tak jak patrzę sobie i na wątek. Magda Bowska jest naszą gościnią dzisiaj w audycji Tu Myśliwiecka 357. Rozmawiałyśmy jak na razie przede wszystkim o tworzeniu, o procesach, które zachodzą, w które trzeba wejść, tak bym też powiedziała lekko podsumowując. Ty teraz, jakbyś miała wskazać ostatnią rzecz, którą stworzyłaś, to tekst, piosenka, obraz. Wczoraj.
1: No,
2: dzisiaj rano.
1: No teraz jestem bardzo, bardzo w procesie jakby prac nad tą wystawą, więc dużo bardzo było takiego kończenia rzeczy, ale też i piszę nowe piosenki, więc cały czas to się teraz przeplata. I mam taki dobry napęd teraz do tego. Zrobiła mi się właśnie przestrzeń.
2: Czyli teraz ruchome schody.
1: Teraz
2: bardziej.
1: Są schody ruchome, dokładnie. Jadę w górę,
2: jedziemy.
1: Trochę mi pomagają, ale ja jadę. I to jest super. I w ogóle jeszcze tego, co chyba nie powiedziałam wcześniej, że dla mnie też ta twórczość ona jednak jest też pewnego rodzaju takim bezpiecznym miejscem. Mimo tego, że tam jest jakby zmagania i tak dalej, no to jest takie miejsce bezpieczne. Trochę też miejsce takiej sublimacji różnych uczuć i emocji, które może ciężko mi czasem inaczej wyrazić. I to na pewno jest sposób na ekspresję po prostu, zwyczajnie ekspresję. Dla mnie też, i to jest ciekawe, bo obie te czynności jakieś takie są związane z ciałem dla mnie. Zarówno rysowanie, bo ja bardzo dużo na podłodze rysuję rzeczy i to jest też takie fizyczne. Tak samo jakbyś zobaczyła, jak ja piszę piosenkę, to też jestem w 10 pozycjach, co chwila zmieniam coś, nie wiem. Bycie w ruchu sprawia, że mi się lepiej myśli, więc o tym jest dla mnie tworzenie. O.
2: No i też taniec jest ważną częścią chyba twojego życia.
1: Jest ważną, taką trochę dodatkową, ale bardzo... Ponieważ on jest jakby wizualną formą ekspresji, która jest bardzo plastyczna, no to on jakoś bardzo trafia w moje serce. Bardzo się interesowałam swego czasu tańcem współczesnym, bardzo dużo obejrzałam w życiu spektakli najróżniejszych. No i staram się to wdrażać, jeśli tylko mogę, w swoje różne występy albo uczestniczyć w takich, do których jestem zapraszana, na przykład jak spektakl Silhouette, w którym tańczyłam i śpiewałam. Nie wiem, czy jeszcze kiedyś się powtórzy. 2 razy udało nam się zrealizować ten spektakl. Dla mnie to była super ciekawa przygoda. Natomiast to, co mnie fascynuje na przykład w popkulturze teraz, to jest to, co zrobiła Rosalia w swoich koncertach i z choreografią tego cudownego greckiego choreografa Papagiannou. Nigdy nie wiem, czy ja dobrze wymawiam jego nazwisko.
2: Z greckimi nazwiskami to jest bardzo przepraszam. Wejście na grząski grunt.
1: Jestem bardzo dużo OU tak. I dużo P w tym nazwisku. Niesamowity choreograf, którego znam od lat i tak niesamowity performance.
2: Byłaś na żywo, czy...?
1: Nie, jeszcze nie mam nadziei, że to się jeszcze uda. Mhm. Ale oczywiście śledzę po prostu każdy urywek w internecie, bo to jest właśnie jakby kwintesencja tego, co dla mnie znaczy performance sceniczny, który opowiada historię, jest o emocjach i ma dramaturgię i właśnie wykorzystuje ciało i ruch. No, niesamowite.
2: To zagrajmy fragment ostatniej płyty Rosalii, czyli płyty Lux, Berghain, a do rozmowy z Bobs wską wrócimy po 14.30.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
8: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
9: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Żegnamy reklamy.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 14:31.
11: Przysłowie.
12: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Może pan redaktor byłby w stanie wyjaśnić, dlaczego o ładnej osobie mówi się ciacho, o brzydkiej pasztet, a o osobie niemrawej, flegmatycznej, ciepłe kluchy. I skąd się one wzięły? Taką wiadomość napisał do mnie pan Andrzej. Wszystkie te określenia to oczywiście metafory, które nawiązują przede wszystkim do zmysłu smaku i wzroku. O kimś, kto nam się podoba, powiemy, że jest apetyczny. Słodycze z kolei jemy zwykle dla przyjemności. Ich wygląd i smak kojarzą się z beztroską, a nawet z pewną grzesznością, bo przecież wiemy, że nie są specjalnie wartościowym posiłkiem, a i tak sobie pozwalamy. Dlatego na mężczyznę, który jest atrakcyjny fizycznie, mówimy słodziak, cukiereczek, ciasteczko czy zgrubiale, ciacho, tak by jeszcze wzmocnić przekaz. Pasztetem z kolei pogardliwie nazywamy osobę naszym zdaniem nieatrakcyjną i najczęściej mówimy tak o kobietach. Nieatrakcyjność wiąże się z tym, że pasztet to niespecjalnie wyszukana potrawa. Dotyczy to zarówno smaku, jak i wyglądu. Pasztet jest czymś tanim i pospolitym, bez formy. Nie bez znaczenia pozostaje też samo brzmienie słowa, które w jakimś stopniu przypomina określenie szpetny. Ostatnie wyrażenie, o które pyta pan Andrzej, to ciepłe kluchy. Ta metafora nie dotyczy wyglądu, ale usposobienia. Mówimy tak o kimś, kto jest bezwolny i pozbawiony energii, a chodzi oczywiście o skojarzenie z samym daniem. Ciepłe kluchy są miękkie, można je łatwo odkształcić, a bez żadnych dodatków są mdłe w smaku. To, można by powiedzieć, mało konkretne danie, tak jak osoba, o której powiemy ciepłe kluchy. A jeśli mają Państwo, tak jak pan Andrzej, pytania dotyczące języka, to proszę je do mnie przysyłać pod adresem przysłowie@polskieradio.pl. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
10: Bardzo dziękujemy, a na naszej trójkowej stronie pod hasłem Przysłowie można też posłuchać dotychczasowych odcinków przygotowanych przez Mateusza. Back in Love teraz, Suki Waterhouse, a my już za chwilę wracamy do rozmowy z Bowską.

0: Suki Waterhouse, Back in Love, a my jesteśmy z powrotem w rozmowie z Magdą Bowską. Było o malarstwie, o procesach, ale przede wszystkim o tworzeniu. No to jestem bardzo ciekawa, co teraz dzieje się tak stricte muzycznie u Bowskiej.
1: Otwieram okno i wpuszczam powietrze i mam potrzebę jakiejś takiej lekkości i żeby się dać ponieść. To o tym teraz jest u mnie, tak muzycznie, bo jakoś poczułam taki wielki ciężar. Ostatni też rok był dla mnie dość trudny, tak też osobiście. Po prostu jakiś taki bardzo, bardzo ciężki, obfity w właśnie dużo emocjonalnych ciężarów. I mam wielką potrzebę nie zastanawiania się, po prostu bycia bardzo obecnym w tym, co tu i teraz, żeby się nie zakleszczyć w jakichś trudnych rzeczach. No i to jest taka idea, która mi gdzieś przyświeca. Bardzo dziwna, taka ogólna. Mm-hmm. I na razie jakoś bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to jakoś tak, że ja sobie dałam przyzwolenie na to, że teraz nie musi być tak ciężko, wiesz. Ta płyta Jestem wierszem, ona niesie w sobie też trochę jakichś takich ciężarów. Więc zależy mi na tej lekkości oddechu. Ale poezja cały czas mi towarzyszy. Moi ukochani autorzy są ze mną. Ona się stała, teraz może trochę mniej o tym postuję, bo miałam taki zwyczaj, że codziennie wrzucałam wiersz, ale miałam poczucie, że się powtarzam. Ale to właśnie jest też taka moja codzienność, że ja czytam te same wiersze wiele, wiele razy. Nie umiem ich na pamięć cały czas.
0: Może. Ciekawe.
1: Ale czytam je wiele razy i teraz na przykład wróciłam do biografii Haliny Poświatowskiej ponownie, bo ta biografia została rozszerzona i wydana na nowo niedawno. Jezu, nie mogę się oderwać, bo to jest też świetnie napisane.
0: Jest to twoja ulubiona poetka.
1: Jest to moja ukochana poetka. Kocham ją bardzo. I w ogóle ta kobieca bardzo twórczość mi tutaj polskich poetek bardzo, bardzo odpowiada. Wiadomo, Szymborska, ale Urszula Kozioł, też Anna Świszczyńska. Ale mam też, ostatnio dostałam w prezencie, bo bardzo chciałam mieć i nagle się, to jest w ogóle wspaniałe. Pomyślałam sobie, że Boże, jak ja bym chciała mieć taki tom Rilkego. Nie mam w ogóle, nie wiem dlaczego nie mam. I dosłownie tydzień później spotykam się z moją koleżanką, reżyserką zresztą Himalajów, tego teledysku do utworu Himalaje. I ona mi przynosi w prezencie to. I mówi, to był prezent gwiazdkowy, ale cały czas się nie spotkałyśmy. Więc, no właśnie, czy w życiu są przypadki? Ja wierzę w to, że nie. Że nie ma przypadków.
0: Myślę, że czasem właśnie fakty tak nas są tak trudne do ogarnięcia, że trudno przyjąć to, że mogą być przypadkami. 10 lat od kaktusa to jest jeszcze jeden temat, który chciałabym z tobą poruszyć. Bowska jest naszą gościnią w audycji Tu Myśliwiecka 357. Świętujesz, to już wiemy.
1: Tak, ten rok jest niezwykły pod tym względem i też dla mnie w ogóle wspaniały, bo przez to też świętowanie kaktusa mogę sobie w studio dłubać swoje pioseneczki nowe, robić swoje trochę tak w cichości. A gdzieś o tym kaktusie więcej opowiadam, bo ja tej płycie zawdzięczam po pierwsze to, że w ogóle jestem, że tutaj dzisiaj rozmawiamy, a po drugie pierwszy raz po wydaniu tej płyty tak naprawdę, jak ją wydawałam, cały ten proces pisania i tak dalej, zrozumiałam, kim ja jestem i w ogóle co ja chcę robić w życiu, że te wszystkie kropki moje właśnie, różne zainteresowania i pasje, te studia jedne i drugie, którzy wszyscy mówili, Boże, po co ty to robisz, przecież trzeba się na coś w życiu zdecydować. A ja cały czas mówiłam, no nie wiem, może można to jakoś połączyć. I to właśnie się połączyło w tej formie piosenki, która jest po prostu całym wszechświatem. I Kaktus był i jest tą pierwszą moją debiutancką płytą, która rozniosła się szeroko rzeczywiście. To był jak na debiut naprawdę duży sukces, z czego sobie nie zdawałam sprawy, gdy to się działo. Bo nie miałam pojęcia, jak działa rynek muzyczny, byłam zupełną świeżynką.
0: A nie blokowało cię też to poczucie, no, o którym ty sama mówisz, nie do końca, jakby wiesz, kompletne poczucie własnej wartości w tym wszystkim?
1: Na pewno mnie blokowało. Myślę, że mogłabym

0: Gdyby gdzieś ono było mocniejsze wtedy, pewnie mogłabym bardziej wykorzystać tamten moment. Tak myślę. No ale widzę to dopiero dziś.
1: Mhm. Ważne, że widzisz, słuchaj.
0: Tak, tak. Też to jest niesamowite, jak bardzo czasy się zmieniły przez te 10 lat. Jak inaczej się muzyki słucha, jak się ją inaczej dystrybuuje i wydaje. Wtedy to był taki bardzo duży moment przejścia. Moment, kiedy jeszcze stream nie był uznawany przez wytwórnię za taki istotny.
1: Dzisiaj pewnie gdybyś wydała Kaktusa i miałabyś, wiesz, taki ogromny viral na TikToku, to po prostu wiedziałabyś, dobra, wygrałam.
0: Tak.
1: Od razu weszłam, bo no widzisz właśnie. Liczby czarno na białym i to w co sekundę się zmieniające.
0: Tak.
1: No nie, niesamowite. W sensie różnica tych rzeczywistości, no to po prostu dwa inne światy.
0: Dokładnie, dokładnie. Ale też jak właśnie się ten rynek muzyczny, jak zaczęłam go poznawać, się nim interesować, to byłam kiedyś na takim niezwykle ciekawym wykładzie o rynku muzycznym i historii, że on się zmienia co 10 lat tak skrajnie o 180 stopni, że zmienia się sposób dystrybuowania, pisania, nie wiem, chociażby długość singli. No ciekawe, niezwykle ciekawe. No i ten debiut naprawdę pozwolił mi istnieć. On sprawił, że zaczęłam grać koncerty przede wszystkim. Pomógł temu na pewno serial, w którym znalazła się piosenka tytułowa albumu. Tak jak niektórzy myślą, to nie jest tak, że ja napisałam tą piosenkę tam do serialu. Mhm. Ja ją napisałam, wrzuciłam do internetu i to się wydarzyło, więc jakby zupełnie inaczej. Natomiast ludzie nie kojarzyli mojej twarzy. Kojarzyli bardziej właśnie piosenkę. I co jest niesamowite, ta piosenka żyje cały czas. I jedna z moich bliskich koleżanek ostatnio jest zadręczana przez swojego syna, który kocha Kaktusa, ponieważ ta piosenka, ona ma jakąś niesamowitą moc wchodzenia do serca dzieciom. Dzieci kochają utwór Kaktus i bardzo się w nim zakochują. I podobno całe przedszkole teraz u tego śpiewa tą piosenkę.
1: Czyli rozumiem, że jego nie było na świecie, jak
0: nie było go.
1: Kaktus wyszedł.
0: Nie, nie, nie. On jest młodszy niż Kaktus. A jednak, a to jest, szczerze mówiąc, jeden z największych komplementów, jaki mogę dostać, bo to znaczy, że ta piosenka się nie zestarzała. I ja też mam takie poczucie, gdy ją śpiewam na koncertach, że ona się nie zestarzała. Oczywiście wraz ze świętowaniem będziemy też grać koncerty dedykowane tej płycie, na co się też bardzo cieszę, ponieważ no, ja z tej płyty wykonuję jedną piosenkę właściwie, a trzeba będzie wrócić do wszystkich. A jeśli miałabym powiedzieć, to obok Dzikiej, to jest moja ulubiona, moja płyta Kaktus właśnie.
1: To bardzo dobrze mieć wśród tych ulubionych płyt, płytę, od której wszystko się rozpoczęło. Bowska, rozmawiałyśmy o Kaktusie i jeszcze trochę porozmawiamy o tym, no jak ona czuje się z takim jubileuszem, czyli z tymi 10 latami na scenie muzycznej. Ale skoro tyle czasu w rozmowie poświęciłyśmy Kaktusowi, no to musi się też Kaktus przecież pojawić muzycznie.

0: Mocna nostalgia związana z tym nagraniem. Bowska i Kaktus. Skoro minęło 10 lat od wydania, no to jestem bardzo ciekawa, jakie Bowska ma plany tak konkretnie już na świętowanie.
1: Dla mnie to jest okazja, by sobie podsumować te 10 lat bycia na scenie, 10 lat w ogóle mojego piosenkopisarstwa, takiej mojej osobistej drogi i też podziękowania za to, co się wydarzyło i za to, jakich ludzi spotkałam, bo naprawdę nie jestem sama sobie sterem i żeglarzem, chociaż, oczy jestem sobie sama sterem i żeglarzem, ale bez tych ludzi, których spotykam na tym oceanie, to za daleko bym nie doszła, więc naprawdę staram się nawet te historie opowiadać gdzieś u siebie na social mediach i wyciągać je z zakamarków swojej dość, można powiedzieć, nie najlepszej pamięci, żeby gdzieś je samej dla siebie zachować, bo to właśnie to jest dla mnie bardzo ciekawe, bardzo lubię czasem rozmawiać tak właśnie, nawet właśnie na wywiadach, ponieważ często wtedy przypominają mi się różne historie, gdy ktoś zada odpowiednie pytanie. No tam było tyle różnych niesamowitych historii, między innymi na przykład to, że ja zrobiłam taką akcję, że chciałam zrobić 3 teledyski takie na żywo i to była jakaś taka akcja, że zbierałam na to środki. Ludzie mi wpłacali na to te środki i w końcu to powstało. Pamiętam, że to był taki wielki wysiłek, ale też niesamowite, że właśnie zaangażowało ludzi. Pamiętam też niektóre koncerty, jeden ze swoich pierwszych koncertów na pierwszej trasie Kaktusa w Rzeszowie i nie zapomnę tej energii, jak wyszłam na scenę i ludzie wytwarzają taką energię niezwykłą, że aż ona cię fizycznie uczujesz. I ja czegoś takiego tam doświadczyłam pierwszy raz, dlatego tak mocno to zapamiętałam. Też to był taki klub, gdzie ludzie byli bardzo blisko mnie. I zrozumiałam wtedy chyba w jednej sekundzie, o co chodzi w muzyce. Jeszcze bardziej. Więc ta płyta Kaktus i moje 10 lat to są przede wszystkim ludzie, którzy tej muzyki słuchają i chcą do niej wracać i towarzyszą mi przez te 10 lat, sami się zmieniając. No i też ja słyszę, wiesz, ogromną przemianę tego, że ja jestem w ogóle jakimś innym dzisiaj. Inaczej śpiewam, właśnie inne mam poczucie własnej wartości, co innego mam w głowie. A z drugiej strony cały czas, jak z kolei posłuchałam wszystkich swoich albumów, 6 już teraz, powtarzam wciąż te same motywy i o podobnych rzeczach śpiewam. I one cały czas gdzieś się przewijają w mojej twórczości, więc i były już wtedy. Tylko dopiero teraz widzę jakby tą ciągłość. No ale tak mają różni artyści, że właściwie to są jakieś takie motywy twórczości, które przez całe życie właściwie rozwijają i zmieniają, więc widocznie tak musi być.
2: Taka jest twoja historia. 10 lat jako artystka, czy tak patrząc nawet szerzej, nie tylko na ciebie, ale w ogóle na inne twórczynie, to jest dla ciebie dużo czy niedużo?
1: To jest całe moje zawodowe życie tak naprawdę i to jest długo, a jednocześnie to minęło naprawdę szybko, więc ja nie wiem, teraz się zaczyna to kolejne dziesięciolecie, ile to zajmie. Mam wrażenie, że to będzie chwila i już będę mieć dużo więcej lat niż teraz. Ale będąc na fali nie zastanawiania się, nie wychodzenia za bardzo do przodu, staram się po prostu na ile to możliwe, no naprawdę cieszyć tym, co jest teraz. A wiesz, taka refleksja jeszcze a propos tych 10 lat i w ogóle całego życia mojego. Odnalazłam takie archiwalne nagrania. Myślę, że miałam z 6 lat, może z 7 i mój brat cioteczny mnie nagrywał kamerą VHS i robił ze mną wywiad. On komentuje z offu i mówi tak, nie, no ona to chyba będzie jakąś artystką, może kompozytorką. I on tak opowiada właśnie, co ja będę robić, a potem robi ze mną wywiad i no i się tam przedstawiam i ja udaję, że jestem reżyserką filmową i że właśnie zrobiłam Jurassic Park. To było wtedy, gdy byłam, że mieszkam w Hollywood i tak dalej. I ja tak opowiadam o tym w tym nagraniu. I patrzę na siebie w takich, miałam takie okularki, lenonki i taką kolorową bluzę w jakieś owocki. I myślę sobie, że to jest niesamowite, że właśnie jestem tą osobą. Nie mieszkam w Hollywood. Na szczęście. Cieszę się, że mieszkam w Polsce. Szczególnie po ostatniej akcji streamerskiej. To naprawdę jestem po prostu zajarana, że jestem Polką. Naprawdę.
2: No jasne.
1: Ale no, to jest niesamowite, że już wtedy wiedziałam. Że już wtedy wiedziałam, co ja właściwie chcę robić. Tylko, że żeby do tego potem jeszcze dojść, to wykonałam taką niesamowitą drogę. I jestem wdzięczna tej małej Magdzie, jestem wdzięczna za te 10 lat na scenie i mam nadzieję, że przede mną kolejne w nieskończoność, bo nie planuję emerytury, tylko planuję po prostu tworzyć sobie do końca życia.
2: Gratuluję ci tej drogi, tego, że jesteś konsekwentna też w niej. Magda Bowska była dzisiaj naszą gościnią.
1: Dziękuję bardzo.
0: A jeśli ktoś dzisiaj jest w Poznaniu albo w okolicy, albo chciałby się wybrać, no to w godzinach wieczornych o 19:00 wernisaż wystawy malarstwa Magdy, więc bardzo polecamy również zapoznanie się z jej twórczą stroną w tym aspekcie wizualnym. Anna Regulska tę audycję zrealizowała, Katarzyna Wojtasik wydała, Marta Malinowska przed mikrofonem. Bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. To coś z Trójki, bo to Fisz i Polepiony na żywo ze studia imienia Agnieszki Osieckiej.
3: Wszyscy brawo. Wszyscy bicie brawo. Dokładnie. Wszystko jest na żywo, także nie ma ściemy. Dokładnie.
4: Ona mówi usiądź wygodnie, ja polepię i zlepię w jedną część. Aha. Tu muszę naderwać, tu muszę strzyć, byś mógł we mnie odtąd żyć.
3: Chyba znacie to.
4: I ona mówi, usiądź wygodnie, ja polepię i zlepię w jedną część.
3: Tu muszę
4: naderwać, tu muszę strzyć, byś mógł we mnie odtąd

0: Autopromocja Polskiego Radia.
1: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
0: Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
6: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowid Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowid Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowid. Spółka ZOO.
0: Żegnamy reklamy.
10: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 maja, minęło 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Deszcz pomógł strażakom walczącym od 2 dni z ogromnym pożarem na Lubelszczyźnie. Prezydencki wniosek o referendum w sprawie polityki klimatycznej ma małe szanse, przekonują senatorowie Centrum. Około 60 polskich marynarzy jest na statkach w rejonie Cieśniny Ormus. Dla Puszczy Solskiej kluczowe będą najbliższe godziny. Strażacy drugą dobę walczą z pożarem, który wybuchł we wtorek pod Biłgorajem na Lubelszczyźnie. Według wstępnych szacunków spłonęło około 300 hektarów lasu. W Józefowie, w miejscu, gdzie strażacy pobierają wodę, jest nasza reporterka Dagmara Kędzior. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Na jakim etapie jest akcja strażaków?
11: Teraz cały czas czuć w powietrzu swąd spalenizny. Widać także dym, jednak nie jest on tak mocno nasilony jak w poprzednich dniach. Tu mieszkańcy wspominali, że było to zadymienie tak silne, że nie było widać słońca. I sytuacja faktycznie teraz jest lepsza niż była. To poprawiły przede wszystkim opady deszczu, ale z kolei z drugiej strony zerwał się dość silny wiatr. Przez to teraz mieszkańcy Józefowa wciąż czują niepokój.
12: Z tego, co tutaj nawet wyczuć w powietrzu, że coś tam jeszcze się żarzy, a jeszcze ten wiatr nam przeszkadza i nie chcemy powtórki z rozrywki.
13: Popadało tylko troszeczkę.
12: Było, ale to tak symbolicznie można powiedzieć. Zobaczymy, jak to będzie.
13: Wiatr się zerwał i właśnie rozdmuchuje ten ogień, ten żar, to wszystko.
11: Zarówno strażacy, jak i mieszkańcy Józefowa liczą na kolejne opady deszczu i według prognoz synoptyków mają się one pojawić właśnie w najbliższych godzinach.
10: Dagmara Kędzior, dziękujemy za relację. Co najmniej 3 osoby zginęły w strzelaninie w Lińcu na północy Austrii. Według lokalnych mediów przed jedną z restauracji starszy mężczyzna zastrzelił 2 kobiety, po czym popełnił samobójstwo. Na miejscu trwa akcja austriackich służb. Senatorowie Centrum nie poprą wniosku referendalnego prezydenta. Karol Nawrocki chce zorganizować plebiscyt w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Senator Piotr Masłowski jest przekonany, że prezydencki wniosek zostanie odrzucony. Jak mówi, prezydent wzoruje się na Donaldzie Trumpie i chce wywołać w Polsce wojnę paliwową. Zaznacza, że rezygnacja z Zielonego Ładu oznaczałaby odcięcie się od europejskiego rynku.
14: To ja to traktuję po prostu jako kolejną wrzutkę i też taką próbę zagospodarowania niezadowolenia części branży energetycznej i górniczej jako elektoratu prezydenckiego. Natomiast no, nie ma w tym nic takiego, na czym by wygrał ogół społeczeństwa. Prąd z węgla, bez względu, nawet odliczając ETS, już na chwilę obecną jest droższy niż prąd z fotowoltaiki czy wiatraków lądowych.
10: Senat zajmie się wnioskiem prezydenta na następnym posiedzeniu za 2 tygodnie. Zgodnie z konstytucją do zatwierdzenia przez Izbę Wyższą Parlamentu referendum potrzebna jest bezwzględna większość głosów. Około 60 polskich marynarzy jest na statkach w rejonie Cieśniny Ormus, informuje Federacja Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków. Polak jest kapitanem statku strzelanego przedwczoraj. Kontenerowiec francuskiego armatora miał zostać trafiony irańskim pociskiem rakietowym w pobliżu Omanu. Jednostka jest uszkodzona i dryfuje. Niektórzy członkowie kilkunastoosobowej filipińskiej załogi są ranni. Polski kapitan nie ucierpiał, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
4: Sytuacja jest bardzo niepokojąca. Był to kontenerowiec, który płynął ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Indii. Według informacji, które posiadamy, rzeczywiście kapitan jest Polakiem. Na szczęście wszystko jest z nim w porządku, natomiast sytuacja co do statku jest dosyć trudna według wstępnych informacji, o których wiemy. We współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych śledzimy tę sytuację. Jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście pan kapitan lub wszyscy potrzebujący taką pomoc otrzymają.
10: Według Międzynarodowej Organizacji Morskiej ONZ był to 32 taki incydent od początku wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem. Rosja przerzuca systemy przeciwlotnicze do Moskwy przed planowaną na sobotę paradą z okazji Dnia Zwycięstwa. Obrona innych rosyjskich terytoriów jest osłabiona. Władze w Kijowie sugerują, że mogą to wykorzystać, relacjonuje Paweł Buszko.
15: Według ukraińskich władz masowe przerzucanie do Moskwy systemów obrony przeciwlotniczej z rosyjskich regionów otwiera dla Ukraińców dodatkowe możliwości. Ukraiński prezydent nie wykluczył, że ukraińskie wojsko skorzysta z takiej okazji. To dla Rosjan może stworzyć spory problem, ocenia kijowski politolog Mykoła Dawydziuk. Rosja zabiera swoją obronę przeciwlotniczą z oddalonych od stolicy regionów, ale to nie oznacza, że sama moskiewska parada wojskowa też nie będzie zagrożona. Według rosyjskich danych jedynie ostatniej nocy Ukraińcy do ataków użyli ponad 300 swoich bezzałogowców. Wybuchy słychać było m.in. pod Moskwą. Rosja z kolei uderzyła w Ukrainę ponad 100 dronami. Rosja grozi, że jeśli Ukraińcy nie powstrzymają się od ataków 9 maja, to ostrzela centrum Kijowa rakietami balistycznymi. Paweł Buszko, Polskie Radio.
10: Klimat. Jakość powietrza przeważnie dobra lub bardzo dobra, tylko w Połańcu umiarkowana. 37% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Popołudnie przeważnie pochmurne i w wielu miejscach deszczowe, choć możliwe też chwilowe przejaśnienia. Na południu i południowym wschodzie spodziewane burze. W tej chwili najchłodniej w Elblągu 7 stopni, najcieplej we Włodawie 24.
16: Autopromocja.
17: W sobotę 9 maja rozpoczyna się jedno z najważniejszych na świecie wydarzeń poświęconych sztuce współczesnej. 61. Międzynarodowa Wystawa Sztuki La Biennale di Venezia. Pawilon Polski w tym roku reprezentuje instalacja audiowizualna Języki z wody autorstwa Bogny Burskiej i Daniela Kotowskiego, współtworzona przez osoby słyszące i głuche. A na miejscu nie zabraknie Trójki. Porozmawiamy i pomigamy przede wszystkim o sztuce, ale i o polityce i kontrowersjach, których przy okazji 61. edycji Biennale nie brakuje. Zapraszam już jutro. Specjalne wydanie Terra Cultura prosto z Wenecji od 13 do 15. Agnieszka Obszańska.
16: Autopromocja.
0: Zapraszamy do reklamy.
18: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
19: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
18: A, no i merci bardzo.
20: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
21: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
22: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
23: Mama była smutna i zmęczona.
21: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.
6: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
1: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
6: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
24: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
25: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
24: Latium?
25: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
24: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
25: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
26: Zdrowid. Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
27: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
0: Żegnamy reklamy.
28: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
29: Donacji trójki.
10: Jest 10,5 minuty po 15 przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Dzień dobry Państwu, zaczynamy.

Boys in Blue i Nia Archives, czyli Queen of Jungle, ewentualnie Jungle Queen, jak bywa czasami określana przez recenzentów, także fanów. To zapowiedź jej drugiego albumu Emotion Junglist, który ukaże się 24 lipca. Ta piosenka jest z nami już od kilku dni, a teraz utwór, który został udostępniony dopiero wczoraj. Kurt Vile zapowiada swój nowy album, tytuł płyty Philadelphia's Been Good to Me, tytuł piosenki Zoom 97.

Zoom 97. Filadelfia jest na tyle istotna w życiu Kurta Weill'a, spędził w niej większą część swojego życia, że umieścił ją w tytule płyty. Philadelphia's been good to me. Premiera tego albumu 29 maja, więc już wkrótce. A teraz przypomnijmy sobie Kurta Weill'a w duecie z Courtney Barnett. To jest utwór sprzed już 9 lat.

Kurt Vile i Courtney Barnett z płyty Lodacy Lies z roku 2017. Piosenka zatytułowana Over Everything. Courtney Barnett pojawiła się dziś w tonacji nie bez przyczyny, dlatego że w niedzielę będziemy dla Państwa emitować koncert Courtney Barnett, który odbył się w marcu w ramach BBC Radio 6 Music Festival. Już teraz zapraszamy na ten koncert, oczywiście w niedzielę po 19, a teraz jego fragment. Więc może lepiej.

Jacek Lachowicz tak bardzo chciał zaśpiewać, że zaśpiewał trochę wcześniej niż powinien, ale teraz już naprawdę Courtney Barnett z koncertu.

Courtney Barnett śpiewała i grała własną kompozycję do własnego tekstu. To był fragment koncertu, który odbył się w marcu w ramach BBC Radio 6 Music Festival. I ten koncert będzie można usłyszeć na naszej antenie w najbliższą niedzielę, kilka minut po 19:00. Już w tej chwili zapraszam Państwa. A teraz utwór, który już przez moment zaistniał na antenie dzisiejszej tonacji. Las, czyli Jacek Lachowicz, trochę nietypowo jak na siebie. Więc może

Państwa pamięta, przed laty muzyk Ścianki. I teraz przy Ściance się na moment zatrzymamy, dlatego że mamy również utwór, nowy utwór innego muzyka związanego przed laty z zespołem Ścianka, chociaż bardziej rozpoznawalnego jako członek zespołu Kristyn. Mowa o Michale Bieli, utwór zupełnie inny w klimacie, Mam 5 lat.

Śpiewał i grał Michał Biela. Mam 5 lat to tytuł piosenki. Michał w tym roku co parę tygodni raczy nas nowym utworem. Pewnie pojawi się kolejny za jakiś czas. W zeszłym miesiącu zmarł David Mason, zaledwie miesiąc przed 80. urodzinami. Dziś go wspomnimy najpierw utworem solowym, wydanym na płycie w latach 70. Tytuł Only You Know and I Know.

Only You Know and I Know. Dave Mason sprzed lat. Myślę, że jak się słyszy tego rodzaju piosenki, to łatwiej zrozumieć, dlaczego w pewnym momencie Dave Mason został zaproszony do grupy Fleetwood Mac. Co prawda już w nie najlepszym okresie istnienia tego zespołu, ale jednak. To nie był największy przebój Dave'a Masona, dlatego że największy skomponował jeszcze w czasach, kiedy był członkiem, wokalistą, gitarzystą i kompozytorem w grupie Traffic.

Hole in My Shoe śpiewał Dave Mason, grała grupa Traffic, utwór utrzymany w klimacie trochę nagrań Beatlesów z późnego okresu, a Dave Mason nie tylko zagrał na gitarze, ale również na sitarze, co było słychać, i na melotronie. W tamtych czasach te instrumenty nie były szczególnie popularne wśród muzyków rockowych. W najbliższą niedzielę 80. urodziny obchodzi artysta określany w latach 60. mianem szkockiego Boba Dylana. Nie do końca słusznie, a przynajmniej nie zawsze, czego dowodem piosenka, która już za chwilę, jeden z największych przebojów w historii, całej historii muzycznej, Donowana, Sunshine Superman.

Śpiewał Donovan, na gitarze, uwaga, Jimmy Page, a na gitarze basowej John Paul Jones. Obaj oczywiście z grupy Led Zeppelin, a Donovan także na tamburze, czyli hinduskim, właśnie indyjskim instrumencie. To już prawie wszystko w dzisiejszej tonacji. My bardzo dziękujemy za uwagę. Elżbieta Malinowska, która audycję zrealizowała, i Grzegorz Hoffman, który ją przygotował i prowadził. I na zakończenie jeszcze jeden utwór z jubilatem, a właściwie z okazji jubileuszu. Graham Gouldman, wokalista, gitarzysta, kompozytor, również w niedzielę kończy 80 lat, a to jeden z jego największych przebojów, a właściwie przebojów jego autorstwa, Heartful of Soul i The Yardbirds. Dziękujemy, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: W sobotę, 9 maja, rozpoczyna się jedno z najważniejszych na świecie wydarzeń poświęconych sztuce współczesnej. 61. Międzynarodowa Wystawa Sztuki La Biennale di Venezia. Pawilon Polski w tym roku reprezentuje instalacja audiowizualna Języki z wody autorstwa Bogny Burskiej i Daniela Kotowskiego, współtworzona przez osoby słyszące i głuche. A na miejscu nie zabraknie trójki. Porozmawiamy i pomigamy przede wszystkim o sztuce, ale i o polityce i kontrowersjach, których przy okazji 61. edycji Biennale nie brakuje. Zapraszam już jutro. Specjalne wydanie Terra Cultura prosto z Wenecji od 13 do 15. Agnieszka Obszańska.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
7: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
8: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki, 3 pary, 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
11: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Marian, a więcej się nie da?
13: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Żegnamy reklamy.
16: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16.07 maja. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
17: Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego kolejny raz nie zostali dopuszczeni do pracy. Sytuacja w Puszczy Solskiej poprawia się. Ogromny pożar jest opanowany, informują strażacy. Prawie 2 tygodnie z filmowymi dokumentami. Wieczorem startuje festiwal Millennium Dogs Against Gravity. Znów do pracy nie zostali dopuszczeni sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie. Przed południem chcieli rozpocząć urzędowanie i przekazać prezesowi Trybunału decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Nakazał on Polsce powstrzymanie się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków 4 nowych sędziów.
4: Sędziowie w siedzibie Trybunału nie zastali prezesa Bogdana Święczkowskiego. Sędziów Krystiana Markiewicza, Marcina Dziurdę oraz Annę Korwin-Piotrowską przyjął zastępca, wiceprezes Bartłomiej Sachański. Usłyszeli, że ich argumenty zostaną przekazane prezesowi w poniedziałek i że nadal nie zostaną dopuszczeni do pracy, mówi sędzia Anna Korwin-Piotrowska.
18: Niezmienne jest stanowisko prezesa i pana wiceprezesa, że nie mogą nas dopuścić do orzekania.
4: Zdaniem sędziego Krystiana Markiewicza decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie zmieniła sytuacji sędziów w Trybunale Konstytucyjnym.
19: Tak jakby w ogóle Europejski Trybunał Praw Człowieka nie istniał w jakiejś świadomości prawnej, przynajmniej na ten moment.
4: Sędziowie czekają teraz na poniedziałek. Natomiast do 20 maja Polska będzie musiała się wytłumaczyć przed Europejską Instytucją z sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Piotr Turys, Polskie Radio.
17: Wszystko wskazuje na to, że ogień jest opanowany, informują strażacy walczący z ogromnym pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Służby z ogniem walczą od wtorkowego popołudnia. Sytuacja jest zdecydowanie lepsza niż wczoraj, mówi brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
20: W większości, można powiedzieć, już te działania polegają właśnie na tym dogaszaniu, przelewaniu. Pracujemy na 5 odcinkach bojowych. To na razie się sprawdza. Mamy, można powiedzieć, już kontrolę nad tym. Pożar przede wszystkim nie zwiększa swojej powierzchni, to jest najważniejsze. No to już napawa optymizmem, że lada moment będziemy mówić o pewnym przejściu do tej fazy dogaszania i neutralizacji, już mówię, tych wszystkich takich miejsc, gdzie jeszcze jest to tlenie, żarzenie się.
17: A z najnowszych danych wynika, że strażacy gaszą obecnie pożar na obszarze 1500 hektarów. Spłonęło 950 hektarów lasów państwowych i prywatnych. Jest trzeci wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi. Tym razem prokuratura chce pociągnąć go do odpowiedzialności karnej za dwa przestępstwa skarbowe. Zdaniem śledczych były prezes Orlenu dwukrotnie zaniżył swój przychód i nie zapłacił miliona złotych podatku. To nie pierwszy wniosek prokuratury, mówi europoseł Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej.
21: Mamy do czynienia z dokumentacją i z przestępstwami dużej wagi. One muszą być dobrze przygotowane i myślę, że takich wniosków będzie coraz więcej, także do Parlamentu Europejskiego.
17: Rozpatrywanie wniosku o uchylenie immunitetu trwa od kilku do kilkunastu miesięcy. Po raz pierwszy Daniel Obajtek stracił ochronę prawną jesienią w związku z zarzutami dotyczącymi inwigilacji polityków Platformy Obywatelskiej na zlecenie Orlenu, kiedy był prezesem koncernu. Film Bez końca w reżyserii Michała Marczaka uroczyście otworzy wieczorem festiwal Millennium Dogs Against Gravity. To przegląd najważniejszych filmów dokumentalnych z całego świata. Bez końca jest opowieścią o dramacie ojca, który poszukuje zaginionego syna. Reżyser Michał Marczak mówił w Klubie Trójki, że jest wdzięczny rodzicom chłopca, którzy zgodzili się opowiedzieć swoją historię.
22: Pomimo tego potwornego i niewyobrażalnego bólu, zależy w sobie energię, żeby działać, żeby mieć jakąś sprawczość. Jeszcze pomóc w ogóle innym osobom i w ogóle zaangażować się w taki film, za co jestem im potwornie wdzięczny. Wydaje mi się, że myśleliśmy o jakimś większym dobrze, tak? Że może ten film zobaczył jakieś dzieciaki, które może mają jakieś złe myśli, może zastanawiają się dwa razy.
17: Film Millennium Dogs, festiwal Millennium Dogs Against Gravity potrwa do 17 maja. Filmy prezentowane będą w kinach 7 polskich miast. W Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Poznaniu, Bydgoszczy i Łodzi. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Wybory lokalne w Wielkiej Brytanii. Polacy mieszkający na wyspach są coraz ważniejsi dla polityków. Kandydaci na radnych pojawiają się na wydarzeniach organizowanych przez Polonię, odwiedzają polskie sklepy i zachęcają do udziału w głosowaniu.
23: Jednym z polityków aktywnie zachęcających Polaków do udziału w głosowaniu jest Alan Mitchell z Feltham w zachodnim Londynie. Kandydat na radnego podczas kampanii prowadzonej wśród mieszkańców mówił o potrzebie budowania wspólnoty ponad podziałami narodowościowymi i większego zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne.
24: We've had a very positive response.
23: Mamy bardzo pozytywny odbiór ze strony Polaków. Wierzymy w jedną społeczność Feltham. Niezależnie od tego, czy ktoś jest Brytyjczykiem, Azjatą, czy pochodzi z Europy Wschodniej. To fantastyczna społeczność z ogromnym potencjałem. Jesteśmy dumni z mieszkających tu Polaków. Kochamy naszą dzielnicę, miasto i mieszkańców, powiedział Alan Mitchell. Polacy należą dziś do jednej z największych mniejszości narodowych w Wielkiej Brytanii, a wielu z nich posiada prawo udziału w wyborach lokalnych. Zdaniem kandydatów aktywność tej grupy może mieć realny wpływ na decyzje dotyczące transportu, edukacji, bezpieczeństwa czy inwestycji w poszczególnych dzielnicach. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
17: To był Serwis Trójki.
25: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
16: 16:05 Sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski.
17: Dzień dobry i dobre wiadomości hokejowe na początek serwisu. Francuzi dopiero co zgubili punkt z Litwinami w meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1 w Sosnowcu. Co prawda wygrali, ale dopiero po rzutach karnych i to dobry wynik dla naszej reprezentacji, która od 19.30 gra z Japonią i myśląc o awansie do elity bezwarunkowo musi ten mecz wygrać. Nasi siatkarze tymczasem dopiero rozpoczynają przygotowania do sezonu reprezentacyjnego. Jego zwieńczeniem będą wrześniowe Mistrzostwa Europy. Na zgrupowaniu w Spale po raz pierwszy zameldował się pochodzący z Białorusi, 20-latek Aleksiej Nasewicz, już dawno okrzyknięty wielkim talentem tej dyscypliny na pozycji atakującego.
0: Radość jest ogromna, ponieważ każdy by chciał tutaj się znajdować w tym miejscu, w Spale, w tym ośrodku, z tą grupą trenerów, zawodników. Jestem ogromnie szczęśliwy z tego powodu.
17: Pierwszy możliwy reprezentacyjny sprawdzian Nasewicza pod koniec maja w towarzyskim turnieju Silesia Cup podopieczni Koli Grbicia zagrałem w Sosnowcu z Serbią, Bułgarią i Ukrainą. Zostajemy przy sporcie, gdzie liczy się wzrost. Jeremy Sochan mierzy 203 cm i było mu łatwiej o karierę w koszykówce. Ta w NBA niestety wyhamowała. Podczas ostatniego spotkania w trykocie New York Knicks spędził na parkiecie ledwie minutę, nie zapisując się w żaden ważny sposób w statystykach. Knicks pokonali w Madison Square Garden Atlanta Hawks 108-102 i w półfinałowej serii w konferencji wschodniej prowadzą 2-0. Gra toczy się do 4 wygranych. To wydarzyło się minionej nocy, tego wieczora rewanżowe spotkania półfinałowe w piłkarskiej Lidze Europy. Wiadomo, to, że to nie emocje pokroju starcia Bayernu z PSG w Lidze Mistrzów, ale poziom tu też jest co najmniej zadowalający. Aston Villa gra z Nottingham Forest. W pierwszym meczu Forest zwyciężyli 1-0. W drugim półfinale Freiburg zmierzy się z Bragą. Przed tygodniem Braga wygrała 2-1. Początek obydwu spotkań o 21.00.
16: Dobrze, dobrze, dobrze. W nocy będą szczęśliwe miejsca, bo miejscami popada. Na południowym wschodzie może zagrzmieć. Ochłodziło się nam, bo temperatura minimalna przeważnie od 3 do 7 w nocy wyniesie. Cieplej tylko na południowym wschodzie, tam od 9 do 13. A jutro zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami deszcz się pojawi, na krańcach południowo-wschodnich burze, a temperatura przeważnie od 8 do 15 stopni, ale będą miejsca z temperaturą przekraczającą 20 stopni. Krańce południowo-wschodnie.
2: Zapraszamy do reklamy.
1: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
16: Dzień dobry, 8,5 minuty po 16 już.
5: Zapraszamy do Trójki.
16: Dziś w audycji popołudniowej pożary w czasie suszy.
6: Popadało tylko troszeczkę.
7: Było, ale to tak symbolicznie można powiedzieć.
6: Wiatr się zerwał i właśnie rozdmuchuje ten ogień.
7: Coś tam jeszcze się żarzy.
16: Zajmiemy się też dronami nad Łotwą, obecnością Rosjan w Wenecji i wizytami w stolicy apostolskiej. A dziś goszczą tam Donald Tusk, Marco Rubio i Peter Modior. Wszyscy spotykają się z papieżem Leonem XIV i premier Włoch Giorgio Meloni.
26: Jak najlepiej wykorzystać krótką przerwę między spotkaniami z papieżem i panią premier Włoch w Rzymie? Pizza, pizza, pizza italiana.
27: Pizza for Donald!
26: Grazie.
27: Prego.
16: Ciekawy jestem, co państwo na taką przerwę. Dwie dwójki, siedem trójek. Liczę na państwa kreatywność. A w reportażu dzisiaj historię ludzi, którzy stracili spore pieniądze na giełdzie Zonda Krypto.
28: Cały marketing zbudowany na afiliacji z Komitetem Olimpijskim, że jest to coś swojskiego, coś bezpiecznego, naszego, polskiego. No a wyszło, że jesteśmy statystami w filmie sensacyjnym.
29: Zwyczajna kradzież. Wpłaciłem pieniądze i nie mogę ich odzyskać. Około 30 Ethereum i to łatwo sobie policzyć. To jest około 200 tysięcy złotych.
30: No niestety skończyło się stratą prawie 50 tysięcy.
31: Straciłem tak w okolicach 70 tysięcy.
30: Duże pieniądze, no ale to są tylko pieniądze.
16: To po godzinie 18.30 w Trójce. Teraz coś w sam raz na jazdę kabrioletem z lat 80. Ma ktoś z państwa pod ręką? 10 po 16. Audycję przygotowała Agnieszka Laskowska, realizuje Elżbieta Malinowska. Przy telefonach czuwa Jacek Frenzel. Dla państwa numer 2 2 7 3.

0: 13,5 minuty po godzinie 16. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Teraz statystyki policyjne, które zrobią wrażenie. 123 osoby zatrzymane, 175 przeszukań, 1500 zabezpieczonych urządzeń, a to wszystko pod kryptonimem Hellfire. To znaczy ogień piekielny. Policja przeprowadziła akcję wymierzoną w pedofilów. 95 osobom prokuratorzy już przedstawili zarzuty. 47 osób aresztowano. O walce z przestępczością pedofilską Jacek Frenzel.
1: Zatrzymanie pedofilów w ramach akcji Hellfire poprzedziły tygodnie zbierania danych i ich weryfikacji przez policjantów w Polsce oraz we współpracy z zagranicznymi służbami i organizacjami.
2: Również z taką instytucją jak na przykład NCMEC, amerykańska organizacja, która pomaga właśnie dzieciom wykorzystywanym w internecie.
1: Komisarz Marcin Zagórski, rzecznik prasowy komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
2: I w wyniku nagromadzenia różnego rodzaju danych, które są poddane analizie, są ustalane osoby, konkretnie ich miejsca zamieszkania, ich adresy.
1: I następują zatrzymania, doprowadzenie do prokuratury i sądu.
3: Wymiar kary zależy od tego, jaki czyn dana osoba popełniła.
1: Paulina Masłowska, prawniczka specjalizująca się w przestępstwach wobec dzieci.
3: Jeżeli chodzi o osoby, które produkowały materiały przedstawiające wizerunek dzieci, materiały pornograficzne, takim osobom grozi od 2 lat do 15 lat pozbawienia wolności. Natomiast jeżeli dana osoba na przykład przechowywała, posiadała, czyli miała dostęp do takich materiałów, ale sama ich nie wytwarzała, to takiej osobie grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
1: A policjanci w tropieniu cyberprzestępców są coraz bardziej skuteczni.
4: W coraz większym zakresie, można powiedzieć, przestępczość korzysta ze środków informatycznych, przenosi się do internetu.
1: Mówił w Trójce wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.
4: I siłą rzeczy w coraz większym zakresie jest tam również policja. Jesteśmy coraz bardziej kompetentni w tych zakresach. Coraz więcej policjantów posiada bardzo dobre kompetencje z punktu widzenia cyber i będziemy jeszcze bardziej skuteczni. Wszyscy powinni o tym pamiętać.
1: I to widać w statystykach. W 2024 roku do rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym w internecie trafiło ponad 1500 pedofilów. W ubiegłym roku 1360.
5: Cieszę się, że działanie policji jest tak sprawne, ale możemy zaobserwować, jak dużą grupę ludzi od razu obejmuje.
1: Marta Skierkowska, prezeska fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
5: To świadczy o tym, jak wiele osób jest zaangażowanych w proceder związany z wykorzystywaniem seksualnym dzieci, jak wiele osób pracuje na to, żeby krzywdzić dzieci.
1: Co kieruje takimi ludźmi? Jak tłumaczą się w momencie, kiedy funkcjonariusze ich zatrzymują?
2: Zazwyczaj te tłumaczenia skupiają się na początku na zaprzeczaniu, na wyparciu, ale także w niektórych przypadkach, kiedy policjanci już dotarli do tych osób, to jest swego rodzaju podziękowanie za to, że ten proceder został w pewien sposób przerwany i jest tutaj jakaś taka satysfakcja ze strony tych osób podejrzanych, że organy ścigania dotarły do nich.
5: Te zatrzymania, które się zadziały, osoby, o których raportuje policja, to bardzo ważna informacja przede wszystkim dla nas dorosłych, że każda osoba może być podejrzana o to, że może potencjalnie skrzywdzić dziecko.
1: A czy jest jakiś uniwersalny sposób ochrony dzieci?
2: Przede wszystkim musimy zaapelować do rodziców, aby dokładnie sprawdzali, ale przede wszystkim rozmawiali ze swoimi dziećmi, jak spędzają wolny czas, jakie strony internetowe odwiedzają, jakie tam znajomości zawierają.
1: A policja zapowiada pełniejszą kontrolę internetu i kontynuację działań przeciw pedofilom.
0: 17 minut po godzinie 16. Tu program trzeci.
6: Zapraszamy do Trójki.
0: Państwo dzwonią pod 2 2 7 3, a mogą dzwonić pod ten numer z dowolnymi komentarzami na dowolny temat. Jacek Frenzel przy telefonie odbiera od Państwa połączenia.
7: Z kryptowalutami to jest tak jak z kryptydami zwierzęcymi. Wszyscy o nich mówią, a nikt ich nie widział. Zero pomnożone przez dowolną liczbę daje zero. I to chciałem uświadomić tym wszystkim naiwnym lub chciwym, którzy tego nie wiedzą.
0: A co z tymi zerami, które da się na 200 tysięcy polskich złotych całkiem fizycznych w papierowej formie wymienić? 2 2 7 3.

0: było Lime Garden i Crossed My Heart, piosenka dnia w Trójce. Już 21 minut po godzinie 16. Dwa obce drony postawiły dziś na nogi wszystkie służby łotewskie. Najpierw słyszeliśmy o tym, że to bezzałogowce z Rosji. Teraz pojawiają się informacje, że prawdopodobnie wystrzelili je jednak Ukraińcy przeciwko rosyjskim celom. W związku z zagrożeniem mieszkańcy części Łotwy dostali SMS-owe ostrzeżenia i o tym Kuba Witkowski.
1: Drony nadleciały z Rosji.
2: Usłyszałam pierwszą eksplozję, potem drugą.
1: Relacjonuje Ilona, mieszkanka Rezekne.
2: Obudziłam się przerażona. Nie wiedziałam, co się dzieje.
1: Jedna z maszyn rozbiła się w pobliżu składu ropy naftowej, ale większych szkód nie wyrządziła. Teraz trwa ustalanie, czyje to były drony. Rano łotewski minister obrony Andris Spruc w rozmowie z nadawcą publicznym LSM zasugerował, że to mogły być jednak ukraińskie maszyny. Premier Łotwy Evika Silina stwierdziła, że nawet jeśli tak, to to niczego nie zmienia.
2: W rzeczywistości jest to brutalna wojna prowadzona przez Rosję przeciw Ukrainie i musimy być przygotowani na to, że takie incydenty się powtórzą. Będziemy wspierać Ukrainę, będziemy to robić nadal, a Ukraina ma prawo się bronić, ale musimy pamiętać, kto jest agresorem, a jest nim Rosja.
1: Tak czy siak, to kolejna lekcja, że współczesna wojna wymyka się dotychczasowym schematom.
3: Zacierają się granice między atakiem a incydentem.
1: Łukasz Michalik z portalu wp.pl.
3: Coraz bardziej istotne staje się wyzwanie, jakim jest zwalczanie tego typu zagrożeń, przy czym zwalczanie ich w sposób możliwie efektywny kosztowo.
1: I o tym między innymi dyskutują eksperci, wojskowi i politycy podczas Defense 24 Days w Warszawie.
4: Wszystkie wolne środki przesuwamy w kierunku dronów i systemów antydronowych takich jak SAN.
1: Minister Obrony Narodowej i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: W kierunku sztucznej inteligencji i obrazowania satelitarnego, rozwoju naszych zdolności kosmicznych.
1: I w tym celu mają być wykorzystane także nasze rodzime technologie. Od systemów namierzania po środki zwalczania.
3: Polska produkuje 30-mm armaty, które doskonale nadają się właśnie do zwalczania między innymi dronów.
1: Ale Łotysze robią jeszcze jedną dobrą rzecz. Na takich incydentach uczą się reagowania, o czym mówił dziś jeden z dowódców.
5: Przy tej okazji też sprawdzamy algorytmy, procedury operacyjne i wprowadzamy niezbędne ulepszenia. Zidentyfikowaliśmy już ewentualne niedociągnięcia i obszary, w których należy coś poprawić i będziemy nad tym teraz pracować.
1: Dlatego też mieszkańcy wschodniej części kraju nad ranem otrzymali alerty.
5: Otrzymałem ostrzeżenie, wyłączyłem je i poszedłem spać. Ale sąsiedzi mówili, że coś latało. Były hałasy i eksplozje. Niewiele więcej wiem. Ale tak, ludzie zostali o tym poinformowani.
1: Łotewskie wojsko uruchomiło też mobilne grupy obrony przeciwlotniczej. Poderwano także samoloty, które stacjonują w krajach bałtyckich w ramach misji Baltic Air Policing.
0: Sprawą zajął się Kuba Witkowski, a to Harmonia Meli Koteluk. Za 6 minut w Trójce serwis i ekonomia, po których zajmiemy się tym, na ile Europejski Trybunał Praw Człowieka ma wpływ na Polski Trybunał Konstytucyjny. Albo na ile nie ma.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: W studiu imienia Witolda Lutosławskiego wyjątkowy koncert. Wręczenie diamentowej batuty Wojciechowi Rajskiemu. Wybitny dyrygent świętować będzie wraz z orkiestrą, której szefem był przez 13 lat. Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Poprowadzi ósmy taniec słowiański Antonina Dworzaka. Ponadto w programie Rossiniana od Torino Respighiego, poemat symfoniczny Prorok Bassema Akiki oraz koncert fagotowy Gioachina Rossiniego. W partii solowej Michał Wawrzyniak. Tę część zza pulpitu dyrygenckiego poprowadzi Bassem Akiki. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, sobota, 9 maja, godzina 19. Transmisja na antenie dwójki. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta White Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
9: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
0: Żegnamy reklamy.
10: Jest 16:30. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski.
11: Polska jutro, Litwa pojutrze podpiszą umowę pożyczkową na wykorzystanie pieniędzy z unijnego funduszu SAFE. Szefowa Komisji Europejskiej podkreśla, że oba plany warte są ponad 50 miliardów euro. Pozwolą uzupełnić krytyczne luki w zdolnościach i zapewnić bezpieczeństwo naszej wschodniej flanki, pisze w mediach społecznościowych Ursula von der Leyen. Dzięki funduszowi SAFE wzmacniamy nasz przemysł obronny w całej Europie, dodaje szefowa komisji. Wójt Starej Kornicy, raniona nożem tydzień temu, wyszła ze szpitala w Siedlcach. Przeszła tam operację, opuściła placówkę w stanie ogólnym dobrem.
12: Dalszą rekonwalescencję, dalsze leczenie będzie odbywała w warunkach ambulatoryjnych, pod kontrolą naszej jednostki, natomiast już w warunkach bytu domowego. Dalej podlega naszej obserwacji, dalszemu leczeniu i postępowaniu, które ma chronić jej zdrowie.
11: Mówi Mariusz Mioduski z Siedleckiego Szpitala. Beata Jerzman została zaatakowana w urzędzie gminy. 42-letni Krzysztof A. zadał jej kilka ciosów. Mężczyzna usłyszał zarzuty i przebywa w areszcie. Grozi mu dożywocie. Zmiana warty na stanowisku dowódcy cyberwojsk. Szef MON-u wyznaczył na dowódcę generała brygady Mariusza Chmielewskiego. Nowe stanowisko obejmie od lipca. Wojska Obrony Cyberprzestrzeni pełnią służbę non-stop, monitorują cyberprzestrzeń i odpierają ataki wymierzone w wojskowe sieci. Pełny serwis Trójki 17.
10: Teraz w Trójce ekonomia, Sylwia Zadrożna.
13: Zapraszam. Wzrosło prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński powiedział dziś, że podwyżki stóp będą konieczne, jeśli tempo wzrostu cen przekroczy cel inflacyjny, którego górna granica wynosi 3,5%.
14: A nawet jeśli by nadal było poniżej tego górnego pułapu, ale nasze projekcje wewnętrzne bankowe by wskazywały, że nieunikniony jest wzrost cen powyżej tego poziomu odchyleń, no to natychmiast będą stosowne decyzje. No dlatego mówię, że jest to prawdopodobne, ale nie jest to pewne.
13: Inflacja rośnie z powodu wojny na Bliskim Wschodzie, która podbija ceny paliw. Jutro tymczasem paliwa będą trochę tańsze. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł i 41 groszy, czyli 5 groszy mniej niż dziś. Litr benzyny 98 nie więcej niż 6 zł 90 groszy, czyli także 5 groszy mniej, a litr oleju napędowego 7 zł 17 groszy, czyli o 9 groszy mniej. Za 3 lata z linii produkcyjnej w Jaworznie ma zjechać pierwszy samochód elektryczny wyprodukowany w Polsce. Partnerem strategicznym tego przedsięwzięcia będzie koncern z Tajwanu Foxconn. Hub elektromobilności, który ma powstać w Jaworznie, w dużej mierze będzie korzystać z polskiej produkcji, zapowiada Cyprian Gronkiewicz, prezes Electromobility Poland.
15: Już od pierwszego dnia produkcji 70% części do produkcji, do budowy samochodu będzie zlokalizowane w Polsce. Pierwszy wyprodukowany samochód zjedzie w 2029 roku. Inwestycje chcemy rozpocząć początkiem przyszłego roku.
13: Inwestycja będzie wsparta kwotą 4,5 miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Zdecydowana większość Ukraińców po zakończeniu wojny nie planuje wyjazdu do pracy za granicę. 88% deklaruje, że chce pozostać w ojczyźnie, a tylko 8% rozważa emigrację. To się jednak może zmienić, mówi Monika Banyś-Bator z Personel Service.
16: Jeżeli chodzi o te deklaracje Ukraińców, którzy przebywają aktualnie w ojczyźnie, że oni chcą tam pozostać, kiedy otworzą się granice, to to jest naturalne. Natomiast wydaje się, że ta chęć i otwartość do wyjazdu może się zmienić, kiedy wojna się skończy. To będzie ta chęć związana z szybkim podreparowaniem swojego budżetu domowego, z chęcią większych zarobków. Z naszych szacunków wynika, że nawet 1 milion osób może przyjechać do Polski do pracy.
13: Z kolei wśród Ukraińców już przebywających w Polsce co szósty deklaruje, że wróci do domu w perspektywie roku, 2 lat. Do dłuższego pobytu mogłyby ich skłonić wyższe zarobki oraz umowa o pracę. Na stałe najczęściej chcą zostać osoby w wieku od 35 do 44 lat. Tak wynika z najnowszego barometru polskiego rynku pracy. Startuje akcja Polski Ziemniak, bohater każdego obiadu. Kampania resortu rolnictwa ma zachęcić konsumentów do kupowania polskich ziemniaków. Ubiegły rok był dla krajowych zbiorów rekordowy. W Polsce zebrano około 7 milionów ton ziemniaków, a ich spożycie jest o ponad milion mniejsze. W akcję włączą się sieci handlowe. Dolar dziś po południu kosztuje 3,59 zł, a euro 4,22.
10: Noc będzie nieco chłodniejsza niż te poprzednie, przeważnie od 3 do 7 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia przeważnie około 15 będą miejsca z niższą temperaturą, na przykład 12 stopni ma być na północy, a na krańcach południowo-wschodnich najcieplej 21 stopni. 24 minuty do 17.

0: 20 minut do 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wybrani przez Sejm na sędziów Trybunału Konstytucyjnego myśleli, że mając w rękach wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, mają asa w rękawie. Nie mają. Czworo sędziów Trybunału, których ślubowania nie wysłuchał prezydent, nadal nie może pracować w Trybunale Konstytucyjnym, choć próbują.
1: Kilkanaście minut po 11. Dynamicznym krokiem, w rękach mając wydrukowaną decyzję zabezpieczającą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, nakazującą dopuszczenie do orzekania, przed gmach Trybunału Konstytucyjnego docierają niezaprzysiężeni przez prezydenta sędziowie Anna Korwin-Piotrowska oraz profesorowie Marcin Dziurda i Krystian Markiewicz.
2: Przekażemy panu prezesowi decyzję. Będziemy oczekiwali i rozmowy, i reakcji na to orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. No i konsekwentnie będziemy starali się nasz urząd objąć.
3: Zakładamy, że organy władzy publicznej w Polsce przestrzegają prawa, w tym przestrzegają orzeczeń sądów międzynarodowych.
1: Profesor Marcin Dziurda, sędzia Trybunału Konstytucyjnego.
3: Polska jest członkiem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i zgodnie z artykułem 9 Konstytucji każdy organ, w tym prezes Trybunału Konstytucyjnego, jest obowiązany przestrzegać orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Także zakładamy, że prezes Trybunału Konstytucyjnego będzie działał zgodnie z prawem.
1: W tym, że sędziowie przechodząc przez furtkę prowadzącą do gmachu przy Alei Szucha chyba byli świadomi, że prawo można różnie interpretować, a interpretacja władz Trybunału Konstytucyjnego była znana od wczoraj za sprawą wystosowanego komunikatu, w którym można przeczytać, że
4: do kompetencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie należy orzekanie w zakresie ustroju konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej, ani wykonywanie zadań Sądu Pracy.
1: Oraz, że w Polsce nie toczyło się w sprawie statusu sędziów żadne postępowanie, a więc
4: nie wyczerpano tym samym drogi prawnej, która to przesłanka jest warunkiem złożenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
1: Po ponad godzinie trójka sędziów opuściła gmach Trybunału. Jak można się było spodziewać, nie zostali oni dopuszczeni do pracy.
5: Przyjął nas pan wiceprezes Bartłomiej Sochański w zastępstwie prezesa Bogdana Święczkowskiego.
1: Anna Korwin-Piotrowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego.
5: Niezmienne jest stanowisko, że nie mogą nas dopuścić do orzekania, że nie nawiązaliśmy stosunku służbowego.
2: Na pytanie, które wprost zadałem, czy coś zmieniło ta decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, to jest odpowiedź, że na ten moment nic.
3: Pan wiceprezes Sochański powiedział, że jeszcze razem z prezesem Święczkowskim rozważą nasze argumenty w poniedziałek, więc liczę, że będą je rozważać zgodnie z przepisami prawa.
1: W działaniach sędziów niezaprzysiężonych przez prezydenta wspierają ci, którzy ślubowali w obecności głowy państwa.
6: Absolutnie solidaryzujemy się z pozostałą czwórką.
1: Mówi mi profesor Dariusz Szostak, sędzia Trybunału Konstytucyjnego.
6: Tutaj postanowienie jest jasne, nie stawia jakichkolwiek wątpliwości.
1: Wątpliwości nie ma, bo w tym przypadku decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczy podstawowego prawa. Prawa do pracy. I w tej kwestii orzeka Europejski Trybunał, którego orzeczenia są pomiędzy konstytucją a ustawami. Zupełnie inaczej sprawę widzi prezydent. Dla głowy państwa mamy do czynienia tak naprawdę tylko i wyłącznie ze sporem kompetencyjnym, a w tej kwestii decyzję może podjąć tylko Trybunał Konstytucyjny, mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
7: Nie ma innego organu, który mógł

0: by rozstrzygać o kwestiach konstytucyjnych. Pan prezydent skierował w trybie artykułu 189 Konstytucji wniosek o rozstrzygnięcie sporu. Czy można dokonać ślubowania bez prezydenta?
1: Trybunał Konstytucyjny zajmie się tą sprawą już we wtorek.
2: A tą sprawą zajął się Paweł Turski. W trójce teraz Coledyn to Editors. Teraz, czyli 16 minut przed 17.

0: Koleden. Już tylko 13 minut do piątej. O tej porze w audycji popołudniowej w Trójce zawsze tło i kontekst tego, co dzieje się na świecie. A że jutro rusza festiwal imieniem Dogs Against Gravity, nad którym Trójka ma patronat, a w programie jest prawie 180 dokumentalnych filmów z całego świata, to Agnieszka Lichnerowicz wybrała jeden, który pokazuje, jak bardzo przez ostatnie ćwierć wieku zmienił się świat.
1: Centrum świata.
2: 40 tysięcy osób, może więcej, wzięło udział w protestach i towarzyszących im rozruchach, które przeszły do historii jako Bitwa o Seattle. W tym północnoamerykańskim mieście w 1999 roku odbywał się szczyt WTO, czyli Światowej Organizacji Handlu, której celem jest liberalizacja międzynarodowego handlu, jak w nazwie, między innymi poprzez znoszenie ceł. Jednak związki zawodowe, studenci i profesorowie, organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska, prawami konsumentów, prawami pracowników i prawami człowieka, ale też organizacje religijne, rolnicy i anarchiści, szeroka koalicja, ostrzegali, że WTO przede wszystkim wzmocni korporacje i zniszczy miejsca pracy w amerykańskim przemyśle. Natomiast zwiększy wyzysk pracowników w biedniejszych krajach. Właśnie tym spektakularnym protestom poświęcony jest pokazywany na Millennium Dogs Against Gravity film dokumentalny WTO 99. Po co dziś film o protestach sprzed ćwierć wieku? Uderzające jest bowiem, że to, co wtedy mówili, odrzucani często przez media i polityków, uczestnicy protestów, dziś jest w samym centrum światowej debaty. Bringing manufacturing back to America. Jak zwracają uwagę twórcy filmu, frustrację amerykańskiej i robotniczej klasy średniej wykorzystał do zwycięstwa choćby Donald Trump. W Centrum Świata łączymy się z doktorem Tomaszem Makarewiczem z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i też z Grupy Eksperckiej Dobrobyt na Pokolenia. Dzień dobry.
3: Szanowni Państwo, pani redaktor, dzień dobry.
2: Jakie znaczenie wtedy miały protesty w Seattle? Protesty przeciwko Światowej Organizacji Handlu, ale też globalizacji jako zjawiska, które zaczynało się rozpędzać.
3: Ten koniec historii po upadku Związku Radzieckiego, tak my wszyscy spodziewaliśmy się wtedy, że wszystkie kraje skonwergują do takiego liberalno-gospodarczo porządku. Będziemy tworzyć taką jedną wielką strefę wolnego handlu i w tym porządku dla lewicy trochę nie było miejsca, bo ta klasyczna socjaldemokracja też zaczęła się przesuwać na prawo. Politycy jak Tony Blair, Bill Clinton, Gerhard Schroeder, którzy wprowadzali no de facto liberalne reformy. Te protesty w Seattle to był ostatni odruch agonii tej starej lewicy. Protesty generalnie były odbierane negatywnie.
2: Przejdźmy do Światowej Organizacji Handlu, która powstała kilka lat przed protestami w Seattle. Czy ona przysłużyła się dziś, jak na to patrzymy, światu, czy jednak nie?
3: To jest skomplikowane pytanie, bo to jest w ogóle pytanie o to, czy otworzenie się na wolny handel i zglobalizowanie światowego handlu w latach 90. czy to był dobry proces, pozytywny proces, czy raczej coś złego. Z perspektywy wydaje się, że nie ma na to łatwej odpowiedzi, bo z jednej strony jest tak, że ten taki nieograniczony wolny handel, on nakręca efektywność gospodarczą. Ale z drugiej strony problem polega na tym, że taki nieograniczony wolny handel też no, potrafi być siłą destrukcyjną. Jeśli mówimy o Stanach Zjednoczonych, globalizacja doprowadziła do tego, że no, część tego ciężkiego przemysłu wycofała się ze Stanów Zjednoczonych, co z jednej strony tak, było gospodarczo efektywne, ale z drugiej strony oznaczało, że pewne połacie tego kraju, ten słynny pas rdzy w Apalachach, został zostawiony samemu sobie i no, pogrążył się w olbrzymiej biedzie. I wydaje się z perspektywy czasu, że to, czego zabrakło wtedy, to jest taka refleksja, że tak, że wolny handel może być przydatny, może promować gospodarczą efektywność, ale z drugiej strony należy też zadbać o to, żeby nikt nie został za burtą. Notabene dlatego na przykład dużo ciekawszym czy dużo bardziej udanym projektem jest Unia Europejska, gdzie właśnie bardzo wiele naszych programów europejskich służy temu, żeby biedniejsze regiony mogły też jakby dołączyć do tej czołówki i próbować się jakoś wzbogacać. A kolejna rzecz to jest to, że wszyscy myśleli, że ten wolny handel jakby zastąpi właśnie to dbanie o dystrybucję bogactwa czy o walkę z biedą, ale z drugiej strony, i to też jest bardzo ważny aspekt, wszyscy też myśleli, że ten wolny handel jakby zastąpi nam troskę o polityczny aspekt globalizacji. Tak, koniec historii miał też oznaczać konwergencję do demokracji liberalnej i po latach widać, że to nie jest takie oczywiste. To znaczy mamy kilka przypadków krajów, które bardzo skorzystały gospodarczo na globalizacji, ale zarazem albo nie skończyły z autorytarnymi rządami, albo wręcz pogrążyły się w takich autorytazmach. Doskonałe dwa przykłady to jest z jednej strony Rosja, a po drugiej stronie mamy Chiny.
2: Czy WTO ma jeszcze znaczenie i co dalej z liberalizacją handlu, biorąc pod uwagę, że Donald Trump tak spektakularnie podważył ten proces wiecznego znoszenia ceł?
3: Wspominałem o tym, że te protesty 30 lat temu to był taki symbol upadku lewicy, ale najciekawsze jest to, że ten projekt globalizacji po latach, on jest niszczony nie przez lewicę, tylko właśnie przez prawicę, która 30 lat temu ten projekt promowała. Do Trump jest szefem partii konserwatywnej w Stanach Zjednoczonych, a za takiego boga czy przywódcę tej fali globalizacji uważam na przykład takich ludzi jak Ronald Reagan z tej samej partii. To teraz prawica musi się na nowo zdefiniować i zastanowić się, czego chce, w sensie jaki projekt światowego porządku chce wspierać. I to w gruncie rzeczy od Stanów Zjednoczonych teraz zależy, czy ta organizacja jeszcze będzie miała sens, czy zastąpi ją coś innego. Ale co trudno powiedzieć.
2: Bardzo dziękuję. Dr Tomasz Makarewicz z Uniwersytetu Warszawskiego i Grupy Dobrobyt na Pokolenia był Państwa gościem.
3: Dziękuję bardzo.
1: Centrum Świata.
0: W tym cyklu w Trójce zawsze kontekst i tło tych wydarzeń, które trafiają na pierwsze strony gazet. 7 minut zostało, nieco mniej niż 7. Do godziny 17 w Trójce po 5 zajmiemy się między innymi pożarami i suszą.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
4: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
7: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
8: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
2: W ten piątek i sobotę tylko z aplikacją Biedronka. Arbus na wagę 3,99 za kilogram oraz ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kg 14,99 za sztukę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Do tego woda mineralna nisko nasycona muszynianka 1,5 litra. Złoty 65 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
4: Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17.07 maja. Michał Matos, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
6: Małe szanse, że Senat zatwierdzi prezydencki wniosek o referendum w sprawie polityki klimatycznej.
7: Pytanie jest tak tendencyjne, że organizacja takiego referendum byłaby parodią.
6: O dodatkowy termin mogą wystąpić warszawscy maturzyści, którzy rano nie zdążyli na egzamin. Polskie Radio, Telewizja Polska i Polska Agencja Prasowa wspólnie przeciwko dezinformacji. Wszystko wskazuje na to, że Senat odrzuci wniosek prezydenta o referendum. Karol Nawrocki ogłosił, że chce zorganizować plebiscyt dotyczący polityki klimatycznej. Proponuje pytanie, czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Senacka większość krytykuje pomysł prezydenta. Senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski mówi, że pytanie jest źle postawione.
7: Pytanie jest tak tendencyjne, że organizacja takiego referendum byłaby parodią. Także nie sądzę, żeby to referendum się w ogóle odbyło. Nie wolno tak stawiać pytań po prostu. To dlatego, że to sugeruje odpowiedź, no zwyczajnie. To nie stwarza pola do rzetelnej dyskusji.
6: Organizację referendum popiera opozycja. Senator Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Bieńkowski uważa, że Polacy powinni móc wypowiedzieć się w tak ważnej sprawie.
8: Każdy płaci rachunki za prąd, więc będzie mógł się wypowiedzieć, czy bardziej mu zależy na rachunkach za prąd i produkowaniu go z takich lokalnych źródeł energii, czy inwestowaniu w wiatraki, a przez to też droższych rachunkach za prąd. To nie tylko wiatraki, oczywiście panele i inne OZE, więc polityka klimatyczna kosztuje obywateli, więc dobrze jakby się wypowiedzieli.
6: Senat ma się zająć wnioskiem prezydenta za 2 tygodnie. Prokurator generalny wystąpił z wnioskiem do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi. Prokuratura chce pociągnąć europosła Prawa i Sprawiedliwości do odpowiedzialności karnej za 2 przestępstwa skarbowe.
9: Według śledczych Daniel Obajtek miał zaniżyć przychody w deklaracji podatkowej. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak wyjaśnił, że poprzez zatajenie przez byłego prezesa Orlenu ponad 3 milionów złotych przychodów, podatek dochodowy i danina solidarnościowa zostały uszczuplone o ponad 1 000 000 złotych.
10: Prokurator uważa, że zachodzi potrzeba przedstawienia Danielowi Obajtkowi tych 2 zarzutów karnych. Wobec faktu, iż Daniel Obajtek jest posłem do Europarlamentu, zachodzi konieczność uzyskania zgody Parlamentu Europejskiego. Wobec powyższego został tego rodzaju wniosek złożony.
9: Do działań prokuratury odniósł się Daniel Obajtek. Na platformie X zarzucił śledczym szukanie pseudoafer. Napisał: czekam na wniosek o uchylenie immunitetu za to, że źle przeszedłem przez pasy. Za zaniżenie przychodów w deklaracji podatkowej europosłowi PiS grozi do 5 lat więzienia. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
6: Warszawscy maturzyści, którzy nie zdążyli dziś na egzamin, mogą się starać o dodatkowy termin. Rano nie działało kilka stacji metra, stołeczne ulice były przez to mocno zakorkowane, mówi Andrzej Pyszkiewicz z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
11: Jest przepis, który mówi, w przypadku szczególnych przypadkach zdrowotnych lub losowych ma prawo ubiegać się o egzamin w terminie dodatkowym, który jest w czerwcu, i wtedy zdający wypełni odpowiedni wniosek, załącza odpowiednie wytłumaczenie, czyli potwierdzenie rzeczywiście, że tego typu sytuacja miała miejsce.
6: Decyzja uznaniu czerwcowego terminu podejmuje dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. W takim przypadku maturzysta otrzymuje wyniki 8 lipca razem z resztą zdających. Jest wyrok dla internauty, który groził ministrowi sportu i wiceprezydentowi Poznania. Sąd orzekł 3 miesiące więzienia. 46-latek przez rok ma też wykonać 20 godzin miesięcznie prac społecznych. Łukasz S. na portalu społecznościowym groził politykom Koalicji Obywatelskiej oblaniem benzyną i podpaleniem. Dla mnie to pozytywny sygnał, że w internecie nikt nie jest anonimowy i bezkarny, mówi wiceprezydent Poznania Marcin Gołek.
12: Zgłosiłem pogróżki, które dostałem zarówno w mediach społecznościowych, w komentarzach, jak i w wiadomościach prywatnych i po jakimś czasie dowiedziałem się, że osoba została zidentyfikowana przez służby, przez policję i że przebywa w areszcie. Nawet byłem zaskoczony tym, jak szybko to się udało, jak szybko została ta osoba namierzona i doprowadzona do aresztu.
6: 46-latek ponad 2 miesiące przesiedział w areszcie tymczasowym. Zostało mu to zaliczone na poczet kary, to oznacza, że do odsiadki zostało mu jeszcze kilka dni. Media publiczne łączą siły w walce z dezinformacją. Polskie Radio, Telewizja Polska i Polska Agencja Prasowa zawarły porozumienie powołujące do życia inicjatywę Sprawdzam To.
13: Sercem inicjatywy będzie portal sprawdzamto.pl. Znajdą się w nim newsy, analizy i raporty oraz jakościowa publicystyka wyjaśniająca mechanizmy manipulacji w mediach. Za wspólną inicjatywę podziękował mediom publicznym wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
14: W czasach wojny hybrydowej, wojny cyfrowej ta misja musi być sprzężona z odpowiedzialnością za prawdziwą informację. Gratuluję panom prezesom.
13: Redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher podkreślił, że w walce z dezinformacją ważna jest szybkość i wspólna reakcja.
15: Fake newsy, dezinformacja rozpowszechnia się bardzo, bardzo szybko. Szybciej niż prawdziwe informacje. Łącząc siły, uda nam się bardzo szybko reagować.
13: Portal ruszy jeszcze w maju. Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
6: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Teraz w Trójce Sport i Krzysztof Łoniewski.
16: Znów zaczynamy od hokeja na lodzie. Nasza męska kadra gra dziś na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A w Sosnowcu z Japonią i przystąpi do tego spotkania z wiedzą o zgubionym punkcie Francuzów, czyli bezpośrednich rywali do rzeczonego awansu. Trójkolorowi pokonali Litwę, ale dopiero po rzutach karnych. Taki wynik ani dziś, ani jutro nie wchodzi w naszym przypadku w rachubę, mówi Kanadyjczyk z polskim paszportem Christian Mroczkowski.
17: Wszystko jest w naszych rękach. Musimy po prostu wygrać te następne dwa mecze, ale na razie skupić się na następny mecz, poprawić te błędy. No i teraz chyba musimy grać bardziej ofensywnie przeciwko te następne dwie drużyny.
16: Przypominamy mecz z Japonią o 19:30. Jutro gramy z Litwą i myśląc o bezpośrednim awansie, trzeba te spotkania wygrać za 3 punkty i liczyć na korzystne wyniki w innych spotkaniach. Korzystny wynik marzy się dziś kibicom Nottingham Forest. Ekipa z miasta Robina Hooda i ponad 800 jaskiń wykutych pod miastem w miękkim piaskowcu wróciła do rozgrywek europejskich po 3 dekadach. Dziś gra rewanżowe spotkanie w półfinale Ligi Europy z Aston Villą. Pierwszy mecz Forest wygrali 1-0. O nastawieniu na dzisiejsze spotkanie mówi stoper Serb Nikola Milenkowicz. Przed nami kluczowy mecz. Wszystkie atuty rzucamy na boisku na szale awansu Nottingham do finału. Dla mnie byłoby to najważniejsze osiągnięcie w karierze. Dlatego w takich momentach musisz wierzyć we własne umiejętności i zapomnieć o przeciwnościach losu, jakie cię spotykają. Co ciekawe, Forest w przeszłości pod koniec lat 70. ubiegłego wieku 2 razy z rzędu wygrali im Puchar Europy, czyli odpowiednik dzisiejszej Ligi Mistrzów. W drugim półfinale Freiburg gra z Bragą. Przed tygodniem Braga zwyciężyła 2-1. Pierwszy gwizdek sędziego w obydwu spotkaniach o 21:00. To jeszcze jedna informacja z piłkarskich salonów. José Mourinho coraz bliżej powrotu po latach na Santiago Bernabeu. Według dobrze zorientowanego w sprawach Realu madryckiego dziennika AS na przeszkodzie do zatrudnienia 63-letniego Portugalczyka stoi już tylko odszkodowanie, jakie trzeba wypłacić jego obecnemu pracodawcy, czyli Benfice Lizbona. 3 miliony euro odstępnego na nikim w gabinetach królewskich jednak wrażenia nie zrobią.
5: Jutro zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami popada deszcz. Na krańcach południowo-wschodnich mogą pojawić się burze. Temperatura maksymalna od 8 stopni, 12 na północy, przeważnie około 15, najcieplej na krańcach południowo-wschodnich, tam 21.
18: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: 8 minut po godzinie 17. Ze mną Agnieszka Laskowska, Elżbieta Malinowska, Jacek Frenzel i w tym składzie jesteśmy z Państwem do 19.
3: Zapraszamy do Trójki.
5: a państwo dzwonią w sprawie afery Zonda Krypto.
19: Każdy, kto gra na giełdzie, wydaje mi się, że powinien mieć świadomość tego, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Jak się zagrało i się przegrało, no to pomagajcie mi wszyscy. Widzę tu jakąś taką pewną asymetrię.
5: Problem w tym, że tutaj nie mają problemu z giełdą Zonda Krypto ci, którzy na niej przegrali, tylko ci, którzy zagrali, ale zanim zdążyli cokolwiek wyciągnąć z tej giełdy, zagrać, wygrać albo przegrać, no to giełda upadła, a pieniądze znikły. 9 minut po 17, Foo Fighters w trójce. Learn to Fly.

0: Rozdzwonili się państwo w sprawie tych kryptowalut.
1: Ja chciałem powiedzieć wszystkim osobom, które inwestują w kryptowaluty, że tak naprawdę jest dużo bezpieczniejszy sposób inwestowania swoich pieniędzy.
2: Nie wiem, czemu się ludzie teraz oburzają. Sami inwestowali, a jeżeli by im się udało, uważaliby się za biznesmenów, bo zarobili.
3: Zero współczucia dla cwaniaków. Przyszła kreska na matyczka, a w ogóle zakaz narzekania.
0: Czy jest komu współczuć, czy nie? O tym przekonają się państwo słuchając reportażu, który dziś po 18.30 w Trójce. To Kryptolabirynt o ludziach poszkodowanych w aferze Zonda Krypto. Teraz zajmiemy się pożarem Puszczy Solskiej, którego dogaszanie trwa. Od kilku godzin strażacy walczą też z ogniem w Wielkopolsce, gdzie płynie magazyn energii. Trudny sezon walki z żywiołem dopiero przed strażakami. Sytuację pogarsza susza panująca w Polsce. O tym Monika Gosławska.
4: Szacuje się, że spłonęło ponad 300 hektarów lasu, a całkowity obszar akcji to ponad 10 km kwadratowych. Pożar na razie się nie rozprzestrzenia. Dziś w walce z żywiołem pomógł deszcz, tłumaczy komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
5: Sama już temperatura, wilgotność powietrza zmienia bardzo dużo. To jest kwestia rozprzestrzeniania się później tych zarzewi ognia. Jeżeli ogień trafi na wilgotną i nasyconą wodą ściółkę, no to jest duża prawdopodobieństwo, że ona się nie zapali. Jeżeli tak, to z o wiele mniejszą dynamiką i będziemy w stanie sobie z nim poradzić, więc to jest ogromne dla nas znaczenie.
6: Wydaje się, że dziś to zagrożenie jest naprawdę na minimalnym poziomie.
4: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński.
6: Choć cały czas podkreślam, że ta sytuacja może być dynamiczna.
7: Popadało tylko troszeczkę.
8: Było, ale to tak symbolicznie można powiedzieć.
7: Wiatr się zerwał i właśnie rozdmuchuje ten ogień.
8: Coś tam jeszcze się żarzy.
4: To mieszkańcy Józefowa, miejscowości położonej niedaleko Puszczy Solskiej.
9: Puszcza Solska dla nas no to jest oczka w głowie, chwalimy się nią, no w tej chwili płonie.
4: Roman Dziura, burmistrz Józefowa.
9: Z wielkim smutkiem myślę, że i my, i turyści, którzy nas w ogromnej skali odwiedzają, patrzymy na to, co się dzieje.
4: Ważną rolę w akcji pełnią policyjne Black Hawki i śmigłowce lasów państwowych, które czerpią wodę z pobliskiego zalewu. Napełnienie podczepionego zbiornika, który ma około 3000 litrów pojemności, zajmuje kilkanaście sekund. Miejsca, gdzie należy zrzucić wodę, wskazują kamery termowizyjne z wojskowych dronów.
5: Dokładnie monitorujemy miejsca, gdzie są wysokie temperatury, gdzie trzeba przelewać, gdzie trzeba przekopywać i zabezpieczać te tereny, żeby właśnie nie doszło do sytuacji, gdy dojdzie do, tak jak wczoraj, do bardzo silnych wiatrów, żeby pożar nie rozprzestrzeniał się.
4: W sumie z ogniem walczy ponad 600 strażaków. To ludzie z różnych stron Polski. Dołączają kolejni.
10: Każda sytuacja zagrożona, każde działanie ratownicze jest niebezpieczne.
4: Rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
10: Sprzyja powstawaniu jakichś tam urazów, czy też stwarza zagrożenie dla ratowników.
4: Służby przypominają o zakazie używania otwartego ognia w lesie i w promieniu 100 metrów od niego. Apelują o rozsądek. Susza, niska wilgotność ściółki sprawiają, że pożar może się szybko rozprzestrzenić.
10: Nie używajmy otwartego ognia, nie palmy papierosów, nie rozniecajmy ogni z miejsc do tego nieprzeznaczonych. Starajmy się zachować przede wszystkim bezpieczeństwo. Nie pozostawiajmy też śmieci po swojej bytności w lesie. Zabierzmy te rzeczy ze sobą. Nie wjeżdżajmy na drogi leśne, które są dla nas nieudostępnione dla ruchu samochodowego, bo czasami może się okazać tak, że jeżeli rozgrzany układ wydechowy gdzieś wjedziemy na wysoką, suchą trawę, no może on spowodować rozwój tego pożaru.
4: Karolina Jaworska z Mazowieckiej Straży Pożarnej mówi, że jeżeli jesteśmy świadkami pożaru, reagujmy. Wystarczy w telefonie wybrać numer 112 i wezwać pomoc.
11: Szybka reakcja ma ogromne znaczenie. Mały pożar można opanować znacznie łatwiej niż rozprzestrzeniający się front ognia.
0: A u państwa jak z dbaniem o bezpieczeństwo pożarowe? 2 2 7 3. Jacek Frencel przy telefonie. 17 po 17.

0: 21 minut po 17. Z nami Little Numbers i Boja. Państwo dzwonią w sprawie kryptowalut.
1: Ja w sprawie tej Żonda Krypto. Ludzie, którzy zainwestowali pieniądze w cudzysłowie z jakichś nielegalnych interesów, chcą zaktualizować przebieg tych pieniędzy w cudzysłowie przez normalną jakąś sieć, stracili te pieniądze, na pewno żałują mniej. Ale ludzie, którzy dali się nabrać i zainwestowali oszczędności, które naprawdę ciężką drogą zdobyli pracując na to, no ci są na pewno w dużo gorszej sytuacji. Pozdrawiam.
0: Po 18.30 w reportażu między innymi człowiek, który stracił roczne zarobki. My teraz Rzymem i Watykanem się zajmiemy, które dzisiaj przypominają ruchliwy dworzec, ale taki polityczny. W odstępie kilku godzin między Pałacem Apostolskim a włoskim Palazzo Chigi, gdzie mieści się siedziba premiera Włoch, kursują Donald Tusk, amerykański sekretarz stanu Marco Rubio, a także Peter Modior, który w najbliższych dniach stanie na czele węgierskiego rządu. Wszyscy spotykają się z papieżem Leonem XIV i z premier Giorgio Meloni. Każdy przyjechał z własnymi sprawami, ale wszystkich łączy to, że napięta atmosfera wokół wojen, relacji z Waszyngtonem i przyszłości Zachodu jest tematem ich rozmów. O tym Karolina Gonet.
2: Premier Donald Tusk nie przyjechał do Watykanu z pustymi rękami. Papieżowi Leonowi XIV podarował pięcioksiąg mojżeszowy po kaszubsku i po raz trzeci oficjalnie zaprosił Ojca Świętego do Polski.
3: Stolica Apostolska informowała, że ze względu na kalendarz, ale także ze względu na to, że na przykład rok 27 w Polsce to rok wyborczy, więc raczej spodziewajmy się w roku 28.
2: Rozmowa dotyczyła pokoju, wojny w Ukrainie i chaosu, w którym znalazł się dziś świat.
4: Teraz mamy taki ważny czas, to są te ostatnie miesiące czy nawet tygodnie, kiedy zdecydowanie wzrasta rola stolicy apostolskiej i osobiście papieża Leona XIV na forum międzynarodowym.
2: Marcin Przeciszewski, Katolicka Agencja Informacyjna.
4: Tej bezpośredniej gry politycznej Watykan nie prowadzi, natomiast staje się tym, czym powinien być, czyli ważnym głosem moralnym w polityce międzynarodowej, krytycznym sumieniem współczesnego świata. Ważny głos, z którym politycy się liczą i który wyznacza jakiś kierunek.
2: Po 20-minutowym spotkaniu z Ojcem Świętym premier Tusk relacjonował dziennikarzom, że papież apelował przede wszystkim o nadzieję i jedność w czasach globalnych napięć.
3: Żeby nie opuszczać głowy, żeby nie tracić nadziei, tylko wręcz przeciwnie. Żeby budować siłę na rzecz dobra i żeby jednoczyć się wokół dobrych rzeczy.
5: I tutaj polski premier jednoznacznie daje do zrozumienia.
2: Profesor Arkadiusz Stępień, politolog i historyk, uczelnia Korczaka.
5: Że Polska, racja stanu, utożsamiana jest z racją stanu Watykanu i papieża Leona.
2: Znacznie trudniejszą misję ma dziś Marco Rubio. Sekretarz stanu USA przyjechał do Watykanu w cieniu otwartego konfliktu między papieżem a Donaldem Trumpem. Amerykański prezydent publicznie krytykował papieża za jego stanowisko wobec wojny na Bliskim Wschodzie i broni nuklearnej. Watykan odpowiadał, że rolą Kościoła jest głoszenie pokoju i Ewangelii, niezależnie od politycznych napięć.
5: Teraz przyjeżdża, by łagodzić to napięcie, tą potłuczoną porcelanę na linii Waszyngton-Watykan, katolik Rubio, no i próbuje zasypać te rowy. I Watykan, i Biały Dom są zainteresowane, by deeskalować sytuację.
6: Sam fakt, że ta wizyta ma miejsce, Marco Rubio przyjeżdża, a papież go przyjmuje, to już jest ocieplenie relacji, to już jest przełamanie pewnego impasu.
2: Dodaje profesor Brygida Kuźniak z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W centrum tego dyplomatycznego maratonu pozostaje Giorgia Meloni. Jeszcze niedawno uznawana za najbliższą europejską sojuszniczkę Donalda Trumpa, dziś coraz wyraźniej dystansuje się od Białego Domu. Włoska premier stanęła po stronie papieża po kolejnych atakach amerykańskiego prezydenta i krytykowała eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. Rzym próbuje dziś utrzymać równowagę między strategicznym sojuszem z USA, a relacjami z Watykanem i swoją pozycją w Europie.
0: W Trójce wkrótce z Watykanu przeniesiemy wzrok na Brukselę. Komisja Europejska zatwierdziła umowę pożyczkową SAFE. Chodzi o tę tanią pożyczkę na zbrojenia, te produkowane w Europie. W Pulsie Trójki u Moniki Suszek, Mateusz Merta z Partii Razem i Witold Tumanowicz z Konfederacji. To o 17.30, czyli za 6 minut.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: To co, Marian? Rowery?
2: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
1: A raty jakie mają?
2: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
2: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
4: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
5: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Gang otwartych serc duetu No Cześć. Album o emocjach, relacjach i świecie, w którym łatwo się pogubić, ale też można się odnaleźć. Dla dzieci i dorosłych.
8: Gang otwartych serc potrafi rozgonić mrok, gdy razem z nami jesteś na tak.
7: 16 maja o 12:00. Koncert premierowy w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
9: Ach, co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
13: To co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowid. Żegnamy reklamy.
17: Jest 17:30 i w studiu Monika Suszek i goście.
0: Puls Trójki.
18: Dzień dobry, a w studiu goście politycy. Mateusz Merta, rzecznik prasowy partii Razem. Dzień dobry.
19: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
18: Witold Tumanowicz, wiceprzewodniczący klubu Konfederacji, członek Ruchu Narodowego. Dzień dobry. Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Tak, prezydent Karol Nawrocki takie pytanie proponuje w referendum w sprawie unijnej polityki. Czy Konfederacja poprze takie referendum?
20: Znaczy, to, żeby zapytać obywateli o to, jak prowadzimy tą politykę, oczywiście popieramy, tylko w tym wypadku
18: tak
20: uważam, no właśnie chodzi o to, że mam wrażenie, że już od jakiegoś czasu idea referendów tak naprawdę w trybie plebiscytu się jednak skompromitowała, dlatego, bo za tym nie idzie żadna konkretna rzecz, z której można byłoby zweryfikować później politykę i polityków, czy realizują. Ja uważam, że w takich pytaniach powinna być jakaś konkretna rzecz, konkretna konsekwencja prawna. Tutaj tego nie widzę i niestety, ale no, nie dostrzegam chęci tego, aby tutaj zrobić, rzeczywiście zakończyć tą politykę. Szczerze, powinniśmy ją zakończyć już dawno temu, a nie pytać i czekać do referendum.
18: A czy to jest pomysł dobry, czy to jest bardziej populistyczne zagranie? Mateusz Marta.
19: To jest jakiś rodzaj manifestu politycznego prezydenta Karola Nawrockiego. Nie wiem, czy prezydent chce się upodobnić w tym zakresie do prezydenta Komorowskiego, który w podobny sposób starał się prowadzić politykę, ale to, o czym realnie mówimy, to sondażu i to bardzo niereprezentatywnym, z tendencyjnym pytaniem, tylko że za dziesiątki milionów złotych dla kancelarii prezydenta. Nie wiem, czy jest to najpilniejszy wydatek. Biorąc pod uwagę to, jak to pytanie jest sformułowane, równie dobrze moglibyśmy zapytać, czy Przemysław Czarnek powinien zdjąć panel fotowoltaiczny, który jest na jego dachu i który akurat obniża jego koszty energii, więc wydaje mi się, że to po prostu nie jest poważna propozycja. My jako Razem nie będziemy jej popierać.
18: To zaskakująco są państwo zgodni tutaj w tej kwestii, jeżeli chodzi o kwestie referendalne. Dobrze. Panie pośle, pan jest murem za polskim mundurem?
20: Ja wiem doskonale, dlaczego pani redaktor pije, więc dlatego powiem od razu,
18: nie,
20: że...
18: Dlaczego pije od razu?
20: No, ja wiem doskonale, oczywiście, że jestem za murem, za polskim mundurem, natomiast... Ocena konkretnych osób, konkretnych dowódców nie jest atakiem na mundur.
18: Ale ocena to była dosyć...
20: Ja powiem tak.
18: To takie eufemistyczne.
20: Ja powiem szczerze, że to była ostra ocena i co więcej, ostrymi słowami wypowiedziana. Ja bym ich w ten sposób nie wypowiadał. Natomiast nie zmienia faktu, że co do wielu rzeczy tutaj nikt, nawet osoby, które krytykują, nie zadały kłamu, że czy my rzeczywiście jesteśmy przygotowani faktycznie na potencjalne zagrożenie. Zresztą, o którym to mówił premier Donald Tusk, że ono jest realne, skoro wie o tym, że jest realne, albo mówi głupoty, albo ma jakąś wiedzę dodatkową, to dlaczego my tak naprawdę niczego nie robimy w kierunku tego, aby rzeczywiście poprawić to, ten stan rzeczy, czy sprawdzić, czy jesteśmy gotowi na taką mobilizację.
18: A uważa pan, że Sławomir Mentzen, który wypowiedział te słowa, właściwie tak jak pan mówi, krytykę, to ja może zacytuję o generale Wiesławie Kukule. Ten człowiek jest nienormalny, on nie ma kompetencji, żeby być kapralem, bo on niczym nigdy tak naprawdę nie dowodzi. A teraz ma całą naszą armię. Ten człowiek nie ma pojęcia o ekonomii wojny. Czy to jest początek do merytorycznej dyskusji, jeżeli chodzi o kwestie obronne?
20: Jak widać, dyskutujemy, więc skoro tak, to...
18: No, dyskutujemy właściwie o poziomie
20: No tak, ale przy tej okazji jest szansa na to, aby właśnie podyskutować o poziomie właśnie naszego przygotowania. Na przykład kwestii zakupów na uzbrojenie, czy zaraz PGZ nie będzie tylko i wyłącznie drogim pośrednikiem z wysokimi marżami, że zaraz się też okaże, że my mamy najdroższe uzbrojenie w stosunku do jego wartości bojowej. Naprawdę, to są rzeczy, o których powinniśmy pytać i prowokować do tej dyskusji, bo nie może być tak, że tutaj będzie malowana trawa na zielono przed Polakami, że jest wszystko w porządku, a tak naprawdę mamy wiele rzeczy do zrobienia. Każda tego typu sytuacja, w której można sprowokować do tego, aby rzeczywiście zwiększyć nasz potencjał obronny, będzie dobra.
18: Dobrze. Krzysztof Bosak ma nieco inne zdanie, bo już tutaj od razu zareagował.
20: Też mówił o tym, że co do meritum kwestii związanych na przykład ze zdolnościami obronnymi, ze zdolnościami mobilizacyjnymi, tutaj jest zgodny ze Sławomirem Mentzenem. Natomiast oczywiście kwestia stylu wypowiedzi to jest, no, oczywiście jest podlega ocenie. W mojej perspektywie ona jest mniej istotna niż sama ocena kwestii naszego przygotowania obronnego. Z szacunku dla żołnierza my powinniśmy tym bardziej pytać o kompetencje dowódców, którzy będą potem wydawać rozkazy.
18: Mateusz Merta, panu się podoba taki styl wypowiedzi?
19: Ja myślę, że warto pamiętać o tym, że Sławomir Mentzen był niedawno kandydatem na prezydenta Polski, zwierzchnika Polskich Sił Zbrojnych, i jeżeli osoba, która chce widzieć się na takim stanowisku w przyszłości, wypowiada się o generałach w taki sposób, że są nienormalni, chcąc dyskutować o stanie polskiej armii, to myślę, że można po prostu nazwać Sławomira Mentzena osobą niepoważną. I tak to właśnie wygląda. My
20: oczywiście legalizujemy taki język.
19: My potrzebujemy... Nie, myślę, że to po prostu...
20: No, ale już jest. Myślę, proszę bardzo, zalegalizowany język.
19: Myślę, że jest to zupełnie, panie pośle, inne słowo.
20: Co drugi żołnierz głosował na Sławomira Mentzena?
19: Proste pytanie, panie pośle. Czy
20: dlatego,
19: uważa pan,
20: jak wygląda
19: stoczek
20: wojsku?
19: Uważa pan, że taki ton dyskusji, w kontekście również tego, co mówił przewodniczący pana partii Krzysztof Bosak, jest poważny, tak czy nie?
20: Natomiast pan sam użył tego typu języka.
19: Czyli nie jest poważny. Zgadzamy się po raz kolejny.
20: No właśnie, zgadzamy się co do tego, że właśnie w tym momencie pan zalegalizował tego typu język.
19: Natomiast my jako Razem uważamy, że...
20: Sławomir Mentzen głosował co drugi żołnierz.
18: Dajmy szansę.
19: My jako my jako Razem uważamy, że o armii powinniśmy dyskutować w sposób poważny i odpowiedzialny. Czy jest potrzebny cywilny nadzór nad armią? Oczywiście. Czy powinniśmy dyskutować o takich kwestiach? Oczywiście, ale to są to nie jest kwestia obrażania generałów, tylko to jest kwestia dyskusji na przykład o programie SAN. O tym pan mówił przed chwilą o polskiej grupie zbrojeniowej, że produkuje jest nieefektywna w swoim działaniu, produkuje zbyt drogie uzbrojenie. Tymczasem tworzy projekty, które realnie mogą pomóc nam obniżyć koszty obrony przed atakami dronowymi, przed atakami, które naruszają polską przestrzeń powietrzną w sposób tani i efektywny, tak jak to widzimy, jak robi to na przykład armia ukraińska w trakcie konfliktu z Rosją. Tylko że państwo z kolei głosowaliście przeciwko przyjęciu programu SAFE, który umożliwiał

0: właśnie w PGZ-cie oraz mam sporo interpelacji w tej sprawie odnośnie właśnie tego, jak w ogóle wygląda kwestia związana z zamówieniami. I niestety, ale w tym momencie mamy właśnie bardzo dużo różnego rodzaju marż nakładanych właśnie tylko i wyłącznie na uzbrojenie i komponenty, które sprowadzamy z zagranicy. Oczywiście większość, znaczy duża część uzbrojenia musi być sprowadzana, ale na przykład jeśli chodzi o drony, o które pan wspomniał, nie musimy ich sprowadzać z Ukrainy. Mamy w Polsce technologię dronową, w którą można by inwestować, którą chcą na przykład Rumunii inwestować.
1: Ale tak się składa, że Ukraina to jest sytuacja, również ma bardzo dobrze rozwiniętą technologię dronową.
0: Ale właśnie na tym to polega. My powinniśmy inwestować, najistotniejsze jest to, kto jest właścicielem technologii. My powinniśmy inwestować w naszych rodzinach. Producentów,
2: nie, żeby... jest naszym rodzimym.
0: Ale nie jest właścicielem technologii. Nie jest właścicielem technologii. Na tym polega sytuacja.
1: Nie, przepraszam bardzo. Którzy jednak mają
0: w takiej sytuacji każdy mógł być pośrednikiem, nawet pan mógł być pośrednikiem w zakupie uzbrojenia. Naprawdę to nie jest takie trudne. Trudniejsze jest to, żeby rzeczywiście inwestować w swoje własne linie produkcyjne, żeby inwestować rzeczywiście w Polsce, bo potem będzie się mówiło o tym, że inwestycja w PGZ jest inwestycją w polski przemysł zbrojeniowy, a większość i tak będzie zakupywana rzeczy sprzętu za granicą, na licencjach zagranicznych, które będą bardzo drogie. A powinniśmy mieć bardzo tanie uzbrojenie.
2: To jest piękna odpowiedź, ja się z panem posłem zgadzam, że powinniśmy inwestować w nasze technologie i w nasz przemysł zbrojeniowy. Pytanie, dlaczego nie słyszałem ani słowa od Konfederacji, jeżeli chodzi o ekstremalnie niewielki budżet na naukę, w naszym budżecie zbrojeniowym, który umożliwiał między innymi inwestycje w polski klaster.
0: Należy uwolnić przede wszystkim...
2: klaster dronowy. I to są polskie technologie,
0: prywatne,
2: które mogliśmy rozwijać.
0: Należałoby inwestycje prywatne właśnie w przemysł zbrojeniowy.
2: Że państwo nie wierzą w to, że państwo może inwestować,
0: ależ
2: a my wierzymy,
0: może też,
2: że państwo
0: nie jest,
2: może...
0: Tylko uwolnienie w tym zakresie produkcji właśnie wśród prywatnych akurat producentów. Akurat tego uwolnienia nie ma. Jakby uwolnić tutaj ten rynek właśnie produkcji dronowej, to mielibyśmy z tego tylko i wyłącznie korzyść. Mogliby oni taki prywatni przedsiębiorcy sprzedawać zarówno za granicę, jak i na polski rynek dla polskiej armii, a my w tym momencie inwestujemy w technologię, drogą technologię ukraińską. Nie ma potrzeby takiej.
2: Czyli Konfederacja poprze poprawki razem w następnym budżecie, żeby zwiększyć budżet na naukę?
0: Czy przede wszystkim będziemy patrzeć na to, żeby uwolnić wolny rynek, uwolnić rynek zbrojeniowy, ten dronowy, produkcji dronowej, ponieważ mamy producentów, które mogliby produkować właśnie takowy sprzęt. Nie potrzebują do tego i nie potrzebują do tego państwa, żeby na to, żeby wpływać na tą produkcję. Mogą to robić to samodzielnie, jeśli się im nie będzie przeszkadzać.
1: Jeszcze jeden wątek już od kwestii obronności i od tej afery dotyczącej słów Sławomira Mentzena. Przejdźmy do jeszcze jednego wątku. Transkrypcja małżeństw jednopłciowych jeszcze w maju, tak zapowiedział minister Marcin Kierwiński w Polsat News. Razem od dawna walczy o równość małżeńską. Czy ta zapowiedź jest dla was sukcesem, czy to może jest taki półśrodek, który się pojawił?
2: Ja myślę, że po prostu w końcu, dobrze, że to się wydarzyło, minister Kierwiński ugiął się pod społeczną presją. I tu chodzi o bardzo prostą rzecz, to znaczy przez ten brak odwagi, który widzieliśmy w pierwszych tygodniach po wyroku NSA, jeżeli chodzi o stronę rządową, jeżeli chodzi o polityków Platformy Obywatelskiej, doprowadził do tego, że po tej jednej wygranej sprawie, jednej z par, które zawarło małżeństwo za granicą, w polskich sądach pojawiło się dziesiątki, być może już niedługo setki podobnych spraw. Te sprawy są wygrywane, ale będziemy mieli setki spraw, które będą zapychały polskie sądy tylko ze względu na niepotrzebny, niezrozumiały upór polityków Koalicji Obywatelskiej. My uważamy, że państwo powinno działać w równy sposób dla wszystkich. Nie ma tutaj potrzeby, żeby dyskryminować część osób, jeżeli chodzi o możliwość zawarcia małżeństwa.
0: Każdy może zawrzeć małżeństwo.
2: Chodzi o uproszczenia dla obywateli.
0: To nie może zawrzeć małżeństwa, przepraszam.
1: A to wobec tego Konfederacja
2: jeżeli mamy parę jednopłciową, nie może zawrzeć małżeństwa.
0: To nie jest małżeństwo.
2: To jest małżeństwo.
1: A czy Konfederacja będzie twardo blokowała, czy jednak się umie?
0: Nie, no mamy konkretny zapis konstytucyjny, artykuł 18, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny podlega ochronie, więc w tym zakresie nie ma nawet prawnej możliwości uznawania tego typu.
1: Ale wyrok TSUE, jeżeli chodzi o transkrypcję
0: małżeństwa. Ale wyrok TSUE nie jest wiążący nie jest akurat w hierarchii źródeł prawa wyżej nad konstytucją, więc w tym zakresie nie ma absolutnie żadnej podstaw, aby to uznawać. A jeszcze taki aspekt, taki zupełnie czysto ludzki, no to czy jeśli by nagle którekolwiek państwo Unii Europejskiej zaczęło legalizować związki, no powiedzmy poligamiczne, gdyby sytuacja była...
2: Ale nie o tym
0: sytuacja,
2: panie
0: odbiegam, ale jeśli by zaczynała być... Albo na przykład z osobami poniżej, nie wiem, 12 roku życia. Przecież mamy bardzo dużo...

0: Mamy muzułmanów na przykład, mamy muzułmanów w Europie, zaraz, nie wiem, Francja może zostać kalifatem. Naprawdę nie bądźmy, nie idźmy za tą modą i w tym zakresie realizujmy konstytucję.
1: Ale pan się obawia, że związki jednopłciowe zniszczą polską rodzinę?
0: Ja przede wszystkim mówię o tym, czym jest związek, czym,
1: no, my wiemy,
0: że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny względem tego, tak co jest, mówi konstytucja, to
1: tak jest
0: oczywiste.
1: Tak jest w konstytucji, ale czy pan
0: no
1: uważa,
0: to ja jestem za tym, że trzeba pilnować prawa.
2: I co, do czego dokładnie doprowadzi wprowadzenie możliwości zawarcia małżeństwa przez parę jednopłciowe?
0: Złamanie prawa, złamanie konstytucji.
2: Nie, to nie jest prawda, ponieważ artykuł 18 konstytucji wskazuje, że małżeństwo kobiety i mężczyzny podlega szczególnej ochronie.
0: Nie definiuje
2: w taki sposób
0: małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny,
2: tak.
0: Co oznacza bardzo jasną
2: definicję.
0: Nie, no proszę, naprawdę.
2: No oczywiście, że
0: naprawdę to chyba
2: właśnie
0: pan
2: dlatego,
0: to,
2: właśnie dlatego Naczelny
0: nadzieję,
2: Sąd Administracyjny wydał taki wyrok, jaki wydał. Prawda jest taka,
0: nie,
2: że państwu bardzo daleko,
0: bardzo
2: państwu jako Konfederacji bardzo odległa jest wartość wolności ludzkiej. Nam ona jest bliska i uważamy, że państwo nie powinno układać, uważamy, że państwo nie powinno układać ludziom życia,
0: ale
2: jeżeli mamy
0: ma
2: dwójkę kochających się osób, które tworzą wspólne gospodarstwo domowe i chcą zawrzeć taki długi, stabilny związek. Powinny mu
0: chcą zrobić. Może zawrzeć małżeństwo?
2: I osoby tej samej płci nie mogą zawrzeć małżeństwa.
0: Może,
2: i pan
0: mogą, tylko z osobą innej płci, to jest oczywiste.
2: Ale zdaje sobie pan sprawę, że istnieje takie pojęcie jak orientacja seksualna, które wskazuje, że jednak osoby, które żyją w związku jednopłciowym, nie zawrą takiego związku, tak? Chodzi o to,
0: że małżeństwo może zawrzeć każdy, a małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny. Koniec, kropka, to jest tak proste,
2: chodzi
0: że
2: to,
0: naprawdę
2: że,
0: nic więcej nie
2: chodzi
0: trzeba.
2: Chodzi o to, że wy chcecie utrudniać ludziom życie, a my chcemy, żeby państwo ludziom życie
0: uprościło. Prosta rzecz. Związek kobiety i mężczyzny to jest małżeństwo. Każdy inny związek to są tylko i wyłącznie inne związki. Nie ma to podstaw do tego, aby nazywać małżeństwo.
2: Nie bez powodu jest tak, że konserwatywny rząd w Wielkiej Brytanii wprowadził małżeństwa jednopłciowe, bo niezależnie od podziałów politycznych w cywilizowanych państwach po prostu państwo nie dyskryminuje ludzi, nie wchodzi ludziom w życie, nie tworzy sztucznych administracyjnych
0: utrudnień. Ale nie musi wchodzić w życie. W tym momencie
2: i
0: to tak naprawdę...
2: Tu chodzi o proste prawo,
0: kto jak
2: które
0: żyje, to jest inna
2: obywateli.
0: Sprawa względem tego, jak jest rejestrowany konkretny związek. A w tym zakresie akurat małżeństwem jest według konstytucji związek kobiety i mężczyzn.
2: Dlatego razem stojąc na straży instytucji małżeństwa, tego, żeby więcej małżeństw mogło być zawieranych w Polsce, żeby ludzie nie musieli żyć w nieformalnych związkach, popiera to, żebyśmy mieli równość małżeńską.
0: Ale
2: normalne,
0: wiele osób się decyduje na życie w nieformalnych związkach. Trzeba im tego zabraniać.
2: Oczywiście, że tak. Nikt tego nie zabrania.
0: No, zabraniacie
2: małżeństwa społeczeństwa.
0: Po co chcecie rejestrować
1: takie osoby? Bardzo się cieszę, że ta dyskusja jest taka gorąca, bo myślę, że jeszcze nieraz będziemy do niej powracać. Za dziś dziękuję, bo i nasz czas się kończy. Mateusz Merta, rzecznik prasowy Razem.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również. Witold Tumanowicz, wiceprzewodniczący klubu Konfederacji i członek Ruchu Narodowego, również dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Monika Suszek, dziękuję i do usłyszenia.
3: Puls Trójki.

0: In the Stars, nowy kawałek The Rolling Stones. 10 minut do godziny 18, a państwo dzwonią w sprawie kryptowalut pod 2 2 7 3.
1: W sprawie Zonda Krypto. Ja inwestuję dość dużo na giełdzie i chciałem powiedzieć taką rzecz, a jeżeli inwestuję swoje pieniądze, to jestem chyba świadom tego, że jakieś ponoszę w związku z tym ryzyko. Jeżeli Donald Trump zrobił wojnę z Iranem i straciłem ileś tam pieniędzy w związku z tym, to mam oczekiwać teraz od polskiego rządu, że mi wyciągnie rączkę i mnie uratuje. Za chciwość trzeba niestety zapłacić i ludzie fajnie by się świadomi tego, w co inwestują, jeżeli są dorośli.
2: Wypowiedzi ludzi, którzy do was dzwonią, to się przebija, tylko nie wiem, taka nasza natura jest, a dobrze, że mu się tak stało, a faniaki, a to, a tamto. Przecież to zwykła kradzież była, zostali po prostu okradzeni ci ludzie. Ciekaw jestem, czy ci, którzy do państwa dzwonili wcześniej, też by w ten sam sposób reagowali, gdyby to ich po prostu ktoś okradł.
0: Którą stronę państwo trzymają? 2 2 7 3 to jest numer, pod którym można zostawiać swoje komentarze. Jacek Frenzel odbiera od państwa telefony. Dziś po godzinie 18.30 o kilku poszkodowanych osobach w aferze Zonda Krypto reportaż Antoniego Rokickiego. A teraz w Trójce, na 9 minut przed godziną 18, piosenka z dzisiejszego poranka. W ten poranek napisana przez nasz radiowy duet Bop & Caroline.

0: Dziękujemy.
1: Dziękujemy.
2: Robert Grzędowski, Karolina Gonet. Jeśli mają państwo ochotę na więcej takich piosenek, no to proszę dopingować nasz poranny duet, który co czwartek w poranki prezentuje nowe piosenki, napisane przy współpracy słuchaczy w oparciu o wybór wydarzenia, o którym piosenka ma być przez Roberta Grzędowskiego napisana, a potem głównie przez Karolinę zaśpiewana. Ale jak słyszeli państwo, Robert też się chętnie dołącza. Głosować można na te piosenki tego duetu na liście przebojów trójki. Pierwsza trójka.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
7: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Toyota prezentuje Rok potęgi ośmiu premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
0: Żegnamy reklamy.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18.07 maja. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
13: Pożar Puszczy Solskiej opanowany, ogień nie rozprzestrzenia się.
14: Sam żywioł, jaki tutaj szalał, został już opanowany.
13: Dzięki funduszowi SEJ wzmacniamy nasz przemysł obronny w całej Europie, podkreśla przed podpisaniem umowy z Polską szefowa Komisji Europejskiej. Podejrzenie hantawirusa u stewardesy holenderskich linii lotniczych. Żywioł jest już opanowany. Strażacy dogaszają pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Działają na obszarze około 1000 hektarów.
14: Pożar został ograniczony, jeżeli chodzi co do powierzchni, czyli nie mamy otwartego ognia, który przemieszcza się. Niemniej jednak na cały czas musimy być czujni, cały czas monitorujemy to pożarzysko, eliminujemy te miejsca, gdzie jeszcze jest wysoka temperatura, gdzie mogą pojawić się płomienie. Na ten moment nie możemy powiedzieć, że już definitywnie wygraliśmy tą walkę, ale przynajmniej możemy mówić, że sam żywioł, jaki tutaj szalał w dniu wczorajszym, został już opanowany.
13: Mówi brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Burmistrz Józefowa Roman Dziura przyznaje, że najgorzej było wczoraj, kiedy ogień zbliżał się do miejscowości.
15: Poziom zadymienia był tak duży, że mieszkańcy wpadali w lęk. No niektórzy nawet próbowali wymuszać na nas ewakuację. Dzień dzisiejszy rozpoczął się od niewielkiego deszczu. On dawał nadzieję, że to dogaszanie pożaru będzie dużo łatwiejsze. No to jest potężna powierzchnia Puszczy Solskiej, tym żywiołem strawiona.
13: Deszcz znów może pomóc strażakom w gaszeniu pożaru Puszczy Solskiej. Alert przed burzami w całym województwie lubelskim wydał Instytut Meteorologii.
16: Burze aktualnie już na Lubelszczyźnie występują, z tym, że są to burze lokalne. Na południowy wschód od Lublina występuje burza i tam chwilami tych opadów sporo już było. Kolejne burze mogą również do końca dnia się pojawiać, jak również jeszcze w nocy.
13: Mówi dyżurny synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska. Ostrzeżenie przed burzami w województwie lubelskim obowiązuje do 4 rano. Polska jutro, a Litwa pojutrze podpisze umowę pożyczkową na wykorzystanie pieniędzy z unijnego funduszu SAFE. Przewodnicząca Komisji Europejskiej podkreśla w mediach społecznościowych, że oba plany warte są ponad 50 miliardów euro. Z Brukseli Beata Płomecka.
17: Ursula von der Leyen napisała na portalu X, że inwestycje sfinansowane z funduszu SAFE pozwolą uzupełnić krytyczne luki w zdolnościach i zapewnić bezpieczeństwo wschodniej flanki. Wzmacniamy przemysł obronny w całej Europie, dostarczając zdolności, których potrzebujemy szybciej, razem i na dużą skalę, dodała szefowa komisji. Polska otrzyma największą pulę z funduszu pożyczkowego SAFE opiewającego na 150 miliardów euro. Z prawie 44 miliardów euro dostępnych dla Polski ponad 80% pozostanie w polskich firmach, zapewni miejsca pracy, wesprze polski sektor zbrojeniowy. Bo choć fundusz finansuje tylko projekty realizowane przez co najmniej dwa kraje, to Polska wywalczyła w negocjacjach, że do końca maja może sfinansować własne inwestycje już rozpoczęte w sektorze zbrojeniowym. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
13: Premier zaprosił Leona XIV do Polski podczas spotkania w Watykanie. Donald Tusk mówi, że przeprowadził długą rozmowę z papieżem poza protokołem i zaskakująco nieoficjalną.
18: Obaj powiedzieliśmy sobie, że już bardzo się cieszymy. Niezależnie od tego, co się będzie działo, bardzo cieszymy się na spotkanie w Polsce. Stolica Apostolska informowała, że ze względu na kalendarz, ale także ze względu na to, że na przykład rok 27 w Polsce to rok wyborczy, więc raczej spodziewajmy się w roku 28.
13: Polsko-włoskie relacje i kluczowe wyzwania dla Europy to z kolei tematy rozmów premiera Donalda Tuska z szefową włoskiego rządu Giorgią Meloni. To spotkanie rozpoczęło się po południu w Palazzo Chigi. Stewardesa holenderskich linii lotniczych KLM trafiła do szpitala z podejrzeniem hantawirusa. Miała kontakt z chorą pasażerką statku wycieczkowego, która dzień wcześniej zmarła w Johannesburgu. Z Amsterdamu Katarzyna van Rooyen.
19: Stewardesa przebywa w izolatce w Centrum Medycznym Uniwersytetu w Amsterdamie. Kobieta została przyjęta z lekkimi objawami. Na razie lekarze nie potwierdzili, że zaraziła się hantawirusem. Stewardesa znajdowała się na pokładzie samolotu lecącego z Johannesburga do Amsterdamu, którym chora Holenderka chciała wrócić do kraju. Po wejściu na pokład okazało się, że jest ona w złym stanie i dlatego przyjęto ją do szpitala w Johannesburgu, gdzie następnego dnia zmarła. Media podają, że Miejska Służba Zdrowia Hechedei skontaktowała się z częścią załogi i pasażerów telefonicznie. Ich stan zdrowia będzie codziennie sprawdzany. Mają oni regularnie mierzyć temperaturę. Holandia wcześniej sprowadziła z Republiki Zielonego Przylądka do kraju 3 chore osoby. Przebywają one w szpitalach w Leidzie i w Düsseldorfie. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna van Rooyen.
13: Klimat. Dobra lub bardzo dobra jakość powietrza w całym kraju. 1/4 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: W Trójce Sport, Krzysztof Łoniewski.
20: I tym razem zaczynamy od olimpizmu. MK Ole zalecił natychmiastowe dopuszczenie do rywalizacji międzynarodowej sportowców z Białorusi, myśląc o występach pod własną flagą i przy akompaniamencie własnego hymnu. Trzeba jednak pamiętać, że to rekomendacja. Ostatnie słowo w tej sprawie mają poszczególne związki sportowe. W kraju czekamy na mecz naszych hokeistów w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Od 19.30 grają z Japonią i sytuacja ułożyła się dla nich korzystnie po wcześniejszym spotkaniu. Francuzi zgubili punkt z Litwinami, wygrywając dopiero po rzutach karnych. Japończyków trzeba zatem pokonać w regulaminowym czasie, jutro Litwinów także i przy małym szczęściu, myśląc o innych meczach, bezpośredni awans do elity jest możliwy. Awans do finału piłkarskiej Ligi Europy dla Aston Villa i grającego w jej trykocie Matiego Kasza także. Ekipa Unaia Emery'ego przegrała przed tygodniem na wyjeździe z Nottingham Forest, ale tylko 0-1. On sam zapytany, co czuje przed dzisiejszym rewanżem, aż przyklasnął w dłonie w odpowiedzi na konferencji prasowej. Jestem podekscytowany w 100% i tak zmotywowany. Gdy obejmowałem stary Willi 3,5 roku temu, mogłem tylko marzyć o półfinale Ligi Europy. Mało tego, na początku tego sezonu w Premier League drżałem o to, co może się wydarzyć na jego koniec. A my gramy przeciwko Nottingham o finał Ligi Europy i jesteśmy wysoko w rozgrywkach krajowych. Moim zdaniem to fantastyczna sytuacja. W drugim półfinale Freiburg gra z Braga. Tu w pierwszym meczu Braga zwyciężyła 2-1, początek obydwu spotkań o 21:00. Na zakończenie serwisu kolarstwo w kobiecym wydaniu. Piąty etap Vuelta España Femenina. Wygrała Holenderka Misha Brodewold. Liderką wyścigu pozostała druga dziś na mecie Belgijka Lotte Kopecky. Do ostatnich metrów o najniższy stopień podium walczyła nasza Agnieszka Skalniak-Sójka. Ostatecznie finiszowała na 4. pozycji. 8. była Katarzyna Niewiadoma Finej.
1: W nocy miejscami popada. Będzie przeważnie od 3 do 7 stopni Celsjusza, cieplej na południowym wschodzie, tam od 9 do 13. Jutro w ciągu dnia przeważnie około 15 stopni, 12 na północy, 21 na krańcach południowo-wschodnich i miejscami deszcz.
21: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: 7,5 minuty po godzinie 18. Ze mną Agnieszka Laskowska, Elżbieta Malinowska, Jacek Frenzel i w tym składzie jesteśmy z Państwem jeszcze przez godzinę.
22: Zapraszamy do Trójki.
1: W audycji popołudniowej za kilka chwil porozmawiamy o tym, co dzieje się na weneckim Biennale, gdzie międzynarodowa polityka przyćmiła sztukę. Przynajmniej wszystko na to wskazuje.

0: Na weneckim Biennale część gości rosyjski pawilon omija szerokim łukiem. Decyzja organizatorów o zaproszeniu Rosji na międzynarodową wystawę spotkała się z protestami, na przykład sprzeciwem rosyjskich aktywistek z grupy Pussy Riot i ukraińskiego Femenu. Józef Niewiarowski.
1: Przed rosyjskim pawilonem sztuki na Biennale w Wenecji protest. Czarne stroje, różowe kominiarki, race i hasła. Rosja zabija, Biennale wystawia.
2: Chodzi nam przede wszystkim chyba o to, żeby zakłócić to otwarcie, żeby zakłócić tą słodką atmosferę, picie wina, czy jak słyszałam też wódki w rosyjskim pawilonie. Tutaj przede wszystkim chcieliśmy przypomnieć wszystkim widzom, widzkom Biennale, że no właśnie Rosja jest państwem terrorystycznym.
1: Protest, który zorganizowały antyputinowska rosyjska grupa Pussy Riot oraz ukraińska feministyczna grupa Femen, był sprzeciwem wobec ponownego zapraszania Rosjan na międzynarodowe wydarzenia kulturalne.
3: Politycy, decydenci, działacze sportowi, kulturalni widzą, że klimat polityczny się zmienia.
1: Zapraszanie Rosjan nie jest już łamaniem tabu, sądzi Filip Rudnik, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich.
3: I tu chyba takim najważniejszym sygnałem była chęć dialogu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem.
1: Uczestnictwo Rosjan w Biennale budzi zastrzeżenia nie tylko aktywistów, ale również polityków.
4: Co tu dużo mówić, wstyd. Wstyd dla szefostwa Biennale. Jesteśmy tu po to, żeby im o tym przypomnieć.
1: Mówił obecny na proteście europoseł i były minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz.
4: Myślę, że konsekwencją tego będzie wstrzymanie finansowania. To są 2 miliony euro dla Biennale. Myślę, że będzie śledztwo jeszcze inspektorów włoskich, którzy nie otrzymali wszystkich dokumentów. Ta historia na pewno szybko nie zniknie.
1: Komisja Europejska zagroziła już organizatorom Biennale możliwością wycofania 2 milionów euro grantu.
3: Plus jest oczywiście dyskusja na temat tego, czy weneckie Biennale w ten sposób organizatorzy nie łamią unijnych sankcji, bowiem unijne sankcje zakazują prowadzenia jakichkolwiek transakcji z instytucjami, które są przedłużeniem rosyjskiego rządu, rosyjskiego reżimu, a przecież pawilon jest zarządzany przez rosyjskie Ministerstwo Kultury.
1: Przypomnijmy, jeszcze w zeszłym tygodniu międzynarodowe jury podało się do dymisji w całości. Motywowali to udziałem krajów takich jak Rosja i Izrael, których przywódcy są podejrzeni o zbrodnie wojenne i poszukiwani przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Wczoraj rano inna grupa aktywistów protestowała również przeciwko udziałowi przedstawicieli Izraela w tegorocznym Biennale w Wenecji.
0: W samej Wenecji jest specjalna wysłanniczka Trójki Agnieszka Obszańska, z którą za kilka chwil się połączymy, ale najpierw Leon Krześniak wyśpiewa o czym wie, co z nami będzie.
5: Spoglądam w niebo.

0: 18 po 18, to łączymy się teraz z Wenecją, gdzie jest specjalna wysłanniczka Trójki Agnieszka Obszańska. Jest? Halo, halo?
1: Dzień dobry, schowałam się w cichym miejscu. Słońce wyszło w Wenecji, ale ruch coraz większy, otwierają się kolejne pawilony. To jest jeszcze takie spotkanie, na które nie trafiają wszyscy, ponieważ są to tak zwane preotwarcia, ale już za chwilę w sobotę wszyscy będą mogli zobaczyć to, co tutaj się dzieje. Ale takich niebywałych tłumów nie widziałam już od lat i nie wiem, czy to jest kwestią tego, że to jest wyjątkowe w cudzysłowie biennale, czy jakichś innych względów.
0: No, o tym biennale zrobiło się głośno nie przez sztukę, którą pojechałaś podziwiać, ale przez politykę, która o tym biennale raczej nam dyktuje narrację w tym momencie. Zajrzałaś do tego rosyjskiego pawilonu, o którym jest tak głośno?
1: Zajrzałam, ale też od razu odbiję piłkę. Ja nie jestem naiwna i nigdy nie twierdziłam, że sztuka jest tylko dla sztuki. Sztuka zawsze łączyła się w Wenecji, łączy się tylko nie tylko w Wenecji, ale też poza nią. Więc ten styk zawsze istniał i to nie jest pierwsza wyjątkowa edycja pod tym względem. Tak, pawilon rosyjski. Ja akurat schowałam się teraz na zapleczu w bardzo gościnnym innym pawilonie, ale pawilon rosyjski, no cóż, to jest chyba ta sytuacja, która jest odwrotna do tego, co większość myśli. Pawilon rosyjski bardzo często jest omijany. Nie wchodzi tam zbyt dużo ludzi, raczej widzę taki rodzaj zastanowienia się, o, wejść, nie wejść, co z tym zrobić. Ludzie wchodzą z ciekawości. Oczywiście nie pytam o intencje wszystkich, nie pytałam o intencje wszystkich, którzy pojawiają się w pawilonie, ale dość, że jest to pawilon, w którym nie czeka się, do którego nie czeka się w kolejce. I jest to naprawdę wyjątek. Zresztą cała ta sytuacja wokół przywrócenia sztuki w rosyjskim pawilonie jest o wiele szersza niż to, czy opowiemy sobie, czy ludzie tam wchodzą, czy nie. Przed pawilonem stoją policjanci. Jest to bardzo dobrze chroniony teraz pawilon. Bardzo dużo kontrowersji wzbudza oczywiście to, co tam jest pokazywane, bo tytuł wystawy Drzewo jest zakorzenione. To jest taka sprytna, to jest moja interpretacja, ale nie tylko moja, ucieczka od głównych tematów. Rosja pokazuje w pawilonie przejście właśnie, dojście do korzeni, jednocześnie łącząc to z barem, bardzo suto zakrapianym na górze, może niektórych to zachęca, a z drugiej strony bardzo ostrą muzyką, która na dole jest emitowana, są DJ-e na żywo.
0: Czy to nie jest tak, że to skupianie się na tej całej awanturze wokół rosyjskiego pawilonu odciąga jednak uwagę od tego ukraińskiego na przykład?
1: Odciąga i nie odciąga. Na tę narrację o pawilonie rosyjskim oczywiście rzucają się media, bo to jest bardzo nośne i bardzo dobrze też, bo trzeba mówić o tym, że obecność Rosji w tym roku na Biennale w Wenecji jest po prostu haniebna. I oczywiście wspomniany w materiale Bartłomiej Sienkiewicz też stał w środę z transparentem, tak jak wielu polityków międzynarodowych i włoskich, tak jak Pussy Riot, rosyjska grupa i Ukrainki z organizacji Femen, które pojawiły się przed pawilonem, wypuściły race, skandowały i wykonały bardzo mocny akt sprzeciwu. Zresztą, co ciekawe, Pussy Riot pojawiają się także w centrum Wenecji, dlatego, że chcą, aby do ich akcji dołączyli także zwykli ludzie, czyli ludzie, którzy mieszkają w Wenecji, przybywają do Wenecji, a niekoniecznie mają ochotę wejść na biennale. Tych akcji zresztą tutaj jest o wiele więcej.
0: No dobrze, ale może tak skupiamy się na tej polityce, a może trochę jeszcze o sztuce powiedzmy, bo zbliżamy się już powoli do końca twojej relacji, a jeszcze o sztuce chętnie bym posłuchał, bo rzeczywiście ta polityka to biennale nam mocno przekonstruowała.
1: Żeby nam nie odebrała.
0: Czym się zachwyciłaś?
1: I o tym właśnie mówią tutaj wszyscy. Na zachwyty przyjdzie jeszcze czas. Ja na razie bardzo dużo tutaj pracuję. Widziałam kilka pawilonów, wystawy główne. To, co się dzieje tutaj na Biennale, to jest nie do zobaczenia w pół dnia. Zatem tymi impresjami będę się jeszcze dzielić, ale chciałam powiedzieć o tych aktach Solidarności i przede wszystkim o tym, że to, co zwraca tutaj uwagę, tak jak nasz pawilon, który dokładnie 2 lata temu dopuścił ukraińską grupę Open Group do tego, żeby wystawiała w naszym polskim pawilonie, tych aktów Solidarności tutaj nie brakuje i zdecydowanie są one o wiele bardziej wyraźne niż cokolwiek innego. Na pewno o wiele bardziej wyraźne niż kolejki do rosyjskiego pawilonu.
0: Agnieszka Pszańska, prosto z Wenecji. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: A to Jessie Ware, I Could Get Used to This. 24 minuty po 18.

0: autopromocja.
1: Od czego zacząć? Byłam młoda, świat jeszcze istniał, studiowałam literaturę, chciałam pisać.
2: Olga Sarzyńska czyta nową powieść w Trójce.
1: Wit Szostak, Suche strugi.
2: Muzyka Łukasz Borowiecki. Dzisiaj około 20:45.
1: Polecamy.
2: I zapraszamy.
1: I tylko tobie mogę o tym opowiedzieć.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Nuda? Czas na urodziny? A może trzeba przełamać lody? Planszówki od Piatnika? Zawsze na czasie. Tic-tac boom. Wybuchowa gra słowna z tykającą bombą. Activity. Przebój imprez i spotkań rodzinnych. Honeycomb z plastry miodu. Gra w worku. Wyćwiczy szare komórki. A może karciana wersja Scrabble? Kultowa gra, kultowe karty. Piatnik. Robimy dobre gry. Zagrajcie z nami.
6: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
7: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Jazz One Night prezentuje Seifert Impulsy, jedno z najważniejszych wydarzeń jazzowych tego roku. Gwiazdy polskiego i europejskiego jazzu, Adam Bałdych, Kwintet i Jakub Mizeracki. Jakob Karlsson oraz gość specjalny Kuba Więcek zagrają utwory Zbigniewa Seiferta, legendy Polish Jazz. Seifert Impulsy, światowa premiera i jedyny koncert w Polsce. 9 maja, godzina 18:30, Cavatina Hall, Bielsko-Biała. Bilety dostępne w kasach oraz na stronie cavatinahall.pl. Poleca Radiowa Trójka.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Targi na Biału! Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Żegnamy reklamy.
11: Jest 18:30. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski.
12: Rosja ogłosiła zawieszenie broni w wojnie z Ukrainą. Zacznie obowiązywać dziś o 23 naszego czasu i potrwa do niedzieli włącznie, poinformowało rosyjskie Ministerstwo Obrony. Decyzja zapadła w związku z obchodami Dnia Zwycięstwa w sobotę w Moskwie. Polskie MSZ z oburzeniem odnotowuje kolejny przypadek znieważenia uczuć religijnych przez izraelskiego żołnierza w południowym Libanie. Pogarda, z jaką potraktował figurę Matki Boskiej, obraża wrażliwość chrześcijan, napisał w mediach społecznościowych rzecznik resortu Maciej Wewiór. Przypomniał, że w Polsce znieważanie uczuć religijnych jest karane i podkreślił, że incydent nie tworzy atmosfery sprzyjającej pokojowi i współpracy na Bliskim Wschodzie. Izraelski żołnierz wkładał papierosa w usta figury Matki Boskiej, co ujawnił The Times of Israel. Pożar Puszczy Solskiej spowodował wielkie straty w ekosystemie. Według wstępnych szacunków spłonęło około 300 hektarów drzew. Dla wielu ptaków to po prostu śmierć, mówi ornitolog Michał Korga.
13: Jest to teraz okres lęgowy. Wiele ptaków siedzi, wysiaduje jaja lub zaczyna już wychowywać młode. Pod tym kątem największe straty będą.
12: Strażacy informują, że pożar został opanowany, ogień nie rozprzestrzenia się. Pełny serwis Trójki o 19:00.
11: Jutro najcieplej na krańcach południowo-wschodnich, tam około 21 stopni Celsjusza. Na północy ma być około 12, przeważnie jednak około 15 stopni Celsjusza. Miejscami popada, na krańcach południowo-wschodnich mogą pojawić się burze. 28 minut do godziny 19. Wkrótce w Trójce reportaż poświęcony tym, którzy stracili na aferze Zonda Krypto.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, 24 minuty do godziny 19. Policja ustalała miejsce pobytu skazanego adwokata, który określił samochód ludzi, z którymi się zderzył, trumną na kółkach. To Paweł Kazanecki. No i mamy informację, że policji udało się go zlokalizować i aresztować, o ile dobrze wszystko zrozumiałem. Łączymy się teraz z Komendą Wojewódzką w Łodzi. Halo, halo, czy się dobrze słyszymy?
1: Halo, tak, dzień dobry. Mówi komisarz Adam Dębiński, zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
0: Bardzo się cieszę, że udało nam się połączyć. Czy pan jest w stanie potwierdzić nam tę informację, że adwokat Paweł Kozanecki został zatrzymany?
1: Panie redaktorze, mogę potwierdzić, że dziś policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali 46-letniego mężczyznę, który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Sąd rejonowy w Olsztynie wystawił list gończy za mężczyzną. Ten mężczyzna został dziś w godzinach popołudniowych zatrzymany na terenie powiatu chrubieszowskiego w województwie lubelskim. Mężczyzna nie stawiał oporu, był zaskoczony całą sytuacją. Teraz zostanie przewieziony do najbliższej jednostki policji, gdzie zostanie sporządzona dokumentacja, a następnie zostanie doprowadzony do najbliższego zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe miesiące, odbywając zasądzoną karę.
0: Wcześniej pojawiały się medialne informacje dotyczące tego, że przebywał za granicą. Czy są jakiekolwiek wieści, które może pan w tej chwili potwierdzić na ten temat?
1: To jest informacja, którą państwu przekazuję, jest informacją na gorąco. Dosłownie cała realizacja miała miejsce kilkanaście minut temu, także szczegóły dotyczące tego, co tak naprawdę działo się na miejscu, no będę miał dopiero w godzinach późniejszych.
0: Na pewno będziemy się tą sprawą w Trójce zajmowali. Ja dziękuję bardzo za rozmowę, a my za kilka chwil zajmiemy się też aferą Zonda Krypto i tymi ludźmi, którzy byli w niej poszkodowani.

0: Dzwonili dziś państwo pod 2 2 7 3 w sprawie kryptowalut z różnymi opiniami.
1: Nie wiem, czemu się ludzie teraz oburzają. Sami inwestowali, a jeżeli by im się udało, uważaliby się za biznesmenów, bo zarobili.
2: Zero współczucia dla paniaków. Przyszła kryska na matyczkę.
3: Za chciwość trzeba niestety zapłacić i ludzie powinni być chyba świadomi tego, w co inwestują, jeżeli są dorośli.
4: Wypowiedzi ludzi, którzy do was dzwonią, to się przebija, tylko nie wiem, taka nasza natura jest, a dobrze, że mu się tak stało, a paniaki, a to, a tamto. Przecież to zwykła kradzież była, zostali po prostu okradzeni ci ludzie. Ciekaw jestem, czy ci, którzy do państwa dzwonili wcześniej, też by w ten sam sposób reagowali, gdyby to ich po prostu ktoś okradł.
0: Ciekawe, jak te opinie będą brzmiały państwu w kontekście reportażu, który już teraz, 20 minut przed 19.
5: Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska.
6: W tej sprawie gniew miesza się z bezsilnością, a wstyd z przekonaniem, że jednak trzeba o wszystkim głośno mówić. Poszkodowani w tak zwanej aferze zonda krypto coraz częściej przyznają się do tego, co ich spotkało. Według wstępnych szacunków kilkadziesiąt tysięcy osób może nigdy nie odzyskać pieniędzy, które zostały przez nich ulokowane na giełdzie kryptowalut. Sprawa jest skomplikowana. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Katowicach, a w reportażu wysłuchamy historii kilku mężczyzn, z których tylko jeden zdecydował się, by z naszym reporterem Antonim Rokickim spotkać się i porozmawiać przy mikrofonie. Okazuje się, że taka opowieść może mieć naprawdę oczyszczający charakter. To będzie reportaż Kryptolabirynt. Jestem pewna, że posłuchają go państwo z wielkim zainteresowaniem.
7: Adrenalina. Zastanawiasz się, w którym momencie sprzedać. Budziłem się rano, PIN i patrzysz, jak stoją tokeny. W nocy się budzisz, łapiesz za telefon i patrzysz, jak wygląda giełda w tym momencie. No niestety skończyło się stratą prawie 50 tysięcy. Duże pieniądze, no ale to są tylko pieniądze. Pracuję w salonie samochodowym, mieszkam w Krakowie. Żona, dziecko, nie jestem jakimś influencerem, specjalistą od informatyki, programistyki.
8: No straciłem tak w okolicach 70 tysięcy, więc no to jest taka słaba sprawa.
9: No a komu pan powiedział?
8: No oczywiście swojej małżonce. Nie jest zwolenniczką w ogóle giełdy i tak dalej.
9: To co pan usłyszał?
8: A mówiłam ci, żebyś tam nie trzymał pieniędzy. Jest taka jedna zasada, że pieniądze, które pan wpłaci na giełdę, musi pan od razu podejść do tego, że to są pieniądze stracone. Wtedy panu łatwiej żyć z czymś takim. Druga zasada, nigdy nie wpłacaj 100% swoich pieniędzy.
10: Prowadzę firmę, jestem informatykiem. Tak w skrócie, tak, bo to żeby nie bardzo można było mnie zidentyfikować. Nie jestem osobą publiczną i niech tak zostanie póki co.
8: Ja tylko się modlę o to, żeby nikt nie zrobił sobie krzywdy.
10: Gniew i bezsilność, że tak naprawdę nie wygląda, żeby ktoś się miał zająć tym na poważnie.
11: Przykre to jest, że ludzie umoczyli pieniądze. To ktoś wymyślił te kryptowaluty, tak? No dobrze, się na tym nie znam, to jeszcze nie umoczyłam. Najlepsze są nasze polskie banki.
9: A ile pani się udaje oszczędzać?
11: No, trochę się udaje, tak? Ze 2000 miesięcznie.
12: 3000 miesięcznie. Może sobie spokojnie odłożyć.
13: Co to znaczy?

0: czy te kryptowaluty. Co to znaczy te bitcoiny? Co to jest?
1: Archiwalna strona internetowa Zonda Krypto. Dawno temu ludzie handlowali muszlami. Potem zastąpiono je miedzią i złotem. A dziś mamy kryptowaluty. Dlatego stworzyliśmy naszą giełdę. Dzięki nam możesz dołączyć do szerokiego grona osób zarabiających na handlu pieniędzmi nowej generacji. Zonda Krypto to miejsce do kupna, sprzedaży oraz przechowywania bitcoina oraz innych kryptowalut. Załóż darmowe konto.
2: Dzień dobry, proszę bardzo. Proszę się rozdziewać.
3: Wszystkiego najlepszego z okazji dnia urodzin.
2: O, dziękuję bardzo.
3: Jakie marzenia urodzinowe, życzenia?
2: No teraz to bardzo proste, żeby udało się pozytywnie zakończyć tą przykrą historię, która tutaj się wydarzyła. Na co dzień zajmuję się komputerami. Prowadzimy serwis i sklep, z bratem akurat. No co, to jest kryptowaluta Ethereum, w skrócie ETH. Ona ma jakąś wartość, to tak samo wytłumaczyć, jak widzi pan w kantorze. Ludzie mają euro, no i my nie wiemy, ile to jest euro. Dopiero musimy sobie to przeliczyć na złotówki i wtedy wiemy. No więc, żeby było łatwiej zrozumieć, jaka to jest wartość w pieniądzach naszych, tu jest od razu przeliczane na bieżący kurs dolara w tym przypadku. Zwyczajna kradzież, wpłaciłem pieniądze i nie mogę ich odzyskać.
3: O jakie pieniądze pan teraz walczy z Zonda Krypto?
2: To jest pytanie, na które też musiałem odpowiedzieć na komisariacie i też jakoś pani. Nie wiem dlaczego, ale bardzo to było trudne do zrozumienia. Ja mówię, że ta kwota fluktuuje, ona się przecież zmienia, bo te kryptowaluty warte są dzisiaj tyle, a jutro ileś tam. Natomiast w moim przypadku to jest około 30 Ethereum i to łatwo sobie policzyć. To jest około 200 tysięcy złotych. Jeśli ich nigdy nie odzyskam, no to jest, nie wiem, rok mojej pracy, powiedzmy, tak?
1: Emisja nowych monet nie jest zarządzana przez żaden organ centralny. To sieć generuje nowe kryptowaluty poprzez czynność zwaną kopaniem lub górnictwem. Powstaliśmy w 2014 roku w Polsce i od tego momentu działamy bez przerwy ze stale rosnącą liczbą aktywnych użytkowników. To czyni nas jedną z najstarszych i największych giełd kryptowalutowych w Europie.
4: W grudniu z mównicy sejmowej mogliśmy się dowiedzieć, że Zonda Krypto powstała z pieniędzy rosyjskiej mafii, że jest agenturalnie powiązana z Rosją.
1: Przemysław Kral, prezes Zonda Krypto. Wypowiedź na portalu X z 16 kwietnia 2026 roku.
4: Nie pojawiły się żadne dowody na ten temat. Był to zaplanowany atak. Mieliśmy upaść, mieliśmy stracić płynność. Ktoś postanowił nas zniszczyć.
3: Dzień dobry, Polskie Radio. Dziękuję.
5: Okazało się, że pieniędzy nie ma, kryptowalut nie ma. Trzeba z całą pewnością podkreślić, że tu nie chodzi o jakieś spekulatywne inwestycje.
1: Mecenas Robert Nogacki, Kancelaria Prawna Skarbiec.
5: Można porównać to do sytuacji do osób, które oddały w hotelu na przechowanie swoją walizkę. Wracają i pytają, gdzie jest moja walizka. Hotel mówi, ale wy jesteście chciwi, nie rozumieliście ryzyka. To są normalni ludzie, którzy dali walizkę i uprzejmie proszą o to, oddajcie nam naszą walizkę. Tu jest istota sporu. Wiele z tych osób mogło też coś stracić na wahaniach kursu kryptowalut, mogło też coś zarobić. Spośród setek osób, które ze mną się skontaktowały, nikt z nich nie narzeka na to, że stracił na skutek zmian wycen poszczególnych aktywów. I cały marketing zbudowany na afiliacji z Komitetem Olimpijskim, na reklamach telewizyjnych i innych, szedł właśnie w tym kierunku, że jest to coś swojskiego, coś bezpiecznego, naszego, polskiego. No a wyszło, że jesteśmy statystami w filmie sensacyjnym.
6: To jest tak, jakby kupować nic i sprzedawać to nic dalej i zarabiać na tym.
3: Czasami się udaje.
6: Kto chce ryzykować, co może.
7: Nie, ja akurat za bardzo nie oszczędzam. Myślę, że to jest jedna z moich największych wad. Ale się kiedyś nauczę.
8: O właśnie, oszczędzanie. Córkę uczę, tak, kieszonkowe, tyle ile ma lat, czyli 14 lat i dostaję 140 zł.
3: Robię reportaż o kryptowalutach.
8: Teraz jest promocja.
3: Czyli, że warto kupować?
8: Moim zdaniem tak. Nie inwestuję więcej niż 10% swojej oszczędności. Jak się dowiedziałem w ogóle o tym, to troszkę więcej zainwestowałem, ale wyciągnąłem.
3: A może pan powiedzieć ile?
8: No z 50 tysięcy na pewno.
9: Trzeba mieć więcej pieniędzy niż mądrości. I wtedy można ryzykować.
3: Pytam dzisiaj ludzi o to, ile byliby w stanie zainwestować pieniędzy.
9: Ani złotówki.
5: To są ludzie, którzy szukali bezpieczeństwa. To są ludzie, którzy też często byli troszkę mniej obeznani technicznie z kryptowalutami niż tacy ludzie, którzy odpowiadają, a to trzeba było przechowywać na swoim własnym portfelu. No, żeby tak robić, to trzeba już się troszkę więcej na tym znać. Można było znaleźć jakąś większą giełdę światową. To też się trzeba w tym troszkę lepiej orientować, znać być może języki obce. Na zondę stawiali ci ludzie, którzy szukali po prostu bezpieczeństwa, bo tak zonda i się przedstawiała, więc pierwsza reakcja to jest po prostu szok i niedowierzanie.
3: Czy ma pan do siebie jakieś zastrzeżenia, że coś jednak pan źle zrobił, że pan nie wchodził częściej, nie sprawdzał sytuacji z kryptowalutami?
2: Nie ma to nic wspólnego z tym, że to są kryptowaluty. Mam natomiast do siebie pretensje, że nie skorzystałem z rady wszystkich mądrali, którzy słusznie mówią, nie trzymaj pieniędzy na giełdzie i trzeba było je wycofać już dawno temu, ponieważ od kilku miesięcy przynajmniej nie dokonywałem żadnej transakcji. Także kilka miesięcy temu, gdybym to wycofał, to byśmy nie rozmawiali zasadniczo.
10: Ja mówię mężowi, że te pieniądze i tak gdzieś leżały, były wirtualne i nie zmieniło to naszego życia w żadnym stopniu. Z naszego punktu widzenia oczywiście. Zdaję sobie sprawę, że są ludzie, którzy włożyli tę oszczędności życia.
3: To była taka dodatkowa poduszka.
10: Dla mnie to było coś wirtualnego, co no istnieje, ale no, to nie są takie pieniądze, jakie pan widzi w banku na swoim koncie. Z mego punktu widzenia. Nie jestem optymistycznie nastawiona na tej sprawy. Dla mnie to jest kupa przestępców i te pieniądze już zniknęły. To było bardzo dobrze przygotowane, zabezpieczone poprzez kontakty polityczne, więc wydaje mi się, że to jest nie do ruszenia już.
3: Rozmawiałem z jednym panem z Opola. Żona powiedziała to zdanie, a nie mówiłam?
10: Nie, takie zdanie nie padło raczej. To zdanie nic by nie przyniosło. Nie, okradziony jest winny, ale złodziej, no.
3: Czego pani oczekuje od państwa?
10: No, rzetelnego śledztwa. Tylko i wyłącznie tego, żeby działały tryby. Tyle.
1: W sprawie Zonda Krypto do prokuratury regionalnej w Katowicach zgłosiło się ponad 700 osób pokrzywdzonych. Liczba ta stale rośnie. Trwają czynności zmierzające do zabezpieczenia środków finansowych pochodzących z czynów zabronionych. Na tym etapie śledztwa nie mogę wskazać kwot i miejsca ujawnienia środków. Podpisano prokurator Michał Binkiewicz, rzecznik prasowy prokuratury regionalnej w Katowicach.
5: Szacunek organów ścigania 350 milionów złotych. Ja bym powiedział i obawiam się, że to może być 10 razy więcej niż ta kwota, czyli no jest to jedna z największych katastrof w historii polskiego rynku kapitałowego.
3: Jak będzie nazywało się stowarzyszenie?
5: Stowarzyszenie Zonda Pokrzywdzeni. Myślę, że to jest nazwa, która najlepiej wyraża tą sytuację.
2: Ja się nie wywodzę z wieloletniej tradycji ludzi inwestujących. Ojciec ma firmę, my mamy firmę, także no...
3: Jak u młody chłopak dostał pan jakąś taką właśnie, nie wiem, radę od taty?
2: Raczej jeśli radę, to w drugą stronę. Żebym nie ryzykował.
3: Żeby
2: nie ryzykować, tak. A to trochę jednak tutaj jest tego ryzyka i żeby tak jakoś... Nie, z ojcem nie rozmawialiśmy w ogóle na takie tematy. Nie, to nie...
3: To dzisiaj w co najlepiej inwestować? Co jest takie najbardziej efektywne, bezpieczne?
2: Najlepiej to ukraść, wie pan? Najlepiej to jest kraść. Bo to jest wtedy chwila ryzyka, a zysk bardzo duży.
3: No, a tak na poważnie? Z dzisiejszych doświadczeń?
2: Nie, w tym momencie to ja w ogóle nie wiem w co. Naprawdę, autentycznie w tym momencie nie wiem w co, dlatego że te kryptowaluty stanęły zupełnie. O, nie, wiem w co. Należy teraz kupować, ale to trzeba było już, to minął nas moment. Ropę trzeba było kupować. Ale to już z 2 miesiące temu.
3: Czy na giełdę kryptowalut pan jeszcze kiedyś wrzuci pieniądze, czy nie?
2: Jasne, że tak, bo to nie jest kwestia kryptowalut, tylko to jest kwestia złodziei. Ja nie rozdałem tych pieniędzy, nie położyłem ich na środku ulicy i powiedziałem weźcie, tylko to są moje środki, które zostały mi wywędzone.
3: No to serdeczne dzięki za rozmowę.
11: Ja też chyba nawet bardziej panu dziękuję niż pan mi, szczerze mówiąc. dla mnie wartością to była rozmowa z panem, że mogłem sobie tak szczerze porozmawiać, tak? Bez wstydu, bo to nie wszystkim można o takich gdzieś tam rzeczach mówić.
2: Wsparcie rodziny, ludzi, którzy może myślą w podobny sposób jak ja, jest oczywiście bardzo ważne i to... Tak, to z moich sukcesów inwestycyjnych moja rodzina jest największym sukcesem.
3: Czy pan również inwestuje w kryptowaluty?
5: Szczerze i otwarcie nie. Na chwilę obecną nie inwestuję w kryptowaluty i uważam, że to jest taki segment rynku, który będzie jeszcze potrzebował kilkunastu lat, żeby okrzepnąć. My jesteśmy dopiero w powijakach. To oczywiście jest fascynująca nowa rzecz, tylko ona jest na takim stadium rozwoju jak sektor bankowy 200-300 lat temu.
1: Wysłałem firmie Zonda Krypto maila z prośbą o rozmowę. Odpowiedzi nie otrzymałem.
12: Jak przekazał wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości, zgłoszeń o możliwości popełnienia przestępstwa jest coraz więcej. Na dziś to już 1500 zawiadomień. Antoni Rokicki przez ostatnie dni uważnie wsłuchiwał się w głosy poszkodowanych, a to był dokument Kryptolabirynt, który powstał w studiu reportażu Polskiego Radia.
13: Jeśli chodzi o dzisiejszą audycję popołudniową, to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Żegnamy się Raspberry Beret Prince'a, Agnieszka Laskowska, Jacek Frenzel, Elżbieta Malinowska, Michał Matus. Dobrego wieczoru.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia, drugi tańszy produkt 50% taniej, a z kuponem Lidl Plus łosoś atlantycki, filet ze skórą, cena przed obniżką 79,90, teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Zaczęło się od morza. Gdynia, miasto z morza i marzeń, obchodzi w 2026 roku setne urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania przez cały rok. Przed nami lato pełne wydarzeń. Święto morza, cuda wianki, światowy zjazd Kaszubów, letnia noc urodzinowa z pokazem tysiąca dronów i wiele innych. Sprawdź na 100gdynia.pl i bądź naszym gościem. Spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Patronem medialnym stulecia Gdyni jest Polskie Radio.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
0: Żegnamy reklamy.
11: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 maja, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Adwokat od trumny na kółkach zatrzymany przez policję ukrywał się na Lubelszczyźnie. Znów do pracy nie zostali dopuszczeni sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie. Od początku matur unieważniono kilkadziesiąt egzaminów.
12: Poniedziałek, wtorek to są na poziomie kilkunastu, natomiast języka angielskiego na poziomie podstawowym to jest kilka osób.
11: Łódzka policja zatrzymała adwokata od trumny na kółkach. 46-letni Paweł K. był poszukiwany listem gończym. Jak powiedział Trójce, komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji, mężczyzna był zaskoczony.
13: Policjanci z Wydziału Poszukiwania i Identyfikacji Osób zatrzymali 46-letniego mężczyznę, który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Został on zatrzymany na terenie powiatu Chrubieszowskiego w województwie lubelskim. 46-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania, był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym. Bezpośrednio po zatrzymaniu mężczyzna został przewieziony do jednostki policji, gdzie sporządzono niezbędną dokumentację. Zostanie doprowadzony do najbliższego zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe miesiące, odbywając zasądzoną karę.
11: Adwokat został skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Do tragedii doszło w 2021 roku pod Olsztynem. Po wypadku prawnik zamieścił w mediach społecznościowych film, w którym stwierdził, że była to konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Godzinę spędzili w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego nowi sędziowie, których prezes instytucji Bogdan Święczkowski nie dopuszcza do orzekania. Przyjechali do pracy po tym, jak Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał Polsce, by nie utrudniała wykonywania im swoich obowiązków. Wizyta w siedzibie Trybunału nic jednak nie zmieniła.
14: Sędziowie nie zastali prezesa Trybunału, przyjął ich jego zastępca Bartłomiej Sochański, który powiedział, że sytuacja sędziów się nie zmieniła. Zapewnił jednak, że przekaże Bogdanowi Święczkowskiemu pisma, które przynieśli, i przedstawi ich argumentację. Tak relacjonowała sędzia Anna Korwin-Piotrowska.
15: I w poniedziałek z panem prezesem Święczkowskim jeszcze rozważą te wszystkie nasze argumenty.
14: Sędzia Krystian Markiewicz zaznaczył, że decyzja Trybunału w Strasburgu w podejściu do tej sprawy Trybunału Konstytucyjnego nic nie zmieniła, co dla sędziego jest zaskakujące.
16: Tak jakby w ogóle
2: Europejski Trybunał Praw Człowieka nie istniał w jakiejś świadomości prawnej, przynajmniej na ten moment.
14: Pytany o kolejne kroki, sędzia Krystian Markiewicz zaznaczył, że decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka to nie jest kapuśniaczek, obok którego można przejść obojętnie. To sprawa bezprecedensowa, bardzo poważna, a z tego, co dzieje się w Trybunale Konstytucyjnym, polskie władze będą się musiały wytłumaczyć w Strasburgu do 20 maja. Sylwia Białek, Polskie Radio.
11: Zaraz po ugaszeniu pożaru Puszczy Solskiej pod Biłgorajem rozpocznie się szacowanie strat, zapowiada resort klimatu. Spłonęło 300 hektarów lasu. Ogień dotknął obszary kluczowe dla ochrony cennych gatunków ptaków. Głuszca, bociana czarnego, puszczyka uralskiego i orlika krzykliwego. Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska mówi, że wobec tego obszaru były poważne plany.
16: Na tym terenie mieliśmy praktycznie gotowy rezerwat do utworzenia. Około 300 hektarów miało być objętych szczególną ochroną i z uwagi na siedlisko Głuszcza tutaj, które występuje, i z uwagi oczywiście na cenny drzewostan i to otoczenie przyrodnicze, cały ekosystem. Natomiast no akurat ta część niestety padła ofiarą płomieni.
11: Obecnie, jak informuje Straż Pożarna, pożar jest pod kontrolą, a ogień nie rozprzestrzenia się. Już kilkadziesiąt egzaminów unieważnionych od poniedziałku, czyli od początku matur. Powody? Niesamodzielna praca i wniesienie na salę smartfona. Jeśli komisja zobaczy zdającego, który wniósł telefon, może natychmiast wyprosić go ze szkoły. I tak się dzieje, powiedział nam dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
12: Na tym etapie mówimy głównie o wniesieniu telefonu komórkowego na salę egzaminacyjną, dlatego że już samo wniesienie powoduje to, że dyrektor szkoły, i to dyrektor szkoły, może unieważnić egzamin maturalny. Poniedziałek, wtorek to są na poziomie kilkunastu, natomiast języka angielskiego na poziomie podstawowym to jest kilka osób.
11: Jutro dyrektor komisji podejmie decyzję, czy powiadomić prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z zamieszczaniem zdjęć arkuszy egzaminacyjnych w internecie. Wzrosło prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych. Tak wynika z wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy bez zmian, ale jak powiedział Adam Glapiński, kolejne decyzje będą zależały od tempa wzrostu cen.
17: Tak jak dotychczas będziemy działać, tak by utrzymać średniookresową stabilność cen, a jednocześnie wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy. Jednocześnie Rada prosiła, żeby zapewnić, że Rada się nie zawaha, jeśli będzie potrzeba podjęcia szybkich działań, w tym zmiany wysokości stóp procentowych, gdyby inflacja jednak kształtowała się negatywnie, czego nie można niestety wykluczyć.
11: Głównym powodem szybszego wzrostu cen jest konflikt na Bliskim Wschodzie, który podbija ceny paliw. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: Piątek pochmurny, ale z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami opady deszczu i burze. Termometry pokażą tylko 8 stopni na północy, 15 w centrum, do 20 na południowym wschodzie.
18: Autopromocja.
19: W sobotę, 9 maja, rozpoczyna się jedno z najważniejszych na świecie wydarzeń poświęconych sztuce współczesnej. 61. Międzynarodowa Wystawa Sztuki La Biennale di Venezia. Pawilon Polski w tym roku reprezentuje instalacja audiowizualna Języki z wody autorstwa Bogny Górskiej i Daniela Kotowskiego, współtworzona przez osoby słyszące i głuche. A na miejscu nie zabraknie Trójki. Porozmawiamy i pomigamy przede wszystkim o sztuce, ale i o polityce i kontrowersjach, których przy okazji 61. edycji Biennale nie brakuje. Zapraszam już jutro. Specjalne wydanie Terra Cultura prosto z Wenecji od 13 do 15. Agnieszka Owszańska.
18: Autopromocja.
0: Zapraszamy do reklamy.
20: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
21: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
20: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
22: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla Dwójki wystąpił dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Żegnamy reklamy.
23: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
24: 8 minut po 19.
0: Elementy.
24: I Elżbieta Malinowska realizuje, dziś do 21 przynajmniej. Maciej Jankowski przy mikrofonie. W tym składzie będziemy z Państwem przez te najbliższe dwie godziny. To będzie bardzo szczególne spotkanie. Poza tym, że oczywiście będzie w nim zawarta klasyczna nasza muzyczna podróż przez najróżniejsze bity, sample, przez gitary, przez jazz i wiele innych gatunków, czy też nomen omen elementów właśnie, no to jeszcze pojawi się rozmowa z zespołem, który uwielbiam od wielu lat i to była już kolejna okazja do spotkania się z nimi i porozmawiania po kilku latach od spotkania ostatniego. Wiele się zmieniło. Ostatnio grali w Polsce w Progresji. O tym, co u nich słychać, powiemy w drugiej godzinie. Chodzi o zespół Go Go Penguin. A zaczniemy w ten sposób.